0: kupujemy ziemię do uprawy.
1: No właśnie, pani Aldona, to też...
0: Do wysiewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
1: No, bardzo cenna.
2: Bardzo cenna. Pani Aldono, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
0: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no jest dopuszczone, prawda? No bo
1: no gdzieś tak, bo tutaj nie jemy tego.
0: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
0: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat. To też
1: nie wiadomo, jakie
0: są deski, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
0: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Mhm. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
1: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
0: Takie, które są nieobsługowe.
1: No.
2: Kaktusy.
1: Kaktusy.
0: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
1: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
0: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
1: Nie, nie
0: to wszystko
1: zawsze.
0: Zależy od tego, musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
1: to też nie będzie.
0: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało. Tak, klucz do tego, żeby nam się to udało. Czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani i mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
1: No właśnie, też ten temat, tak.
0: Czy nie okrywać.
1: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
1: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon. I one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie lubi za bardzo.
0: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
1: są różne, nie?
0: Tak. Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
1: A, no tak.
0: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
1: Tak.
0: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
1: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
0: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
1: No tak, no właśnie, to też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
1: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
1: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
1: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topolosika rosła. Ona tak naprawdę przeczy ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
0: Sprytny, no i każdy dba o siebie jak może.
2: Ale to pani...
1: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same
1: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy. Tak naprawdę to one w ogóle całe... No, znaczy to, jak my je też postrzegamy, bo... Zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, że najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
1: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldono, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy. A pozostałe, które były próby, no, niestety nie udało się. Albo no ja były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy, to dobrze sadzone do tego przygotować. Zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
1: Tak, bo trzeba je...

0: no ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj osłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejszym. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
1: Super, widzę na kolejne pytanie.
2: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
1: Rzeczywiście,
2: bo mieliśmy... Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało. Chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
2: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldona, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
2: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
2: inne warstwy, tak.
0: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
1: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę...
2: To znaczy u nas jest taka gleba, tak. Ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko tam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przewoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze,

0: niż takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo nie, jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf odkwaszony,
1: Tak.
0: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać. Więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
1: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze.
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
2: Glebę,
0: misę.
2: warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie, no może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki
1: Też
0: przyciągniemy
1: tak myślałam o tym, że.
0: taką porą. Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
2: W lesie.
0: w lesie, taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
2: To są tam
0: jest z
2: szkodniki.
0: jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste, na przykład na naszej działce, zainfekować w ten sposób.
1: A tak niekiedy osoby korzystają, pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, 2 lata. I wtedy dopiero
2: Tak, żeby
0: użyli.
2: się
0: To wtedy tak.
2: pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
1: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją naprężnie
2: Poleżeć,
0: złożyć,
2: tak.
0: dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam no, i też
1: Poszły
0: mikrofla
1: sobie.
0: odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
1: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory, prawie że już takiego kompostu, tak, z kory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
1: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
2: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
1: Masz rację.
2: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
2: No, mm-hmm. Tak naprawdę, no bo to też jest tak, węgiel był natny.
0: To jest troszeczkę starszy.
2: Starszy torf, tak. Tak.
0: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
2: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
2: Nie,
0: tak
2: jak raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
2: Tak, bo to były węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no oczywiście
1: do palenia przetransformowane. W piecu potrzebowaliśmy.
2: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy. Nie.
1: Nie.
0: Torfem też można palić.
2: Też można palić, tak.
1: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
2: Nie, no wody
1: i
2: maź
1: taka.
2: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też, jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
1: tak, mamy. Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
2: O właśnie.
0: No jak najbardziej. Mhm. Możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, to w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
2: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
2: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
1: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
2: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc raczej to też tak no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
2: Pani Radą, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stulecie ostrej zimy nie mieliśmy,
2: nie,
0: więc
2: nie,
0: każdy
2: nie.
0: Taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
2: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
2: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, mhm, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa,
2: tak,
0: nam się wytworzy. To nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki, mhm, z agrowłókniny. I powiem szczerze, i moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
2: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
2: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
2: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba okryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
2: Tak dokładnie jest właśnie.
1: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
2: No to tutaj...
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem
2: widoczne na kwiat.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
2: No i to rozsadza.
0: Mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie. które, no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić, jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem, no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
2: Czyli, pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie dokładnie, w jakich warunkach, w sensie, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No, w lutym.
2: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
1: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
2: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała, i tutaj powinniśmy się do tego, sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło, także też tutaj, no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
1: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldono.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
2: już prawie nie było.
0: To już była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no, przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
2: tak,
0: u nas tutaj
2: był...
0: w Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
2: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie, no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię, to tak w miarę łagodnie dla roślin jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię, takim chyba największym stresem to był brak wody.
2: Tak, to jest.
1: I chyba jest. Temperatury. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
2: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
2: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
2: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej tak. Mamy, tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
2: Zdecydowanie. Pani Aldono, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
2: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
1: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: cieszę się, że mogę się przydać.
2: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
1: My również, słuchacze, też pozdrawiam bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
2: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
1: Nie, nie
2: trzeba. Bo znany jest i...
1: Tak.
2: I pytania. To nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski, i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
1: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
2: Pewnie tam. Ciepło, pewnie ciepło.
1: Pani Aldono, nie?
0: Chyba ciepło.
2: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
2: Tak?
1: Tak?
0: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas urosły.
1: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
2: No to może, to może temat na kolejną audycję właśnie o
1: tak,
2: Hawajach.
1: Tak, pani Aldono.
2: Przeniesiemy się na Hawaje.
1: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
2: No to może teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
1: Tak, małą wirtualną.
2: Wirtualną podróż. Tam, gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
0: nie... Na co muszą uważać.
2: Tak, na co muszą uważać, bo im...
1: Bo będą mieli problem. Tak.
2: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodziny nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
2: Tak, to przyniesie właśnie.
1: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
2: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
1: A z panią Aldoną?
2: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

policzki otwierają, do mnie drzwiczki ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej,

0: Dzień dobry, witam Państwa w środowiskowym laboratorium ciężkich jonów. Na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów, a później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie, do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Także tak, otworzyć.
1: To jeszcze właśnie przylepiło do kubiczka. O, teraz.
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców Kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. Tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są bardzo, właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku Camellia, najczęściej Camellia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy właściwie Japonię, Chiny. Przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Dengo Daishi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle, nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne, zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli chodzi tutaj już o tereny nam nieco bliższe, to herbata z Chin trafia później do Rosji w XVI wieku, a do Europy trafia za sprawą Holendrów i przez bardzo, bardzo długi czas Holandia jest jedynym importerem herbaty. I więc ona jest po prostu w Holandii i w tych krajach Beneluxu znana szybciej. W 1660 trafia dopiero do Anglii, więc ta Anglia też była, mimo że jest ta popołudniowa herbatka, to jednak no tak w środku listy europejskich państw, do których ta herbata doszła, w tym samym czasie ona trafia mniej więcej na ziemię polskie. Więc tak około 1660 rok, ewentualnie minimalnie później. I dzisiaj bez problemu kupujemy i spożywamy różnego rodzaju herbaty, tylko tak naprawdę wszystkie one pochodzą ze świeżych liści krzewu Camellia sinensis. Dopiero wszystko to, co się dzieje z tymi liśćmi bezpośrednio po zerwaniu, skutkuje tym, że mamy poszczególne gatunki herbat. Jednak są takie niuanse w tej całej procedurze postępowania z liśćmi herbaty, które zależą od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony, właściwie powinna mieć im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną, która właściwie tam no, same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo, że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwonawy smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata Puerh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak, chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła. Więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata Oląg jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki blado-żółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko że różnica jest taka, że to jest właściwie taki, można powiedzieć, rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rooibos albo lapacho, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą. Ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego. Herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też owoców ziół. Herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko, będziemy mówić dzisiaj, mają mało wspólnego. Chociaż jako ciekawostka są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu. Tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to, co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas, również na tym etapie właściwie prowadzenia fermentacji i tego, jaki gatunek herbaty my kupimy, ma olbrzymie znaczenie i olbrzymi wpływ na skład chemiczny takiej herbaty. I tutaj kluczowe dla dalszej części naszego wykładu będą związki polifenolowe, których zawartość 5-6 razy jest większa w herbacie zielonej niż w herbacie czarnej. Inne związki, oczywiście skład też się różni, ale ta różnica nie jest tak drastyczna, już na pewno nie taka kluczowa, jak w przypadku innych. Przeprowadzono sondę na jednej ze stron portalu właściwie internetowej herbaciarni, sklepu z herbatami i kawami. Zapytano użytkowników ze względu na jakie właściwości herbaty oni ten napój piją. Okazało

między produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą. To są właśnie przyczyna, no to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części. Więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze, są te związki polifenolowe, o których tak powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz. Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie, jest po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8 tysięcy. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy. Ich jest ponad 4 tysiące z tej grupy. One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B, połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębniony szereg innych grup flawonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt. A trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity. No ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy. Więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra taka, dlatego że są one zawarte w owocach i warzywach, w czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do poprawy samopoczucia w okresie menopauzy u kobiet, izoflawony sojowe. Znowu te same związki. Katechina w ekstraktach z zielonej kawy, tak modnych na odchudzanie. To wszystko leki zwalczające po części takie złe samopoczucie też. Więc my w wielu suplementach my przyjmujemy te związki, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to akurat są one. Także tu są jeszcze przykładowe właśnie wzory związków polifenolowych. I teraz przejdziemy do tych zdolności antyutleniających. Pytanie jest, jak ocenić, czy to jest efektywnym, dobrym przeciwutleniaczem, czy nie. Przecież są różne nowinki na rynku takim
żywnościowym czy herbacianym, za chwilę do tego wrócę, nie musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika

0: DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1 pikrohydrazyl. I tu powinno Wam zapalić się Państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym. Jest to modelowy rodnik. Modelowy dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe związane z reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły też polegający na tym, że właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Jest, dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nanometrów, ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku. No ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to często się, ciężko się pozbyć tych innych związków. Więc tą procedurę robi się tak, że właśnie do fioletowego, metanolowego roztworu rodnika no dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant. Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest 2 razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym, my oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać zdolności antyutleniające herbaty czarnej, jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielonej, to było ziel. Później jest rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnią ma wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten typ sangria i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda folii na czokalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi, kupuje się gotowy komercyjny odczynnik i też obserwujemy zmianę barwy z żółtej na niebieską i ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno niewielu z Was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona, tą klasyczną żółtą i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto 3 rodzaje wody do parzenia, wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH, jak należy na nie patrzeć. Im większa zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej. Czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniające i podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda, czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony. Mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach magnezowych, o jonach wapniowych i one właściwie, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów, metali. I wtedy mamy taki korzuszek na herbacie, taką czasami taki nalot biały. To im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie. I wtedy oczywiście jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą. Więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy. Tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. Sztandarowe związki polifenolowe to są wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy mówimy, porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ten proces aromatyzacji, on zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim i to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanu epigalokatechiny, przy jednoczesnym wzroście zawartości innych związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale tak jak powiedziałam, na każdym etapie produkcji herbaty wszystko, co się z nią dzieje, ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej.
1: A przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych tych polifenoli jest mniej?
0: Ogólnie niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica, tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać, oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo zobaczyć herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie. Tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apigeniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak jest, trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być. A tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie trzy, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że właściwie zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2, no widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają. Nie da rady tak w ogóle.
2: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
1: No to pani na suszonej myli się, nie na świeżej.
0: Nie na świeżej, na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku wraz ze wzrostem czasu parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, no okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungching, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia. Więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zhejiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście 6 próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie z tych ościennych, tak Jiangsu, Fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichuan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali i to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty. Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe niż by wynikało to z sumy. No więc jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam dwie nieorganiczne, wybrałam dwie organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona. Żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. Każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy. No my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną. Tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloksu, tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
1: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pan? No, tak. Także. Tak. Bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii. To delikatnie bledsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, tak, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak. Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. I nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj Trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko,
0: i co będzie, dzisiaj mięsko, nam tu
1: mięsko będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni
1: upieczony pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa?
0: No, nie
1: kura.
0: Pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone pół kilograma mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron,
1: cztery. Trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Widzisz, ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: użyć? Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, za goryczkowaty.
0: Aha,
1: byłby
0: tak,
1: trochę, tak.
0: Tak,
1: żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda? No i już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: Powinniśmy jeść coś, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6. Natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie. I dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tak? Tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie. No chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tu jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie możemy dać za dużo wody, dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować. Tak?
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: al
1: to
0: dente.
1: Mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
1: tak.
0: Te al dente właśnie makarony też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak Węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam tak.
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Którzy mogą codziennie makaron.
3: O, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagniać, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza, ale można sobie, go zamrozić. Taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem, wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak, oczywiście, wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy problem,
1: raz na jakiś
0: coś tam
1: czas,
0: mamy, tak, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj, a ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo
1: no, miar jest wskazany we wszystkim.
0: We wszystkim ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię, bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci, widzisz, się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to przyrządzić. Po prostu muszę tu reagować, bo ja sobie układam wszystko, później Jola przychodzi mi to wszystko wywraca.
0: To Hildegarda. Jedzenie
1: ale
0: ma
1: daj trochę
0: służyć.
1: Cynamonu i
0: tak.
1: Galgan.
0: Proszę, cynamon. Przypominam, cejloński, nie kasja. Galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: Tak jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak chcę dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło i już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka, kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I hit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy, nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: niż
0: to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste, ale to o to nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło, nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno,
0: też.
1: Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę,
0: miękką no tak,
1: strukturę,
0: oczywiście, jasne.
1: To ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak do ciasto na pierogi może być trochę grubsze, do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha w którą będziemy walczyć.
0: Mm-hmm. A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego
1: makaronu. Można ziółka dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny
1: tak,
0: węgiel.
1: Tak, no tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Mm-hmm. Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to papardela, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz...
0: Mhm.
1: Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz.
0: Mhm.
1: Już taka chlucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko w takie tagliatelle. Mhm. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Mm-hmm. Ale mięciutki. Mm-hmm.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe i ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować, bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Ja też, przepraszam, ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: trawa cytrynowa?
0: Sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry, dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałoby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz, tak,
1: nie smażę, gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No, ale kolorystycznie jak to dobrze dobrałeś. Tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: Mamy. No właśnie. Tak naprawdę... Teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody wrzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: dlatego
0: już
1: użyłem
0: nie poszalejemy.
1: Groszku. Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni.
0: No widzisz.
1: Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju.
0: Rzeczywiście.
1: Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję. Ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesimy z niej spadnie, tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten chyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął. Aha. Dosłownie z minutę się gotuje. Przerzucamy na koniec świeża kolendra lub chyzop.
0: Tak jest.
1: Chyzop. A jak nie macie chyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki. Może co tam być. Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy. I wspomożenie naszego trawienia.
1: Stop. Ja lubię brać makaron prosto z wody do pasy, do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie? Z tej zawiesiny, nie? Dodaliśmy już nasz makaron, mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać. I danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie
1: było
0: tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko, jak trzeba go zrobić, to jest ciupkę dłużej, ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i
1: tak
0: wygląda
1: wiosennie,
0: bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo wiosennie. Pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy, moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A. Na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Ja bym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na Was.

0: Tak, moi drodzy, zaczynamy nasz dzisiejszy program. Jest 20:39 na naszej antenie. Witamy ojca Sebastiana Piaska, który jest kapucynem, ale zarazem jest misjonarzem w dalekim, gorącym Gabonie równikowym. Witamy cię, ojcze Sebastianie.
1: Pokój dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że będę mógł z wami spędzić ten wieczór i podzielić się moim doświadczeniem. Tym wszystkim, co jakoś przeżywam, ale też i spotkać się z wami tutaj na antenie Radia Kuropatwa.
0: Tak, nam też bardzo miło jest, bo tak oczekiwaliśmy. Już ojciec był z nami troszeczkę przed świętami Bożego Narodzenia. To była krótka relacja, która też słuchaczy zaciekawiła. Z tego zrobiliśmy dłuższy program, ale teraz najlepiej jednak jest taka rozmowa na żywo. Słuchacze przygotowali też pytania, ale my chcieliśmy tak ojca tu troszeczkę zagadać, jak już ojciec jest tam długo w Gabonie, jak wyglądały przygotowania w ogóle do tego, bo pamiętamy tą akcję.
2: Skąd się może wziął ten pomysł wyjazdu do Gabonu?
0: Tak, to jest najważniejsza rzecz.
2: Nas tutaj będzie to interesowało.
0: To cała historia ojca tam podróży w te dalekie kraje.
1: No nie myślałem, że będziemy rozmawiać też o tak fundamentalnych rzeczach, ale chciałem bardziej się podzielę.
0: Tak.
1: A mianowicie jest tak, że to zaczęło się dosyć dawno, choć jak moi niektórzy współbracia pamiętają na pewno to, ja kiedyś jako młody brat w zakonie, bardzo młody, bo teraz jestem młody, ale bardzo młody brat, to mówiłem, że nigdy za granicą nie wyjadę, ale było w moim życiu takie doświadczenie takiego mojego nawrócenia już w zakonie. To ciekawe doświadczenie, że można się w życiu, można się nawracać wiele razy. I ze mną też tak było, że Pan Bóg zesłał na mnie Ducha Świętego i w tym zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że uzdrowił we mnie pewne rzeczywistości takie, które były gdzieś tam schowane, to również dał mi takie pragnienie głoszenia Ewangelii na krańcach świata. Ja wtedy odczytałem to w taki sposób, że chciałem jakby prowadzić nową ewangelizację w Europie Zachodniej.
0: Aha.
1: Ale później, kiedy ja to rozmawiałem, z moimi przełożonymi, z różnymi braćmi, to właściwie zawsze wybrzmiewało to, że ewangelizacja nam jest bardzo potrzebna i dobra, i to jest coś prawdziwego, ale czy nie czujesz takiego wezwania do tego, żeby być prawdziwym misjonarzem, czyli nie żeby ewangelizować stare
0: blisko
1: kraje chrześcijańskie, tylko właśnie być prawdziwym misjonarzem w kraju, w którym po prostu chrześcijaństwo jest bardzo młode, gdzie po prostu nie ma księży, gdzie nie ma struktur kościoła, gdzie potrzeba po prostu budować kościół od nowa. I takim krajem jest Gabon i w dużym skrócie można by powiedzieć tak, że po długim czasie mojego myślenia o tym, co bym mógł, w jaki sposób mógłbym się na nowo i bardziej jeszcze oddać Chrystusowi w mojej posłudze, jako franciszkanina, jako kapucyna, jako kapłana, właśnie rozeznałem, że chciałbym wyjechać na misję do Gabonu. A dlaczego do Gabonu?
0: Tak.
1: Dlatego, że my tutaj jako kapucyni jesteśmy już 22 lata, od roku 2000, po prostu są tutaj nadal bardzo, bardzo wielkie potrzeby kapłańskie, misyjne, szczególnie oprócz tego, że może właśnie potrzeba kapłanów i potrzeba misjonarzy właśnie jako takich, to też bardzo potrzeba budowania kościoła takiego trochę głębszego, dlatego że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych struktur jeszcze zakonnych i my jesteśmy tutaj też jako misjonarze, ale też jak to się mówi...
0: Tak, jesteście jakby pierwszymi.
1: Profesjonalnie, tak, mówi się profesjonalnie o tym, że to jest implantatio ordinis, czyli przeszczepianie zakonu, po to, żeby to w tym kościele młodym, w kościele, który ciągle się rodzi, żeby była duchowość franciszkańska, żeby była duchowość właśnie świętego Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. I ja tutaj też jestem nie tylko po to, żeby głosić, że Chrystus żyje, że jest dobra nowina, ale też po to, żeby mówić o tym, że są różne, jest bogactwo kościoła i między innymi jest zakon franciszkański.
2: Czyli ojcze, kapucyni są i innych zgromadzeń, zakonów nie ma, tak dobrze zrozumiałam? Tam w Gabonie? Czyli nie ma redemptorystów, na przykład?
1: Nie. Są męskie zgromadzenia, są cztery, z czego jedyne znane nam w Europie zgromadzenie są pijarze. Pijarze. I pijarze są, oni tu prowadzą szkołę i my, franciszkanie, jesteśmy też zgromadzeniem znanym. Zaś dwa zgromadzenia pozostałe to są zgromadzenia afrykańskie, które nie są obecne w Europie.
2: To naprawdę wielka sprawa.
1: Tak, tak. Czyli życie zakonne jest tu bardzo młode i właściwie jest bardzo mało obecne w porównaniu do krajów takich właśnie jak Polska. Mhm. I dlatego to jest też takie piękno tego, że można dawać tutaj świadectwo życia duchowości świętego Franciszka. To tak w dużym skrócie, jak się znalazłem, znalazłem się tutaj dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.
0: Tak, ja pamiętam tą akcję.
2: Mhm. Właśnie, ojciec musiał zbierać pieniążki na to, żeby wyjechać, tak?
1: Tak, tak. Nawet chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w takim dziwnym czasie, to były początki tej pandemii.
0: No właśnie.
1: Kościoły były pozamykane, w naszych wspólnotach też brakowało pieniędzy, a wysłanie misjonarza to nie jest tylko wysłanie go kupieniu biletu, ale misjonarza też trzeba przygotować do tego wyjazdu i to się wiązało chociażby z takimi rzeczami jak szkoła językowa.
2: Też
0: tak, bo pamiętam
1: chyba
0: właśnie.
1: To najbardziej jestem wdzięczny. Tak, tak, chyba najbardziej za to jestem wdzięczny, bo byłem w bardzo dobrej szkole, gdzie nie tylko uczyłem się języka francuskiego, którym teraz obecnie posługuję i którym już władam biegle, ale również uczyłem się tam właśnie różnych zagadnień z zakresu misjologii, czyli właśnie posługi na misjach. I to chyba było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać, czyli to, że miałem taką możliwość, mimo trudnych czasów, mhm. bo były trudne czasy, bo były granice pozamykane, bo nie można było podróżować, to dobrzy ludzie pomogli mi w tym, żebym po prostu mógł dobrze się przygotować do wjazdu na misję. I do tej pory mam z tymi ludźmi kontakt. I to też jest coś pięknego, że ci ludzie nadal są ze mną i mnie wspierają tutaj właśnie w Gabonie jako misjonarza. I to jest też bardzo piękne połączenie, że czuję, że nie jestem tu sam, tylko że jestem właśnie z tymi ludźmi, którzy na początku pomogli mi wyjechać, a teraz pomagają mi, żebym tutaj mógł dobrze posługiwać.
0: No tak, bo to wsparcie jest bardzo ważne jednak, że nikt ojca nie zostawił w ten sposób, że jedź tam, bracie Sebastianie, tak, i już żegnamy się z tobą, jesteś w Gabonie i teraz tam. To jest też bardzo ważne, to wsparcie ludzkie takie.
2: A wracając, ojcze, do tego takiego czasu, tego, który jest oczywiście świąt wielkanocnych, może nam ojciec tutaj troszeczkę opowie, jakie tam są właśnie w Gabonie zwyczaje, bo my naprawdę w ogóle nie jesteśmy w tej kwestii wyedukowani, także nas to też i bardzo interesuje.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu czułem się bardzo podobnie. Tak. I ja bardzo chyba wszystkich was zaskoczę, słuchaczy i was prowadzących. Dlatego, że uważam, że coś pięknego, czego doświadczyłem przez święta, z jednej strony na początku się dziwiłem i powodowało to moją tęsknotę za Polską, bo my w Polsce mamy bardzo właśnie dużo zwyczajów związanych z jedzeniem, związanych z też takimi około liturgicznymi rzeczami, to tutaj Kościół pod tym względem takim wielkanocnym jest bardzo czysty, co to znaczy? Że nie ma tutaj takiego bogactwa jak u nas i nie ma tak wielu tradycji jak u nas. Mhm. Wszystko, to jest też jakieś piękne tego kościoła, uważam, bo ludzie nie skupiają się na takich rzeczach, na przykład, żeby w domu przygotować jakieś wielkie potrawy, tak jak my się skupiamy często.
2: No właśnie.
1: Nie skupiają się tutaj ludzie na tym, żeby posprzątać dom, nie skupiają się ludzie tutaj na tym, żeby nie wiem, musiał jakoś pięknie ubrać, przygotować się na wyjazd rodzinny, tylko tutaj rzeczywiście przed świętami i święta ludzie się skupiają na czym? Na tym, żeby dobrze przeżyć liturgię i żeby dobrze przygotować się w kościele. I pod tym względem to uważam, że to przynosi niesamowicie piękny efekt, że mimo tego, że mnie zaskoczyło to, że nie ma tu dużo zwyczajów takich właśnie świątecznych, tak. Są takie zwyczaje, które funkcjonują na liturgii, czyli które są w kościele, w trakcie przeżywania świąt w kościele, w liturgii są pewne rzeczy, które są wyróżnikiem tego miejsca.
0: Tak, takie specyficzne.
1: Ale takich tradycji około, tak, takich tradycji około kulturowych to nie ma tak. I to z jednej strony jest minus, bo mi tęskniło się na przykład za śniadaniem wielkanocnym, za barszem białym, za jajkami, z majonezem. I tutaj nie ma takiej tradycji.
0: To do tego jeszcze wrócimy, bo też takie pytania właśnie mieliśmy. A to nas tak bardzo interesuje właśnie, ojcze Sebastianie, jak te zwyczaje w liturgii wyglądają też, jakby ojciec nam opowiedział troszeczkę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że mi się wydaje, że to jest coś takiego bardzo tutaj pięknego, mhm. co może być też jakimś znakiem na temat pytania o naszą liturgię, a mianowicie jak prawie w każdym kraju afrykańskim, ale tu wybrzmiewa dla mnie to szczególnie, mhm. liturgia jest przebogata w taką rzeczywistość, którą my nie znamy w kościele w Europie, a mianowicie w taniec. I ten taniec nie wyraża się tylko w takich momentach, kiedy są takie procesje taneczne, mhm. bo są takie procesje taneczne z darami, przed liturgią eucharystyczną dary są wnoszone w procesji tanecznej przez kobiety, przez dzieci, mężczyźni też tańczą, wnoszą te dary tańcu razem z muzyką, cały kościół śpiewa, klaszcze, w tym czasie pieści takie bardzo piękne. Ale również są, później występuje również taka procesja taneczna na uwielbienie, czyli po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy zazwyczaj u nas jest jakaś pieśń taka uwielbieniowa, mhm. to tutaj też również występują te procesje taneczne. I to jest coś niesamowicie pięknego i też bardzo poruszającego człowieka, nie tylko wewnętrznie, ale również porusza to ciało człowieka, czyli porusza tam jego cielesność.
0: Tak.
1: A to też jest chyba ważne, żebyśmy przeżywali nasze życie wiary nie tylko duchowo, ale również, żeby ono dotykało całego człowieka. I jeszcze jedna rzecz o tych tańcach i o tej radości, która jest tutaj niesamowita, a mianowicie również specyfika muzyki, czyli tych pieśni, całej klimatu właśnie związanego z śpiewami, które występują w kościele, z tym ich klimatem afrykańskim, ona powoduje również to, że właściwie każda pieśń, która jest śpiewana, powoduje to, że cały kościół, nie powiedziałbym, że tańczy, ale cały kościół rusza się w rytm muzyki, cały kościół drga, cały kościół śpiewa, cały kościół wznosi ręce, klaszcze i po prostu to powoduje tak niesamowitą atmosferę radości i takiego doświadczenia tego, że oni naprawdę się cieszą i wierzą w to, że na przykład w liturgii paschalnej rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał. I to wyrażają też w takim zewnętrznym sposobie przeżywania tego, a mianowicie przez radość, taniec. I to jest też chyba najbardziej wyróżniającego tę liturgię tutaj w Gabonie, czyli ten taniec, ta radość, ten śpiew, który porusza cały kościół, wszystko to jakby wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
2: Ale to tu ojciec dobrze zauważył, ponieważ jak my idziemy do kościoła, mamy cicho siedzieć.
0: No tak, no u nas jest to wszystko tak stonowane. Nie, no tańców to w ogóle nie ma.
2: To w ogóle nie wchodzi w grę.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę, ale nawet ludzie się nie uśmiechają, nawet tak tylko każdy patrzy jeden na drugiego, żeby się tam nie wybić gdzieś w tym kościele, nie wyjść na wariata, że tak powiem. A tak, gdybyśmy teraz się przenieśli do Gabonu, no to byśmy tam rzeczywiście przeżyli szok.
2: Co się tam dzieje?
1: My z taką postawą byśmy byli tu dziwakami.
0: No na pewno.
1: Ale
0: sztywniaki przyjechały z Europy.
2: Piotr, ale ja bym się tam nadawała.
0: No Bożanka byś się nadawała na pewno, bo byś tam zaczęła
2: i się śmieje.
0: Tańczyć.
2: To ja bym się tam, ojcze, nadawała. Naprawdę, bo mnie męczy.
0: No to trzeba teraz... Trzeba zrobić akcję, wysyłamy Bożenkę do Gabonu. Zaczynamy zbierać od jutra i... Tak. Słyszysz, ojciec cię zaprasza, proszę
2: tak,
0: bardzo.
2: Bo ja naprawdę się męczę, jak przychodzę do kościoła i są wszyscy tak nastawieni, że ręce składamy, powaga, cisza, wow,
0: znaczy, no, nie ma tego żadnego takiego luzu, takiego... Zresztą, co tu będziemy mówić?
2: Ojciec
0: wie, słuchacze też wiedzą, ci, którzy chodzą do kościoła, jak to jest w naszych kościołach, ale tam rzeczywiście, my widzieliśmy tylko na tych zdjęciach, które ojciec umieszczał, to było naprawdę przepiękne, bo i wszystko kolorowe, barwne jest.
2: I jeszcze tak, te kolory.
0: No, kolor.
2: I kolory powodują,
1: tak,
2: że...
1: To jest chyba też kolejna rzecz, która chyba u nas też kiedyś była, tylko zaginęła, a mianowicie oni rzeczywiście, mimo tego, że często to jest tak, że mimo tego ubierania się takiego pięknego, że oni, bo większość ludzi jest tutaj mimo wszystko biednych, czyli jakby nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa w domach, nie ma jakichś możliwości wcale życia w dobrych warunkach, ale oni naprawdę szanują to, że niedziela jest Dniem Świętym i oni naprawdę starają się po prostu ubrać jak najpiękniej na tą niedzielę po to, żeby świętować właśnie Dzień Pański, szczególnie święta wielkanocne czy duże święta. I to też wyraz ich szacunku do tego dnia i szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą. I to nie jest coś sztucznego, bo u nas czasami też się mówi o tym, że ubierasz się do kościoła, żeby się pokazać. Mhm. A oni wcale nie robią tego, żeby się pokazać, tylko żeby stworzyć właśnie ten piękny klimat, tak, że to jest wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. I pod tym względem to mi się wydaje, że to jest rzeczywistość, którą my też jakoś utraciliśmy, czy której u nas brakuje. Tak jak brakuje nas radości, ja uważam, że możliwe, że to jest historycznie jakoś uwarunkowane, że nasza kultura kiedyś taka była, ale bo liturgia też jest uwarunkowana kulturowo, tak? Bo my tutaj też odprawiamy liturgię rzymskokatolicką, to znaczy to jest ta sama liturgia, która jest w Polsce, czy we Francji, mhm, czy na Ukrainie, w każdym miejscu jest ta sama liturgia, tylko że ona się wyraża jakoś kulturowo. I mi się wydaje, że u nas nie ma tej zmiany kulturowej, czyli możliwe, że kiedyś były czasy trochę trudniejsze, były czasy trochę smutniejsze, w czasie zaborów na przykład.
0: I to tak zostało.
1: Kiedy ludzie przeżywali rzeczywiście inaczej tą liturgię. A skoro teraz mamy trochę czasy, kiedy ludzie są bardziej emocjonalni, bardziej aktywni, bardziej...
3: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Rośnie też z wielu powodów, tak świat się zmienił, to może właśnie rzeczywiście jest tak, że my, ta liturgia też powinna trochę ewoluować w takim kierunku. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma takich kościołów, bo ja sam byłem kiedyś bardzo zaangażowany w ruch tak zwany charyzmatyczny, czy nowej ewangelizacji. Mhm. I właśnie on polegał na tym, żeby odświeżać metody przeżywania wiary, odświeżać jakby rzeczywistości, w której jest dawana nam wiara. Tak. Tu nie chodzi o to, żeby zmieniać dogmaty, zmieniać wiarę, tylko chodzi o to, żeby ją odświeżać i aktualizować do czasów obecnych. I to jest jak najbardziej wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, ale ogólnie dla Kościoła, żeby aktualizować metody przeżywania wiary i sposoby przeżywania wiary.
2: A zwłaszcza małe dzieci, które przychodzą do kościoła, nie we wszystkich, bo w miastach jest może łatwiej, na wsiach jest, my też mieszkamy na wsi, że przychodzą dzieci i te msze święte są takie wtedy mało ubogacone, właśnie jak to ojciec powiedział, w śpiew, rytm czy klaskanie, a one się wtedy nudzą.
0: Nudzą się dzieci, na pewno się nudzą, skoro dorośli się nawet nudzą, to co tu mówisz dzieciom?
2: Chyba tu też przejdziemy teraz, ojcze, do pytań, które nam nadesłali nasi słuchacze. Tu Piotr całą bazę przygotował do ojca, tak, na pewno.
0: Jest, trochę jest pytań takich związanych ogólnie, bo tutaj już też ojciec powiedział nam na ten temat, jak wyglądają te zwyczaje. Te zwyczaje to już mamy, ale jak na przykład wygląda sprawa związana z pracą w Gabonie. Czy ludzie tą pracę tam mają, czy też tutaj też słuchacze pytają, jak wykonują, z czego się utrzymują tam?
1: To bardzo ciekawa sytuacja w Gabonie jest. Mhm. Ogólnie, kiedy porównamy inne kraje afrykańskie i Gabon, to statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest tutaj dobra, jeżeli chodzi o pracę. Statystycznie. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że w latach 60. w Gabonie odkryto ropę, gaz, metan i jeszcze ogólnie takie metale rzadkie.
0: Aha.
1: I przez to również ta rzeczywistość daje duże wpływy do budżetu górnego, takiego generalnego, duże wpływy do właśnie budżetu jakby państwa i te pieniądze wpływają, choć zasadniczo wszystkie te minerały, ropę i inne rzeczy wydobywają i pracują tam ludzie obcokrajowcy, mhm, głównie są Chińczycy, Amerykanie i Francuzi. I przez to jakby z jednej strony jest bogactwo Gabonu, takie naturalne,
0: tak,
1: a z drugiej strony jest ono eksploatowane przez obcokrajowców, obce firmy, które rzeczywiście płacą podatki i tutaj się pojawia ten problem, a mianowicie problem się pojawia taki, że te pieniądze trafiają do góry.
0: Ale później
1: jest
0: już
1: taka elita w Gabonie, jest taka elita w Gabonie, bo jest 10% ludzi, urzędników, parlamentarzystów i wszelakiego rodzaju ludzi pracujących w zarządach różnych instytucji, którzy mają duże pieniądze, mhm, i dlatego można zobaczyć też dobre samochody, dobre mieszkania, są takie również miejsca, gdzie oni kupują różne rzeczy, czyli są normalne markety dla nich,
0: tak,
1: takie miejsca, gdzie rzeczywiście wydaje się, że jesteś w Europie, a druga część tej rzeczywistości to jest druga część ludzi, większość ludzi, która rzeczywiście, no, która żyje w trudnych warunkach i która nie ma tej możliwości korzystania z tego, nie ma takiej dobrej dystrybucji tych środków, tych dóbr. Tych środków. A jeżeli chodzi o pracę, to największym chyba, ogólnie Gabon ma problem z tym, że wszystko eksportuje, a nic nie produkuje. Większość rzeczy jest eksportowana z Francji, dlatego że to dawna kolonia francuska i po prostu mówi się o tak zwanej postkolonializmie, czyli postkolonializm polega na tym, że oficjalnie to nie jest kolonia, ale nadal jest wielkie uzależnienie ekonomiczne, gospodarcze, militarne od Francji. I przez to, że nie ma tu fabryk, to wszystko jest eksportowane.
0: To też jest droższe.
1: Ciężko jest tam pracą. Dużo droższe. Wszystko jest dużo droższe. I praca, największym takimi zakładami i miejscami pracy to są wszystko, co związane jest z przemysłem drzewnym, dlatego że 85% Gabonu to jest las tropikalny i on jest eksploatowany i on jest wycinany i
0: drewno sprzedawane.
1: I to jest wszystko eksportowane potem do Europy. albo do
2: Czyli
1: Ameryki.
2: my mamy
0: drewno z Gabonu. Też.
1: My mamy to u siebie, ale na szczęście jest tak, że poprzedni prezydent postanowił, że kiedyś było tak wycinane drzewo i całe drzewo było wkładane na statek i wysłane do Europy i tam przetwarzane. A teraz prezydent postanowił, że trzeba to
0: przetworzyć.
1: Przeciąć na deski. Przetworzyć. Czyli jest tak, że nie wyjeżdża stąd całe drzewo, tylko jest wycinane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu, przetworzone, półprzetworzone do wyjazdu. I to jest rzeczywiście jakaś gałąź przemysłu, która tutaj funkcjonuje. Plus ludzie pracują tutaj też w dużej części w rolnictwie, ale to jest takie rolnictwo, które nie można porównać do naszego, dlatego że w większości są takie ogródki, ja bym powiedział bardziej, takie kilkuarowe, w których ludzie uprawiają jakieś konkretne warzywa czy owoce i sprzedają to lokalnie, przy drogach, jakieś osoby, które mają jakiś mały sklepik. Tak. I to też jest druga gałąź przemysłu, z której ludzie tutaj żyją. Plus, jeżeli ktoś jest wykształcony, a jest możliwość zdobycia tutaj wykształcenia, choć szkoła jest płatna, ale jeżeli masz pieniądze na to, żeby się wykształcić, to masz szansę.
0: Nie ma problemów.
1: W szpitalu. I największym chyba takim tym osobom, największym po gałęzi przemysłu drzewnego to jest szkolnictwo. Jest tutaj, ponieważ społeczeństwo jest bardzo młode, mówi się chyba, że średnia wieku to jest 34 lata.
0: To niewiele.
1: W Gabonie. Tak, dlatego że w większości rodzin jest po kilkanaście dzieci. Tak jak na przykład ostatnio jedna mama mi się chwaliła, że ona ma 16. Urodziła 16 dzieci. To często też szkoły i szkolnictwo i wszystko związane z edukacją to jest również duża gałąź pracy, czyli jakby te miejsca, gdzie ludzie pracują w szkolnictwie, są nauczycielami. Różnie jest jakość tych szkół i tego poziomu edukacji, ale to jest również jakby coś, co jest tutaj bardzo potrzebne i cały czas brakuje nauczycieli, czyli osób, które rzeczywiście mają jakieś tam pojęcie o tym, jak nauczać. Nie wiem, co to jest na pytanie.
2: Chyba tutaj już wyczerpująco.
0: Odpowiedział ojciec, bo tutaj jeszcze tak miałem zadać, czyli co, żywność też jest z Francji w większości do Gabonu przewożona? Bo tak jak tutaj ojciec wspomniał, te
1: można powiedzieć,
0: że tak.
1: Takie podstawy, takie produkty. Tak. Produkty takie, które są tutaj na pewno gabońskie, to jest woda.
0: Ale co, chleb też jest z Francji, czy nie? Czy to pieczony jest tam? Bo nie wiem, czy tam chlepiecie w ogóle, bo to też...
1: Nie, chleb jest zrobiony. Tutaj tradycja, ponieważ to przez wiele lat była kolonia francuska, to ludzie tutaj jedzą bagietki, tak? Czyli jedzą to taki chleb francuski.
0: Aha.
1: Choć jest to taki tradycyjny chleb, który oni robią tutaj i on jest tani i on jest, to jest tak zwany maniok. To jest taki, z korzeni manioku tworzy się takie...
0: Taką papkę jakby?
1: To nie jest chleb, to jest taką papkę, taką kształtowaną trochę tak podłużnie i to ma taką formę trochę naszych takich ziemniaków, przetworzonych takiego pióre ziemniaczanego, które jeszcze tutaj oni to kiszą, czyli to można by powiedzieć, że to są takie pióre ziemniaczane kiszone, takie nasze kiszone ogórki, to oni tu kiszą to, żeby to się zakonserwowało i nie zepsuło, bo jest ciepło, tak? Więc jak się tego nie zakisi, to zaraz się zepsuje. A ponieważ maniok jest też kiszony, taki maniok po prostu może leżeć 2 miesiące na słońcu i da się go zjeść.
0: No właśnie, do jedzenia wrócimy, bo dużo pytań było, jak ojciec się tam przystosował do tego wszystkiego, do jedzenia, bo no wiadomo, bo że nasze smaki są, tak, do nasze smaki są inne zupełnie, przyzwyczajamy się do naszych potraw i teraz tak, ojciec wyjeżdża do Gabonu, a tam zupełnie co innego. Ja rozumiem, że można eksperymentować, ale na dłuższy czas to było trudne, czy też no...
2: No i czy te smaki różnią
0: się... Czy te smaki się różnią od naszych, tych polskich? No skoro mamy te...
1: Bardzo się różnią. Tak, bardzo się różnią i ja na przykład tak czasem gotuję coś, bo na przykład w niedzielę my zapraszamy do siebie do domu, do klasztoru, będziemy w małej wspólnocie, że tylko z jednym bratem, to też jest specyfika misji, że jesteśmy w takiej małej wspólnocie, zapraszamy do siebie rodziny. Niestety często jest tak, że jak ugotujemy coś po polsku, to im nie smakuje. Nie chcą tego jeść.
2: A w czym jest problem?
1: Problem jest w tym, że mają rzeczywiście, że są inne smaki. Tak jak moje, mi smakują ich smaki, oni mówią, że nasze jedzenie jest takie mdłe, takie niewyraźne. Oni mają tu jedzą bardzo wyraźnie, czyli coś jest bardzo pikantne, coś jest bardzo słone, coś jest bardzo
2: słodkie,
1: albo coś jest bardzo gorzkie, coś jest bardzo, tak, to się mówi amer, czyli bardzo te smaki są strasznie kontrastowe i ma to swoją piękną specyfikę, że coś jest pikantne, że coś jest kwaśne, że coś jest gorzkie. I rzeczywiście to tak jest to przyprawiane w większości, w ten sposób przygotowywane. I to na początku mnie, na przykład jak jest taki, oni jedzą to bardzo często w bulion rybny. I to jest bulion rybny, to nie jest zupa rybna, bo tamtej wody jest niewiele, ale to jest takie
0: gęste coś
1: z ryby. No ona nie jest gęsta, tylko że ona jest taka, nie ma tam dużo wody po to, żeby ta ryba wydała wszystko z siebie.
0: Aromat tego.
1: Wydała z siebie i to ten bulion po prostu jest taki esencjonalny. Ale on też jest tak pikantny, że ja jak na początku go spróbowałem, to mówiłem, że nie będę tego jadł, bo on po prostu mi wypala wszystko. Ale powiem szczerze, że po tych kilku dziesięciu miesiącach to jest jedna z moich ulubionych potraw, czyli taki dobry bulion rybny. To jest rzeczywistość, która jest bardzo, bardzo dobra. My nie mamy takich, bynajmniej ja jestem z Mazowsza, może nad morzem w Polsce też jest taka kultura rybna, ale oni tu mają na pewno bardzo wielką kulturę rybną, bo po kurczakach sprowadzanych z Francji w większości ryba jest tutaj lokalna i rybę łowią tutaj na miejscu i ryba jest najtańsza. I dlatego też jedzą dużo ryb. I to też jest i bardzo dobre te ryby, bo są ryby morskie.
2: Czyli jak ojciec do Polski wróci za jakiś czas, to byłby problem, że nie będzie ryb. Tak dużej ilości świeżych, bo u nas bardziej mrożone
1: tak,
2: są.
1: Ryby rzeczywiście są tutaj bardzo dobre, nie są mrożone i są bardzo, bardzo, bardzo dobre ryby i potrafią je zrobić bardzo dobrze. Tak, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, na co dzień to jedzą bardzo prosto, bo jedzą właśnie ten maniok, jedzą ryż z jakimiś warzywami, takimi tutaj lokalnymi, z jakimś sosem takim z oliwy, z suszonych ryb, też suszą tutaj ryby i te sardynki takie suszone najczęściej i oni później też te suszone ryby
0: dokładają
1: do tych potraw. Tak, dokładają po to, żeby dodało taką suszona ryba, ma taki intensywny smak wędzonki i taki, no dobry smak nadaje po prostu na przykład ryżowi, bo ryż tutaj też jest bardzo popularny obok manioku. I na co dzień jest to bardzo prosto, ale w święta potrafią przygotować bardzo dobre rzeczy, na przykład bardzo dużo różnego rodzaju dziczyzny, dlatego że jak mówiłem, jest tu bardzo dużo lasu i rzeczywiście wiele zwierząt nie ma tutaj jakiejś ścisłej ochrony, jest na pewno ochrona wszelkiego rodzaju goryli, potem pantera tutaj jest, potem jest słoń i to wszystko są zwierzęta chronione, ale jest bardzo dużo zwierząt, które są niechronione, na przykład gazele, to są takie sarenki nasze, które są tutaj powszechnie jedzone, potem na przykład aligatory, które są tutaj też jedzone dosyć powszechnie.
0: I ojciec też
1: i te aligatory.
2: Jadł ojciec?
0: No musiał.
1: Tak, jadłem jak najbardziej, jadłem i dobry bardzo był. Aligator.
0: Ale co wtedy z aligatora jedzą? Łapkę, że tak powiem, czy ogon?
1: Nie, właśnie cały korpus się nadaje. Cały korpus się nadaje do dziecka.
0: Ja trochę żartuję sobie.
1: Mięso z aligatora jest bardzo tłuste. Jest zazwyczaj się je bardzo pieczone, żeby wytopić tłuszcz, jest tam bardzo dużo tłuszczu, ale jest bardzo dobry. Nie powiem jak najlepiej opisać ten smak, bo on jest po prostu, mięso z aligatora smakuje jak mięso z aligatora.
2: Ale nie, nie
0: trudno porównać do czego innego.
2: Ale nie jest takim mułem nie, czy tak, czymś. Nie.
1: To zależy, na przykład często jest też tak, że jeżeli ktoś nie potrafi przygotować dobrze mięsa, to ono będzie pachnieć tym środowiskiem.
0: Specyficznie.
1: Tak, mhm. Tak jak gazela, czy nawet przyznam, że jadłem też słonia, ale jest coś takiego, że tutaj słoń ogólnie jest zabronione, tylko że jest taka jedyny wyjątek, kiedy można
0: zjeść
1: słonia, to słonie zjeść słonia i w ogóle zabić słonia. To jest taka sytuacja, że słonie potrafią być bardzo agresywne w stosunku do ludzi. Jest to ich też największa populacja słoni na świecie, jest w Gabonie. I one po prostu bardzo często podchodzą pod mieszkania i potrafią po prostu
0: niszczyć.
1: Atakować ludzi.
0: Atakować nawet,
1: tak. Jeżeli jest udowodnione to, że on coś niszczy, że on coś atakuje, zbliżą się oczywiście bardzo do domostwa, to mamy prawo wtedy go zabić. I uwaga, i wtedy jest coś takiego, że wtedy przychodzi cała wioska i po prostu tego słonia kroi, i tego słonia rozdaje wszystkim wokół, bo tego mięsa jest tak dużo, że po prostu...
0: Że do każdego wystarczy.
1: Tak, każdego wystarczy i wtedy jest wielka uczta w całej wiosce, czy są jeszcze, bo po prostu jest słoń i można go po prostu na tego gdzieś spróbować. Ale zawsze się normalnie na słonie się nie poluje, nie zabija, ale jeżeli jest taka sytuacja, taka urżąca, taka nagła, poważna, to wtedy można właśnie tego słonia zabić. I czasem się to zdarza, ja byłem raz właśnie w takiej sytuacji i wtedy próbowałem słonia. Też jest dosyć tłusty, jest dosyć taki, no to jest też taka rzeczywistość, która, to jest takie mięso z jednej strony czerwone, a z drugiej strony takie właśnie trochę, tak jak w Polsce jadłem jelenia, to trochę taki aha, jeleń.
0: Dziczyzna taka.
1: Taki dziczyzna, tak.
2: A ile jedzą czas?
1: Na przykład też tutaj są takie specyfika, taka, co im się bardzo smakuje, mi nie smakuje, szczerze przyznam, to jest tak zwany porkepik. Porkepik to jest taki, to jest zwierzę z rodziny szczurowatych, tylko że to jest takie, on ma tak metr długości i to jest taki szczur, tylko że on ma takie długie kolce jasne. Mhm. Mi się wydaje, że może często nas kojarzy jeżo z wierzmą.
0: Tak, to kojarzymy.
1: Tak, i tutaj jest ich bardzo, bardzo dużo i one i na nie się poluje i je się je i to jest tutaj przysmak. Taki jeżo z wierz do zjedzenia, ale to nie jest mój przysmak.
0: Nie dziwię się.
1: Nie
0: dziwię się.
1: Jego i, aha. Tak, i po prostu odrzucam je.
2: A ojciec miał takie problemy, żeby jak długo oczywiście trwały, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia, bo to nie takie proste zjeść słonia.
0: To znaczy, no w ogóle to nie jest
2: właśnie,
0: takie proste, bo jak na przykład
2: i coś jeszcze.
0: Ojciec był krótko już w Gabonie, teraz ktoś zaprasza, tak, i tutaj na stole są różne rzeczy i teraz co tu zrobić?
2: Zjeść czy schować
0: do kieszeni? Do habitu się nie zmieściło, tak.
1: Na szczęście jest coś takiego, że oni wiedzą, że może być w nas taka specyfika, tak jak przyjeżdża w to krajowiec.
0: Aha.
1: I to zawsze kurczak. Czyli jak ryż, kurczak i jak jest sałatka, to na takich uroczystościach, bo na co dzień nie jedzą takich wielkich rzeczy i takich poważnych, ale jest takie święto, jest rzeczywiście przygotowane coś dobrego, to zawsze jest dla takich osób, które rzeczywiście są jakieś takie bardziej wybredne, to zawsze jest taki kurczak smażony, po prostu zwykły, bo oni bardzo lubią kurczaka. Takiego smażonego z ryżem, to jest ich na co dzień, to jedzą, więc jakby zawsze jest ten kurczak, można go zjeść.
0: Czyli nie robią eksperymentów na ludziach, po prostu na kościach.
1: Tak. Ja mogę szczerze przyznać do tego, że ja byłem raczej, jestem raczej otwarty na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia i dlatego byłem chętny do próbowania, ale są takie rzeczy, tak jak ten porkepik, który spróbowałem dwa razy. Pierwszym razem mi nie smakowało, drugim mi nie smakowało i ostatnio już nie sięgam po prostu po na przykład do tego zwierza, bo uważam, że jest nie jest coś, co ja bardzo lubię i co mi smakuje.
0: Ale nie ma na szczęście jakichś takich tam owadów, czegoś takiego do jedzenia? Nie.
1: Są owady.
0: Też?
1: Tak, jak najbardziej są owady. Na przykład z jednym z rarytasów takich ogromnych przysmaków tutejszych są jak to się ver, czyli to się nazywa verto. Po polsku to jest nie dżownica, tylko taki robak. To robak wer, zaraz sprawdzę, bo ja przepraszam, ale zapomniałem polskiego.
0: Nic nie szkodzi.
2: Poczekamy. Pewnie robak mrówka.
1: Po polsku to jest, to jest taki... O kurczę, rzeczywiście zapomniałem.
0: Ale podobne...
1: To, że to jest... Mhm.
2: Do czego to podobne?
1: To jest podobne do żołnicy bardziej. Tylko to jest krótka taka żołnica. Mhm. I to, że je... To są takie robaki, takie...
0: Takie larwy, coś takiego, nas, tak jakby.
1: O, larwy, o, bardzo dobrze, takie larwy, właśnie. Tylko że o, larwy, tylko one żyją w palmach, one ogólnie mieszkają w palmach i one, aha, te palmy jedzą, wyjadają od środka, takie kurniki u nas są na przykład, to coś w porównaniu do kurnika, tylko że to jest bardzo duże, czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu i 7 cm długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie jest za długa, taka beczułka troszkę. Mhm. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. Mhm. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek, mhm, lokalny. I również wyszukują tych larw, które są w...

0: Tak, to no, mówi się, że to tak jak, takie, jak my coś tam to szukamy takich rzeczy do piwa, takich, które są takie, dajemy jakoś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
1: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy?
2: Ale nie musisz przecież jeść larwy. Ale ja powiem,
1: kurczaka.
2: Bo tu Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
1: Tak.
2: No zje tego.
0: Jeszcze kupuje te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest zabita.
2: No tak, ktoś nie zepsują się.
0: Tylko ona cały czas się rusza w tej butelce. Mhm. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
2: Świeżutka.
0: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedyś widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarzy się też, że ludzie jedzą termity. Są tutaj termity, czyli te takie duże termitory, termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach. I to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś mnie nie kusi.
1: Ale czas
2: nie
1: jest
2: dziwię
1: jeszcze.
2: Się. Nie dziwię się.
1: Ojcze.
2: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
0: Jest bardzo dużo owoców, które są charakterystyczne tutaj dla nich. Mhm. Jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej. I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Mhm. Poza tym, no ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z supermarketu, a tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków i wiele różnych rozmiarów i do różnych specyficznych rzeczy te banany są używane, bo banany z jednej strony oni tu je jedzą, a z drugiej strony są trochę tutaj chwastem. Mhm. Czyli jest coś takiego, że banan rośnie wszędzie i banan o banana nie trzeba dbać. Wsadzisz go
2: rośnie i tam już
0: z korzenia po prostu oddaje przez bulwę, wyrasta kolejny. I jedyne twoje zadanie, jakie jest, to, że gdyby był w jakimś okolicy większe jakieś krzaki drzewa, to żeby wyciąć, żeby miał gdzie się rozrastać. Plus, jak już będą banany dojrzałe na drzewie, to musisz ściąć tego banana i się go ścina w całości. Drzewo całe się ścina i jak zetnie się to drzewo, to po prostu z korzenia on wypuszcza małe, więcej tych nowych gałęzi bananów, tak? I tak. Rośnie kolejne drzewo i wydaje kolejne banany. Czyli trochę takie perpetuum mobile.
1: Ile razy do roku można to zrobić? Ojcze, ile razy do roku
2: dwa,
1: można?
2: Co, albo więcej. Dwa? Nie wiem, jak tam ciepło.
0: Można kilka razy do roku można to robić, na pewno raz na 4 miesiące, czyli 3 razy do roku banan wyda owoce. I to taką kiść. Tak jakiś może mieć ze 30 kilo tych bananów.
2: To duże, to naprawdę
0: jak jest dobry bananowiec, to naprawdę ma bardzo, bardzo dużo bananów, w zależności też jakie to są banany, bo są takie banany malutkie, słodziutkie, są te takie banany, jakie my znamy, są takie banany tak zwane pastewne troszeczkę, to są takie banany bardzo duże i je się gotuje jak ziemniaki u nas, czyli jakby one nie są do jedzenia bezpośrednio, tylko trzeba je ugotować lub uparować, żeby nadawały się do zjedzenia, ale też są bardzo dobre. I później się je jak ziemniaki. Można zrobić puree. Tutaj też robią się chipsy z bananów, się robi. Jak u nas się robi chipsy z ziemniaków, to się robi chipsy z bananów. W różnych formach bardzo podaje się banany i je się banany. Na parze, na wodzie, właśnie na smażone banany. Mhm. Bardzo, bardzo różnych form, bardzo dużo różnych form bananów. Papaja, to jest również też ich owoc. Ananas. To jest również owoc, ich bardzo tutaj popularny. Mango, awokado, to są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce, również tropikalne. I ja nawet teraz nie powtórzę
2: nazwy.
0: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ja ich często nie jem. Ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorzkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie tą wyrazistość smaku swego. Taką, to takie, na przykład są takie niebieskie

0: owoce timba, tak to się nazywa chyba timba, niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie w swoim smaku, nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni, nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Marchewki nie ma pietruszki. Można oczywiście w dużym markecie takim francuskim kupić takie rzeczy,
1: ale są bardzo drogie pietruszki.
0: Nie są popularne i jest za duża wilgotność, mi się wydaje, że ona by tu gniła.
2: Chyba tak raczej.
0: Z tego powodu. Ale za to oni jedzą tutaj, jest dużo, bardzo dużo takich rzeczy, których my totalnie nie znamy, a mianowicie ja nawet nie znam wszystkich nazw z imienia, z nazwy nie wymienię, to są, oni jedzą tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, tak zwanych foi, czyli liści, różnego rodzaju roślin i hodują te liście, czyli hodują takie różnego rodzaju krzewy, różnego rodzaju i potem tak, zrywają te liście, gotują te liście i z tego powstaje taka papka, która jest przyprawiona, i która ma bardzo specyficzny, ale dobry smak. Aha. I to jest takie warzywo, to jest ich warzywo. Taki liściek z określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą. I to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, tak, słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Maniok to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy takiej. Też maniok można też jeść, liście manioku, też jedzą tutaj, przygotowują liście manioku. Są też orzechy kokosowe, palmowe, orzechy palmowe, orzechy kokosowe i orzechy palmowe i oni z orzechów palmowych robią tutaj też, traktują je trochę bardziej jak warzywo i robi się tutaj taki sos z tego, z orzechów palmowych, takie pomarańczowe one są, taki kolor nie za piękny, ale bardzo dobry, to niembłe się nazywa ten sos, który jest zrobiony z orzechów palmowych i tuberkula to jest, ja nie wiem, ja w Polsce tego nie jadłem, ale to jest coś podobnego trochę do naszej cukinii, czegoś takiego, tylko że dużo mniejsze, takie jak wygląda jak pomidor, malutkie, ale w środku ma taki miąższ twardy dosyć. Dopiero po ugotowaniu on robi się taki mięciutki, jak na przykład cukinii, czy w różnego rodzaju jakichś takich rzeczach, które my mamy właśnie w Polsce. Ogórki też dostępne. Ogórki rosną tutaj. Jest wilgotność, jest słońce.
1: Ojcze, a ojciec lubi gotować?
0: Lubię gotować.
1: To czuć. Słychać.
0: Nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, z którym mieszkam, jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości, nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. No i jest tak, że moim bratem jesteśmy na podzieleni, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę, bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
1: No to chciałam zadać pytanie.
0: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na co dzień,
2: to jest inaczej, to już, nie?
0: Jak mało umiem gotować, jak mało umiem ugotować i rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
1: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
2: tylko
1: będą.
2: Inne produkty wtedy trzeba, bo z Gabonu przywozić.
0: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale ja jestem w takiej sytuacji, gdzie jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety tęsknimy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, których można ugotować coś po polsku. I dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniem, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
2: No tak, bo tak skoro kurczaka tam jest dużo, to...
0: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest sprowadzane i jest mrożone, to nasz, mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo, że mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
2: no to dużo.
0: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze trafiają na patelnię.
2: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
1: A ojciec jest wychowany na wsi, mamy... czy w mieście?
0: Nie, jestem wychowany w mieście.
1: Ojej!
0: To jest coś nowa rzeczywistość, którą muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się otwierać na nowe, że Pan Bóg mi naszykował nowe, między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy. Tak.
1: Tutaj też...
0: I też tym jedzeniem figuriny z innymi.
1: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji? Tam,
0: gdzie...
1: To teraz gdzie ojciec jest? Ilu was jest razem?
0: Nas jest tutaj dwóch. Nas jest tutaj dwóch, jestem ja i brat Jarek. Bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet. Ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci i jest ciągle nas mało. Mhm. No ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy,
2: chłopaki,
0: mężczyźni, którzy się garną, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już, część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie, 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
2: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę ojca zapytać o taką rzecz, bo tutaj w tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to tak, takie wyobrażenie jest nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście?
1: Czy malaria to po prostu, i te wszystkie...
2: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę, będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
0: Tak, ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ponieważ to jest las tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo dużo wilgotność, 80% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada. Powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom. Ale uważam, że jest to też przesadzona opinia. Co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
2: Pewnie u nas więcej jest nawet tego wszystkiego.
0: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są to komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary te po prostu zarazki giną jakby w tych komarach, że one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary cię nie gryzły i jest to możliwe. Ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakichś wnosić tutaj jakieś wielkie rzeczy mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem tu 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną. Mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości czy do wsi i różne miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie, na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj, tak? Tylko że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj, to przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy. Też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, mhm. w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, i bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
2: medycznym.
0: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej. Tak.
2: Ale ojciec, są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne.
0: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Na malarię nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
2: Nikt nie zrobił tego.
0: To nikt nie zrobił jeszcze te szczepionki.
1: Nie opłaca się.
0: Nie opłaca się od 30 lat jeszcze w trakcie tworzenia, w trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma. Choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. To jest na pewno prawda jakaś. To jest przykra prawda naszego świata.
1: No tak, jak z pandemią, to bardzo szybko.
0: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi ze nieświeżą wodą.
2: Bo
0: rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś takich strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone. I to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem właśnie tej czystej wody, dostępu do czystej wody. I to są choroby takie drżuszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja. Tak.
2: Ale to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu pewnie tak, jeśli chodzi o...
0: U nas my przyjmujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i która jest z pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że ty pijesz teraz napój, czyli też coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją, rzadko kiedy piją wodę z butelki, my czasem pijemy wodę z butelki, jak na przykład dostaniemy od ludzi wodę na ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj Bracjarek również mieszka tyle czasu, to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry dobre do wody, takie, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana. Osmozę, taką właśnie wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie. Można pić bezpośrednio wodę z kranu.
1: A jak ojciec sobie radzi, jak jedzie w teren wtedy z taką wodą, bo na pewno ojcu się chce pić, jak wyjeżdża rano.
2: Zabiera piwo.
0: Wtedy zabieram ze sobą butelki. Zabieram całą grzewkę na przykład wody w butelkach. I nie piję wody, której nie wiem skąd jest. Nigdy. Tak. Nie, bo bardzo łatwo złapać po prostu chorobę, bardzo łatwo złapać tutaj pod tym względem coś, no, żeby coś się napatoczyło, więc jakby nie piję wody, która nie jest z pewnego źródła, tak.
1: A jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli ojciec jedzie, no bo ja tak sobie wyobrażam, jedzie ojciec takie moje pytanie, jak ten dzień ojca wygląda wyjeżdżając.
2: No właśnie, czy tak tylko robicie to wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja,
1: to ogarniacie jakiś teren. Też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść.
0: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane, a druga poprawna odpowiedź z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
2: Aha. w ten sposób.
0: Czyli tak. Tak. I uwaga jest taka specyfika, że jest to jest taka zasada, niestety dobra i niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które jest właśnie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem i to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestive, i ten, to jest też rola tego alkoholu jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Tak? I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że no często, niestety, przyznam się, ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe. Biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? No to jest jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę, na pasożyty, tutaj tam są bez recepty i jest tutaj taka tradycja, raz na trzy miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą, bierze się przez 3 dni tabletki na pasożyty
2: bardzo ważne jest.
0: To sobie mogą być po prostu i to ci pomaga po prostu oczyścić. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, nie jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje, tak? Tak to funkcjonuje.
1: No, a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
2: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
0: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy 4 placówki tutaj i one są wzdłuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej droga krajowa, jak ona się mówi bardziej. I my mamy tutaj takie 4 placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa. I ogromną ilość kaplic razem w tych naszych 4 placówkach, to jest my posługujemy w 60 wioskach chyba razem, 60 kaplic, 4 parafie i 60 kaplic, ale ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej, tak. Obecnie jestem w placówce w stolicy, to jest z dzielnicy stolicy Melen i ta praca jest o tyle specyficzna, że my tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej, jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta, bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i to w tym ogromne. Milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście 10 parafii, to jest ogromny teren, obejmuje parafia. I na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc do chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć co prawda jest też taka, że przez to, że jest nas tak tu niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca, mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża. W niedzielę na mszy mamy prawie 2000 ludzi, którzy są co niedzielę na mszy święte. Święto było nawet więcej dużo. Czy dwóch księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę na wioski, odwiedzam kaplice, odprawiam tam msze święte. Tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy jest jakieś są sakramenty, czy są msze potrzebne, czy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z brewiarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to, żebyśmy byli blisko Boga, my jako bracia. to drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej, mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
2: To dużo, to bardzo 300 dużo.
0: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się, tak, przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła, sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mszy święty w szpitalu, w szpitalu regionalnym, w szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Mhm. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele, czy przy naszych placówkach związanych z budowaniem kaplic, z budowaniem dysposerium na przykład, przychodni, tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i tak. Po prostu trzeba o to zadbać, o kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje, mimo tego, że jestem tu 10 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że godzinę czasu, półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
2: To jeszcze brakuje.
0: To jeszcze nie jest język, to nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki, żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów, nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, no, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, no jakby to nie jest jeszcze poziom, który jestem zadowolony i mam takie postanowienie, że pierwsze te dwa lata chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście.
2: No tak, bo to trzeba nabrać słownictwo odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko, tak, żeby. No.
0: Tak, tak. I też używanie czasów i to, że ja jestem komunikatywny, to znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić kali jest, kali pici, to wszystko wystarczy. I często, no niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja i a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
2: To, który
0: no, mamy tą farmę zwierzaków, to też jest
1: to też posługa.
2: No tak. To, której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie.
1: Chyba w ogóle nie śpi.
0: Wstajemy
1: o piątej.
0: Wstajemy zazwyczaj o 6 rano mam modlitwy, czyli wstaje 5:30, nie więcej. I kładę się 22 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki dzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny i tak jak święta było, to
2: urwanie
0: było
2: głowy?
0: Bardzo, tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio. I żeby się wyspać. Udało mi wyspać.
2: Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
1: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, bierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
0: Tak, tak, tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Jarek zaczynał to tutaj w Mele w stolicy zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy świętej było 5 osób. I jeżeli teraz mówimy, że...
2: 2000, ojciec mówił, no.
0: Tak, tak. To jest właśnie ta różnica, tak? Czyli wspólnota kościół, który przez 20 lat z 5 osób stało się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen. Ale zadań jest nadal ogrom masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
1: Mhm. No właśnie, jak to wygląda? A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno...
2: No bo często tam słyszymy z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są
1: szamani, nie wiem, jak to nazwać, lokalni tacy.
0: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w swoim życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy czarownicy, tacy Negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami. I tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny. To nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Bwiti, religia. To jest religia Bwiti, znaczy religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest wiara w kontakt z duchami i w kontakt z przodkami.
2: Aha.
0: I w tym obrządkach, w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby spotkać się połączył się świat ziemski z światem duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, co, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni są od nas, bo też jest dużo wierzeń takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie szepnął, bo coś takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i tu nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna, jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie.
2: No, u nas też się takie zdarzają.
1: No ojcze, no co my to mówimy? W Polsce też wiele rzeczy.
0: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. Często też widzę, że wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
2: No właśnie.
0: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam.
1: Tak.
0: No, one też są widziane, one też są wróżki.
2: Tak.
0: Jak najbardziej.
2: Nawet dostaliśmy, powiem szczerze, powiem mojej córze, dostaliśmy nawet propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
1: No, nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się w dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
0: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka nieduża, ale przyjeżdżają tutaj bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestnicy w tych obrzędach inicjacji Bwiti, I te urzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają iboga. I tą ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania, przebóstwienia, takiej nirwany, do tego momentu spotkania ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy.
2: Nadprzyrodzony.
0: Tak, że zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w ten pogański rytuał, tak.
1: A jak...
0: Taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
2: będzie
0: jest
2: tutaj, na pewno
0: nadal w Gabonie są te ludy pigmejów. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo jeszcze bardzo tradycyjne, jedne z najmieru i bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, w warunkach takich bardzo, gdzie sami jeszcze będą takie wioski w lesie tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
1: Poważnie?
0: I gdzie... Tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
2: Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to...
1: To nie jest pod tory... Pod
0: nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można czasami ich spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy, charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, często handel wymienny, towarowy. I tam w takich wioskach właśnie są nagrywane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
2: nie
0: do
2: dotarła.
0: Których nie dotarła. Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
1: A ile ojciec czasu tam będzie w Gabonie?
0: Jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, na 2023.
1: Czyli może
0: po dwóch latach.
1: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie. Gdzie indziej ojciec...
0: Nie, ja ostatnio byłem, posługiwałem w klasztorze Białej Podlaskiej.
2: Gdzie Tam, gdzie Honorat.
1: Skąd pochodzi ojciec Honorat-Koźmiński? Tam nie byliśmy jeszcze. Ojciec Grzegorz rzeczywiście nas zapraszał, żebyśmy tam przyjechali, ale Zakroczym tak, byliśmy. Parę lat temu byliśmy w Zakroczymiu. Ojcze, a jakby ojciec, bo taki przeciętny turysta, jaką sobie taką myśli ojciec wyobraża, jak to jest? Co tam warto zobaczyć, zwiedzić dla takiego?
0: Najpiękniejszą rzeczą, którą można tutaj zobaczyć i którą można, powiedziałbym tak, zwiedzać nie ma co, ale to, co można zobaczyć, to jest natura, to jest przyroda. Piękne plaże, piękne lasy, piękne pejzaże, piękne drzewa, kwiaty. To wszystko związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludzkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które wcale nie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon jest też państwem troszeczkę zamkniętym, wiąże to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówisz o tym, co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich
2: ich
0: i po prostu im to wszystko zabiorą, okradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Trudno się tu dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany. I dostać wizę, dostać możliwość pobytu. Trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. Dlatego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
1: Czyli tej gałęzi tak turystyki nie ma? Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie ma?
0: Nie, bardzo. Nie, bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo, to są też te lasy tropikalne, to są też tam bardzo te podobne miejsca, tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów, to tutaj nie, tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogliby, to mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, no tak, rozwoju kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30% kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które można, które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli, a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy by mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
2: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki są.
0: Gabończyk nie powie, że się to marnuje, tylko Gabończyk powie, że oni to chronią.
2: Aha, w ten sposób.
1: Zadepczemy.
2: Przed rozdeptaniem.
1: Europejczycy zadepczą, ale ojcze, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście, bo przecież oni mają troszeczkę...
0: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze, a czy byśmy, no choroby, myślę, że to nie jest.
2: Nie, to teraz chyba nie jest problem, nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
1: Odwrotnie, pasożyty.
0: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno, tak, tak. No to jest tak, coś takie coś, której się by nie dało uniknąć.
1: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
2: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem, wprost, więc tutaj dlaczego też i, a tutaj ojciec sam wspomniał, że raz na trzy miesiące jednak to robicie i to jest bardzo ważne. No.
1: Że sobie zdajecie z tego sprawę, a my i widzi ojciec.
2: A my często w Europie ktoś tam choruje na coś, nie wiadomo na co, a to się okazuje, że to mogą być też i pasożyty, nie? Bo to jednak to nie jest taka prosta sprawa. No.
1: A tam sobie w taki...
0: Mało o tym się mówi i mało jest.
1: Oni w taki naturalny sposób do tego doszli. Może, że są zamknięci i muszą żyć bliżej natury.
0: A z drugiej strony mi się wydaje, że jest to trochę tutaj bardziej większy problem i bardziej intensywne. Wydaje mi się, że my mamy przez to, że żyjemy w dużo lepszych warunkach higienicznych.
2: Tak, to
0: i
2: nam
0: dużo
2: się wydaje, że...
0: sanitarnych, to nas to mniej dotyka na pewno. Jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy. Tak.
2: Właśnie.
1: Ojcze, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojciec poszedł spać oczywiście. Tak podsumowując oczywiście, co najbardziej...
2: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje,
1: tak,
2: bo jak opowiemy wszystko dzisiaj...
1: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie? Jakie wrażenia ojciec miał? Tak jak ja bym pojechała. Wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej cię zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
0: Najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a też chyba wpływamy wieloma krajami, w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z, oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej, a mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej tej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzieś się rzuci, gdzie popadnie i jest kolorowo, ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach. Jest bardzo, bardzo brudno i to podobno biały człowiek przywiózł plastik i to też jest wina tego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne, a teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię i przez to my po prostu mamy problem, bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźcie nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Oczywiście jest to, jak ja wrzucam zdjęcia czasem z plaży, czy jakieś właśnie miejsca, w którym jestem, to wszyscy mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak to wygląda, takie ogrody. Są jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony są te ogrody są trochę niebezpieczne, bo właściwie jest pełno węży, jakichś różnych zwierząt, które tam żyją, robaków i inne rzeczy, więc to nie jest też tak, że pochodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest... ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko to ciągle jest takie żywe, piękne, to jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie mega, cały czas mega inspiruje i podoba się.
2: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
1: I nie,
2: wirtualnie.
1: Chyba ostatni raz.
2: Nie, na pewno nie ostatni raz.
1: Tak, ojcze? Bo...
0: Też tak myślę. Też tak myślę.
2: Sporo nas osób...
0: Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie. Świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
2: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem. Nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj z Gabonu. Akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili.
1: Ale
2: z Polski są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne. Skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
0: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie, tak nie będę wymieniał z imienia nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Więc teraz już pozdrawiam, którzy słuchają i którzy może nikt ode mnie teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
2: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
1: Pozdrowić ojca serdecznie.
2: Tak, pozdrawiamy. Z małej miejscowości, Zławieś Mała.
1: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim. I...
2: Nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było tylko tam 7 stopni, 8, także widzi też... ojciec. Lepiej nie wracać do Polski.
0: U mnie obecnie jest 28, u mnie jest obecnie 28, więc także nie jest taka temperatura.
2: To my w studio tyle może mamy tutaj tak.
1: Gorąco. Jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że takowi też teraz z nami tutaj są. I do następnego razu, który... nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
2: Ustalimy, na pewno będziemy.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro i dobrej nocy.
2: My też ojcu życzymy pokój, dobro i słuchaczom również życzymy spokojnej nocy. Jest 22:05 na naszych radiowych zegarach. Także spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
0: Z Bogiem. Pokój i dobro.

0: No i moi drodzy, mamy dzisiaj specjalnego gościa na naszej antenie, brata Sebastiana Piaska, kapucyna przede wszystkim, ale też i misjonarza. I to mamy naszego gościa bardzo daleko stąd, bo w gorącym, równikowym Gabonie. Ze studia witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewski, a w Gabonie...
1: Brat Sebastian Piasek, pokój i dobro. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy.
0: Pokój i dobro, bracie Sebastianie. Zaczął się dzisiaj tydzień misyjny, dzisiaj niedziela papieska i taka niedziela misyjna. Brat z bratem Sebastianem, na pewno już słuchacze wiedzą, rozmawialiśmy kilkukrotnie, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z bratem o misjach. Czym tak naprawdę, bracie Sebastianie, są misje? Jakby tak brat w skrócie nam opowiedział.
2: Dla ojca również.
1: W takim dużym skrócie można by powiedzieć, że jak jesteś człowiekiem, który wyznaje określone wartości, i ja jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, to jeżeli masz coś w swoim życiu na pierwszym miejscu, i w moim przypadku jest to Jezus Chrystus, ten, który mnie odkupił, który jest moim Bogiem, to jeżeli on rzeczywiście jest żywy i prawdziwy w tobie, to nie jesteś w stanie się nim nie dzielić. I misje są takim momentem, w którym ty chcesz się dzielić swoją wiarą, ty chcesz się dzielić swoją miłością, tym, co odkryłeś, ale też tym, że są takie miejsca na świecie nadal, nawet nie tylko gdzie ktoś nie zna Chrystusa, bo mi się wydaje, że dzisiaj już jest bardzo mało takich miejsc, gdzie ktoś nie zna Chrystusa, tylko jest jeszcze bardzo dużo miejsc, gdzie jest bardzo mało kapłanów, gdzie Kościół jest jeszcze bardzo, bardzo słaby, gdzie rzeczywiście jest to rzeczywistość, gdzie ta Ewangelia nie jest jeszcze ugruntowana. Plus do tego misja na pewno to jest takie miejsce, w którym oprócz tego, że głosisz orędzie Ewangelii, to jesteś również tym, który stara się być z tymi ludźmi bardzo blisko, bo żeby ogłosić Chrystusa, że On jest Bogiem miłości, to najpierw trzeba tym ludziom pomóc tak po prostu po ludzku. I dlatego my jako misjonarze, myślę, że o tym też będziemy rozmawiać, jesteśmy z tymi ludźmi nie tylko w formie takiej właśnie głoszenia czegokolwiek, ale też bycia jako taki człowiek, który daje miłość, i to miłość taką dosłowną, w akcję, czyli tak. Prowadzimy szkoły, szpitale, pracujemy rzeczywiście z ubogimi, z biednymi, z ludźmi w kryzysach, po to, żeby na początku okazać miłość, a potem powiedzieć, że robimy to ze względu na to, że sami zostaliśmy ukochani przez naszego Boga.
0: No właśnie, bo to taka cenna informacja, bracie Sebastianie, bo często taki może stereotyp też powstał albo jest wśród nas, że misje to są związane tylko z tą ewangelizacją, prawda? Ale wy docieracie do tych ludzi od samych podstaw, żeby przede wszystkim oni zobaczyli, jak wy żyjecie też, jako kapłani, czy jako zwykłe osoby również, bo przecież to nie tylko, że cały czas jesteście kapłanami, prawda, bo tam żyjecie normalnie, jak oni.
1: Tak, tak, tak. My na pewno doświadczamy takich samych warunków tutaj w Gabonie, jak każdy człowiek tutaj żyjący. I to też jest dla nas to może trochę cięższe, nawet bym powiedział, niż dla na przykład tutaj dla Gabończyków, dlatego że dzieląc z nimi warunki życia, często jakieś ubóstwo, czy klimat, czy choroby, no to my jesteśmy dużo gorzej przystosowani do tego mimo wszystko.
0: No na pewno, tak.
1: Przyjechaliśmy, jaką mamy właśnie kondycję, naszą odporność i tego typu rzeczy, ale właśnie chcemy z nimi być tutaj od podstaw. I jeżeli ktoś się interesuje choć trochę historią, to wie, że u nas, kiedy kraj nasz był jeszcze misyjny, mówi się teraz o nowej misji, że na przykład
0: tak, dokładnie.
1: Europa potrzebuje nowej misji, dlatego że jakoś straciła swoje korzenie chrześcijańskie, to było to samo. To właśnie kapłani, zakonnicy byli tymi, którzy prowadzili szpitale, którzy prowadzili szkoły, którzy kształcili, którzy wprowadzali jakieś innowacje w społeczeństwo, którzy uczyli ludzi wielu rzeczy. I my tak naprawdę jako Europa też wyrośliśmy na takim chrześcijaństwie i my trochę teraz o tym zapominamy, bo państwo jakby przejęło tą rolę i to bardzo dobrze, że państwo przejęło tą rolę i że państwo radzi sobie już i w systemie edukacji, w systemie zdrowia, ale jakieś początki i korzenie są na pewno związane właśnie z tym, o co mówi Ewangelia, czyli z miłością bliźniego.
2: Bracie,
0: tam coś, tak, coś tak. Tam było, to burzące nie
2: tak,
0: to przeszkadzało.
2: Nie, bo ja tutaj chciałam zapytać, ojciec nie tak dawno był w Polsce i powrócił i też sięgnął na własnej skórze tego różnic temperatur, ciepła, zimna. No jak ojciec teraz się czuje po powrocie, bo była troszeczkę przerwa.
1: Okej. Wszędzie są tacy kady. No są tropiki, więc jakby tego różnego rodzaju...
0: Owadów jest tam...
1: Owadów jest bardzo, bardzo dużo. Jest to bardzo wielkie bogactwo.
2: A zwierzęta jakie słychać teraz za oknem?
0: Słonia pewnie.
2: Słonia.
1: Nie, zwierząt za bardzo nie słychać, bo ja mam w domu dwa takie moje domowe zwierzątka, właściwie trzy bym powiedział bardziej, bo mamy dwa psy. Mhm. To są takie bardziej psy takie stróżowe, czyli w nocy są spuszczane, żeby się tam pilnować terenu, bo też się zdarzają włamania, czy jakieś właśnie różnego rodzaju rzeczy związane z złodziejstwem, ale mam również papugę Timona, papugę Koko, który jest, to jest papuga Żako, tutaj bardzo, bardzo popularna, ale przeze mnie wychowana i dlatego jest bardzo, bardzo taka, bardzo, bardzo sympatyczna i do tego już umie kilka rzeczy mówić po francusku. Więc jest tak, że jest to papuga, która mówi. Więc jest tak, że mam papugę i mam również małpę.
2: To powiedziałam dobrze, małpkę.
1: Tak, małpkę, która jest taka, to jest taki bardzo malutki gatunek małpki, która się nazywa Wistiti i ona się nazywa Timon i ona jest również ze mną tutaj często przy różnych rzeczach, które robię. Jest to też, ona jest również udomowiona, więc jest taka, jest bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo, bardzo. Wszystkie dzieci ją lubią w parafii, wszystkie dzieci lubią ją w szkole. Czasem chodzę do szkoły z tą małpką, czasem chodzę z papugą do szkoły również i dzieci naprawdę bardzo cieszą, często biegną, a gdzie papuga, a gdzie małpka, więc jest tak, że, bo tutaj za bardzo nie ma takiej tradycji udomowania zwierząt. Tutaj zwierzęta to są albo dzikie. W lesie, albo na patelni. Więc jest tak, że jak ktoś ma jakieś takie udomowione zwierzę, to jest to duża atrakcja.
0: A koty są?
1: Koty są. Ja nie mam, my nie mamy w domu kota, bo mamy psy i niestety psy nie lubią kotów. Nasze psy nie lubią kotów.
0: A koty, ale... koty nie lubią papug też na pewno? Albo nie lubią,
1: tak,
0: przepraszam.
1: Tak, lubią papug.
0: Lubią.
2: Na
1: patelni. Ale jest tak, że są ludzie, którzy mają koty w domach, ale to są inne koty niż nasze, mi się wydaje. Są to koty takie, które bardziej, bym powiedział, takie podwórkowe i oni też również jedzą to koty i psy, więc jakby... To jest tak, że jak masz kota, to musisz go dobrze pilnować, żeby
0: go nie zjedli.
1: Żeby wrócił do domu na lot.
2: A małpka jaka jest duża, bracie?
1: No.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: To jest taki najmniejszy gatunek małpki, który istnieje tutaj w Gabonie, więc on jest naprawdę malutka. Ona ma może... z 15-20 centymetrów.
2: Taki maluch?
1: Taki maluszek. I ona już nie rośnie. Ona taka zostanie. Więc jest tak, że one żyją tutaj w lasach, tutaj w bardzo dużych stadach. Ja ją dostałem, jak ktoś upolował mamę, no to po prostu taka małpka, no bardzo nie dało się jej zjeść, więc oni pomyśleli, o to damy naszemu misjonarzowi. Mhm. Oni przynieśli takie dzieciątko, które trzeba było jeszcze malutkie karmić i ono od małego jest wychowane, więc traktujemy jak mamę. Mhm. I to jest taki gatunek, który nie rozrostaje taki malutki, te małpki żyją w takich bardzo dużych stadach, bo nawet 200 sztuk i ich jest tu bardzo, bardzo dużo, tylko trudno je złapać. Jakoś, bo tutaj jest te polowania, są na te zwierzęta.
2: Płochliwe?
1: Więc jest tak, że są bardzo płochliwe, ale też strasznie, przez to, że są takie malutkie, no to trudno złapać takie małe zwierzęta.
2: Naprawdę maluch. Jak tak zobacz. 20? No to maluszek.
0: Mała małpka, naprawdę.
2: No dobrze, ale
1: naprawdę
2: ona...
1: Naprawdę bardzo maluszek.
2: Dobrze, to ona w domu ma jakąś taką budkę, gdzie śpi, czy sobie skacze po całym budynku?
1: Nie. Ona ma taką, zrobiłem dla niej taką klatkę na zewnątrz. Ona jest na podwórku, ale taką z zadaszeniem, z taką schowaniem. Tutaj nie ma problemu z tym, że jest zimno, bo ona...
0: zamarznie.
1: Ale ma tam również huśtawkę jakąś, ma jakąś zabawkę, się tam bawi. W tej klatce takiej z siatki zrobionej i też dzieciaki przychodzą do niej, ona tam dają różne rzeczy do jedzenia. ona się też z nimi tam często lubi bawić, tam ma obkaz z tymi wszystkimi dzieciakami, które są, mm-hmm. jest taką maskotką trochę, parafii, no. domu.
0: Szkoły.
1: Szkoły.
2: Ojcze, czego ojcu życzyć?
1: Myślę, że potrzeba dużo siły. Najważniejsze, żeby była siła i żeby nie stracić właśnie tam, żeby ta motywacja była nadal. Właśnie, żeby mieć tą motywację do tego, żeby tu być. No i żeby Pan dał łaskę po prostu. To też jest bardzo ważne. Łaskę takiego swojej bliskości, bo to jest główne źródło jakiejś tam mojej motywacji bycia tutaj. No plus może tego, żeby udało nam się tą szkołę, którą mamy już wykończyć.
2: Tak.
1: I może zbudować tą nową.
0: No na pewno.
2: No to my będziemy modlić się w tej intencji, chociaż szczerze powiedziawszy, to jakiś czas temu, to chyba już jest 2 lata, kiedy któryś ojciec, chyba Dawid Napiwocki, stworzył coś takiego, że modlimy się za powołania i powołanych do właśnie zgromadzeń honorackich, ale przede wszystkim do kapucynów. Także ta modlitwa
1: tak,
2: też...
1: Tak, jest taka duchowa adopcja.
2: Tak. No nie trzeba tam dużo, bo taką modlitwę, jaką kto uważa, ale no tam ja mam akurat Ojcze Nasz. Zatem codziennie rzeczywiście ta modlitwa do was tam płynie, bo wiedział, o co chodzi.
1: Mhm. Prawda. Jest również taka adopcja duchowa misjonarza, więc jeżeli ktoś by chciał adoptować misjonarza, to można. Ogólnie, jeżeli ktoś by chciał w ogóle nas zobaczyć, jak działają nasze misje, albo nas wesprzeć, to można zrobić albo to bezpośrednio przeze mnie, do mnie napisać po prostu i można również wspierać jakoś tam nas bezpośrednio lub przez nasz sekretariat misyjny i stronę sekretariatu misje.kapucyni.eu. Teraz nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje.
2: Mhm. To my sobie znajdziemy.
0: Znajdziemy i też
2: umieścimy.
0: Umieścimy też, coś będziemy więcej mówić troszeczkę.
1: I tam jest tak misje.kapucyni.eu i tam jest sklepik misyjny, jest też już tam możliwość dania jakiejś cegiełki na misję i zobaczenia też, co robimy, jak wygląda nasze misje. Trochę zdjęć, inne rzeczy. A poza tym zachęcam do tego, żeby można mnie śledzić jakoś też na Instagramie czy na Facebooku. Wrzucam tam takie zdjęcia, robię jakieś relacje. Jeżeli ktoś ma Instagram czy Facebooka, to można
0: też mnie znaleźć w
1: imieniu i nazwisku Sebastian Piasek. Twarz bardzo charakterystyczna. W większości zdjęcia mam w habicie, więc raczej nie będzie problemu z rozpoznaniem, że jestem misjonarzem.
0: Tak jest.
1: Jak u kapucyn.
2: A ojciec ma dużo, dużo już adopcji? Ile ojców się modli?
1: Myślę, że dużo ludzi się modli. Mam też dużo ludzi, którzy też modlą się w margeritkach, czyli na różańcu za mnie. Mhm. Ale też mam dużo tam pewnych ludzi, którzy jakoś tam właśnie zrobili tą adopcję duchową i bardzo, bardzo dziękuję za tą modlitwę. Na pewno, jeżeli jest ktoś słucha, kto ktoś za mnie modli, to jestem bardzo, bardzo wdzięczny.
2: Ojciec pamięta
1: czuję,
2: o nich.
1: Czuję, że ludzie się za mnie modlą.
2: Tak, i ojciec pamięta o nich codziennie.
1: Tak. Ja pamiętam też, bardzo, bardzo dużo modlę się takiej, ofiarowuję takiej modlitwy uwielbienia i wdzięczności. Najbardziej wdzięczności za to wszystko, za każdą osobę, która jakoś tam o mnie pamięta, czy wspiera, czy modli się za mnie. I oprócz tego, że modlę się też za te dzieci, za ten kraj, za tych ludzi, którym posługuję. No dużo jest tych intencji. Dużo.
2: Rzeczywiście. To czas nie z gumy, jednak i szkoła, i kolejne wyzwania jeszcze. Jednak rzeczywiście jako zakonnik ma ojciec też czas poświęcony modlitwie i to powinno być.
1: Tak. Naprawdę bardzo się staram, żeby przestrzegać też tych naszych różnych zasad zakonnych, mimo pobytu na misjach, jakoś tam misje mają swój charakter inny niż taki pobyt, jakoś tam niż życie w Polsce, ale bardzo się staram, żeby mieć czas dla Pana Boga, mieć czas na medytację, mieć czas na lektury Słowa Bożego. Plus do tego często jest tak, że jak posługuję się kapłan, których nie ma tu dużo, to mi się zdarza odprawiać 3-4, nawet 3 święte dziennie i naprawdę się staram bardzo modlić o to, żeby każda Eucharystia, nawet jeżeli ich jest kilka dziennie, żeby była przeżywana właśnie jak najbardziej duchowo, żeby nie weszła mi jakoś tą te Eucharystię,
0: rutynę,
1: często liczne, jakaś rutyna, czy,
0: tak.
1: czy jakoś tak, żeby nie być zobojętniałym, żeby to była rzeczywiście msza, w której jakoś jest żywy Bóg.
2: I tego życzymy, Ojcze. Jest godzina 21, już wie ojciec, która? 27 prawie.

Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła siódma. Zaczynamy dzisiejszy poranek od prognozy pogody. Zapraszam.

złowieść małej okolicy 13,6 stopnia na termometrach, odczuwalna temperatura 12 stopni. Słońce wzeszło o 4:45, a zajdzie o 21:00. Dzień jest już krótszy od tego najdłuższego o 44 minuty. A dzisiaj w dzień czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami małe, na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północnym zachodzie kraju burze. Suma opadów podczas burz do około 10 mm, na północnym zachodzie miejscami do 30. Temperatura maksymalna od 17-19 na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 20 w centrum, do 23 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Na zachodnim wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. Z kierunków zachodnich, wysoko w Sudetach, wiatr w porywach do 70 km na godzinę, a w czasie burz także porywy wiatru do 70 km na godzinę. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej na termometrach 20 stopni i możliwe po południu opady deszczu. 6:02, a już za chwilkę w pierwszej godzinie naszego programu zabierzemy Państwa w kosmos.

0: mięczenia, mówię, na 28 znanych w naszej galaktyce, tych takich regularnie pulsujących, 12 zostało odkrytych tutaj. I to jest pierwsze miejsce na świecie. No, nie usłyszy pani o tym w TVN ani w TVP. Mama Madzi i tata Kamila są ciekawsi przecież, nie? Następni są nas koleżanki i koledzy z RPA, 9 maserów okresowych i reszta dla Japończyków. Jest kilka grup, które też prężnie działają i odkrywają te rzeczy. Tak, czasami szczęście jest potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład był taki znany dobrze obiekt G10729, odkryty przez Japończyków, gdzie właśnie była znana regularna cykliczność właśnie w masera metanolowego. Czyli ta zmienność była znana, zmienność gęstości strumienia. Na 6,7 GHz. Natomiast w publikacji Japończycy stwierdzili, że zmienność masera pary wodnej jest nieregularna, chaotyczna. No ja stwierdziłem, że sprawdzę to. Mhm. Akurat mieliśmy nowo oddany odbiornik. Zbudowano oczywiście tutaj w naszej katedrze. Tutaj budujemy jedynie w Polsce kriogeniczne odbiorniki, chłodzone do minus 265 stopni Celsjusza. Tak, takie rzeczy tam się w laboratorium robi. Mogę wam pokazać później. No i ja, skoro już mieliśmy nowy odbiornik, to stwierdziłem, że się przyjrzymy bliżej, bo no, w sumie mamy teleskop do dyspozycji. Projektów badawczych akurat innych wtedy nie było konkurencyjnych, jakichś takich, że można by było czas poświęcić. No i zacząłem ten obiekt obserwować codziennie. No i się okazało zupełnie coś przeciwnego. Okazuje się, że maser pary wodnej jest tam rzeczywiście regularny. Co więcej, jest w antyfazie z maserem metanolowym. A to już w ogóle była zagadka dla wszystkich i hit. Bo nikt się nie spodziewał, że one mogą być w antyfazie. Dlaczego miałoby niby być? Teoria tego nie przewidywała, że coś takiego może istnieć. No, o co chodzi z tą antyfazą? Chodzi o to, że jak jasność masera metanolowego rośnie, tak? To w tym momencie gwałtownie spada jasność masera pary wodnej. I jak para wodna zaczyna jaśnieć, maser pary wodnej, to gaśnie metanol. I to gaśnie tak, że w zasadzie jest poniżej progu detekcji. Jakbyśmy mieli takie nieszczęście, żebyśmy ten obiekt obserwowali co 34 dni, ale w fazie cichej, to byśmy go nigdy nie zaobserwowali do dzisiaj. Tak? Czyli to jest jednak tutaj...
1: Szczęście.
0: Moment, to już, tak, moment. Ale też no, trzeba troszeczkę systematyczności i nie ma co wyciągać wniosków za szybko. Trzeba tych obserwacji rzeczywiście troszeczkę powtórzyć. No, teraz mamy taki kolejny obiekt odkryty i widzimy, że trzeba też codziennie obserwować, żeby widzieć ciekawą zmienność jego. Ale to będzie w publikacjach w przyszłości.
1: Z nami jest pan doktor Paweł...
0: Wolak.
1: Paweł Wolak. Ja zawsze przekręcę nazwisko.
0: Nie szkodzi, poprawiła się pani.
1: Poprawiłam się. To co, idziemy dalej?
0: Idziemy dalej. Pokażę państwu część historyczną obserwatorium, największy w Polsce teleskop optyczny na przełomie XIX i XX wieku. I on miał spory udział w stworzeniu klasyfikacji widmowej gwiazd. A klasyfikacja widmowa gwiazd to jest podstaw astrofizyki, czyli nauki o tym, dlaczego świecą gwiazdy, jak świecą. Na skutek reakcji termojądrowych, które zachodzą. Ja wejdę do środka, wyłączę alarm.
1: A często pan tu czas spędza?
0: Nie, bo jestem radioastronomem.
1: No tak, ale przecież...
0: Bywały takie czasy, że z Marcinem, jak były długie wieczory zimowe, aha, i była dobra pogoda, nie miał kto obserwować, to tu wpadaliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia.
1: Ach, ten słos.
0: Tak, troszkę ma to. No uczyliśmy się trochę,
1: ale dobra,
0: tego też
1: jak
0: powiedzmy.
1: Jak się otwiera, to też jest i chłodno.
0: No tak. Tam na górze przy teleskopie, pod teleskopem, powinna być taka sama temperatura jak na zewnątrz.
1: No, tak myślałam. Czyli, no, jak jest minus 20, to minus 20.
0: Musi być, tak, tak. Inaczej będą turbulencje w powietrzu. I będzie obraz po prostu zniekształcony przez...
2: Tak.
0: To tak jak nad gorącą szosą, jak patrzymy na jakieś odległe obiekty, no to widzimy tak, jakby się gotowało wszystko.
1: Pan
0: lubi oprowadzać wycieczki.
1: Lubi pan to.
0: Uświadamiać troszeczkę też czasami. To tematy prawda. Niekoniecznie związane bezpośrednio z astronomią. Nie ma głupich pytań, no wie pani, no cóż ja
1: są
0: mogę poradzić.
1: Są trudne odpowiedzi.
0: No są różni nauczyciele w szkołach też. I to nie jest czasami wina ucznia, że czegoś się nie nauczy. Nie potrafią czasami zainteresować. Też to jest kwestia tego, jacy są rodzice. Czy rodzice też nakierują, zainteresują coś wartościowego dziecku pozwolą wejść, nakierują. Tak. U mnie to było różnie. No jakoś nigdy rodzice mi na pewno niczego nie narzucali. No pamiętam, że lubiłem majsterkować zawsze z tatą różne rzeczy robić. Przyglądałem się, co on tam robi. Pamiętam, że w drugiej klasie podstawówki dostałem lutownicę na prezent.
1: I co z nią było wtedy?
0: No, lutowałem jakieś różne prostobwody elektryczne,
1: i to już
0: elektroniczne,
1: taki
0: może już
1: zaczyn.
0: Nawet.
2: się historią zainteresowałem też w międzyczasie, chemią. Wszystkie doświadczenia, które były w podręczniku do lekcji chemii, to ja w domu miałem zrobione. Nawet jak ich nie było na lekcji.
1: Tak?
2: Że miałem zestaw odczynników chemicznych, tak, musiałem to wszystko mieć. Dzięki temu cokolwiek pamiętam z tego, proszę sobie wyobrazić. Jakbym teoretycznie się uczył na pamięć tych wzorów, to bym teraz nie pamiętał. No może bym pamiętał, bo niektórzy mają...
1: Tu wchodzimy?
2: Tak, tu wejdziemy. No, później wziąłem udział w olimpiadzie historycznej w 7 klasie. Zostałem laureatem tej olimpiady. No, w liceum zainteresowałem się astronomią. A fizyką też się jednocześnie równolegle interesowałem, ale nie na tyle, żeby w olimpiadach tam startować. Jakoś nie miałem takiej potrzeby. Do lekcji historii miałem przeczytany w lipcu, zanim się zaczął kolejny rok szkolny. Nie?
1: Już pan przerobił.
2: Się nudziłem się, nie? Tak to...
1: Czyli bardzo zdolnym dzieckiem.
2: Nie, ja się nie uważam za zdolnego, po prostu mnie to interesowało. Ja uważam, że każdy ma jakieś takie talenty, które powinien sobie odkryć i niekoniecznie musi się interesować historią, nie wiem, pisaniem powieści. Być może potrafi coś innego doskonale robić, tylko trzeba to sobie odkryć, nie?
1: Ale to jest dobra myśl, bo dzisiaj dzieciaki nie zawsze chcą to odkryć.
2: A no szkoda, no to jakoś, no wiadomo, to zależy od nas też.
1: Są coś bardziej uboższe.
2: Także to, taka różnorodność właśnie audycji różnego typu, tak. Tutaj to jest jak najbardziej wskazane, bo każdy coś może dla siebie znajdzie, nie?
1: Tak.
2: Archeologia też mnie kiedyś interesowała i tak się złożyło, że w 2019 roku robiłem tutaj odkrywki archeologiczne.
1: I co pan znalazł?
2: A fundamenty zabytkowego radioteleskopu RT1.
1: To co, wchodzimy do góry?
2: Wchodzimy do góry, ale tu państwu jeszcze troszeczkę ciekawostek opowiem. To jest zdjęcie wykonane w 1936 roku w Wilnie. To jest polskie obserwatorium przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. I budynek, w którym jesteśmy, jest w zasadzie kopią tamtego budynku. Myślałem. Proszę zobaczyć. Tak?
1: Tylko samo wejście, wszystko.
2: Tak, no nie ma tutaj nad drzwiami tego okienka. W naszym przypadku tam było jeszcze okienko. Tamten budynek w Wilnie cały czas jeszcze stoi, a jak ostatnio na Street View patrzyłem kilka lat temu, no to był w bardzo złym stanie, tak, odpadające tynki i takie niefajne rzeczy. No bo państwo słyszeli, że tutaj mamy tradycje wileńskie, ponieważ no, kadra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dużej części właśnie przyjechała z Wilna, no w tym właśnie tutaj najbardziej dla nas zasłużeni profesor Władysław Dziewulski i profesor Wilhelmina Iwanowska, założyciela naszego obserwatorium. No i obserwatorium wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj uniwersytet dostał teren od państwa właśnie w piwnicach, też jeszcze w kilku innych miejscach, ale piwnice były najlepszym miejscem z tych wszystkich złych miejsc, bo to też nie jest dobre miejsce na obserwatorium astronomiczne, ponieważ na południu mamy Toruń, który rozświetla niebo, a przecież gwiazdy górują na południu, tak? Więc no...
1: Ale nie było innego
2: najciekawsze. Miejsca? No, uniwersytet nie miał innego terenu. Najlepiej byłoby na południe od Torunia, ale tam z kolei jest rozległy teren poligonu, tam... No,
1: to tym było. Bardziej.
2: No, niestety nie pasowało, nie? No dobrze, a jak wyglądało obserwatorium na samym początku? No proszę państwa, byście się zdziwili. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze. Na geoportalu, jak się poszuka, jest taka opcja. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze całej Polski z ubiegłych lat, już z lat 60. Jest zdjęcie rzeczywiście pokazujące, że to nic nie było, że tak powiem. Tutaj był step. A to jest zdjęcie z 1960 roku. I proszę zobaczyć, jest ten główny biurowiec, ale on został wybudowany w latach 50. Jego tu w latach 40. nie było. I jedyne co w latach 40., w 48 się pojawiło, to jest ten budynek, w którym teraz stoimy. Tutaj jest nad moją ręką. Widzicie państwo taka kopuła z balkonikiem dookoła. I to jest jedyny taki budynek, gdzie jest balkonik przy kopule. No i proszę zobaczyć, tam było pusto. No przecież teraz jak wyjrzymy, to widzimy drzewa, nie widzimy nieba nawet przez te okna tutaj, tak?
1: Park jest.
2: Tu nie było, tak, czyli właśnie często panuje takie przekonanie, że obserwatorium powstało w parku, a to zupełnie odwrotnie, park powstał w obserwatorium, nie? Więc w 40-tych latach to było całkowicie pusto, tam takie wyrobisko piasku było, użytkowane już dawno temu. No tam troszkę tych drzewek widać, że były takie tam w tamtej części. Natomiast tu na tym całym terenie naprawdę był step.
1: Czyli te drzewa nie są takie wcale stare?
2: Nie, tutaj nie ma drzewa starszego niż 60 lat.
1: A człowiek by myślał...
2: Tak by myślał. I to wiele osób tak myśli, że tu jest 300. Proszę wycieczki, żeby zagadywały, jakie te drzewa są stare. To mało kto powie 60, 50, zawsze to jest powyżej setki.
1: Tu możemy tak
3: to
1: zmylić.
3: Jest, może zdjęcie na dobę,
2: to tak, to jak najbardziej to może zmylić. To jest potwierdzone doświadczalnie. I proszę państwa, to o czym mówiłem, radioteleskop RT1, ta taka... Tak. Czasza w kształcie takiego parabolicznego cylindra. Tak? W 1958 roku to było wybudowane jako pierwszy radioteleskop. Proszę państwa, budowane było z tego, co było dostępne.
0: Można powiedzieć, że ze złomu było budowane. Tak? No nie było marketów budowlanych, nie można sobie było kupić takiego profilu czy innego i elegancko zrobić. Budowało się z takich właśnie rzeczy. No, z rzeczy, które po wojnie jeszcze pozostały. Jak tam patrzyłem na zdjęcia tych elementów, które koledzy nosili, to wyglądało jak zębatki z jakichś dział takich wyciągniętych.
1: Może tak było?
0: Tak było, ale tutaj są nawet kółka od pomocnicze takie od jakiegoś pojazdu nosienicowego. Kółeczka, które są pod kopułą, które umożliwiają ruch kopuły dookoła, po szynie. No musiały, przecież to miało być, to było do czołgu, więc to musiało być.
1: A teraz może by tak szybko długo nie działały.
0: Na pewno nie. I tutaj jeszcze ciekawostka, po prawej stronie widzimy. Słabo na tym zdjęciu widoczny, ale jednak tam coś majaczy. Taka parabola siatkowa, radioteleskop RT2. To jest też takie, no moje oczko w głowie zawsze było tak, szkoda było tego teleskopu, bo stał, rdzewiał. No i udało mi się znaleźć pasjonatów dwóch, którzy pomogli mi przy pomocy i po prostu społecznie zrobiliśmy piaskowanie, malowanie. Nie jest do końca dokończone, bo znowu to był sierpień 2019, wrzesień, później zaczął się cały cyrk i no, koledzy musieli ratować swoje firmy. Do tej pory chyba odrabiają straty. Także no, troszeczkę to zostało wstrzymane, ale myślę, że ten początek, ten pierwszy krok został wykonany, tam już niedużo zostało do skończenia tych właśnie warstw.
1: Czyli czas, że skończycie.
0: Myślę, że skończymy jeszcze, pomalujemy go do końca. I wszystko to Państwu oczywiście pokażę za chwilę. No i tak zacząłem historyczne badania troszeczkę prowadzić na temat tego teleskopu, ile takich radioteleskopów jest, jak to było z rozwojem tej radioastronomii na świecie, w Europie. No i się okazało, że proszę Państwa, to jest jeden z trzech radioteleskopów na świecie, który z lat 50. się zachował.
1: Tylko?
0: Tylko. Są trzy. Nasz, radioteleskop w Dwingelo i radioteleskop w Jodrell Bank w Wielkiej Brytanii.
1: A który jest najstarszy? Nasz?
0: I przykładowo... akurat nasz jest z 1958, ten w Holandii jest z 54, a w Jodrell Bank jest 57.
1: Czyli...
0: No, ale w latach 50. się jednak mieści, tam jest różnica między naszym a angielskim. To
1: 4
0: mało,
1: lata.
0: Mało istotne. Ciekawostka jest taka, że w kolebce radioastronomii, czyli w Stanach Zjednoczonych, pierwsze radioteleskopy się nie zachowały i Amerykanie budują makiety, tak, tych swoich pierwszych radioteleskopów. Teleskop Jańskiego to jest kopia, teleskop Ribera to też jest kopia. Ojcowie radioastronomii. Ale mamy oryginał z lat 50. zachowany. Naprawdę bez żadnych przeróbek się to wszystko fajnie zachowało. To co?
1: Idziemy do góry.
0: Idziemy do góry, a to jeszcze Państwu krótko. Macie jakiś czas napięty, nie?
1: Nie, możemy posłuchać dzisiaj.
3: Przeznaczyliśmy
1: dla Pana przeznaczyliśmy czas.
0: Jak wygląda w ogóle praca astronomów? Po pierwsze, to jest to, co wycieczki zaskakuje. W naszym obserwatorium nie ma ani jednego teleskopu, przez który można spojrzeć. Tak? I to nie jest cecha naszego teleskopu, że tu w Polsce jest jakaś bieda, bo tak sobie ludzie myślą, że o, światło badają, a przecież Amerykanie to latają do gwiazd statkami kosmicznymi. Proszę mi wierzyć, że wśród młodzieży ze szkół, z większych miast, takie można zdanie spotkać.
1: Czyli nie...
0: Że na Marsa latamy, bo przecież film Marsjanin widzieli, no to przecież jak? No przecież musieli. No chodził facet po Marsie, no to przecież był tam ktoś z kamerą i go filmował, nie?
1: No to, tak naprawdę?
0: Tak naprawdę. To nie są żarty. Ja wycieczki oprowadzam przez... Tak jak od czasu, jak tutaj właśnie studiuję, to też oprowadzam wycieczki. Także widzę, jak ewoluuje mentalność, prawda, też młodzieży. No można się zdziwić czasami. No nie chcę tego oceniać, można się zdziwić. W każdym razie, na czym polega praca astronomów? W 90% nasza wiedza o gwiazdach pochodzi z badania czegoś, co nazywamy widmem gwiazdy. Żeby powiedzieć, co to jest widmo, sobie powiedzmy, co to jest światło. Światło to jest fala elektromagnetyczna, czyli takie drganie wektora elektrycznego i magnetycznego, które z prędkością światła propaguje się w próżni. Prędkość światła to jest 300 tysięcy km na sekundę. No nie dokładnie, ale powiedzmy sobie, że w dużym przybliżeniu. I taka fala elektromagnetyczna, no to jest złożenie tego wektora elektrycznego i magnetycznego. Może brzmieć skomplikowanie, ale proszę Państwa, przecież każdy z Was ma na lodówce magnes.
1: Ma.
0: Jakiś. No może nie każdy, no prawie każdy ma. No właśnie, no i teraz tak, czy ten magnes jest posmarowany klejem, że się przykleja do tego metalu?
1: No
0: czy
1: nie.
0: No nie ma, niewidzialne pole magnetyczne sobie tam istnieje, no więc jesteśmy oswojeni z tym. Pole magnetyczne, pole elektryczne z kolei, jest takie doświadczenie często wykonywane w szkołach, jeszcze na szczęście młodzież, dzieci to znają, że bierzemy balonik, podcieramy włosy, czy też sweter, czy jakiś materiał i zbliżamy do podartych kawałków papieru. No i one się przyciągają, odskakują, w zależności od tego, jaki jest ładunek. Możemy do ściany taki balonik przykleić, do sufitu na przykład. Nie? Także no, jakieś niewidzialne pole jest. To jest pole elektryczne z kolei.

0: Kogoś to już możemy sobie wyliczyć, jedno albo drugie. No, my się różnymi posługujemy tutaj określeniami. No, radioastronomowie głównie posługują się częstotliwością. Nasz radioteleskop na przykład odbiera fale radiowe o długości, o częstotliwości od 1 GHz do 30 GHz.
1: Tak?
0: Czyli to jest 30 cm do 1 cm. Mhm. Tak? Im większa częstotliwość, tym krótsza fala. No i fale radiowe są fale kilometrowe, metrowe, centymetrowe, do milimetrów dochodzimy. Krótsze od milimetra, jak będziemy tak ściskać, to wejdziemy w zakres podczerwony. Po czerwieni, jak będziemy dalej ściskać, wejdziemy w zakres widzialny. Pierwszym kolorem, jaki zobaczymy, to będzie kolor czerwony, dalej będzie pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy w miarę skręcania, ściskania. Dalej, jak będziemy ściskać fioletowy, wejdziemy w zakres ultrafioletowy, tak, nadfioletowy. Dalej będzie promieniowanie rentgenowskie i najkrótsze promieniowanie z zakresu elektromagnetycznego, promieniowanie gamma, fale gamma. I teraz właśnie ta kopalnia wiedzy na temat obiektów kosmicznych, nie tylko nawet gwiazd, no, otwiera nam się wtedy, kiedy rozszczepimy pewien zakres tego promieniowania. W przypadku światła widzialnego rozszczepiamy przy pomocy na przykład pryzmatu. Czyli przepuszczamy przez pryzmat, światło rozszczepia się na coś, co przypomina tęczę.
2: No tak.
0: Tęcze na niebie każdy widział. Za powstawanie tęczy na niebie odpowiedzialne są kropelki wody. Tak? Natomiast w astronomii używamy często takich ściętych, trójkątnych kawałków szkła albo siatek dyfrakcyjnych, coś co przypomina płytę CD. No dobrze, ale tutaj mamy tylko pryzmaty. Nie ma żadnych soczewek. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby Newton w XVII wieku zamiast bawić się wyłącznie pryzmatem, postanowił jeszcze wziąć do ręki soczewkę, którą miał w zasięgu swojej ręki i przyłożyć jeszcze to przed pryzmatem, za pryzmatem, pokombinować, najprawdopodobniej stworzyłby spektroskop, czyli urządzenie, dzięki któremu zobaczylibyśmy szczegóły tej tęczy. On tego nie zrobił, nie wiadomo dlaczego, może ktoś go na obiad zawołał,
2: się może
0: zdekoncentrował, jak już wrócił, to coś innego zaczął robić. Co widzimy, co to są za szczegóły? To są odciski, możemy powiedzieć, palców pierwiastków chemicznych, które świecą. Właśnie, które są odpowiedzialne za produkcję tego światła. W przypadku światła słonecznego zobaczymy, że ta nasza tęcza będzie wyglądała w ten sposób, jakbyśmy nałożyli na nią kod paskowy jakiegoś produktu. Tak? Masa ciemnych prążków, różne szerokości, różne natężenia, różne odległości tych prążków od siebie, prawda? I to nazywamy widmem właśnie absorpcyjnym. No i za każdy z tych prążków albo za serię prążków odpowiada jakiś konkretny pierwiastek chemiczny. Tak? Wodór, hel, jakieś nieduże ilości pierwiastków cięższych, które w gwiazdach występują, też są bardzo dobrze widoczne. Możemy zobaczyć żelazo, możemy zobaczyć sód, wapń, węgiel, tlen, azot. No praktycznie cały układ okresowy. Prawie że. No dobrze. No i widzą Państwo, gwiazdy przede wszystkim, zacznijmy sobie od tego, że dlaczego my nie latamy do tych gwiazd? To są bardzo daleko, tak? Proxima Centauri, 4 lata świetlne. Słońce jest odległe zaledwie 8 minut świetlnych. Czyli co to znaczy? Światło potrzebuje 8 minut, żeby dotrzeć ze Słońca do nas, a z Proxima Centauri już potrzebuje trochę ponad 4 lata świetlne, nie? 4 lata, to jest sporo. No a wszystko inne jest jeszcze dalej. Więc niemożliwe jest, żeby tam do tego polecieć, nabrać próbkę materii, zmierzyć temperaturę. A nie wiem, czy Państwo zgadną, jak przedszkolaki odpowiadają na pytanie, dlaczego nie można zmierzyć temperatury Słońca termometrem?
2: Bo jest za ciepłe.
0: To jest częsta odpowiedź już starszych.
1: Daleko?
0: Nie, przedszkolaki tego nie wiedzą.
2: A co?
0: Przedszkolaki wiedzą, co to jest termometr, jak się mierzy temperaturę.
2: Ach, że pękł termometr.
0: Nie, zresztą słońce nie ma pachy. No. I proszę zobaczyć, to jest nieskażone, logiczne myślenie dziecka, które jeszcze wnioskuje, a nie jest ani na pamięć coś sobie wkuło, a że jest gorące, że jest daleko, tak? No. To oczywiście jest prawda, że dlatego, że jest daleko i nie możemy polecieć, tak? No, ale dzieci tego nie wiedzą, a mimo to wyciągają wnioski, to jest piękne. No dobrze. Na szczęście nie musimy tam lecieć. Tak jak powiedziałem, informacje o temperaturze, o składzie chemicznym są zawarte właśnie w tym świetle, które do nas dociera. Musimy tylko to umieć rozkodować. I człowiekiem, który rozpoczął całą tą historię, był Henry Draper. On z zawodu był lekarzem, pracował w nowojorskim szpitalu w drugiej połowie XIX wieku, że nie będziemy wnikać w daty, ale z zamiłowania był astronomem. Był miłośnikiem astronomii, no i takim poważnym miłośnikiem, który budował własne teleskopy. Tak, on sobie sam potrafił zbudować teleskop. Miał przy domu obserwatorium astronomiczne swoje własne, tam dwie kopuły miał na pewno z teleskopami. I jako pierwszy wykonał zdjęcie widma gwiazdy.

0: przed obiektywem teleskopu umieścił pryzmat i następnie na zdjęciu zarejestrowało się widmo, a nie po prostu no, punkcik, kropeczka. Z obrazami gwiazdy to też jest ważna sprawa, bo my nawet przez największe teleskopy nie widzimy szczegółów powierzchni gwiazd. Gwiazdy są widoczne jako takie rozmyte punkciki dygające i migoczące najczęściej, dlatego że gwiazdy są bardzo daleko, teleskopy są ciągle bardzo małe, w dodatku jeszcze atmosfera nam zniekształca te obrazy. Tak? Więc często w internecie można znaleźć wizje artystyczne gwiazd. Nie wiem, piszemy sobie nazwę jakiejś gwiazdy, Betelgeza, i Wikipedię sobie włączamy, no i tam.
1: Już wiemy, jak
0: i tam rzeczywiście może być zdjęcie radiowe takiej mapy, bo niedawno to interferometr ALMA coś takiego wykonał. Ale to też jest taka niekształtna jakaś plama. Ale często też jest takie dokładne, gdzie widzimy szczegóły, jakaś plama, struktura tam, prawda, powierzchni. To jest bardzo często wizja, to jest zawsze wizja artystyczna, w ten sposób powiedzmy. I jeżeli to jest uczciwa jakaś strona, to jest napisane, że wizja artystyczna. No, po prostu my się domyślamy, jak to wygląda, bo wiemy, jak wygląda Słońce. Bo Słońce jest na tyle blisko, że możemy bardzo dokładnie jego strukturę badać. I teraz możemy się domyślać, jak będzie miała, jaką strukturę będzie miała gwiazda większa,
1: na podstawie
0: chłodniejsza, no będzie kolor inny, plamy będą pewnie dużo większe.
1: Ale to jakieś, jest tylko takie myślenie, może tak jest.
0: Tak. Z badań też to troszeczkę wynika, ale no, to, co widzimy na wizji artystycznej, no to jednak jest no, praca artysty jakiegoś, no, który ma jakieś podstawy, wiedzę, ale no, jednak jest to.
1: No i to.
0: Draper jako pierwszy wykonał zdjęcie Wegi właśnie. I no to poszło wszystko dalej. Zainteresował się sprawą profesor Pickering z Obserwatorium Harvardzkiego, tam gdzie na dalszym zdjęciu. Też zaczął prowadzić podobne właśnie prace. Natomiast te widma ciągle dla astronomów były niezrozumiałe z prostego powodu. Astronomowie chociażby nie mogli uwierzyć w to, że w gwiazdach jest tyle wodoru. No bo wyglądało z tego, że gwiazdy są kulami wodorowymi, gazowymi. A czy na Ziemi jakieś kule wodorowe świecące Państwo widzieli?
2: Nie.
0: Ja nie widziałem. Oni też nie widzieli. A my wszyscy mamy taką właściwość, że wnioskujemy na podstawie tego, co znamy. Tak? Jakaś obca rzecz jest dla nas nieznana i próbujemy znaleźć coś podobnego w naszej bliskości. No się okazało, że na Ziemi nie ma kul gazowych, a świecących, a gwiazdy jednak są takimi kulami gazowymi. Ostatecznie w latach 30. XX wieku się wszyscy na to zgodzili. No, w międzyczasie się zaczęto rozumieć, że co to są reakcje termojądrowe. Fizyka kwantowa tutaj się bardzo rozwinęła i zrozumiano, że jest możliwe emitowanie energii wskutek reakcji termojądrowych. Najpierw taka reakcja polega na tym, że wodór tak, w warunkach wysokiej temperatury ciśnienia przekształca się w hel. Tak? I wyzwalana jest ogromna ilość energii w tym procesie. I to, co widzimy, to oczywiście nie widzimy, jak patrzymy na gwiazdę, to nie widzimy, czy tam w środku zachodzą jakieś reakcje. To jest wszystko ukryte przed nami. Te fotony to potrzebują często w ogóle milionów lat, żeby z tego w centrum gwiazdy dotrzeć do powierzchni, bo tam następują rozproszenia, pochłaniania, reemisje. I taki foton tak naprawdę to sobie tak łatwo nie dociera. W każdym razie to, co widzimy, to jest świecenie gorącej powierzchni gwiazdy. To jest gorący gaz po prostu, to co widzimy, nie? Na powierzchni już. No dobrze, czyli naukowcy znaleźli sposób na badanie gwiazd, na badanie składu chemicznego, później się okazało, że temperatury, ale to nie było takie proste, bo Henry Draper wcześniej niestety zmarł w wieku tam 40 kilku lat.
1: To młody człowiek. Tą
0: pasję dzielił, no i nie zmarł na jedyną chorobę, jaka istnieje, trzeba to przyznać. Zmarł na zapalenie płuc. Przeziębił się, jak jechał na wyprawę, aby obserwować tranzyt Wenus, z tego co pamiętam. Nie było antybiotyków niestety w tamtych czasach, także niestety tak to bywało. Pasję właśnie tą astronomiczną razem z Henrym dzieliła jego żona, Anna Palmer Draper, tak? I zainteresowała sprawą profesora Pickeringa. Sprawą mianowicie chodziło o to, żeby kontynuować jakąś pracę rozpoczęte przez Henry'ego. No Pickering to już częściowo robił, ale brakowało mu też środków finansowych, to tak chyba jest stała cecha przez stulecia.
1: W nauce.
0: Tak właśnie. W nauce zawsze niedofinansowanie jakieś. Na szczęście pani Draper odziedziczyła sporą jeszcze fortunę z domu rodzinnego. No i wsparła Pickeringa sporą właśnie sumą. Jednocześnie stworzono taki projekt badawczy pod nazwą Henry Draper Memorial. Takie przedsięwzięcie właśnie, które właśnie wyniki badawcze tego przedsięwzięcia były właśnie pod tym szyldem, czyli ku czci pamięci Henry'ego i jego dorobku. Oprócz tego pani Draper zakupiła dla Pickeringa dwa teleskopy i one stanęły w Obserwatorium Harvardzkim. Jeden teleskop, który już wcześniej obserwatorium miało, jeszcze brał udział w tych obserwacjach, znajdując się w Peru, na półkuli południowej, w Chile to było. I no, Pikerini zaczął intensywne prace. Powołał do życia taki zespół badawczy, wyjątkowy zespół, proszę zobaczyć na
1: świecie. Same kobiety.
0: No, same kobiety. A niektórzy mówią o sobie w sukienkach już teraz w tych czasach. Ja się też przychylam do tego, że to są same kobiety. I Pikerini zauważył taką naturalną cechę kobiet. Taką statystycznie rzeczywiście, coś co statystycznie odróżnia kobiety mocno od mężczyzn. Domyśla się pani, co to może być?
1: Ja myślę, że systematyczność.
0: Tak, tak.
1: I dociekliwość.
0: Cierpliwość. Dociekliwość też. Bardzo dobre. Wszyscy tutaj wymieniliście państwo. To właśnie najważniejsze cechy, które Pickering zauważył. Koledzy Pickeringa robili co mogli, żeby unikać analizy zdjęć wykonanych przez teleskopy. A zwłaszcza analizy widm. Bo to była rzecz, która po prostu, no po pierwsze nie rozumiano dokładnie, dlaczego te widma wyglądają tak, a nie inaczej. To była bardzo żmudna praca, przypominała pracę przy mikroskopie. To tak jak sobie państwo pojedziecie do dowolnego jakiegoś laboratorium, gdzie się pracuje przy mikroskopie, jakiegoś cytologicznego. Przecież tam popatrzy na skład osobowy, no tam głównie panie siedzą, no nie da się tego szukać. No. Głównie panie zajmują się taką pracą. Odpowiedzialna też jest to praca, tak jak się diagnozuje
1: tak,
0: jakieś choroby. No i tak panie bardzo dobrze się właśnie czuły w swoim zespole i wcale ich jakoś nie zniechęcał ten ogrom pracy i zaczęły dzięki temu odnosić pierwsze sukcesy. I największym sukcesem zespołu Pickeringa to były wyniki badań uzyskane przez tą panią, to jest pani Amy Jump Cannon. Pani Amy Jump Cannon stworzyła klasyfikację widmową gwiazd.
1: Ale jaka piękna kobieta.
0: Tą właśnie podstawę astrofizyki. Tak? Podstawa astrofizyki, czyli o czym nam mówi klasyfikacja widmowa. Jej się udało poszeregować gwiazdy od najchłodniejszych do najgorętszych, no, albo w drugą stronę. W każdym razie ciąg temperaturowy gwiazd jej się udało rozszyfrować na podstawie wyglądu widm gwiazd. I proszę państwa, to nie jest jakieś tam sobie odkrycie sprzed 100 lat. To odkrycie do dzisiaj jest aktualne. To jest tak jak odkrycie Kopernika. Słońce jest w centrum, tak, a planety krążą dookoła Słońca. Tak naprawdę to Kopernik miał rację tylko w tym jednym, że Słońce jest w centrum. Tam już te orbity to się nie zgadzały, ale no jednak ten fundament jest. I to jest bardzo istotne, bo to tutaj można zacząć wyciągać jakieś wnioski już na temat, dlaczego to Słońce, jak jest inaczej, dlaczego te planety krążą wokół Słońca. Tutaj już można zacząć próbować definiować pojęcie grawitacji, bo przecież jakaś siła musi to wszystko utrzymywać, tak? W ten sposób nie myślano jeszcze. No, a to jest cały czas aktualne, po 100, 120 już nawet latach. No i to jest podstawa we wszystkich podręcznikach, gdzie mamy do czynienia z astrofizyką, gdzie jest jakaś zmianka o astrofizyce. To jest dla mnie niezrozumiałe, że w Polsce w liceach czasami są jeszcze elementy astronomii na lekcji fizyki i o klasyfikacji widmowej tam jest, bo to jest podstawa. Tylko dlaczego w tym podręczniku nie jest napisane, że jedyny teleskop, który się zachował z tej kampanii obserwacyjnej, znajduje się w Polsce, w piwnicach koło Torunia. Przecież tutaj każda klasa szkoły średniej, która ma fizykę rozszerzoną, powinna przyjechać i zobaczyć to, o czym się uczy w szkole, nie?
1: A tak nie jest.
0: No tak nie jest. To ludzie o tym nie wiedzą.
1: Dlatego pan nam to mówi.
0: A to jest konkretnie ten teleskop z Obserwatorium Harvardzkiego, który został nam podarowany dzięki uprzejmości profesora Shepleya i staraniom profesora Dziewulskiego w 1947 roku. No bo skąd się z Harvardu tutaj wziął, tak? Nie powiedziałem tego na początku, to jest dar dla naszego obserwatorium, dla nowo powstającego obserwatorium w zrujnowanym totalnie przez wojnę kraju, tak? To było naprawdę, to były czasy strasznej biedy, to się nam w głowie nie mieści, co po prostu się nam działo, nie? Dobrze, proszę państwa, to idziemy sobie na górę, zobaczymy ten teleskop. W ogóle z teleskopem jest ciekawa sprawa, bo został poddany gruntownej renowacji. To przyszło się z 2018-2019 roku. Przed renowacją wyglądał tak.
1: Niebieski.
0: Biało, niebieski, chaotycznie pomalowany.
2: Tak,
0: tu jest mosiężne. Ten mosiąg to wygląda, no to jest jakieś brązowo-zielone coś. Tutaj tak samo, prawda? No, już patyna to mocno to jest zgryzła. Tu niektóre elementy mosiężne były wręcz troszeczkę podmalowane, nawet tą farbą komuś tam, że tak powiem, za linię. Nie potrafił drwala pokolorować. Wyszło mu za linię. A teraz zobaczymy, jak wygląda po renowacji. Proszę państwa, to jest arcydzieło.
1: Idzie. Schody drewniane.
0: Przez studentów, w zasadzie studentki, bo to przypominało zespół Pickeringa Wypisz, Wymaluj.
1: Tak?
0: Na Wydziale Sztuk Pięknych w Zakładzie Konserwacji Metalu na naszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika właśnie w Toruniu.
1: Kobiety jak zwykle dają radę.
0: No pięknie to zrobiły, pani zobaczy.
1: Ślicznie, rzeczywiście.
0: Proszę, mosiądzę, po prostu można się przejrzeć tego obiektywu. Tutaj wszystko schludnie. Zresztą to było wszystko zrobione z najlepszymi standardami sztuki konserwatorskiej. Mhm. To nie było robione na chybcika na miejscu, tylko ten teleskop był rozkręcony na poszczególne elementy, zabrany. Na czynniki pierwsze, tak. Zabrany tam właśnie do zakładu konserwacji i tak to pięknie zostało wszystko tutaj odrestaurowane i zabezpieczone.
1: I zamontowane na nowo.
0: No w montowaniu to już tutaj był spory mój udział, także tutaj 2 tygodnie spędziłem tam z pomocą jeszcze właśnie kolegi, jednego, drugiego, tam te najcięższe elementy zamontowaliśmy, ale no pamiętam, że tutaj no wiele godzin, dziesiątek godzin praktycznie spędziłem później
1: ale
0: skręcając
1: to. Satysfakcja.
0: No trzeba przyznać, że tak, to jest ogromna satysfakcja. No, nadal właśnie cieszę się, że to żadna śrubka mi tutaj nie została. I
1: nie?
0: Nie. I teoretycznie moglibyśmy nawet zrobić rekonstrukcję historyczną, spróbować zrobić zdjęcia tym teleskopem.
1: A proszę mi powiedzieć, jak pan rozkręcał?
0: Nie, powiem tak, rozkręcało wiele osób, bo rozkręcać
1: no
0: każdy
1: tak,
0: lubi, tak?
1: No tak, ale skręcić.
0: Tak, robiłem zdjęcia oczywiście, tak, robiłem zdjęcia, więc nie było problemu później ze skręceniem. No, to też może się...
1: I on dalej tutaj, by z niego korzystacie, bo to
0: nie,
1: przecież...
0: Nie.
1: No dobrze, ale otworzyć można.
0: Można otworzyć, ale kopuła ma taką wadę, wie pani, my ją rzadko otwieramy i
1: nie chce się zamknąć.
0: Czasami trzeba po prostu wyjść na górę i kolanem dopchnąć. Nie? Także niestety no to jest wada konstrukcji, których się rzadko używa, tam coś, prawda, tu mamy też dużo drzew dookoła,
1: tak,
0: mnóstwo igieł, mnóstwo igieł z iglaków, gdzieś tam potrafi wejść w łożyska czasami i to jest później problem, żeby to otworzyć.
1: No dobrze, a to o tych pan mówił zębatkach, to jeszcze są wszystko stare?
0: Zębatka tam jest ukryta za tą tutaj sklejką, ale tak, to o tym właśnie mówiłem. I tam są takie rolki właśnie, które wyglądają jak takie kółeczka pomocnicze, podtrzymujące gąsienice w jakichś tam wozach pancerzowych.
1: Proszę mi powiedzieć, czy raz do roku chociaż otwieracie, czy nie? Tak do końca taką tutaj...
0: Czasami się zdarzy, tak.
1: Taki jest większy festyn chyba, wydarzenie.
0: Albo żeby jeszcze po prostu sprawdzić, jak ten mechanizm działa. No niestety są ważniejsze też rzeczy w obserwatorium. To jest korzystne, nawet że to jest zamknięte, bo... Wiadomo,
1: nie brudzi się, nie
0: wiadomo, że nam deszcz nie zaleje, tak? Jakbyśmy byśmy otwierali, zamykali, czasem byśmy może nie
1: domknęli. A to tak jest prześwit, czyli co tu woda?
0: Jest delikatny prześwit, ale to jest tak sprytnie zrobione, że że się wydaje, że to jest prześwit, to tam naprawdę jest taka rynienka i widzimy światło, ale woda nie przecieka nam tamtędy. Nie?
1: Do którego roku były robione tutaj obserwacje?
0: Jeszcze myślę, że na pewno lata 50. 60. to pewnie już był taki przełom, bo powstał największy teleskop optyczny w Polsce, ten, który znajduje się na początku obserwatorium, tam na wejściu. Tam sobie za chwilkę pójdziemy. Także no myślę, że to już był kres tego teleskopu, używania jego. No on jak do nas trafił, to miał już 50 lat, no to nie był nowiutki sprzęt, ale ciągle jeszcze był użyteczny i tutaj koledzy, koleżanki potrafili to docenić i rzeczywiście no jest cała kliszoteka zachowana u nas.
1: Nawet?
0: Oczywiście. Zdjęć, to jest cała szafa, to naprawdę działało, to jest na to dowód, nie? To i publikacje naukowe podejrzewam, że też były z użyciem tych danych.
1: A tutaj taka pani jest na
0: fotografii. To jest znowu ta pani. No dole, troszkę inaczej wygląda.
1: Ach, już starsza.
0: Już troszkę inaczej wygląda po tych kilkunastu latach, czy kilkudziesięciu oglądania tych płytek, nie? To widać, że to tak niekoniecznie wpływało dobrze na zdrowie.
1: Ale jakie one musiały mieć dobry wzrok?
0: Tak, ta pani się zachowała w ogóle niesamowitymi umiejętnościami. Ona w ogóle miała jakąś wadę słuchu, natomiast wzrok miała ponadprzeciętny. Co więcej, to nie tyle jeszcze wzrok, co pewnego rodzaju pamięć wzrokowa, bo proszę sobie wyobrazić, co ona zrobiła. To musimy powiedzieć sobie o tym, co widzimy tutaj. To jest powiększone zdjęcie wykonane tym teleskopem. No, jak wyglądało niepowiększone? Tak jak tutaj, no 20 na 20 cm taka szklana klisza, kiedy zdjęcia na szklanych kliszach były oczywiście wykonywane. To jest powiększenie. Zeskanowaliśmy taką kliszę i powiększyliśmy po prostu wydruk.
1: Ja to wszystko widziała?
0: Tak, ona to wszystko widziała. Proszę sobie zobaczyć, to jest przykładowa gwiazda jakaś.
1: Tak.
0: To co my tu widzimy w tej gwieździe? Przede
1: wszystkim,
0: tak, gdyby nie było pryzmatu przed wlotem do teleskopu, przed obiektywem, gdyby nie było pryzmatu, to gwiazda na zdjęciu byłaby widoczna jako punkcik, kropka jakaś tam. Z racji tego, że jest pryzmat, to widzimy taki pasek.
1: Tak.
0: Światło jest rozszczepione. A z racji tego, że są soczewki, to widzimy szczegóły, czyli nasze linie absorpcyjne. Gdyby zdjęcie było kolorowe, to z tej strony pasek zaczynałby się kolorem...
1: Różne kolory światła.
0: Tak, tu by była tęcza. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, biały, niebieski, fioletowy. I te jasne prążki to są te linie absorpcyjne, o których Państwu mówiłem.
1: I to ona obserwowała i widziała.
0: To jest negatyw, dlatego mówię, że są jasne, a wcześniej mówiłem, że są ciemne, no bo fotografia działa tak, że jak światło pada na materiał światłoczuły, to się zaczernia. Mm-hmm. A tutaj, gdzie była ciemna kreska, no to światło nie padało i jest jasne. Mhm. Tak, po prostu byśmy sobie to musieli wyobraźnie odwrócić wszystko, żeby było tak jak właśnie.
1: No, takim naukowcem.
0: Wszystko jedno tak naprawdę, czy my patrzymy jako negatyw, czy na pozytyw tutaj. Mhm, widzimy konkretną linię, te linie mają konkretne długości fali. To nie jest tak, że wodór raz świeci tak, raz siak. To po prostu świeci już po prostu...
1: Już wie, wiadomo, że tyle i tyle.
0: Tak, tak. To jest rzecz niezmienna. To wynika ze struktury atomu, a ta struktura no, nie ewoluuje w żaden sposób. Nie?
1: Nie zmienia się jak nasze czasy.
0: No nie. To by było przerażające, jakby się miała struktura atomów zmieniać.
1: Co by się działo? No. Dopiero chaos.
0: I cóż, to na przykład są linie wodoru. Taka charakterystyczna seria właśnie tutaj linii, ale czasami zdarzają się takie gwiazdy, gdzie się ujawniają inne pierwiastki chemiczne. Proszę zobaczyć, tutaj na przykład to jest wapń, z tego co pamiętam, takie dwie linie tutaj.
1: A tak, bo tu jest jedna, a tu są dwie.
0: No, a wodór też tutaj, tylko że słabszy z kolei. Mhm. Bo linie wodoru są najbardziej takie czytelne w gwiazdach typu A, tak zwanych. I ta pani właśnie zrobiła taką klasyfikację od gwiazd najchłodniejszych. To jest gwiazda typu M, a gwiazdy typu O to są najgorętsze. I to jest tak, O, B, A, F, G, K, M.
1: I tu widać te linie.
0: Tak, to są standardowe właśnie typy. Tu jest nawet podpisane, sobie zobaczę. Mamy nazwę gwiazdy, Epsilon Orionis i Epsilon Orionis ma typ B0. A na przykład gwiazda Alfa, musimy zobaczyć co tutaj za skrót. To będzie typ A0.
1: Mhm. Ja to już wcale nie będę
0: wiedziała. Canis Majoris, czyli Wielka Niedźwiedzica. Przepraszam, Wielki Pies.
2: Pies, tak.
1: Pies. Ale są Ursa, gwiazdy Ursa, też, Ursa które Major. Się to nazywają jest, koty, tak? Z kotów tam też są jakieś gwiazdy. Lew jest.
0: Lew też jest taki gwiazdy.
1: Ale ryś?
0: Lynx, tak, jest.
1: Nie?
0: Alfa Carinae mamy tutaj. Canis Minor, tu będzie mały pies z kolei. To jest Auriga, czyli woźnica, Butis, czyli wolarz, a tu mamy Oriona znowu, Alfa Orionis.
1: I
0: Alfa Orionis, z tego co pamiętam, to jest właśnie Betelgeza.
1: Drodzy Państwo, warto przyjść i obejrzeć to na miejscu.
0: Sprawdzić, jeszcze to
1: sprawdzić.
0: Mówię, mogę,
1: przyjechać do Torunia.
0: Tutaj troszeczkę sobie nazywać.
1: Do Pojwnic. To co, Panie Pawle, idziemy teraz?
0: Tak, teraz sobie było wszystko. Myślę,
1: tak.
0: Tutaj mamy jeszcze zdjęcia wykonane w Obserwatorium Harwardzkim w Stanach Zjednoczonych. To są lata 90, ale już w Obserwatorium Harwardzkim. Proszę zobaczyć, że teleskop stał inaczej. Tak, ten stał na płasko, tu jest tak pochylony.
1: Tak, inaczej.
0: Domyślacie się Państwo dlaczego?
2: Dlatego, że w Harvardzie podejrzewam jest inna szerokość.
0: Bardzo dobrze.
1: Wszystko z plotce.
0: Pamięta Pan z geografii, to co należy pamiętać.
2: Tak jest.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła ósma. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Zapraszam.

Piosenka wczoraj nad Polską. Uformował się wtórny ośrodek niżowy. W ciągu nocy przemieścił się on nad kraje bałtyckie, gdzie obecnie znajduje się jego centrum. Wraz z rozwojem niżu system frontów atmosferycznych uległ dalszemu zafalowaniu. Front ten przerzucony jakby przez plecy niżu rozciąga się od krajów bałtyckich przez Bałtyk po ciśniny duńskie i w ciągu dnia będzie nasuwał się nad północno-zachodnią część Polski, przynosząc kolejną porcję zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Dzisiaj, jeśli chodzi o sytuację baryczną, Polska związana jest właśnie z tym niżem z nad krajów bałtyckich. Jedynie południowe regiony mogą dostawać się pod wpływ klina wyżowego rozbudowującego się nad Atlantykiem, gdzie ciśnienie atmosferyczne stopniowo wzrasta. Nie wystarczy to jednak jeszcze do trwałej poprawy pogody, ponieważ nad większością kraju nadal utrzymywać się będzie wpływ frontu atmosferycznego. Również w wyższych partiach, warstwach troposfery sytuacja nie sprzyja stabilizacji pogody. Nad Polskę nasunął się już górny niż wypełniony chłodnym powietrzem, co odczujemy na własnej skórze. Górne niże dobrze widoczne są na zdjęciach satelitarnych wykonywanych w kanale pary wodnej, gdzie przybierają postać charakterystycznych ciemnych, wirujących oczek, gdy spojrzymy na zdjęcia satelitarne. Obecność tego układu sprzyja utrzymywaniu się chwiejności atmosfery oraz rozwojowi chmur konwekcyjnych z przelotnymi opadami deszczu. W rezultacie chłodna masa powietrza polarnomorskiego objęła już niemal cały obszar Polski. Jedynie jeszcze na krańcach południowo-wschodnich utrzymuje się nieco cieplejsze powietrze, dlatego właśnie tam temperatura będzie najwyższa. Najwięcej chmur i przelotnych opadów prognozowane jest na zachodzie, północy, północnym wschodzie i w centrum kraju. Najpogodniej będzie na południu i na wschodzie, gdzie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami jeszcze małe. A temperatura dzisiaj od 16 do 18 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą od 19 do 22. Natomiast najcieplej będzie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, gdzie temperatura wzrośnie do 23, maksymalnie 25 stopni. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, okresami jednak dość silny. W porywach osiągać może od 50 do 70 km na godzinę. Tyle dzisiejszego pogodowego komentarza, więc czeka nas chłodniejszy tydzień. Od przyszłej niedzieli, w zasadzie poniedziałku, dopiero ocieplenie, ale też, jak mówią prognozy, na krótko, więc ale będą temperatury powyżej 22-23 stopni, tak delikatnie, takie lato. Na razie w drugiej połowie i w trzeciej dekadzie lipca, bo już dzisiaj rzeczywiście 20, więc zaczynamy trzecią dekadę. 4 minuty prawie po 8, a zabieramy Państwa teraz w kolejną podróż po obserwatorium astronomicznym w Piwnicach pod Toruniem i druga część rozmowy z doktorem Pawłem Wolakiem, astronomem z tamtejszego obserwatorium. Zapraszamy.

0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Zobaczymy sobie teraz największy teleskop optyczny w Polsce, 90-centymetrowy.
2: A tu ta budka, to co to jest?
1: A tam jest mały taki teleskopik. Może się okazać, że to też jest jedyny taki teleskop na świecie, który się zachował. Mhm. Nietypowa konstrukcja taka, taka konstrukcja peryskopowa. Mogę Państwu szybko to pokazać, sobie otworzymy drzwi.
2: Ja tak z ciekawości, jak to kobieta zapytałam. Nie wie Pan? Coś małe
1: pani,
2: stoi?
1: Nie wiedziała Pani, co teraz w nią czeka.
2: Drodzy Państwo, same skarby są w piwnicach.
1: W ogóle został zbudowany za prywatne pieniądze profesora Dziewulskiego, który właśnie te pieniądze pochodziły z nagrody który, państwowej, którą otrzymał bodajże w 1954 roku.
2: Tak często astronomowie
1: swoje pieniądze prywatne użytkują. O, Państwo, no nie przypomina teleskopu takiego zwykłego.
2: Nie.
1: Światło wpada tędy. Oczywiście to jest teraz skierowane na dół, tak? Bo teraz trzeba sobie to ustawić. Tak. I światło wpada sobie przez ten otwór. Tam jest taki zestaw lusterek. I odbijane jest i trafia nam sobie tutaj do okularu. To jest teleskop, którym nie da się zrobić. To jest teleskop, przez który można spojrzeć, więc to nie jest tak do końca, że przez żaden teleskop obserwatorium się nie da spojrzeć. No to jednak sobie teraz muszę zmienić tutaj właśnie tą narrację.
2: To musiało przyjść do Pana Radio Kurapatwa. Ja mogę spojrzeć?
1: Tak, nic, oczywiście Pani teraz nie zobaczy.
2: Nic, czarno.
3: To jest zamknięta.
1: Uwaga,
2: dobrze.
1: No i tak dalej, nie będziemy hałasować.
2: I co? I dalej
1: nic. No, nic Pani nie zobaczy, nawet jakbym ustawił to tak, żeby patrzyło
2: ach,
1: w niebo,
2: tak, bo
1: to zobaczy Pani po prostu niebieską plamę białą.
2: Ale jak się Pani otwojerał, jaki hałas był.
1: Ale gdybyśmy przyszli tutaj w nocy i mieli piękne bezchmurne niebo, no to rzeczywiście zobaczymy gwiazdy. Z tym, że gwiazdy to jest nic ciekawego, proszę Państwa, no to będą punkciki po prostu, tak? Natomiast obiekty rozciągłe, mgławice,
2: to już coś.
1: Na przykład, no to tam już widzimy piękną strukturę takich mgławic, gromady na przykład otwarte, kuliste. Mm-hmm. To są piękne rzeczy do oglądania.
2: Co, zamykamy?
1: Zamykamy.
2: To chyba wyjątkowo Pan gdzieś otworzył.
1: Nie, to się otwiera często akurat. Widzi Pani, że to się nic nie zacięło.
2: Nie, nie.
1: To jest dowodem na to, że to rzeczywiście jest używane. Bo to jest teleskop, który używamy właśnie na potrzeby wycieczek, żeby zaprezentować im plamy na Słońcu. Z tym, że proszę pamiętać, że nie patrzymy przez ten teleskop na Słońce, tylko robimy projekcję okularową na tamten właśnie ekran, który wisiał na ścianie. Taka biała plansza tam wisiała. No i to jest bezpieczny sposób na właśnie obserwowanie Słońca.
2: No, to tym bardziej. Ale też tutaj wycieczki macie dopiero do 20.
1: To jest różnie. Musiałaby Pani zobaczyć na stronie Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, która to fundacja jest operatorem wycieczek w obserwatorium. No, ale oprowadzają astronomowie, bądź studenci astronomii, bądź osoby, które po prostu miłośnicy astronomii. Więc
2: ale Pan
1: każdego... lubisz? Tak, ja też.
2: Lubi Pan?
1: Lubię kontakt z ludźmi, lubię ciekawe pytania.
2: To ja zauważyłam, że tak. Taką ma Pan kontaktowość i możliwość opowiedzenia tego, co Pan lubi, kocha i innych chce tym zarazić.
1: To nie jest żadna tajemnica. No to warto jest się dzielić tym ciekawymi rzeczami, które się robi, prawda? Tak mi się wydaje, no to tak właśnie robię.
3: Bardziej, że kosmos jest ciekawy, kolorowy i...
2: I kwiatki macie kolorowe. Róże.
1: To jest zasługa naszych ogrodników, którzy tutaj pięknie dbają o tą
2: właśnie przestrzeń. Mnóstwo pracy, bo to jest...
1: Proszę sobie wyobrazić, ile tu jest koszenia, tak? I przycinania, dbania.
2: Tak. Rzeczywiście.
1: Tutaj sobie wejdziemy. Tu jest największy w Polsce teleskop optyczny.
2: Czy Pan pamięta, które klucze od które?
1: No mniej więcej. jest komplet wycieczkowy, więc jak się ma trochę wycieczek, to się
2: wie. Już się wie. Ale szafy nawet są z jakiegoś wieku, widzę.
1: 20? Ale lata 60, 70 tak.
4: 20-wieczne.
1: To jest dużo no takich rzeczy.
2: To też.
1: To też, to ma swój urok, to ma ogromny urok.
2: No ma. Tutaj.
1: No to obserwatorium jest objęte nadzorem konserwatora zabytków w ogóle od niedawna.
2: Czyli tu już nic nie możecie bez niego zrobić.
1: No nie możemy niczego zniszczyć. To jest zaletą dużą, powiem tak, mi się wydaje jednak. To nie jest prawda, że nic nie możemy zrobić. Po prostu nie ingerować.
2: Ale inaczej, przerobić. Musi być zgodnie z tym, co było.
1: Nie możemy tutaj tego przerobić niezgodnie z zasadami sztuki. No po prostu tak, powiedzmy. To jest pulpit.
2: Zygaret jest. I czapka.
1: Astronarium, tak. Astronarium, jak już jesteśmy, co to astronarium jest. Proszę Państwa, no polecam serdecznie cykl takich odcinków popularno-naukowych poświęcony astronomii. To jest realizowane przez Telewizję Bydgoszcz. Już od ponad, już chyba 7 lat astronarium jest kręcone. Ponad 100 odcinków już powstało. Każdy odcinek poświęcony jest innemu zagadnieniu z zakresu astronomii i pracy polskich astronomów właśnie w Polsce, bądź też na świecie. Ekipa Astronarium też wyjeżdża za granicę, robią wywiady z astronomami pracującymi właśnie w różnych miejscach na różne tematy. Także kanał Astronarium na YouTubie serdecznie polecam. Oczywiście na stronie telewizji też pewnie można ich znaleźć, natomiast na YouTubie chyba jest nawet wygodniej, więc jeszcze raz powtarzam, Astronarium jest kopalnia wiedzy. Pierwszy odcinek jest o radioastronomii w ogóle. Można zobaczyć, jak wygląda radioteleskop od środka, jak wygląda sterownia radioteleskopu. O kosmicznych maserach można sobie jeszcze posłuchać, o szybkich błyskach radiowych. Są konkretne odcinki poświęcone tym zagadnieniom, także no, kopalnia wiedzy. Wiem, że nauczyciele w szkołach w wielu miejscach w Polsce korzystają z tego, bo to jest świetny materiał pomocniczy, dydaktyczny. Nie? Dobrze, a jesteśmy teraz pod kopułą największego teleskopu optycznego w Polsce. Miarą wielkości teleskopu, proszę Państwa, jest średnica lustra, elementu skupiającego światło. Tam mieliśmy teleskop soczewkowy, a tu mamy teleskop zwierciadlany. I no to mamy takie w środku klęsłe lustro, są niewnikami w jego kształt, które skupia światło w ognisku. I w płaszczyźnie ogniskowej tego teleskopu znajduje się aparat fotograficzny. Cyfrowy aparat fotograficzny, w astronomii mówimy, że kamera. Tak? Takie określenia używamy, że mamy kamerę w teleskopie. Ale to jest aparat fotograficzny, którym robimy zdjęcia, nie robimy filmów. Nie? I miarą wielkości teleskopu jest średnica lustra. W tym przypadku lustro ma 90 cm średnicy. I to jest największy w Polsce teleskop.
2: Nie ma większego.
1: Nie ma większego, nie ma metrowego na przykład. Na świecie oczywiście są teleskopy większe. Dlaczego w Polsce nie ma większego teleskopu? To by była niegospodarność. Nie to, że nie ma pieniędzy. Proszę sobie nie dać mówić, że nie ma pieniędzy na naukę i że to wszystko jest drogie. To nie jest prawda. Moglibyśmy sobie spokojnie wydać więcej pieniędzy na duży teleskop w Polsce, tylko że on by się marnował. Domyślałem się Państwo, z jakiego powodu?
2: Co,
1: nie dlatego, że nie ma astronomów, że nie ma co obserwować. Klimat, nasza pogoda. Mamy mało bezchmurnych dni. Nocy w zasadzie. Co więcej, nasza szerokość geograficzna też nie jest taka za bardzo sprzyjająca.
2: O tym pomyślałam.
1: Proszę sobie wyobrazić, że praktycznie od początku czerwca do końca lipca noc jest tak krótka, że często się nie opłaca załączać tego sprzętu, chłodzić kamery i później się okazuje za chwilkę, że no możemy to zrobić, powiedzmy sobie, nie wiem, przez kilkadziesiąt minut jakieś obserwacje i się robi jasno już. Tak naprawdę w czerwcu nawet noce nie spełniają definicji nocy, bo noc astronomiczna tak. jest wtedy, kiedy Słońce znajduje się niżej pod horyzontem niż 18 stopni. Tak? A ten warunek nie jest spełniony. Ono jest w czerwcu w naszych szerokościach geograficznych, czerwiec, lipiec, przełom, tak? W okolicach równonocy, przepraszam, przesilenia letniego jest wyżej niż te 18 stopni pod horyzontem.
2: Czyli
1: tak mamy taką białą noc, tak popatrzymy sobie właśnie latem na północ, to tak widzimy, że to niebo takie tam lekko jasne jest.
2: Tak, szare.
1: Takie właśnie, to nie jest ciemne, nie jest czarne. No, więc największe na świecie teleskopy się buduje na pustyniach, albo gdzieś wysoko w górach, na szczytach wygasłych wulkanów. Na przykład na pustyni Atacama w Chile, to jest takie, można powiedzieć, zagłębie. Chociaż to nie jest do końca dobre określenie, bo pustynia Atacama znajduje się 5000 metrów nad poziomem morza. To jest kolejna zaleta. To jest kolejna zaleta. Dlaczego? Bo mamy 5 km mniej atmosfery nad nami. Tak? To jest bardzo ważne, bo atmosfera, tak jak powiedziałem, powietrza nam zniekształca zawsze ten nasz obraz.
2: I tam no jaśni jest duże lustro?
1: Tam są kilkumetrowe lustra. A aktualnie budowany jest teleskop, nie uwierzy pani, nazywa się ELT i ten teleskop będzie miał średnicę około 40 metrów. Extremely large teleskop. Proszę sobie znaleźć odcinek w astronarium. Odcinek w astronarium jest.
2: Niesamowicie duży.
1: Większy od naszego radioteleskopu, który ma średnicę 32 metry. I to wtedy dopiero to można tam pojąć tą... Czyli żeby zobaczyć, żeby pojąć, jak będzie wyglądał ELT, to proszę przyjechać zobaczyć nasz radioteleskop i jeszcze dodać kilka metrów. Nie? No, ten teleskop oczywiście jest sprawny, cały czas jest używany. I tutaj znowu może mogą być pewne zmyłki, jeśli chodzi o określenie wieku teleskopu. Bo tak, budynek pochodzi z lat 60., 1962 roku. I teleskop też. Ta konstrukcja cała, obudowa, ten montaż, to są lata 60. Ale miarą wieku teleskopu optycznego jest wiek powierzchni, która pokrywa lustro. Tam w środku niewidoczne to jest tutaj z zewnątrz dla nas. Co to jest ta powierzchnia pokrywająca lustro? To jest cieniutka warstwa aluminium napylona na lustro i to aluminium odbija nam właśnie światło. Tego aluminium za bardzo nie możemy w żaden sposób zabezpieczyć jakąś warstwą przezroczystą, no bo to by była warstwa, która by już nam zniekształcała znowu obraz. Tak? Jakby to przechodziło przez jakąś szybkę, przez coś, to już to by nie było tak, jak powinno się odbijać. Na skutek tego ta warstwa musi mieć kontakt z powietrzem. No i wiadomo, że zachodzą różnego rodzaju reakcje, to się utlenia, coś tam się może ukurzyć. No i niestety nie możemy tego procesu w żaden sposób powstrzymać. No, czekamy z ponownym pokryciem, z nową warstwą, no aż nam ta wydajność degraduje się do jakiegoś tam poziomu akceptowalnego jeszcze. No i co kilka lat lustro teleskopu jest pokrywane świeżutką warstwą aluminium. Wtedy lustro się wyciąga stamtąd ze środka. Trzeba to przetransportować do Niemiec, bo tam jest odpowiednio duża komora próżniowa. I tam napylona jest nowa świeża warstwa aluminium. Jak chcecie Państwo zobaczyć, jak wyglądała ostatnia procedura wymiany, nie tyle wymiany z aluminizacji lustra, zapraszam na nasz fanpage na Facebooku Radio Teleskop Live. Radio Teleskop Live. Można sobie znaleźć półtora roku temu, trzeba sobie tam te posty poprzewijać, półtora roku temu była akcja demontażu lustra, aluminizacji i ponownego instalowania. Tak? Unikalne miejsce, gdzie można zobaczyć, jak wygląda w środku teleskop, jak wygląda lustro, a lustro to nie jest byle jakie tam lusterko, tylko to waży 400 kg. To jest blok, to jest taki spory krążek szklany, tak? Dość gruby, no 400 kg, no to domyślałem się Państwo, że to musi być solidne.
2: Tak.
1: To jest specjalne szkło, które termicznie się nie odkształca, no bo to musi być wszystko stabilne.
2: No czyli to lustro, ono już ma ileś lat, tylko ta powłoka jest zmieniona.
1: Tak, to lustro ma 61 lat i tu się nie ma co zepsuć w tym lustrze. Ono się nie degraduje, to szkło, ze szkłem się nic nie dzieje, tylko po prostu musimy co kilka lat napylić w komorze próżniowej mgiełkę, taką cieniutką warstwę aluminium i lustro jest jak nowe. I teleskop, wiek teleskopu zaczynamy liczyć od zera. Więc teleskop nie ma tak naprawdę 61 lat, tylko ma półtora roku. Tyle ile powierzchnia napylona na lustro.
2: Oczywiście. A co, ile lat takie napylanie się robi konkretnie?
1: Tak naprawdę doświadczalnie by to trzeba było dobrać. Sprawdzić, kiedy rzeczywiście ta sprawność degraduje poniżej poziomu, który już nas nie satysfakcjonuje.
2: A to widzicie, jak obserwujecie.
1: No tak, no ostatnio niestety to było aż 15 lat chyba i to naprawdę było widać, że w lustrze w łazience można się było lepiej przejrzeć niż w tym lustrze. Mimo to ten teleskop miał wydajność teleskopu 60-centymetrowego, może 50. No to nie jest byle jaki teleskop. Ale teraz to już w ogóle jest rewelacja po aluminizacji, nie?
2: No tak.
1: No i co kilka lat podejrzewam, że trzeba będzie tą warstwę odświeżać. Jeżeli to zostało też poprawnie, wszystko porządnie wykonane, no to może troszkę dłużej będzie niż tam powiedzmy sobie kilka lat może. No, zobaczymy.
2: Czas pokaże.
1: Teleskop działa, jak tylko jest pogoda, jak jest tylko piękna noc. Cały czas, w zasadzie to on, widzi Pan, wystarczy ten pulpit załączyć, schodzimy na dół do komputera, siadamy przy komputerze i robimy zdjęcia.

0: teleskopu i może to zrobimy teraz.
1: O.
0: Pierwsze otwory to są jeszcze. To jest to, czego nie robiliśmy przy zabytkowym teleskopie. Tutaj nie ma obaw, że coś się złego stanie. To jest utrzymywane w jak najlepszym porządku, na jak najlepszym stanie technicznym. Widzimy, wszystko dobrze działa.
1: I taka mała szczelinka. No, ale tak. Ona się przesuwa dookoła.
0: No właśnie, musi mieć taką możliwość, no bo szczelina jest dość nieduża, natomiast no chcemy na dowolny obiekt na niebie, na dowolny kierunek spojrzeć. No i tutaj oczywiście musimy też kopuł obracać, żeby to zapewnić.
1: Czyli tą kierownicą pan obraca?
0: Nie, nie. Kierownica to jest awaryjne, zapasowe otwieranie, zamykanie szczeliny.
1: Bo no proszę, co się stało?
0: Proszę sobie wyobrazić, że teraz nadchodzi burza i jest zanik prądu.
1: Jak
0: pomyślane? I zaraz będzie lało, tak? I tam zaleje teleskop i zniszczy aparaturę. No to jest zawsze możliwość, żeby przy pomocy tej właśnie kierownicy, tego kółka zamknąć. To wcale nie jest ciężko, to nie trzeba żadnej siły wielkiej tutaj użyć. Można sprawnie, szybko to sobie zamknąć.
1: Czyli na wszystkie ewentualności jesteście zabezpieczeni.
0: Tak, to jest tak wszystko tutaj sprytnie pomyślane. No to sobie poruszmy teleskopem, sobie spróbujmy, nie wiem, pojechać w jakiejś osi teleskop. Tu pójdziemy troszkę na dół i troszkę pojedziemy sobie w tą stronę.
1: Wow. Czyli tam na dole robicie to za pomocą
0: dokładnie
1: komputera.
0: Dokładnie to samo robił na dole, tylko przy pomocy komputera, tak.
1: A dla fanów to możecie...
0: Dla wycieczek, tak, prezentujemy, zwłaszcza jak trzeba, wiadomo, przedszkolaki czymś zainteresować, bo to dzieci często się szybko nudzą, no to właśnie poruszamy teleskopem, obracamy sobie kopułą tutaj, o.
1: No to dopiero jest doświadczenie, jak ta kapuła idzie, panie Pawle.
0: No i to wszystko też jest sterowane przez komputer na dole, więc nikt nie musi pilnować, czy teleskop patrzy przez szczelinę, bo to jest po prostu automatycznie wszystko się dokonuje, tak?
1: Mm-hmm. To jest zrobione z drewna.
0: Ta okładzina, tak, natomiast tam ta z zewnątrz blacha jest miedziana. No i konstrukcja też jest drewniana. Z tego co pamiętam na historycznych zdjęciach to jest, chociaż nie do końca, chyba są też takie właśnie wręgi nitowane, chyba to jeszcze jest stalowe, ale nitowane nawet.
1: Tak, pan zobaczy.
0: Na Facebooku można znaleźć, także Radio Teleskop Live, są zdjęcia archiwalne, jak ten teleskop budowany tutaj. I pamiętam, że jest zdjęcie takiej belki.
1: Zamykamy.
0: No, a jak już dzieci się bardzo nudzą,
1: To
0: jest zadanie, żeby ręcznie obracać kopułę.
1: Ach, jeszcze coś takiego jest.
0: Tak. I to proszę zobaczyć, można ręcznie, cała kopuła się obraca powolutku. No i znowu, po co to tak? No gdyby nie było prądu.
1: Też tak.
0: A by się zdarzyło, że zamykanie kopuły jest tam nad schodami, no to żeby nie robić jakichś niebezpiecznych akrobacji, nie wychylać się tam, żeby spaść na schody, no to można sobie to bezpiecznie podprowadzić tutaj, w obszar, gdzie można sięgnąć i zamknąć. Dobra.
1: Chyba dzisiaj tak nie budują już, czy też budują, tak?
0: No budują, no to
1: zawsze te awaryjne muszą.
0: Wystarczy to troszeczkę zdrowego rozsądku i można takie rzeczy zrobić przecież. Mhm.
1: Dzieciaków to chyba to najbardziej interesuje.
0: No wiadomo, no.
1: Że to kręci się, ale i to mnie interesuje. O, to musi w odpowiednim momencie być.
0: No i też ważne, żeby pokazać, że to działa, tak? Że to naprawdę jest używane, że to wszystko działa, że nie jest jakiś eksponat kolejny. Nie?
1: Który stoi, bo stoi.
0: Bo wie pani, to nie wystarczy powiedzieć, że to działa. Naprawdę.
1: Trzeba pokazać.
0: Jak ktoś ma zakodowane swoje własne wyobrażenie, to ja mogę czasami 5 razy pokazać, że to działa, a jeszcze będzie twierdzić, że to nie działa, bo to jest... No bo farba jest przykurzona i to nie może dobrze działać.
1: No to właśnie, że z tego powodu. O, i teraz zamykamy. Często pan korzysta z tego?
0: No, ja akurat jestem radioastronomem, więc mówię tak sobie, hobbystycznie korzystaliśmy swojego czasu z kolegą Marcinem Gawrońskim. Mhm. Więc ja tutaj badań własnych nie prowadzę, no muszę powiedzieć szczerze, tak? Natomiast jak to działa, wiem.
1: Zauważyłam, że pan wszystko wie.
0: No, wszystko.
1: Ale dużo. O.
0: Możemy schodzić na dół.
1: To schodzimy na dół. Już z tego wszystkiego mi zostawił, z tej ilości wiedzy. Dobrze
0: schodzimy. Teraz Państwu pokażę zabytkowy teleskop RT2. Przejdziemy sobie koło niego. Mhm. I podejdziemy po TRT4. Co? Pewnie byście chcieli zdjęcia jakieś tam.

0: tak?
1: Tak, tak.
0: Bo pan do domu niedługo chyba.
2: No, za godzinę tak.
0: No, to zdążymy.
2: Także widzą państwo, też mam czas ograniczony, to jest tutaj dla was właśnie wybawienie, bo...
0: Mamy pan jeszcze skąd 2 godziny gram.
2: Był taki profesor tutaj kiedyś taki, w zasadzie można powiedzieć, no założyciel naszej radioastronomii.
0: Mhm. I ile godzin spędził
2: profesor Gorgolewski. Także jak wycieczka na niego trafiła, no to 6 godzin, 8.
0: Naprawdę?
2: To było możliwe dla niego, tak.
0: To jest...
2: Tędy na wprost idzie.
0: Ach, tutaj.
2: Pamiętam, kiedyś byłem na wykładzie z profesorem. Zaczął o 20 i skończył o 4 rano.
0: To może mówić.
2: No niestety już nie żyje profesor Gorgolewski w 2011 czy 2012 roku chyba. Zna.
0: Ale ja wierzę, że oni z nami są.
2: Nie, no oczywiście, że tak.
0: Myśli pan, że co? Teraz nie są?
2: Pewnie. Dobrze bawią, jak się słyszy, co się o nich opowiada.
0: Chyba tak, dobrze się bawią. Ale i są na pewno zadowoleni. No, że pan tak fajnie o nich opowiedział. Nie jest tak tylko.
2: No, pewnie tak.
1: A, jest.
0: Jest, ma. Jest, rzeczywiście. I to, co pan
2: no,
0: mówi, że
2: to pozostało... A tu są moje wykopaliska.
0: To jest pana?
1: Tak. Fundamenty tego.
0: A ktoś o tym wcześniej wiedział?
2: No właśnie o to chodziło, że nikt nie wiedział, gdzie to było. Były zdjęcia zachowane, zdjęcia nie lotnicze. Znaczy lotnicze to dopiero niedawno odkryłem, że tak naprawdę były. Natomiast no, do 2019 roku były dostępne zdjęcia no, po prostu w parku wykonywane, gdzie ten teleskop był widoczny. Mhm. Natomiast trudno było zlokalizować to miejsce, ponieważ no, widzą państwo, ten krajobraz całkowicie się przekształcił. Były zdjęcia z czasów, jak tu nie było ani jednego drzewa.
0: I nie, nie było
2: odniesienia. Bo ten radioteleskop był zdemontowany już w latach 60. Czyli nie tak długo tutaj stał na tym miejscu. Nie było tego właśnie punktu odniesienia. Na szczęście kolega znalazł mapę w dokumentach profesor Iwanowski, jak tam po prostu były robione porządki, znalazł dokumenty i tam była mapa taka z 58 roku i na tej mapie był naniesiony ten teleskop właśnie. I idąc tym tropem, biorąc miarkę od tego domku właśnie idąc tutaj na południe, bo widziałem, że on w tym kierunku był, trzeba było się przedostać przez gąszcz takich drzewek. Tutaj rosło coś jeszcze bardziej gęstego niż tam.
0: Czy jak pan mógłby się tam dostać?
2: Storując sobie drogę sekatorem. Nie dało się tam przejść. W miejsce, gdzie jest ten beton. Więc sekatorem sobie wyciąłem ścieżkę i no, w odpowiednim miejscu, gdzie wynikało po prostu z mapy, z miary, wbiłem łopatę w ziemię. No
0: o,
2: i na
0: jest.
2: Głębokości 30 cm zaczęło mi coś zahaczać. Mhm. Coś chrupać. No i się okazało, że rzeczywiście jest beton. No i proszę państwa, później to było 3 miesiące odkopywania, karczowania tych wszystkich drzewek. To wszystko zostało tutaj wyrwane z korzeniami. No i jest odsłonięte. No niestety trzeba to tutaj regularnie dbać, bo wiadomo, że liście tutaj też zarasta. No to się sytuacja powtórzy za kilkadziesiąt lat, nie? Już może za kilkanaście.
0: Ale jak tu zostanie coś postawione, że
2: mam tabliczka... mam taki właśnie cel, żeby tu postawić jakąś tablicę pamiątkową ze zdjęciami. Mnóstwo zdjęć się zachowało.
0: To jest dobre myśl.
2: Na Facebooku Radio Teleskop Live, proszę państwa, jest całe moje ponad 100-stronicowe opracowanie. Trzeba sobie je znaleźć, tam w październiku ubiegłego roku chyba była ostatnia aktualizacja. Jest PDF do pobrania dla każdego, tylko trzeba się przez ten Facebook przekopać i tam państwo zobaczą wszystkie archiwalne zdjęcia tego teleskopu, całą historię polskiej radioastronomii w takiej pigułce. No i też troszeczkę na temat renowacji, rekonstrukcji właśnie radioteleskopu RT2. One możemy powiedzieć równolegle powstawały, to jest 58 rok, jeden i drugi, z tym, że ten miał pewną wadę konstrukcyjną.
1: O,
2: dokładnie. On niestety w marcu 58, krótko po swoim powstaniu, no, miał taki epizod, taką awarię, że po prostu nastąpiło takie oblodzenie, że niestety się złamał tak w pół. To zdjęcie też w moim opracowaniu jest. No i trzeba było go ratować, naprawiać. Udało to się, ale to już była taka no, ryzykowne, bo już to może się powtórzyć. Z czasem tam dobudowano mu takie filary wsporcze. I właśnie równolegle zaczęto w 58 roku budować ten radioteleskop. To już jest zupełnie inna konstrukcja. Widać, że to jest, powinno być znacznie bardziej odporne na jakiekolwiek tam przeciążenia, naprężenia, bo to jest teleskop, który no, przypomina współczesne radioteleskopy, czyli czasza paraboliczna. Ta czasza była wypełniona siatką. To była taka siatka wykonana z drutu miedzianego, o oczku 4x4 cm, z tego co pamiętam. No i w pełni ruchome też, dookoła w obu osi można tym teleskopem poruszać. No i taka sytuacja, proszę państwa, w 2016 roku oprowadzałem wycieczkę, tak? Nie wszyscy oprowadzają wycieczki tutaj akurat pod RT2, a ja oprowadzam, bo zawsze uważam, że to jest cenny instrument. On wtedy wyglądał zupełnie inaczej, on był całkowicie zardzewiały. tak w ogóle to na przełomie XX i XXI wieku, to w teleskopie rosły drzewa. Trudno sobie wyobrazić, ale siatka, czasza radioteleskopu była przerośnięta przez korony takich drzewek, krzewów, takich wysokich, no po prostu tak jak tam takie rosną, nie? Mhm. Więc ogrodnicy to wszystko wykarczowali, no ale wiadomo, że te krzewy też zniszczyły troszeczkę siatkę, no i tak już od tego czasu, jak ogrodnicy zrobili porządek z drzewami,
0: to by mogli się
2: no wejść. To jeszcze problem tej rdzy został, że to nie było w żaden sposób zabezpieczone. No i na tej wycieczce proszę sobie wyobrazić, że był człowiek, który po pewnym czasie zaproponował mi pomoc przy renowacji tego teleskopu. Powiedział, że ma własną firmę, w ramach promocji własnej firmy zrobi tutaj malowanie, piaskowanie. Ale była jeszcze potrzebna jedna osoba, była do pomocy jeszcze potrzebna i znalazł się kolejny kandydat, miłośnik, pasjonat, człowiek, który zajmował się wycinką drzew tutaj w naszym obserwatorium. Zainteresował się tym. No i pokierowano go do mnie, więc miałem już dwóch do pracy.
0: Pan trzeci.
2: I ja trzeci. I w sierpniu 2019 roku zaczęliśmy właśnie konserwację tego teleskopu, zabezpieczenie. Ten kolega w ogóle tutaj na wycieczkę przyjechał, proszę sobie wyobrazić, że on przyjechał z Tarnowa. To nie jest
0: tak,
2: że tu... Tak. I on z tego Tarnowa przyjechał z przyczepą, na której miał zainstalowaną zwyżkę, czyli taki dźwig z koszem, no, dzięki któremu można tak tam na wysokościach malować
0: tak,
2: bezpiecznie. Piaskarkę. Więc to wszystko wypiaskował, następnie zaczęliśmy malowanie. Podkład praktycznie wszędzie już jest położony, jeszcze ta warstwa nie jest wszędzie właściwa, ta zewnętrzna. No mówiłem, no troszkę nam tam wydarzenia, że tak powiem, pokrzyżowały plany, ale myślę,
0: może
2: niebawem
0: ruszycie.
2: Myślę, że wrócimy do tego. No grunt, że jest taka wstępna praca już wykonana, że to już nie ma tutaj żywej rdzy nigdzie na wierzchu, no tam z wyjątkiem tej czaszy, ale tam trzeba jeszcze usunąć resztki tego drutu miedzianego i tam troszkę będzie żmudnego malowania, ale to jest też do zrobienia.
0: A to już jest takie dosyć cienkie, to nie jest takie chyba trudne już do zrobienia.
2: No nie powinno być właśnie, no. Może jacyś się dodatkowi znajdą entuzjaści do pomocy, no pasjonaci. Może osoby, które mają na przykład umiejętności albo uprawnienia takie, że są w stanie z pomocą technik linowych coś robić, gdzieś tam się przywiązać też, żeby to wszystko było bezpiecznie wykonywane. No kolega właśnie Szymon od wycinki drzew takie rzeczy potrafił robić, więc było to bezpieczne jak najbardziej.
0: Bo tak by się wydawało, to taki z tym dużym teleskopem, ile to jest pracy, żeby to zabezpieczyć.
2: No, jeśli chodzi o duży radioteleskop, pod który idziemy, pod RT4, no to w 2020 roku było wykonane malowanie gruntowne całego teleskopu.
0: Jak długo trwało?
2: A wcale nie tak długo, bo trwało 3 miesiące.
0: Od
2: czerwca, we wrześniu już był, w czerwcu był oddany plac budowy, a we wrześniu już teleskop był z powrotem, pracował.
0: Czyli w tym czasie nie mogliście nic
2: bardzo
0: obserwować.
2: No nie mogliśmy, no, ale no, raz na 30 lat teleskop można zatrzymać na 3 miesiące i
0: to co, wtedy korzystaliście z innych teleskopów, które są na świecie? Badań czy
2: tak? Tak, jeżeli chodzi o badania interferometryczne, czyli właśnie ten typ obserwacji, w których uzyskują mapy radiowe, no to oczywiście jak jeden teleskop zniknie z sieci, no to nie ma jeszcze tragedii. Pozostaje cała reszta, czyli jak mieliśmy powiedzmy sobie 10, zostało 9, nie ma wielkiego tutaj uszczerbku na jakości.
0: My macie tu nawet te drzewa owocowe, czereśnie i jabłka.
2: No tak to było przez lata, że ludzie sobie użytkowali ten teren, też tutaj pracownicy mieli swojego czasu działki w ogóle. To jeden z kolegów nadal ma tam działkę za katedrą radioastronomii.
0: Możemy skorzystać.
2: No tutaj też ma, widzę, ktoś ziemniaki jak najbardziej. No
0: dlaczego
2: nie?
0: Tutaj był budynek, w którym mieszkano kiedyś? Ten, który tutaj tak jest ogrodzony?
2: Nie, tutaj akurat nie mieszkano. Tu był budynek ogrodnika, z tego co kojarzę. Takiego ogrodnika, okay. Nadzorcy, osoby, które tutaj mieszkały. Natomiast pracownicy też był czas, że mieszkali w tym dużym biurowcu tam. Na samym początku to w ogóle gdzieś mieszkali po wsi tam, z tego co pamiętam z opowieści. Przy katedrze radioastronomii, tam w części właśnie radiowej, w ogóle jest taki hotelik. Nie?
0: Jest.
2: Więc tam też jest kilka pokoi, więc operator radioteleskopu, czy jacyś nasi goście, tak, mogą sobie przenocować, czy też czy po dyżurze, czy przed dyżurem.
0: No to tak, bo jak przychodzi na noc.
1: No to warunki bardzo dobre.
0: tym momencie.
2: Nie, no naprawdę nie można narzekać tutaj na te warunki takie.
0: Ale to też coś powycinaliście.
2: No trzeba to, widzi pani, to trzeba w porządku utrzymywać, bo jak się drzewko posadzi, jest małe, to wszystko fajnie, ale po kilkudziesięciu latach się okazuje, że już tak zagraża bezpieczeństwu i to trzeba tego pilnować, bo się na przykład złamie i na ten domek na przykład upadnie. No i straty po prostu są kolosalne wtedy, nie?
0: W tym momencie tak. Oj, naprawdę, ale tu spory macie też, jaka duża tu jest, jaki jest duży obszar?
2: Około 300 hektarów, z tego co pamiętam.
0: Naprawdę?
2: Tak. Ogrodzona część jest niewielka tutaj. Natomiast tam pola, jeszcze za radioteleskop, tam na północ do Kowrozu wręcz.
0: To jest wszystko wasze?
2: I tam pod las, i do Serdelka, do rzeźni, to jest wszystko teren uniwersytetu.
0: I to jest obsiewane pewnie...
2: Gdzieś... W dzierżawce, tak.
0: Tak, w dzierżawce. Ale wy macie z tego powodu moment taki, że nikt tu się nie wybuduje.
2: No na razie tak było i miejmy nadzieję, że tak zostanie.
0: Chyba, że gdzieś tam zmienią coś.
2: Oby nie. Nie chcę nawet o tym mówić.
0: Lepiej nie myślmy nawet.
2: Lepiej nie myślmy i nie mówmy o tym.
0: To ja nigdy nie pomyślałam, że to taki... Obszar jest duży, 300 hektarów. I to od samego początku tak było?
2: Tak, tak.
0: Przewidziano, żeby nikt się gdzieś tutaj dookoła nie wybudował. Ci, którzy zakładali, mieli głowę na karku.
2: A nie wiem, czy oni o tym tak myśleli wtedy. Jak było tak całkowicie pusto, nie było telekomunikacji tak rozwiniętej, nie było zakłóceń. Toruń był przecież znacznie mniejszy jeszcze. Gdzie tam się Toruń kończył? Gdzieś tam teraz się na Wrzosy wjeżdża. Nie było tego osiedla na Jarze, które tak, po prostu jak się popatrzy teraz na południowy wschód, jak się popatrzy, to takie światło tam nad lasem widać, nie? Tak się zastanawialiśmy przez pewien czas skąd. I już chyba wiemy skąd. Wezmę klucze i idziemy po tamtenie.
0: Dobrze.
2: Teraz mamy 10 takich rzeczywiście, gdzie są rodziny, z których udało się miód uzyskać już w tym roku. A mamy 6 odkładów zrobionych na przyszły rok.
1: To sporo.
0: No, tutaj te tereny mają dobrą ziemię.
2: Też to było rzeczywiście naważone przez tutaj, prawda, ludzi, którzy to dzierżawili.
0: No i jakie jeszcze żona ma zainteresowania, oprócz pszczół?
2: Naprawdę, naprawdę wszechstronne. To trudno powiedzieć, czym się żona nie interesuje. Astronomią chociażby też się interesuje.
0: Tak? Oj, to dobrze. Filozof
2: to jest ogólnie człowiek myślący, używający rozumu, tak? I to jest fajne, bo wtedy można rzeczywiście mieć szerokie...
1: Tą drogą można swobodnie dojechać w stok.
2: Niekoniecznie. Jeżeli dzierżawca nie zamknie bramy, to pan wjedzie.
1: Tak, tym.
2: Bo tam jest tak zwany właśnie... Tam jest to gospodarstwo, nie? Tam jest też taki dworek tak zwany. Tam jest taki 19-wieczny dworeczek, ja bym to określił.
1: Bo on tutaj korzysta z tej drogi po prostu jadąc na pola, tak? Tam później,
2: tak.
0: Czyli on to wszystko tu dzierżawi? Tu ten pan?
2: Tak.
0: No to ma sporo tego. Wow. Ale to mieliście pracy. To wszystko na wysokości. Jak malowaliście?
2: No to cała wielka ekipa malowała. Zobaczcie sobie na Facebooku, bo są fajne zdjęcia z tego właśnie malowania.
1: No.
2: W ogóle pierwsze to zdjęcie profilowe chyba. Tam jest tak, teleskop jest opakowany jak pudełko przez plandeki. Tutaj wszystko było otoczone rusztowaniem. Tak, zaplandekowane. I pracownicy właśnie tam malowali z podestów, tak? Niektórzy wywożą gdzieś, gdzieś też po lasach, wywożą na wrzos, ale to już jest bardzo ryzykowne, bo ta pszczelak tak późno zaczyna być zakarmiana i do późna pracuje, to jest duża szansa, że nie przetrwa zimy, nie?
0: Będzie zbyt słaba.
2: A to moja żona pani opowiada. Ja tak z grubsza po prostu, ja pomagam praktycznie żonie, nie? Trochę się orientuję, no, ona mi mówi, co mam robić, dlaczego, co i dlaczego i wie. No, także tu stoimy przed radioteleskopem właśnie. To jest oczywiście największy w Polsce tego typu radioteleskop. Miarą wielkości radioteleskopu jest średnica jego czaszy. No i cóż, jak to działa? No to odbiera fale radiowe. Mamy odbiorniki, które umożliwiają odbiór fal radiowych od 1 GHz do 30 GHz. I ta czasza główna, ona nam skupia, ma kształt paraboli obrotowej. I równoległa wiązka promieniowania fal radiowych, która na nią pada, jest skupiana w ognisku. Tak naprawdę przed tym ogniskiem znajduje się jeszcze lustro takie wypukłe, hiperboliczne, które nam przekierowuje tą zbieżną wiązkę fal do centrum czaszy, gdzie znajduje się kabina odbiorników.
0: No tu są.
2: Jakbyśmy z drugiej strony popatrzyli na czaszę, to byśmy zobaczyli, że na dnie tej paraboli wystaje taki stożek i na jego dachu płaskim znajdują się jeszcze takie kolejne wystające mniejsze stożki. Takie.
0: I to są
2: wloty do konkretnych odbiorników na różne pasma. Od 1 do 2 GHz, od 4 do 8 GHz, od 8 do 16, od 20 do 25 GHz.
0: To jest ogromna różnica.
2: No i w zależności od tego, który odbiornik wybierzemy, to możemy dane pasmo, w danym paśmie prowadzić badania.
0: Panie Pawle, a to są takie małe domki metalowe.
2: To są takie budki, w których znajduje się aparatura. To jak jest taka potrzeba, to wchodzimy. Na przykład tam na samej górze jest budka, no tam taki głośny dźwięk dobiega teraz do nas. Tam jakieś urządzenia pracują. To pracują sprężarki helowe. One sprężają hel gazowy, który następnie się rozpręża w głowicach chłodzących naszych odbiorników. I one chłodzą przed wzmacniacze odbiorników do tych właśnie -265 stopni Celsjusza, na przykład do 8 kelwinów.
0: Do czego to jest potrzebne?
2: Dlatego, że wszystko, co ma temperaturę wyższą od zera bezwzględnego, czyli od -273 stopni Celsjusza, emituje fale elektromagnetyczne. Z racji tego, że jest ciepłe, emisja termiczna. No człowiek jakie fale emituje na przykład?
0: Pan mi powie.
2: Podczerwień.
0: No tak, bo...
2: Przecież budujemy kamerę na podczerwień, prawda?
0: Tak, podczerwień, rzeczywiście.
2: Fal radiowych też troszeczkę emitujemy, ale sobie nie zdajemy w ogóle z tego sprawy na co dzień, bo nie mamy jak radioteleskopy. I teraz wszystkie naturalne obiekty kosmiczne, które obserwujemy, już niezależnie od tego, jaki jest mechanizm generowania energii, emitują sygnał o charakterze szumowym. To jest tak, jakbyśmy wzięli domowe radio i rozstroili na zakres, gdzie nie ma żadnej stacji. To sobie zróbmy takie doświadczenie myślowe, a można sobie w domu zrobić doświadczenie praktycznie. Więc bierzemy sobie domowy radioodbiornik, ustawiamy na jakąś audycję, na jakąś stację radiową, no i słyszymy muzykę, rozmowę, cokolwiek. Czyli odbieramy. I robimy co innego. Chowamy do miedzianego garnka i przykrywamy miedzianą pokrywką to radio.
0: No i zaczyna się dziać...
2: Co się dzieje? Okaże się, że nie będziemy z tego garnka słyszeli już muzyki czy rozmowy, tylko będziemy słyszeli szum. I teraz sobie zadajmy pytanie, no dlaczego to radio szumi? Przecież nie powinno w ogóle żadnego dźwięku wydawać. Słusznie. Z tej stacji nadawczej tamte fale są blokowane, ekranowane mówimy, że radio jest. No to dlaczego szumi? Skąd ten szum odbiera? Się okazuje, że ono samo z siebie, że elektronika ma taką własność, że w temperaturze, im wyższej temperaturze, tym mocniej szumi po prostu. Tak?
0: A, czyli im niżej, tym
2: ten szum własny elektroniki jest mniej. I możemy rzeczywiście badać bardzo słabe obiekty pod warunkiem, że zmniejszymy szum własny. No bo szum, bo powiedziałem, że te obiekty mają sygnał o charakterze szumowym. Czyli jak skierujemy radioteleskop na jasne radioźródło, na jakąś jasną radiogalaktykę i byśmy podłączyli do radioteleskopu głośnik, nie robimy oczywiście tego, bo robimy analizę widmową na przykład, no to usłyszelibyśmy szum głośny. A jakbyśmy ustawili radioteleskop na słaby obiekt, no to szum byłby słabszy. A jakbyśmy ustawili radioteleskop na obszar nieba, gdzie nie ma w wiązce teleskopu żadnego akurat jasnego radioźródła, jasnego czy słabego, żadnego, to też usłyszymy delikatny szum. No bo jednak do końca, do samego zera bezwzględnego nie schłodziliśmy. Co też by było niekorzystne, bo w zerze bezwzględnym ustaje wszelki ruch i radioteleskop całkowicie by stracił też czułość. No nie jest tak, że jest dobrze całkowicie do zera.
0: Tak.
2: Nie da się dokładnie do zera schłodzić, więc spokojnie. To jest jak najbardziej dobra temperatura.
0: To też jest na takich, widzę, duże koło.
2: To jest tak zwana jezdnia. To jest szyna to do końca nie jest, bo to jest szersza niż szyna kolejowa. To wszystko w ogóle waży 650 ton. Tak?
0: Więc to musi, nie wyobrażam musi, sobie
2: to
0: musi nawet. Być,
2: no, może sobie policzyć, ile słoni to na przykład by było. Nie?
0: No to ile? Pan na pewno już wyliczył.
2: To przedszkolakom zadaję, już nie pamiętam. Kiedyś mi dzieci coś wyliczały, ale nie pamiętam. No.
0: Ale ileś słoń?
2: No, kilkaset słoni jak najbardziej, myślę, nie? I teraz to musi być solidnie wykonane. Oczywiście ten fundament tutaj jest w ogóle wbitych ponad 80 pali takich betonowych, z tego co pamiętam. Przed samą budową trzeba było w ogóle ten teren wzmocnić tutaj, tak? No bo to jest teren polodowcowy, piaski, gliny, prawda, iły i to by jak troszeczkę tak jak ciasto by się mogło zacząć zapadać. Więc...
0: I mogłoby się przechylić.
2: Mogło nawet by się zacząć przechylić, tak, bo to niekoniecznie jednorodny jest teren pod tym. No więc to zostało wzmocnione odpowiednio i dzięki temu widzimy, że od 1994 roku nic się z tą konstrukcją złego nie dzieje, stabilnie sobie wszystko stoi. Także no, 30 lat będzie w przyszłym roku miał radioteleskop. Trzeba będzie jakąś imprezę zrobić urodzinową chyba.
0: No, już pan o tym myśli?
2: Jeszcze nie, ale no, trzeba chyba wcześniej myśleć, żeby się nie obudzić na przykład dwa dni przed stuleciem odzyskania niepodległości, że jest odzyskanie niepodległości i ojej, możemy jakiś pomnik postawić, nie?
0: No tak, to może to ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie zaczynem.
2: Niedawno była kolejna rocznica też, jakoś zapomniano o niej.
0: A jaka była?
2: No, jaka była rocznica niedawno?
0: No dobrze,
2: no przepraszam, wydarzenia wołyńskie, tak zwane.
0: No i?
2: No, no i cóż w związku z tym było? Niech każdy sobie odpowie sam, już nie chcę to w politykę wchodzić i to też niech pani lepiej wytnie te moje tutaj wynurzenia. Będzie skandal, będzie wielki, międzynarodowy.
0: To ma pan rację, że z wieloma rzeczami, ale my mamy taką naturę, że dużo szybciej coś staramy się wyprzedzać i przygotować. A my osobiście jako radio.
2: No my tutaj w obserwatorium też tak raczej myślimy perspektywicznie naprzód. Tak, no, staramy się na kilka lat.
0: Widać, panie Pawle. No i dużo waży. Wysoki jest na ile metrów?
2: 37 metrów z tego, co pamiętam. Ale tak naprawdę istotna jest średnica, no bo ta wysokość będzie się zmieniała w zależności od tego, czy teleskop będzie ustawiony w kierunku horyzontu, czy na zenit. Bo wtedy...
1: Niesamowite wrażenie robi, naprawdę. Tam się stanie pod nim w środku, to...
2: Niech sobie pan wyobrazi, że pan stoi pod trzy razy większym, bo w Niemczech jest trzy razy większy. W Felsbergu, 100-metrowy.
1: Nie? To jest dopiero szok.
2: No, z tym, że tam sobie tak prosto na wycieczkę nie można przyjechać.
0: To ja tu pójdę, ty będziesz trzymał mikrofon, pan rozmawia, a ja pójdę zobaczyć.
2: Tam tak prosto na wycieczkę nie można przyjechać. Tam jest tylko punkt widokowy w Felsbergu. No chyba, że jest astronomem i się tam powiedzmy załapię na zwiedzanie.
1: Ale tak znalazłem sobie konfum. Miejsce, widzę tutaj, panie Pawle. Też
2: no, pod kabiną właśnie z sprężarek, kompresorów sobie jaskółki tam gniazdują. Aż zdumiewające, że im nie przeszkadza ten hałas, ani wibracje. Dobrze się tam czują. Mhm. Nie wiem, może z kolei jakieś inne drapieżniki są odstraszane przez hałas i tam właśnie.
1: A to też możliwe jest. A cała czasza jak jest napędzana elektrycznie, czy to są siłowniki jakieś hydrauliczne?
2: Nie, hydrauliczne właśnie nie, to jest wszystko przez silniki elektryczne napędzane tutaj. Sprawdzony sposób, skuteczny. Się praktycznie w takim silniku nie ma co zepsuć. Mhm. Nie, także to...
1: A to ramię, to rozumiem, jest do zablokowania jakby tej całej czaszy, tak?
2: Nie, jest taka winda, która służy do inspekcji lustra wtórnego. No teraz tak niestety teleskop jest tyłem do nas ustawiony,
1: tak,
2: ale
1: to nie widzimy
2: mamy
1: tego.
2: Obejść. Więc na tą główną czaszą znajduje się na takich spornikach jeszcze wypukłe lustro. Tak jak proszę zobaczyć w przypadku małego radioteleskopu 15-metrowego, tam nad czaszą mamy...
1: Tak, to całe promieniowanie skupia się na tym małym lustrze, tak.
2: Tylko w przypadku tego małego teleskopu 15-metrowego RT3, radioteleskop RT3, tam taka beczka jest na spornikach.
1: Tak.
2: I tam to jest system, gdzie mamy w ognisku pierwotnym umieszczone odbiorniki.
1: A tutaj
2: odbiorniki są w beczce, a tu są w ognisku wtórnym.
1: Czyli tutaj
2: dlatego,
1: już...
2: bo tam jest jeszcze jedno lustro nad czaszą, które przekierowuje właśnie
1: do centrum.
2: Do centrum pod czaszę. I żeby do tego lustra Cassegrena, do tego lustra wtórnego się
1: to dostać, macie to urządzonko.
2: To musimy... Tak, teleskop skierować w kierunku tamtego urządzenia, tak blisko horyzontu w ogóle. I to wtedy sobie stawiamy do zenitu i możemy wjechać
1: bezpośrednio już sobie do tego lustra.
2: Albo po drabince tam bezpośrednio tego lustra. Raz, dwa razy do roku tego używamy tak naprawdę. Nie ma potrzeby częściej. To jest no, potrzeby inspekcji. Czasami trzeba żarówkę jeszcze wymienić, taką ostrzegawczą dla
1: samolotu. Tak, te, które są u góry.
2: I przy lustrze też jest taka właśnie. No i jedynym sposobem, żeby się tam dostać, to jest znowu użycie tej windy.
1: No tak. A to pomieszczenie na dole to są odbiorniki, rozumiem, tak? Tam umieszczone.
2: Odbiorniki są na górze,
1: pod czaszą.
2: A na dole jest tak zwany bunkier, tam schodzą kable po prostu, które w tak zwanym twiście się w sposób kontrolowany skręcają. No bo...
1: I wtedy prowadzone są do
2: sterowni. I tam już wszystko tunelem jest prowadzone do sterowni, kanałem takim. I tam jest rejestrowane, później te dane analizujemy. No już Marcin wam opowiadał co.
1: Tak, tak opowiada to wszystko.
3: Naszym dzisiejszym gościem jest pan Marek Wieroński, koordynator projektu Toraf Seed Mission w firmie Toraf. Panie Marku, witamy bardzo serdecznie. Nasiona trafiły w kosmos. Jak to się wydarzyło? Jak to się stało? Dlaczego?
4: Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że u was wiosna kiełkuje w sercach tak samo jak u nas. Dziękuję wam za to, że chcecie posłuchać naszej takiej małej historii, ale o naprawdę wielkim potencjale. A historia jest niezwykła, bo tak naprawdę chyba jest o tym, że wszystko jest możliwe, nawet z takiej małej wioski jak Maciejów pod Kluczborkiem. Wystarczy tak naprawdę chyba jakaś mała iskra i ktoś, kto po prostu nie wie, że to da się zrobić. Tak można rozpocząć tą całą historię. Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, dokładnie rok temu, 22 marca. więc już mamy równy roczek całej akcji. Była 11.40, więc już też za niedługo. Wraz z kolegami i koleżankami z pracy siedzieliśmy na przerwie, no i wtedy pokazywałem zdjęcia z teleskopu Webba. Jest to taki teleskop, który umieszczony jest no, dość daleko od Ziemi i fotografuje odległe galaktyki. Nie jest to taki standardowy teleskop optyczny, ale on rejestruje światło podczerwone. Mhm. A to światło może po prostu przenikać różne pyły, mgły, więc zdjęcia są fenomenalne. Potrafi sfotografować galaktyki, które powstały no, 3,8 miliardów lat temu. To jest taki czas, że u nas nie wiem, czy oceany już były. To było znacznie przed dinozaurami. No i wyobraźmy sobie, że światło do niego dociera, podczerwone. On to fotografuje, wysyła na Ziemi i na ich stronie mamy tak przepiękne zdjęcia, że oglądając je, człowiek staje się jakiś taki zupełnie inny. Wszystkie nasze problemy codziennego życia stają się tak małe, że po prostu mamy mnóstwo energii. No i wtedy urodziło się u nas takie pytanie, u mnie w głowie, co by było, jeśli czy w ogóle można by było wysłać nasionka w kosmos, rakietą. No i prawdę mówiąc, pomysł zaczął kiełkować. Wiedziałem, że mamy taką polską rakietę i że jest taka firma Space Forest, no ale to tylko wiedziałem z obrazków i informacji w internecie. Znalazłem ich stronę, zadzwoniłem i pamiętam jak dziś, że odebrał pan Piotr Król, lider tego projektu. Jak zapytałem go o możliwość wysłania właśnie trzech takich torebeczek z nasionami, czyli łącznie tak naprawdę 20 gram, i to tylko w celach marketingowych na początku, tak. Kompletnie nie myśleliśmy o niczym więcej. Miałem wtedy też takie wrażenie, że delikatnie się uśmiechał, to było bardzo czuć przez telefon, no ale poprosił o szczegóły na maila. I proszę sobie wyobrazić, jakie to było tempo. 11.40, gryziecie kanapkę z ogórkiem, oglądacie zdjęcia odległych galaktyk, patrzycie na coś, co tak naprawdę nie wiecie nawet czym jest i jaki to jest ogrom, a o 13.30 już zaczynacie konstruować plan, jak tu wysłać nasiona na rakiecie. Można powiedzieć, że wtedy poczułem, że wszystko jest możliwe. No i tak to zaczęło się kręcić. No, miał być to projekt marketingowy, czysto marketingowy, ale chyba życie chciało
3: inaczej.
4: Inaczej. Mhm. Zaczęliśmy łącznie z kolegą przeszukiwać internet. Naprawdę wtedy chłonęliśmy te wszystkie informacje. Co było zrobione, jakie nasiona poleciały na rakiecie, jakie były hodowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na ISS. Oczywiście tam było mnóstwo nasion hodowanych, różnych roślin.
3: Tak, bo to inna też skala, prawda, całego przedsięwzięcia.
4: Tak, zupełnie inna, bo stacja jest na orbicie, ona krąży wokół Ziemi, a rakieta Peru, no ona po prostu z dużą prędkością leci na niższą partię, czyli suborbita, i ona później tego samego dnia wraca. No i to jest zupełnie inna skala. I wtedy rozmawialiśmy tylko o jednym starcie rakiety na najniższą wysokość, 50 km. Szybko powiem panu, że zrobiliśmy projekt. Okazało się, że tak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko marketing, ale przerodziło się to w projekt badawczy. Zaangażowaliśmy nasze laboratorium do wyselekcjonowania takich najlepszych roślin pod kątem, żeby po prostu ogrodnicy je znali, tak. Żeby miały jakąś wartość jadalną żeby i zdrowotną, jak również były ciekawe z punktu widzenia nauki. I taki kompleksowy projekt wysłałem do firmy Space Forest. To było bardzo dużo ścian do obejścia, ale się udało. Dostaliśmy akceptację na wysyłkę właśnie tych nasion. I tak właśnie zaczął się szum medialny, przyjechał burmistrz. No i zaczęło się bardzo dużo dziać. Staliśmy się bardzo popularni.
3: Panie Marku, ja zapytam, a był pan podczas startu tej rakiety?
4: Wszyscy payloadowcy, czyli firmy instytucje.
3: Rozumiem.
4: Które wysyłały swoje ładunki, mogły oglądać z takiego specjalnie wydzielonego miejsca.
3: Na żywo.
4: Przed poligonem na żywo. Na miejscu startu były tylko niezbędne osoby. No wiadomo, jeśli coś miałoby się tam stać, są to loty eksperymentalne, to żeby zminimalizować ryzyko. Ale jak widzieliśmy tę rakietę i start z 3 km, no wyglądało jak taki cienki ołówek. Natomiast jak doszła do nas fala uderzeniowa, to naprawdę było wielkie wow. To był wielki huk i po prostu rakieta za chwilę zniknęła w chmurach.
5: Jakie emocje były podczas tego startu u pana?
4: Zadzwoniłem do syna. Chciałem mu pokazać, jak startuje rakieta, więc emocje miałem podwójne, bo i sam to oglądałem na żywo. Jeszcze mój syn mógł to widzieć, więc to dla mnie miało taką dodatkową wartość.
5: Serce biło?
3: No na pewno.
4: Bardzo, bardzo. Zwłaszcza jak doszedł huk. I to, ta rakieta pędziła tam około 4000 km na godzinę. To jest tak szybko, że jeśli ktoś chce spróbować nagrać ją telefonem, to jest naprawdę bardzo ciężko ją uchwycić, chyba że z dużego oddalenia. Cały kosmos jest tylko 100 km od nas w górę i tam już się zaczyna naprawdę coś niezwykłego.
3: Panie Marku, ja tak tutaj słuchaczom też zobrazuję, że rakieta Perun, ona ma tylko 11,5 metra wysokości, albo aż. Jest to taki polski projekt, który umożliwia lot suborbitalny, czyli jeszcze na granicy kosmosu. Ma niecałe pół metra średnicy, bo 45 centymetrów i waży tylko około 970 kg, tak żebyście państwo, też nasi słuchacze, wiedzieli, a potrafi wynieść ładunek o masie do 50 kg na wysokość nawet 150 km. I tutaj mam, panie Marku, pytanie, bo wspomniał pan, że na początku była to wysokość 50 km. Czy te późniejsze loty na wyższe pułapy też były z waszymi nasionami, czy to był tylko jeden start?
4: Więc dowiedzieliśmy się, że firma Space Forest planuje 4 tak naprawdę loty, mhm. 50, 80, 100 i 150, więc tak. To dawało nam pełen przekrój, no i ta magiczna granica 100 km, linia Kermana, tak. Gdzie już umownie zaczyna się kosmos.
3: Kosmos, tak.
4: Wtedy zaczęliśmy naprawdę intensywnie się starać o to, żeby brać udział w kolejnych lotach. I tutaj historia też jest niezwykła, dużo się działo. Natomiast rozpisaliśmy kompleksowy projekt badawczy. Zwiększyliśmy ilość nasion do 500 000. Poleciało naprawdę wiele różnych ciekawych gatunków. I wzięliśmy udział, można powiedzieć, w takim konkursie, gdzie zostaliśmy właśnie wybrani na pozostałe 3 loty. I one dopiero się odbędą w tym roku. Będzie to na wysokości 80, 100 i 150 km, tak jak powiedziałem, i prawdopodobnie na tym ostatnim 150 km będzie jakaś forma ekspozycji na warunki kosmiczne. Możliwe, że coś tam się otworzy w tej rakiecie, bo takie też są doniesienia i ładunki zostaną wyeksponowane na
3: promieniowanie kosmiczne.
4: I jonizację, bo na tych wyższych partiach już faktycznie tam takie oddziaływania istnieją.
5: Mówimy o nasionach, które poleciały, ale konkretnie jakie?
4: Dość dużo. Szczerze, wysłaliśmy taki zestaw idealny. No chcieliśmy, żeby poleciały te, które przede wszystkim szybko kiełkują. Tak jak wspomniałem, mają właściwości prozdrowotne, są popularne, jeśli chodzi o ogrodników, no i przydatne naukowo, jak na przykład broku czy rzodkiewnik pospolity. I myślę, że wybraliśmy taki idealny zestaw od właśnie żuchy, która kiełkuje jak najszybciej, poprzez sałaty, które są tak naprawdę stałymi bywalcami w kosmosie, aż po takie miniaturowe pomidory, pomidorek bajaja, który praktycznie będzie kiedyś służył jako taka roślinka produkująca żywność w kosmosie, ponieważ świetnie obradza i jest prosta w utrzymaniu.
3: Czyli też podglądaliście państwo to, co dzieje się podczas różnych misji kosmicznych, to, co dzieje się chociażby na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to, co robią czy Japończycy, czy Chińczycy, tak, jakie rośliny wysyłają w kosmos, żeby sprawdzić
4: tak.
3: ich?
4: Przeglądaliśmy projekt BEGI od NASA, czyli to jest taka szklarnia na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej. Tam tak naprawdę mogą hodować tylko kilka takich roślin i w celach badawczych, ale również dla żywności. Sprawdzaliśmy, co tam hodowali, czyli na pewno była sałata, na pewno były pomidory, również z tego, co czytałem, taka ciekawostka, nawet były kwiaty, chyba była to cynia. Wiem, że rzodkiewnik pospolity, czyli brzydko to nazwę, taki chwaścik, przeszedł w kosmosie cały cykl, czyli od nasion po kiełkowanie, wzrost, kwitnienie i ponownie wydanie nasion. Tego tak naprawdę jest dużo. Nawet ostatnie doniesienia, że naukowcom udało się chyba w Teksasie wykiełkować rośliny w regolicie, czyli w tym materiale, który występuje na Księżycu. Mm-hmm. Więc czytaliśmy bardzo dużo i niektóre pozycje, tak jak na przykład lucerna czy sałata i rzodkiewka, bo rzodkiewka też jest stałym bywalcem, można powiedzieć, ze względu na swoje takie ciekawe właściwości smakowe. Jest ostra. Ja z tym nauczyłem ją lubią z tego względu, że pobyt w kosmosie upośledza nasze kubki smakowe, a ostrość rzodkiewki sprawia, że to nie jest takie uciążliwe dla nich.
5: Panie Marku, jakie były wyniki misji? Bo wiadomo, poleciały w kosmos, wróciły. I co się dalej działo? Chodzi mi o nasiona.
4: Więc wyniki tak naprawdę pokazały, że większość z tych nasion bardzo dobrze zniosła ten lot suborbitalny i zachowała zdolność kiełkowania na takim poziomie zbliżonym do próby kontrolnej, która została na Ziemi. Myślę, że to jest taki dość ważny sygnał, że te nasiona są odporne na przeciążenia, stres związany z samym lotem, zmianami ciśnienia i temperatury. Co wypadło najlepiej z tych wszystkich nasion? Okazuje się, że rzeżucha, to jest chyba mistrz wszystkich misji kosmicznych, koniczyna inkarnatka i rzodkiewki. Mhm. Po tym locie ich parametry były zbliżone do tych nasion, które zostały na Ziemi, więc zniosły te przeciążenia, zmiany ciśnienia i warunki lotu, ale były też takie, które poradziły sobie troszeczkę gorzej. Był w nich pomidor bajaja, brokuł rap, lucerna czy portula kawa żywna. I tam na przykład zaobserwowano większy udział martwych siewek lub też na przykład słabszy rozwój tego pierwotnego korzenia. No i też niektóre zostały szybciej porażone przez na przykład pleśni. Z tego naszego badania, które zostało przeprowadzone, zakredytowane w naszym laboratorium oceny nasion, już można to stwierdzić. Jesteśmy ciekawi, co przyniosą kolejne misje. Czy to się powtórzy, czy też może będą jakieś inne wyniki, bo oprócz tych roślin, które wymieniłem, tak naprawdę wysłaliśmy całkiem sporo tego wszystkiego. Wśród nich na przykład też był ogórek meksykański. To jest nasz taki pomysł, żeby wysłać coś innego, coś dziwnego.
3: Tak.
4: Sam ogórek ma fajny taki limonkowy smak, uprawiany na ziemi, natomiast on akurat sobie nie poradził dobrze i w locie, i w naszej próbie kontrolnej, więc możliwe, że było coś z nasionami, ale też wysłaliśmy kwiaty. 34 gatunki kwiatów, a to już czysto marketingowo zostanie wysiana taka łączka tutaj, więc nasze lokalne pszczoły będą miały świetną okazję, żeby... I kwiaty również bardzo dobrze zniosły te warunki.
5: Wspominał pan, że to był zabieg marketingowy, tak? I jakie są jego rezultaty? Czy wasza firma jest bardziej rozpoznawalna? Czy się zwiększyła ilość waszej sprzedaży?
4: Więc to miał być zabieg marketingowy. Teraz przerodził się w projekt badawczy i do tego wszystkiego włączyły się również uniwersytety, Uniwersytet Śląski, Wydział Przyrodniczy i Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum. Ja jeszcze tylko tutaj wspomnę, że Uniwersytet Śląski właśnie przebada głównie rzodkiewnika i pomidora, czy sam ten lot, ten stres uruchomił jakieś geny lub wyłączył. Natomiast Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum będą sprawdzać, czy powstały jakieś związki prozdrowotne w wyniku właśnie zaburzonej grawitacji i stresu. Oni również będą badać nasiona z pozostałych lotów, więc to zrobił się naprawdę ciekawy i duży eksperyment. A jeśli chodzi o rezultaty i naszą rozpoznawalność, no to tutaj są efekty tak naprawdę niesamowite, bo projekt Torav Seed skutecznie odświeżył naszą markę, połączył taką tradycję małej firmy z małej miejscowości z nauką i innowacją na takim najwyższym poziomie, bo kosmicznym. Dostaliśmy taki wizerunek innowatora i pioniera w tych badaniach, no bo w Polsce czegoś takiego nie robiono i w Europie też jest mało takich przykładów, przynajmniej opublikowanych. Przełożyło się to na ogromny rozgłos medialny. Napisało nawet o nas National Geographic i wiele innych mediów, przez co dołączyło wielu kontrahentów, ale ten fakt, że oni dołączyli, to wynikał z zapytań klientów, tych działkowiczów, którzy tak słyszeli o takiej firmie w radiu, w telewizji, bo też była duża ekspozycja tematu. No i po prostu kontrahenci zwrócili się do nas o ofertę, więc pod względem sprzedażowym już jest efekt. A jeśli chodzi o pozycjonowanie naszej strony, no to tak naprawdę znaleźliśmy się w wielu frazach, tych kluczowych dla nas newralgicznych, na pierwszej stronie i zupełnie bez żadnej promocji w Google.
3: Czyli kosmos zrobił swoje, jednym słowem.
4: No, kosmos zawsze zrobi swoje.
3: Podgrzewa temperaturę.
5: Panie Marku.
3: Ale może, panie Marku, ale to jest może też droga do tego, że zainteresuje się wami na przykład NASA czy Europejska Agencja Kosmiczna i te nasiona dorzucą na przykład do misji na Księżyc, która jest cały czas w planach. Jest to możliwe, prawda? Bo skoro już trafiliście tam wysoko, wszystko jest możliwe, to się
4: wszystko
3: okazuje.
4: Wszystko jest możliwe. W tej misji, gdzie teraz ta rakieta ma wylecieć, oni na razie planują tylko okrążyć Księżyc. Kto wie, jak już są pierwsze próby uprawy w regolicie, wzbogacenia regolitu właśnie mikroorganizmami z Ziemi, chyba tam jakąś roślinę udało się tym naukowcom wyhodować. Nie pamiętam, jaka to konkretnie była. Natomiast są takie możliwości, no a tutaj, jak słuchają nas jakieś osoby, które decydują o takich rzeczach z NASA, to oczywiście zapraszamy po nasze nasiona.
5: Ja jeszcze, Medna, i tak drążyła temat, jeśli chodzi o mieszkańców. Jak oni zareagowali? Dumni są z tego wydarzenia i co miało, jakie to miało kluczowe zadanie dla lokalnej społeczności szkół, bo wiem, że też gdzieś uczestniczycie.
4: Tak, robimy naprawdę bardzo dużo w tym wszystkim. Tak naprawdę postanowiliśmy wyjść troszeczkę z tym tematem do dzieci. Pierwszą naszą akcją to był taki konkurs Małe Nasiona, Wielki Kosmos, który był dedykowany dla przedszkoli klas 1-3. Myśleliśmy, że ten konkurs miał połączyć tematykę uprawy nasion z technologią kosmiczną. Dostarczyliśmy do szkół nasiona, które już nie kiełkują, które już zostały wycofane ze sprzedaży, żeby te dzieciaki mogły sobie zrobić bardzo ciekawe prace. No i jak się okazało, jak przyjechaliśmy do administracji oświaty, która zorganizowała ten konkurs, wpłynęło ponad 150 prac i tak naprawdę to był jeden taki duży, taka salka konferencyjna z każdej strony otoczona pracami. Zapraszamy też na naszą stronę i na nasze social media, żeby te prace obejrzeć. Po prostu niezwykłe. My po prostu mieliśmy problem, żeby wybrać i ocenić. No, kreatywność wyjątkowa. No i wtedy właśnie zauważyliśmy, że temat jest, że dzieci się interesują, bo doszły nawet nas słuchy, że odbywają się lekcje w przedszkolach o naszych nasionkach, że poleciały właśnie w kosmos na rakiecie, że dzieciaki o tym rozmawiają. No i zrobiliśmy fajne rozdanie nagród, gdzie przyszło mnóstwo rodziców, mnóstwo dzieci. To był taki moment wzruszający, bo też spodziewaliśmy się, prawdę mówiąc, 15-20 prac, a tu było aż tyle. Więc zauważyliśmy, że lokalna społeczność nas docenia, ale też jeszcze wtrącę tutaj, że otrzymaliśmy honorowy patronat burmistrza miasta Kluczbork. Miasto naprawdę nas promuje, a my ich, więc weszliśmy w taką symbiozę w tym projekcie. Wspiera nasze działania, jeśli chodzi o edukację młodzieży i również miasto brało udział w tym konkursie. Kolejnym naszym rozwinięciem tego projektu było wysłanie młodzieży liceum, klasy biologiczne, na Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Śląski Wydział Przyrodniczy, na warsztaty. I te warsztaty zostały specjalnie dla nich przygotowane. Odbyło się to 12 marca, więc całkiem niedawno. Otrzymałem pełno SMS-ów od innej młodzieży. Jak wiemy, młodzież SMS-ów nie wysyła, tutaj nagle zaczęli z podziękowaniami.
3: No proszę.
4: Również nauczyciele nam dziękowali, że warsztaty były fantastyczne. I na stronie szkoły, czyli liceum ogólnokształcącego w Kluczborku, można zobaczyć, jak to wyglądało. Planujemy też inne akcje. Już w kwietniu wraz ze Śląskim Ogrodem Botanicznym też przeprowadzimy warsztaty również dla klas biologicznych. Tam będą mieli okazję poznać, jak się przechowuje nasiona w banku nasion. Będą mieli warsztaty i grę terenową. No i planujemy też inne ciekawe rzeczy dla klas informatyczno-matematycznych, czyli wizytę w firmie Space Forest i zobaczenie, jak się takie rakiety produkuje.
5: Fantastyczne pomysły, panie Marku, ale ja może tak zapytam, dlaczego warto jeść kiełki, a szczególnie z waszego przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstwo Toraf.
4: Sam jem kiełki, na pewno polecam. Ja oprócz samych kiełków myślę, że poleciłbym też mikroliście. To jest taki nowy temat u nas w Polsce. A kiełki, jakby to krótko wyjaśnić, to są takie całe młode roślinki spożywane wraz z korzeniem i nasionkiem po kilku dniach. One po prostu sobie kiełkują w wodzie. Bardzo prosty sposób uprawy. A mikrolistki to są te części, one najczęściej są w podłożu uprawiane lub też na jakichś matach lnianych. Mikrolistki się ścina zaraz po rozwinięciu pierwszych liści właściwych. Troszeczkę to przypomina rzeżuchę. Jest to teraz bardzo modny temat. Natomiast kiełki warto jeść, ponieważ oferują taką dość dużą biodostępność minerałów i enzymów podczas właśnie samego kiełkowania. To są, można powiedzieć, takie komórki macierzyste, bardzo ogólnie. Jest to po prostu bomba witaminowa. Mikrolistki są również bardzo bogate i w witaminy, szczególnie właśnie w witaminę C, witamina E i K. i różne substancje, polifenole, które powstają w liściach w wyniku fotosyntezy. I nawet już można powiedzieć, że NASA wykazała, że same mikroliście potrafią zawierać od 4 do nawet 40 razy więcej tych cennych substancji niż dorosła forma warzywa. Więc tak naprawdę jedząc troszeczkę mikroliści...
3: Mamy bardzo dużo.
4: Mamy coś, jakbyśmy zjedli może całą miskę brokuła.
5: No tak, ale pytanie dalsze, dlaczego wasze nasiona wybierać? Świetnie kiełkują, jak to wygląda, panie Marku?
4: Dlaczego nasze? Myślę, że kluczowa jest to jakość tych nasion. Naprawdę bardzo dużo robimy, żeby były jak najlepsze. Specjalizujemy się w nasiennictwie i w czyszczeniu tych nasion już od lat. Mamy specjalne systemy czyszczące, optyczne, które po prostu wybierają najlepsze możliwe nasiona. Kupujemy materiał tylko z certyfikowanych źródeł, gdzie są wszystkie badania fitosanitarne i mikrobiologiczne. No i to najważniejsze, nasze laboratorium, które jest w tym samym budynku, z którego ja tutaj właśnie teraz rozmawiam, dodatkowo jeszcze 2 razy sprawdzę, więc tak naprawdę macie Państwo pewność, że one są sprawdzone na najwyższym możliwym poziomie, mają dużą siłę kiełkowania i są po prostu bezpieczne i stworzone z myślą po prostu o Was.
3: Jakie macie plany dotyczące te 3 misje, które będą w rakiecie Perun, a później dalej co? Księżyc? Mars?
4: Wszystko jest możliwe.
3: Wszystko jest możliwe.
4: Ogrodnicy i ludzie, którzy kochają przyrodę, potrafią dojść wszędzie, obejść albo przeskoczyć wszystkie mury. Zobaczymy. Ta opcja, którą Pan tutaj powiedział o Księżycu, jest bardzo intrygująca i nie ukrywam, już podjąłem pewne działania, ale czy to wyjdzie?
3: To na razie zobaczymy. Zostawmy to w tajemnicy.
4: Marzy nam się na pewno, żeby przyszłe pola albo łąki kwiatowe na Marsie właśnie były z naszych nasion.
3: Jest piękne pan... marzenie, panie Marku. A, i marsjańska rzodkiewka.
5: My również, panie Marku...
3: Życzymy wam tego naprawdę z całego serca.
4: My dziękujemy.
5: Chcielibyśmy też podziękować, bo warsztaty, które będziemy mieli 28 marca w Świerczynkach, będą to warsztaty o wiosennej pielęgnacji ogrodu. Tam trafią również wasze nasiona. Panie będą mogły eksperymentować i zobaczyć, czy rzeczywiście mają taką siłę wzrostu, jak one się zachowują. Także w naszej części Polski również one będą mogły zacząć gdzieś się pojawiać.
3: Oczywiście też wspomnimy o tej misji kosmicznej, żeby panie wiedziały, że te nasiona były narażone na promieniowanie kosmiczne, na te wszystkie warunki, czyli tam i niskie ciśnienie, i to, co jest wysoko w atmosferze. Przekażemy te informacje, panie Marku.
5: A pana ulubione warzywo?
4: Powiem pani, że chyba właśnie ta rzodkiewka. Ona troszeczkę, zwłaszcza ta, która poleciała w kosmos. Mm-hmm.
5: Taka podłużna?
4: Taka podłużna, flamboyant. Ona jest nie dość, że pikantna, jakoś niczego się nie boi. Rośnie tak naprawdę wszędzie. Troszeczkę jak ja. I jest, również szczupła jak ja.
5: Może tym...
3: Pasujecie jednym słowem.
5: Myślę, że tym akcentem...
3: Ja rzodkiewkę też bardzo lubię, tak, to prawda.
4: Ja również bardzo Państwu dziękuję za możliwość i za to, że chcieliście posłuchać o tej naszej małej, ale wielkiej historii.
3: Miejmy nadzieję, że będziemy mieli więcej okazji jeszcze, panie Marku. Naszym dzisiejszym gościem był pan Marek Wieroński, koordynator projektu TORAF Seed Mission, czyli kosmiczna rzodkiewka. I nie tylko rzodkiewka, bo tak jak wspominaliśmy, inne nasiona także trafią na lot suborbitalny rakiety Perun w tym roku.
4: Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.

0: Tak, rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż agroglify, czyli po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi, ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają, że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zaczniemy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca. Mimo że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął, akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym z pól. Podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne, że piktogramy są dwa. Pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów. Drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości. Lucy nie potrafi go rozszyfrować, dlatego wykonuje serię zdjęć. Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka. Swoje materiały przekazuje Paulowi Vigajowi, ekspertowi komputerowemu od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku, stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po nie 27 latach, a po 26 tysiącach lat od momentu transmisji. W oryginalnym przekazie zakodowano dane o pięciu pierwiastkach stanowiących fundament życia na Ziemi. Były to symbole atomowe tlenu, wodoru, azotu, fosforu i węgla. Natomiast w znaku z hrabstwa Hampshire nieoczekiwanie zidentyfikowano symbol krzemu. Czy miało to oznaczać, że tam, skąd pochodziła nadesłana informacja, życie oparte jest na związkach tego właśnie pierwiastka? Potem dopatrzono się również innych różnic, na przykład dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie Układu Słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety, Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym, że wykonano go w pobliżu terenu zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak obserwatorium astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii i okolicznościom, w jakich powstaje. Zatem za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dojść w Sesenhausen w Niemczech 4 maja. Jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który, wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić, iż prędzej dla diabłu skosić zboże, niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła. Słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy, 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, podobno pierwsi amerykańscy pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi. Mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich, co interesujące. Te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shawnee przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birchhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Waupi, czyli Biały Jastrząb, żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu. Dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że nie mogli wydeptać go ludzie, bo nie prowadziła do niego żadna ścieżka. W okolicy zaś nie było śladów stóp. Wałpi ukrył się w wysokiej trawie. Jakiś czas czekał, a potem usłyszał ciche dźwięki budzącej się w powietrzu muzyki. Spojrzał w górę. Z nieba opuszczał się jakiś dziwny przedmiot. Z początku był nie większy od plamki, jednak kiedy zbliżył się na wystarczającą odległość, okazał się wielkim koszem, w którym siedziało 12 pięknych kobiet sióstr. Gdy obiekt dotknął ziemi, dziewczęta wyskoczyły i rozpoczęły taniec wokół kręgu, w którym pojawiła się błyszcząca kula. W czasie tańca dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się, by którąś z nich pochwycić. Niewiasty okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem skoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było Wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczono kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w preriowym kręgu. W którymś momencie Wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona Wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok. Postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy Wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preriowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, Wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preriowego kręgu, skąd zostali zabrani do nieba. Tyle legenda. A co dalej? Już za moment. Tak, wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto z gwiazd przylatuje na ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg w preriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Może. Kolejne wzmianki o pojawianiu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże, mogło tylko wywołać nieufność u handlarzy, a co za tym idzie, odbić się na wysokości cen zboża. Co ciekawe, w 2005 roku w internecie pojawiła się informacja o wystawieniu na sprzedaż obrazu z 1913 roku pędzla nieznanego artysty Wiktora, tu trudno powiedzieć, jakie tam miał imię, Stojwa, na którym widnieje całkiem okazały piktogram. Według danych zamieszczonych w założonym na prędce blogu, dzieło znaleziono na strychu jednego z domów w amerykańskim stanie Iowa. Podobno autor był świadkiem powstawania kręgu, a fakt ten zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, malarskim udokumentowaniem fenomenu spędzającego sens powiek wielu badaczom. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. Z którego ten obiekt wystartował, Pudley odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz fenomenu kręgów, Freddy Silva, podaje inną datę początków tego zjawiska w czasach nam współczesnych. Na dowód przytacza wypowiedzi Brisa Bonda i Artura Shatterwooda, którzy 12 sierpnia 1972 roku byli świadkami niecodziennego wydarzenia w Warminster w Anglii. Posłuchajmy. Nagle usłyszałem krzyk, opowiadał jeden z wymienionych mężczyzn. Zdawało mi się, że coś właśnie przygniatało pszenicę. Tej nocy powietrze było absolutnie nieruchome, ledwo co świecił księżyc. Moim oczom ukazał się ten wielki kształt odciśnięty w ziemi, pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach, powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także w Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Reuben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Chisefoot Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczające oś północ, południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tak zwany piktogram, uznaje się natomiast formację z roku 1983, złożoną z czterech kół mniejszych, otaczających jedno większe, wyglądem przypominającą krzyż celtycki. W dniu, kiedy znak ten ujrzano po raz pierwszy, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że ich psy były poddenerwowane. Wiele osób widziało na niebie pomarańczowe kule. Słychać też było dźwięki przypominające trzaski wyładowań elektrycznych. Jednak prawdziwym przełomem w badaniach fenomenu kręgów okazała się formacja nazwana swastyką, która ukazała się w Winterbourne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata. Źdźbła w środku rotowały w trzech różnych kierunkach, a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tak zwana swastyka stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy, za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Milan Falmea śpiewał o pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabbala Speculum Artis et Manuret in Alchimia. czyli po polsku kabała, jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18 i 5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Chwilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak oto na zakończenie dzisiejszego programu 20.54. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Salisbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawę, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teiko Suvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka, ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie, że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartowni się. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, dlatego że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałbym nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu i dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień, w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych.

Wybrałem, ponieważ wielokrotnie słyszeliśmy o różnych rzeczach, jak zaczęła się pandemia, a także i wcześniej popularne spiskowe legendy czasu zarazy głoszą, że chociażby Bill Gates planował od lat użyć implantów szczepialnych lub wstrzykiwanych do walki z pandemią, którą zresztą wedle tej teorii sam miał w tym celu wywołać. Wszystko to w celu przejęcia kontroli nad ludzkością, inwigilacji, a w niektórych wersjach do wręcz zabijania ludzi na odległość. Ja oczywiście nie oceniam tutaj sytuacji, tylko chcę Państwu przedstawić, jak to wygląda, jeśli chodzi o takie implanty od strony technicznej i naukowej. Nie będziemy tutaj rozstrzygać, czy dana teoria jest słuszna, czy niesłuszna. Zostawię to Państwu. Oczywiście dzisiaj także nie dowiemy się wszystkiego, bo tych materiałów na temat, jak działają te implanty, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale postaram się w takim dzisiaj skrócie logicznym, a zarazem popularno-naukowym określić Państwu, jak to wygląda. Zwolennicy tej teorii o spisku znajdowali dość stare czasem doniesienia serwisów technologicznych o projektach miniaturowych chipów medycznych lub o tak zwanych kropkach kwantowych, które miały być oczywistym dowodem, że knuje się spisek wprowadzania ludziom pod skórę urządzeń nadzorujących, a według niektórych wręcz sterujących ludźmi. Takie opisywane w innych artykułach mikrochipy określające i otwierające bramki na przykład w biurach, czy pozwalające uruchomić firmowy ekspres do kawy czy ksero, doczekały się wręcz czarnej legendy, czyli takiego narzędzia do permanentnej inwigilacji pracowników przez pracodawcę. Ale czy tak to działa rzeczywiście? Tak właściwie całość owej mitologii na temat zaczipowania nas opiera się na błędnych wyobrażeniach na temat w ogóle działania techniki mikrochipów. I o tym właśnie chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć. O tej techniki, która jest obecnie dostępna. O tej technice mikrochipów, która jest obecnie dostępna. Rodowód tych legend wywodzić należy z filmowej bądź książkowej fantastyki naukowej. Tutaj z realiami nie ma to prawie nic wspólnego. Technologia zastosowana w implantach oferowanych pracownikom firm, o których dzisiaj opowiem, nie różni się od elektronicznych kluczy i identyfikatorów, które wielu pracowników nosi już bardzo dawno na szyi. Jest ona zarazem bardzo podobna do techniki stosowanej w kartach płatniczych czy w transporcie publicznym, na przykład w kasownikach zbliżeniowych. Są to urządzenia pasywne i nie mają, poza pewnymi istotnymi wyjątkami, jak na przykład rozruszniki serca, w sobie baterii. O rozrusznikach jeszcze też dzisiaj będzie chwileczka dla Państwa. Nie mają też funkcji geolokalizacyjnych, GPS, które mają za to noszone bez większych zastrzeżeń przez miliardy ludzi. Cóż takiego? Smartfony, moi drodzy, smartfony. To są urządzenia, które pod koniec dowiemy się naszego programu, do czego mogą tak naprawdę służyć. W filmach często widzimy, że na przykład policjanci stale widzą ruch przestępcy lub podejrzanego na ich ekranie. Przystanie obecnej techniki może to być możliwe, gdy ktoś dzieli się swoją lokalizacją w czasie rzeczywistym, na przykład z Google Maps lub WhatsApp. Urządzenie GPS nie działa w ten sposób jednak. Pokazuje lokalizację w czasie rzeczywistym, ale w pewnych odstępach czasu, co 10 lub 30 sekund. A i to trwa tak długo, jak urządzenie ma zasilanie. Wszczepialne mikrochipy nie mają swojego autonomicznego zasilania. W ogóle zasilanie to jeden z głównych problemów i ograniczeń tej dziedziny techniki. Poza zasilaniem ograniczeniem, zwłaszcza jeśli chodzi o zasięg działania, są rozmiary anten. Urządzenia pracujące w trybie radiowym muszą mieć jakieś anteny. Z natury rzeczy w bardzo małych chipach typu ziarenko ryżu, a takie są najczęściej przedstawiane w mrocznych wizjach sensatów, anteny są bardzo małe. Zatem, by transmisja sygnału w ogóle zadziałała, chip musi być blisko czytnika, a w wielu przypadkach musi go fizycznie dotknąć.
karty dostępu, które zwykle

nosimy, jak również karty płatnicze z chipem, są o wiele bardziej wydajne, ponieważ mają większe rozmiary, a więc można w nich zastosować o wiele większą antenę, co pozwala na działanie na większą odległość od urządzenia odczytującego, ale nawet przy tych większych antenach zasięg odczytu jest dość niewielki. Sami wiemy, przykładając kartę płatniczą do terminala. Aby pracodawca mógł śledzić położenie użytkownika w biurze na przykład i każdą jego czynność, jak to sobie miłośnicy spiskowych teorii wyobrażają, to oczywiście mogę się narazić wszystkim, którzy słuchają i którzy wierzą w to, ale ja się zajmuję, moi drodzy, dzisiaj tymi sprawami technicznymi. Taki pracodawca potrzebowałby ogromnej liczby czytników, które właściwie musiałby objąć każdy centymetr kwadratowy biura. Musielibyśmy też naszą na przykład dłoń z wszczepionym mikrochipem cały czas przesuwać blisko ścian, najlepiej je wciąż dotykając, tak aby mikroprocesor mógł być nieustannie pingowany. Ping to taki jest sygnał komputerowy, który pozwala na przesyłanie informacji. Znacznie łatwiej byłoby im namierzyć waszą istniejącą kartę dostępu do pracy lub klucz sprzętowy, ale nawet to jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę obecny zakres odczytu. Jeśli biuro wymagałoby od pracownika skanowania przy wchodzeniu i wychodzeniu z każdego pomieszczenia w biurze, a jego identyfikator byłby powiązany z nim osobiście, a ktoś przeanalizowałby te dane, mógłby ustalić, do których pomieszczeń pracownik wchodził, a w których wychodził. Tylko chyba jest mało prawdopodobne, aby pracodawca chciał płacić za takie rozwiązanie, które mówi mu, jak pracujący ludzie przemieszczają się po biurze. No właściwie po co mu takie dane? No chyba, że chciałby przeprowadzić badanie w celu lepszego zaprojektowania układu pomieszczeń i rozkładu pracowników w biurze. No ale to dość specyficzne potrzeby. Dostępne obecnie na rynku mikrochipy wszczepialne nie mają czujników, które mierzyłyby jakiekolwiek parametry zdrowotne czy inne, aby można było z nich wywnioskować, czy w danym momencie pracujesz, czy robisz coś innego. Prowadzonych jest wiele badań medycznych nad nanotechnologiami, których celem jest opracowanie mniejszych czujników do diagnozowania i leczenia chorób, no na przykład monitorowania poziomu glukozy w cukrzycy. Jednak one, jak wiele podobnych rozwiązań i elektroniki noszonej, borykają się właśnie ze wspomnianym już problemem zasilania. Co dalej, moi drodzy? Jak wiemy, wszystkie urządzenia elektroniczne, komputery i tak dalej można zhakować, czy to też tutaj czy to wszczepianie coś tu zmienia w naszym życiu? O tym za chwileczkę. Dzisiaj Diana Krall.

No tak, moi drodzy. Najbardziej obecnie rozpowszechnione techniki chipów pasywnych stosowanych w tak zwanym internecie rzeczy, kartach dostępowych, znacznikach identyfikujących, w płatnościach to radiowa identyfikacja RFID. RFID, tak to się nazywa, czyli Radio Frequency Identification, RFID. I komunikacja bliskiego pola, czyli NFC. Obie spotykane są w mikrochipach wszczepianych pod skórę. RFID, Radio Frequency Identification, wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik w celu identyfikacji obiektu. Technika umożliwia odczyt, a czasami także zapis właśnie w układzie RFID. W zależności od konstrukcji umożliwia odczyt etykiet z odległości od kilkudziesięciu centymetrów lub kilku metrów od anteny czytnika. Działanie systemu jest następujące. Czytnik za pomocą anteny nadajnika wytwarza falę elektromagnetyczną. Ta sama lub druga antena odbiera fale elektromagnetyczne, które są następnie filtrowane i dekodowane, by odczytać odpowiedzi znaczników. Znaczniki pasywne, czyli takie, które nie mają własnego zasilania, gdy znajdą się w polu elektromagnetycznym o częstotliwości rezonansowej, gromadzą odebraną energię w kondensatorze zawartym w strukturze znacznika. Najczęściej wykorzystywana jest częstotliwość 125 kHz, pozwalająca na odczyt z odległości nie większej niż pół metra. Bardziej skomplikowane systemy, umożliwiające na przykład zapis i odczyt informacji, pracują przy częstotliwości 13,56 MHz i zapewniają zasięg od metra do kilku metrów. Inne stosowane częstotliwości pracy to 868, 956 MHz, 2,4 GHz i 5,8 GHz. One zapewniają zasięg od 3 do nawet 6 metrów. Technologia RFID jest stosowana w oznaczaniu transportowanych ładunków, bagażu lotniczego i produktów w sklepach. Wykorzystuje się ją do mikrochipowania zwierząt domowych. Wielu z nas nosi ją przy sobie. Tak, moi drodzy, nosimy ją cały czas przy sobie, przez cały dzień w portfelu, w kartach płatniczych i dostępowych. Większość nowoczesnych telefonów komórkowych jest wyposażona w RFID, podobnie jak wszelkiego rodzaju karty zbliżeniowe, bilety okresowe w transporcie publicznym, jak i paszporty elektroniczne. Ta technologia zatem jest znana i jest używana przez nas non-stop. Z kolei komunikacja bliskiego zasięgu, czyli NFC, od angielskiego Near Field Communication, komunikacja bliskiego zasięgu, to radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 cm. Technologia ta jest takim prostym rozszerzeniem standardu kart zbliżeniowych. Urządzenia NFC mogą komunikować się zarówno z istniejącymi urządzeniami typu karty i czytniki, jak również z innymi urządzeniami NFC. NFC jest przede wszystkim nakierowane na wykorzystanie w telefonach komórkowych. Częstotliwości NFC to 13,56 MHz, a przepustowość jest niewielka, bo 106, 212, 424 lub 848 kilobitów na sekundę. NFC działa przy niższych prędkościach niż Bluetooth i ma znacznie krótszy zasięg, ale zużywa mniej energii, nie wymaga parowania. Bo wiadomo, urządzenia Bluetooth muszą być ze sobą sparowane. Dzięki NFC, zamiast wykorzystywania ręcznych konfiguracji w celu identyfikacji urządzeń, połączenie między dwoma urządzeniami jest ustanawiane automatycznie w czasie krótszym niż sekunda. W trybie pasywnym NFC inicjujące urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne, a docelowe urządzenie odpowiada, modulując to pole. W trybie tym
Urządzenie docelowe jest zasilane mocą pola elektromagnetycznego urządzenia inicjującego, dzięki czemu urządzenie docelowe działa jako transponder. W trybie aktywnym oba urządzenia inicjujące i docelowe komunikują się przez naprzemienne generowanie swojego sygnału. Urządzenie wyłącza swoje pole elektromagnetyczne, gdy czeka na dane. W tym trybie oba urządzenia zwykle potrzebują zasilania. NFC jest kompatybilny z istniejącą infrastrukturą pasywnego RFID. Także mamy tutaj dwa standardy. RFID, jak też oczywiście NFC, jak każda technika oparta na przesyle i zapisie danych, mogą być, rzecz jasna, zhakowane. To, co to jest hakowanie, to na pewno wiemy. No po prostu informatycy dostają się do oprogramowania tych urządzeń i zmieniając kody mogą robić z nimi co zechcą. Mark Gasson, jeden z badaczy ze Szkoły Inżynierii Systemów Uniwersytetu w Reading, wykazał, że układy takie nie są odporne na złośliwe oprogramowanie. W 2009 roku Gasson wszczepił sobie w lewą rękę znacznik RFID, a rok później zmodyfikował go tak, aby przenosił wirusa komputerowego. Eksperyment polegał na przesłaniu do komputera podłączonego do czytnika adresu internetowego, który spowodowałby pobranie złośliwego oprogramowania. Zatem znacznik RFID może być użyty jako narzędzie ataku. Jednak takim narzędziem w ręku hakerów może stać się każde urządzenie, w tym, o czym dobrze wiemy. Psychologiczna różnica w przypadku chipa wszczepionego polega na tym, że trudniej jest się go pozbyć, gdy znalazł się już pod skórą. Pozostaje jednak pytanie celu takiego hakowania. O ile można sobie wyobrazić, że ktoś na przykład chciałby przez włamanie się chipa uzyskać nielegalną kopię znacznika dostępowego do jakiejś firmy, a dzięki temu dostępu do pomieszczeń i maszyn w firmie, o tyle trudno wychwycić różnicę na gorsze, jeśli ów chip miałby być wszczepiony. Powiedzmy sobie jednak szczerze, napastnik może zrobić dokładnie to samo z kartą dostępową, hasłami lub innymi informacjami identyfikacji, więc wszczepiony chip nie robi tu różnic. Można nawet powiedzieć, że jest to stopień wyżej pod względem bezpieczeństwa, bo nie można go zgubić, a raczej też i ukraść. Czy zatem możliwe jest na przykład czytanie w naszych myślach? O tym za chwileczkę. Chwilka muzyki. Tak, i przejdźmy do kolejnej sfery mitologii związanej z mózgiem i implantami opartymi na interfejsach BCI. Cóż to tak zwane są za interfejsy? O tym za chwileczkę Państwu opowiem. Warto przypomnieć to, że żadne znane nam dziś chipy mózgowe, na przykład elektrody umieszczane na korze ruchowej w celu aktywacji ruchów protez kończyn, nie są w stanie odczytać ani treści myśli, ani nie mają dostępu do emocji. Co więcej, wbrew temu, co można przeczytać w sensacyjnych artykułach, neurolodzy nie rozumieją jeszcze, w jaki sposób myśli, emocje i intencje są kodowane we wzorze impulsów nerwowych przepływających przez obwody neuronowe. Dzisiejsze urządzenia BCI, czyli implanty, tak można to w skrócie powiedzieć, działające na zasadzie analizy danych, podobnej na przykład do algorytmu przewidującego w sklepie Amazon, jaką płytę czy książkę chcielibyśmy nabyć w następnej kolejności. Komputery monitorujące strumienie aktywności elektrycznej, odbierane przez implant mózgowy lub zdejmowaną nakładkę z elektrodami, uczą się rozpoznawać, jak zmienia się schemat tej aktywności, gdy dana osoba wykonuje zamierzony ruch kończynami. Ale nawet jeśli możliwe jest podłączenie się do pojedynczego neuronu za pomocą mikroelektrod, neurolodzy nie mogą zdekodować jego aktywności tak, jakby to był kod komputerowy.
muszą użyć uczenia maszynowego, aby rozpoznać wzorce w aktywności elektrycznej neuronu, które korelują z reakcją behawioralną, czyli taką zachowawczą. Tego rodzaju urządzenia BCI działają na zasadzie korelacji, czyli na zasadzie, którą można porównać do wciskania sprzęgła w samochodzie na podstawie słyszanego odgłosu silnika. I tak jak u kierowców samochodów wyścigowych, zmiana biegów może być mistrzowsko precyzyjna, korelacyjne podejście do łączenia człowieka i maszyny może być bardzo skuteczne. Jednak nie działa to z pewnością na zasadzie czytania treści myśli. W urządzeniach BCI nie chodzi tutaj tylko o wymyślną technologię. Ogromną rolę odgrywa sam mózg. Poprzez długotrwały proces prób i błędów mózg jest w pewien sposób nagradzany, widząc zamierzoną reakcję, a z czasem uczy się generować sygnał elektryczny, który komputer rozpozna. Wszystko to odbywa się poniżej poziomu świadomości, a naukowcy tak nie wiedzą do końca, jak mózg to osiąga. Jest to dość dalekie od sensacyjnych obaw, które towarzyszą widmu kontroli umysłu. Wyobraźmy sobie jednak, że dowiemy się, w jaki sposób informacja jest kodowana we wzorcach aktywacji neuronów. Następnie załóżmy, że chcemy, niczym w serialu Black Mirror, Czarne Lustro, wprowadzić obcą myśl za pomocą implantu mózgowego. Nadal musimy pokonać wiele przeszkód i to biologia, a nie technologia, jest prawdziwym wąskim gardłem. Nawet jeśli uprościmy kodowanie neuronowe, przypisując neuronom bycie włączonym lub wyłączonym w sieci składającej się tylko z 300 neuronów, to nadal mamy 2300 możliwych stanów, więcej niż wszystkich atomów w znanym wszechświecie. A ludzki mózg ma około 85 miliardów neuronów, a tutaj wspomniałem o 300. Krótko mówiąc, powiedzieć, że jesteśmy bardzo daleko od czytania w myślach, to wyrazić się bardzo delikatnie. Jesteśmy zdecydowanie bliżej braku zielonego pojęcia o tym, co się dzieje w ogromnym i niesamowicie skomplikowanym mózgu. Zatem skoro wyjaśniliśmy sobie, że mikrochipy, choć wiążą się z nimi pewne problemy, mają dość ograniczone możliwości, a implanty mózgowe nie mają szansy, by wczytać się w nasze myśli, zapytajmy, dlaczego? Dlaczego, moi drodzy, emocji takich nie budzi urządzenie, które wysyła znacznie więcej informacji o naszych ruchach i codziennych zachowaniach do Google, Apple i Facebooka oraz wielu innych firm i podmiotów mniej znanych, niż kiedykolwiek mogłoby to zrobić? Mógłby to zrobić skromny implant RFID. A o czym mowa? Mowa o naszym ulubionym smartfonie, który nie tylko inwigiluje, ale w dużym stopniu nas niestety kontroluje. Nie potrzeba spisku demograficznego Billa Gatesa ani umieszczania czegokolwiek pod skórą, abyśmy chodzili z tym chipem, w cudzysłowie, zawsze przy sobie. Za tydzień, moi drodzy, o implantach wszczepionych pod skórę. To na dzisiaj wszystko. Ja kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Życzę Państwu spokojnej nocy, dobrych snów i nie zajmowania się chipami, których nie ma, bo i tak leży koło mnie urządzenie, które może zrobić wszystko, co chce. Zatem do usłyszenia jutro o 7 rano na porannym programie. Ja Państwu jeszcze raz życzę spokojnej nocy. Dziękuję bardzo za uwagę. To na dzisiaj wszystko, co przygotowałem o wszczepialnych mikrochipach. Za tydzień o implantach wszczepianych pod skórę. To będzie może bardziej naukowa informacja, ale także bardzo ciekawa. Dobranoc Państwu.

Tak, moi drodzy, to grupa Yellow. Rozpoczynamy nasz dzisiejszy program motoryzacyjny, moi drodzy. Historyczna chwila w Radiu Kuropatwa. Historia powojennej motoryzacji w odcinkach. Dzisiaj pojazdy znane i nieznane, a zaczniemy od dzisiejszy odcinek, od syreny. Od syreny, a drugą część powiem szczerze, miałem dwie syreny w swoim życiu. Pierwszą 104 z roku 1969, czyli miała tyle lat co ja, a druga syrena to już była 105L, biegi w podłodze, rok 83. Ale ta 104 była moim zdaniem lepszej jakości i trochę żałowałem, że się jej pozbyłem, no ale cóż, tak to w życiu bywa, że chce człowiek sobie ulepszyć, a śmieszne sytuacje były z tą syreną, no to na pewno też Państwu jeszcze na ten temat opowiem. Wracajmy do tematu naszej syreny. Produkcja samochodów Syrena w FSO wyniosła w 1965 roku 11 800 sztuk. Był to model 103 z dwucylindrowym silnikiem typu S150 i czterobiegową niesynchronizowaną skrzynią przekładniową. W okresie tym trwały już przygotowania do uruchomienia produkcji następnego modelu oznaczonego symbolem 104. Taki właśnie miałem. Ta syrena, to kupił ją mój tata w 79 roku. Była, pamiętam, szara, taka stalowo-szara, ale później mój tata miał troszeczkę jakiś tam drobny wypadek i została przemalowana na błękit. No, błękitna była przepiękna, choć już ten lakier tak się nie błyszczał jak ten lakier piecowy szary, no ale dobrze, że można było pomalować wtedy, bo to nie było takie proste, moi drodzy, w latach 80. Prototyp Syreny 104 wystawiono, co prawda, w 1961 roku na wystawie postępu technicznego w przemyśle motoryzacyjnym, ale nie wszystkie prezentowane wówczas rozwiązania zostały zatwierdzone do produkcji. Najważniejszym zespołem, który pozostał, był trzycylindrowy silnik typu S31 opracowany w wytwórni sprzętu mechanicznego w Bielsku Białej. Twórcą pierwszej wersji tego silnika był magister inżynier Fryderyk Blümke. Po jego tragicznej śmierci w roku 1962 konstrukcja silnika została udoskonalona przez zespół, którym kierował magister inżynier Jerzy Sławik. Lata 1962 i 63 to okres intensywnych badań stanowiskowych i trakcyjnych tej jednostki. Od 1964 roku rozpoczęto przygotowania do produkcji, a główną przeszkodą w szybkim jego uruchomieniu były kłopoty z lokalizacją produkcji odlewów. W tym samym okresie w FSO opracowano konstrukcję nowej synchronizowanej skrzynki przekładniowej. Jej twórcą był inżynier Bogdan Kaim. Porównawcze badania drogowe prototypów Syreny 104 wskazały, że pojazdy te zużywają mniej paliwa niż na przykład Warburg 1000 z podobnym silnikiem trzycylindrowym, Syrena 103S, który miała silnik Warburga, czy też Saab 93, który to miał silnik dwusuwowy na podstawie licencji przedwojennego DKW. Po przełamaniu wszystkich przeszkód produkcja Syreny 104 ruszyła w FSO w dniu 15 lipca 1966 roku. Na zewnątrz model ten wyróżniał się jedynie innym kształtem bocznych listew ozdobnych. Te w Syrenach 103 miały to załamanie za drzwiami przednimi na dół błotnika, to na pewno syreniarze pamiętają i wszyscy zainteresowani, a 104 miała już to załamanie takie wygięte nad kolem, do góry, taki lekki łuk i tutaj tym się głównie samochody różniły. Charakterystyka techniczna samochodu 104, Syrena 104, dwusuwowy silnik, trzycylindrowy, pionowy, typu S31, ustawiony był wzdłużnie przed osią przednią pojazdu. Przy średnicy cylindra 70 mm i skoku tłoka 73 mm objętość skokowa wynosiła
843 cm sześcienne. Przy stopniu sprężania 7,2 silnik osiągał moc, tutaj muszę sobie przełożyć, moi drogi, z kartki, 29,4 kW, czyli 40 koni mechanicznych przy obrotach rzędu 4300 obrotów na minutę, a maksymalny moment obrotowy wynosił 80 Nm przy 2750 obrotów na minutę. Kadłub silnika oraz skrzynia korbowa były odlewane z żeliwa, natomiast głowica ze stopu lekkiego. Składany wał korbowy podparto na czterech łożyskach kulkowych. Silnik był chłodzony oczywiście cieczą w obiegu wymuszonym. Odśrodkową pompę cieczy chłodzącej osadzono na wale prądnicy. Chłodnica była umieszczona za silnikiem. W układzie zasilania zastosowano oczywiście przeponową pompę paliwa sterowaną pod ciśnieniem oraz poziomy gaźnik typu Yikov 35 POH łamane przez 0,48 produkcji czechosłowackiej o średnicy gardzieli 27 mm. Zewnętrzną charakterystykę prędkościową silnika mam tutaj na rysunku, moi drodzy, nie będę jej teraz przytaczał, a masa suchego silnika wraz z osprzętem wynosiła 88 kg. To może tak na początek tyle. Chwilkę posłuchamy muzyki i zaraz wracamy. No tak, moi drodzy, jak już na początku wspomniałem, miałem dwie syreny i tak w zasadzie na tej syrenie się wychowałem od dziecka, bo miałem wtedy 10 lat, jak tata pierwszą kupił 104, którą później odziedziczyłem i jeździłem nią bardzo długo, a drugą 105, no to już był zakup taki przemyślany. To było wtedy końcówka lat 80., rok 89. Syrena 105L, już biegi, tak jak wspomniałem, w podłodze. I te dwie syreny przetrwały dość długo w moich. Używałem jeszcze na początku lat 90. I tutaj taka uwaga, o której już mówiłem dzisiaj o 15, zapraszając na program, że cóż za ironia losu, moi drodzy. Kiedyś to był bardzo popularny samochód, zresztą wiecie dokładnie, ile syrenek jeździło na drogach. Wszyscy się z nich wyśmiewali, skarpeta i tak dalej, i tak dalej. Później, jak nastały przemiany w latach 90., nikt tych samochodów nie chciał, każdy się wstydził. Ja miałem taki przypadek, jadąc z moją przyszłą małżonką i jej koleżanką, to żeby nikt jej nie widział, wyobraźcie sobie, w tej syrence. Za chwileczkę wrócimy do tych danych, o których mówiliśmy, ale mi się przypomniała ta sytuacja. No to położyła się na tylnym siedzeniu, żeby ktoś jej czasem nie zobaczył ze znajomych, że jedzie syreną. No a teraz do ślubu jeżdżą i tak dalej, i tak dalej. Samochód stał się przedmiotem pożądania, że tak powiem, który kiedyś był pogardzany. No ale tak to ze wszystkimi chyba pojazdami jest. Ja mam sam też samochód, który jest dość nietypowy, to Lancia Kappa Kombi, które wyprodukowano tam 9000 z kawałeczkiem sztuk tylko i coraz trudniej jest też, jeśli chodzi o części, ale także o serwis. Trzeba mieć naprawdę znajomy warsztat, który się tym zajmie fachowo, bo tak to wszystko wychodzi bez sensu. Nikt, jak ktoś zobaczy Lancię, no to pewnie tak samo jak i syrenę. Dobrze, wracamy do tematu, moi drodzy, bo się tutaj rozgadałem na tematy syreniarstwa. No, dużo by było opowiadać, to chyba by kilka programów było, jak się jeździło na przeglądy i co tam się robiło z tą 104, pamiętam, bo oczywiście zaczęła też i rdzewieć, więc z bratem robiliśmy trochę przeróbek, jeśli chodzi o zabezpieczenia antykorozyjne samej ramy. Też już tam były wżery w ramie, więc to trzeba było wzmacniać włóknem szklanym i żywicami epoksydowymi i to się też robiło w wielu rzeczach. Oczywiście przednie błotniki, no to sami wiecie, nie tylko zresztą przednie, to wszystko rdzewiało i też trzeba było robić wiele rzeczy. No dobrze, o uwagach eksploatacyjnych możemy porozmawiać w następnym odcinku. Silnik mamy za sobą, instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12 V, zastosowano prądnicę typu P20P o mocy 220 W, akumulator ołowiowy o pojemności 42 Ah oraz rozrusznik o mocy 0,6 kW włączany
elektromagnetycznie oczywiście. W bateryjnym układzie zapłonowym wprowadzono trzy małogabarytowe cewki zapłonowe i nowy aparat zapłonowy z trzema przerywaczami. Reflektory o średnicy układu optycznego 170 mm były wyposażone w symetryczne światła mijania, to mówimy o pierwszych syrenach 104. W układzie napędowym zastosowano wzmocnione sprzęgło z tarczą sprzęgłową o średnicy zewnętrznej 180 mm. Mówimy o roku 1966, moi drodzy. Nowością była dwuwałkowa skrzynka przekładniowa o czterech synchronizowanych przełożeniach, wyposażona w tzw. wolne koło. Stożkowa przekładnia główna, umieszczona na wspólnej obudowie ze skrzynią przekładniową, miała przełożenie 4,875. Płosie napędowe o różnej długości zaopatrzono przeguby krzyżakowe przy mechanizmie różnicowym oraz przeguby równobieżne typu zawiasowego przy kołach jezdnych. No, te przeguby to, moi drodzy, sami pamiętacie, to była szczególnie te zawiasowe przy kołach jezdnych, to była jedna wielka tragedia. Zresztą na pewno się wielu syreniarzy ze mną zgodzi, że często się uszkadzały, dużo powodowały też często problemów z trakcją, luzy się pojawiały, no i wiemy, co z tym było związane. Szkielet samochodu stanowiła rama, której podłużnicę wykonano z prostokątnego profilu zamkniętego o wymiarach 90 na 45 na 25 mm. Koła przednie były zawieszone niezależnie na dolnym wahaczu poprzecznym oraz poprzecznym górnym resorze piórowym mocowanym jednopunktowo. Z elementami resorującymi współpracowały oczywiście teleskopowe amortyzatory dwustronnego działania, a zawieszenie kół tylnych było zależne. Rurowa oś pływająca, to też taka była ciekawostka, to zawieszenie tylne, no ale innej możliwości nie było, choć później powstawały konstrukcje bardzo ciekawych układów, jak chociażby podobnego do syreny 110, to jednak nie wprowadzono ich do produkcji, tak została ta oś pływająca do końca. Została ona wsparta na poprzecznym półeliptycznym resorze piórowym i była dodatkowo prowadzona przez dwa podłużne drążki reakcyjne. Zastosowano z tyłu także dwa amortyzatory teleskopowe dwustronnego działania, a koła jezdne tłoczone były z blachy stalowej, wyposażone w ogumienie dętkowe o rozmiarach 5,60 na 15 cali. Za chwileczkę przejdziemy do dalszych szczegółów technicznych, może chwilka z muzyki, chwilka muzyki dla Państwa, Tina Turner. Tak, a my wracamy do naszego opisu, naszej syreny 104 dalszego. Moi drodzy, w układzie kierowniczym zastosowano ślimakową przekładnię kierowniczą oraz jednoczęściowy wał kierowniczy. W jednoobwodowym hydraulicznym układzie hamulcowym były użyte hamulce bębnowe o średnicy roboczej 280 mm. Mechaniczny hamulec pomocniczy działał na koła tylne, nadwozie zamknięte,

pomiędzy 7,5 a 9,5 litra na 100 km. Jeszcze w 1966 roku wykonano 6000 sztuk syren tego modelu. W następnym roku w modelu 104 zastosowano nowe reflektory już z asymetrycznym światłem mijania, a także przeniesiono pompę cieczy chłodzącej z wału prądnicy na wałek napędu wentylatora chłodnicy. I to było na pewno lepsze rozwiązanie. I teraz, moi drodzy, na podstawie zespołów Syreny 104 w Zakładowym Biurze Konstrukcyjnym opracowywano dwa pojazdy dostawcze. W 1968 roku wykonano prototypy Syreny w wersji pick-up oraz furgon. Konstruktorami obu tych samochodów byli inżynierowie Czesław Piechur i Stanisław Łukaszewicz. Te samochody też mogliście Państwo obejrzeć na Facebooku Radia Grupa Trwa. Tam są rysunki. Zresztą na pewno ci, którzy interesują się syrenami, to wiedzą, jak te samochody wyglądały. Zmianie uległa konstrukcja tylnej części ramy. Sztywna rurowa oś tylna była zawieszona na dwóch wzdłużnych resorach piórowych współpracujących z amortyzatorami teleskopowymi. Nadwozie furgonu było wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi tylne o podziale pionowym. W skrzydłach drzwi w połowie ich wysokości umieszczono szyby, co umożliwiało obserwację drogi za pojazdem przez lusterko wsteczne. Nie wiem, czy ktoś miał okazję jechać taką syreną, ja tak, pamiętam dokładnie. Później miałem z taką syreną jeszcze kolizję, ale to już związaną z innym samochodem. O tym opowiem może w następnym odcinku, to też była ciekawa rzecz. Ściany boczne furgonów zostały również zaopatrzone w pojedyncze okna z szybami stałymi. Pojazdy te nie doczekały się jednak decyzji o podjęciu ich produkcji. Kolejny ciekawy prototyp powstał w roku 1969. Inżynierowie Stanisław Łukaszewicz i Władysław Kolasa opracowali nadwozie z tworzywa sztucznego, czyli tak zwaną syrenę laminat. Tak była zwana, które było przewidziane jako rozwiązanie zabezpieczające części zamienne po zakończeniu produkcji samochodu i zlikwidowaniu oprzyrządowania tłocznego. W konstrukcji tego nadwozia wykorzystywano wiele elementów produkowanych seryjnie, m.in. wszystkie szyby i zamki, zawiasy drzwi zostały przeniesione już na przednią krawędź. Wykonano 5 egzemplarzy tego samochodu. Ciekawa konstrukcja, gdyby to rzeczywiście utrzymano, to można by było tą naszą syrenkę produkować nieco dłużej. Zresztą nawet zakłady rzemieślnicze później odkupiły też formy do robienia tych laminatowych nadwozi, z tego co pamiętam, i robiły to dalej, ale jakoś później już nie było zainteresowania, więc pewnie może część z tych kopyt i form została zniszczona. No bo co tu się dużo, moi drodzy, zastanawiać? Syrena stawała się pojazdem coraz bardziej przestarzałym. Po uruchomieniu w FSO produkcji polskiego Fiata 125P postanowiono nieco ją zmodernizować przez zastosowanie niektórych elementów licencyjnych. Na przełomie lat 70-71 opracowano konstrukcję i wykonano prototyp samochodu oznaczonego roboczo symbolem 607. Jest on też na zdjęciu widoczny. Przez zmianę kształtu tylnej części nadwozia radykalnie poprawiono sylwetkę pojazdu. Ale o tym za chwileczkę. Chwilka muzyki dla Państwa. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie Franka Kimono, czyli Piotra Franceskiego, w nieco innej odsłonie, więc teraz King Bruce. Tak, a my wracamy do naszego prototypu Syreny 607, tak oznaczonego. Autorem projektu plastycznego pojazdu byli Zbigniew Watson, który między innymi stworzył kilka prototypów późniejszych samochodów sportowych FSO, i Zygmunt Grochowski, a konstruktorem prowadzącym inżynier Łukaszewicz. Rozstaw osi zwiększono do 2,5 tysiąca mm. Tylna oś została zawieszona na wzdłużnych resorach

piórowych, pochodzących z Fiata 125P, więc tak samo jak we Fiacie, a nadwozie typu hatchback. Drzwi boczne zawieszone na słupkach przednich, a trzecie drzwi tylne na wzmocnionej krawędzi dachu. Zamki drzwiowe oraz klamki adaptowano z Fiata 125P. Została powiększona powierzchnia szyby bocznych przez obniżenie ich dolnej krawędzi, czyli tak jak później w Syrenie 105. I wydłużenie też okna tylnego. Tutaj rzeczywiście to wygląda zupełnie inaczej. Taki hatchback, no, ciekawy, szczególnie patrząc z boku i z tyłu. Przód może jeszcze tej Syreny był taki nieco starodawny, ale tutaj już ta konstrukcja wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Niestety podjęcia produkcyjnego modelu wiązałyby się z wykonaniem wielu nowych tłuczników, co jednak zostało uznane za zbyt kosztowne operacyjnie. Władze podjęły decyzję w styczniu 1971 roku o przeniesieniu produkcji Syren do Bielska Białej, do wytwórni sprzętu mechanicznego dotychczasowego producenta silników do tego pojazdu. Rozpoczęto odpowiednią działalność inwestycyjną, a w ciągu roku 1971 opracowano w FSO dokumentację konstrukcyjną dla zmodernizowanego samochodu Syrena 105, no już którego produkcję miały przejąć zakłady w Bielsku Białej. Liczba zmian była stosunkowo niewielka. Najbardziej istotną różnicą było odwrócenie kierunku otwierania drzwi. Zastosowano osprzęt drzwiowy pochodzący z polskiego Fiata 125. Siedzenia tak zwane fiatowskie, moi drodzy, były już wtedy. 104 miała takie bardzo proste siedzenia. Obniżono dolną krawędź szyb bocznych, no i wprowadzono blokadę przednich foteli. W zawieszeniu kół zastosowano nowe amortyzatory teleskopowe produkowane na licencji firmy Armstrong i model 105 przedstawiono publicznie w końcu czerwca 1972 roku, a w lipcu wszedł on do produkcji w FSO. Ale już w dniu 21 sierpnia 1972 roku odbyła się oficjalna uroczystość przekazania produkcji Syren 105 do Bielska Białej. Do września tegoż roku w FSO zmontowano jeszcze 2600 Syren 105 z części zmagazynowanych w Warszawie. Dalsza produkcja tego modelu odbywała się już w fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej, a w styczniu 1972 roku nastąpiła zmiana nazwy zakładów z WSM na FSM ogółem. W latach 1957-1972 wykonano w FSO około 177 tysięcy samochodów Syrena w różnych wersjach. I to, moi drodzy, na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o Syrenę i pierwszy program motoryzacyjny w Radiu Kuropatwa. Zapraszam. Możecie do nas napisać oczywiście, jeśli ten program wam się podoba, to warto napisać, wtedy będziemy go robić co tydzień, a jeśli nie, to na zmianę z programem przyrodniczym, choć bardziej mi osobiście odpowiada program samochodowy, program motoryzacyjny o tych historiach różnych pojazdów, które przyczyniły się także do rozwoju naszej motoryzacji. To tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję za uwagę. Życząc drogim słuchaczom dobrej, spokojnej nocy, kończę swój dzisiejszy dyżur przed mikrofonem. Zapraszam na jutro, na program poranny od 7 do 9, no i też na cały dzień. A dzisiaj program trwa dalej, oczywiście też serdecznie zapraszam, dużo muzyki i dużo audycji, które już kiedyś nadawaliśmy, a może ktoś ich nie słyszał. Zatem na zakończenie życzę dobrej nocy, spokojnych snów i do usłyszenia jutro. Mam nadzieję, że program się Państwu spodobał. Petr Szoboś na zakończenie.

0: A w naszym studiu witamy pani Jola Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Witamy cię, Jolu, bardzo serdecznie w studiu Bożena i Piotr Wiśniewscy.
1: Witam serdecznie.
0: Co się zmieniło przez te 2 lata? Bo wiemy, że tam sporo rzeczy zaczęliście robić i w towarzystwie, i w sklepie Sunvita, prawda?
1: Tak, tak. Wiesz, to jest miłe, że coraz większa liczba osób interesuje się świętą Hildegardą.
0: Właśnie.
1: Może pomogła nam ta sytuacja chorobowa, z którą konfrontowaliśmy się jakiś czas temu. I rzeczywiście ludzie są bardziej świadomi i to cieszy. Zwracają uwagę na to, co jedzą, właśnie na profilaktykę, do której zachęcała nas święta Hildegarda, czyli właśnie nie wczesne wykrywanie, bo czasami to mylimy, że tak jak medycyna klasyczna nas zachęca do tego, żeby robić te badania przesiewowe i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest ważne, natomiast to jest tak naprawdę wczesne wykrywanie, no bo my właśnie idziemy po to, żeby zobaczyć, czy już coś jest, czy czegoś nie ma, prawda? Natomiast Hildegarda idzie o 2 kroki wcześniej, czyli właśnie po to zachęca nas do różnych takich działań dietetyczno właśnie fizycznych i tak dalej, cały ten program zdrowia świętej Hildegardy mam na myśli, po to, żeby właśnie w ogóle jakby nie bać się, czy coś tam wyjdzie nam w tych przesiewowych badaniach, czy nie, bo właśnie jeżeli będziemy dbać o siebie, właśnie dbać o tą profilaktykę zdrowia, no to tam nie ma prawa się nic zadziać. Oczywiście wszystko jest w rękach Pana Boga, prawda, ale tak, to co nasze ludzkie, to co my możemy zrobić i przeciwdziałać, to oczywiście jesteśmy w stanie zrobić. Niewątpliwie na pewno jest troszkę pułapek, bo tak jak też sam wiesz i pewnie wszyscy się konfrontujemy z tym, że są coraz to jakieś mody, prawda, teraz keto, dieta i tak dalej, która zupełnie jest na drugim biegunie od tego, co zaleca święta Hildegarda, i my się łapiemy na takie właśnie mody. Kiedyś też była ta frutariańska, prawda,
0: tak,
1: czyli same surowizny. No właśnie, soki, sokowa, no mamy różne bezglutenowe, takie, które wykluczają 1 czy 2 produkty takie, można powiedzieć, duże z naszej diety, i my się po prostu łapiemy, no bo nie mamy takiej pełnej wiedzy, świadomości właśnie, co jest dobre, co niedobre, i to jest troszkę skomplikowane, także tych pułapek mamy trochę, no i trzeba właśnie czytać. Święta Hildegarda zachęca nas do wiedzy i odpowiedzialności, czyli żeby pozyskiwać tą wiedzę, właśnie uczyć się, edukować, żeby też nie oddawać tego naszego zdrowia w 100% innym. Oczywiście na pewno rady i tutaj profesjonaliści, to jest bardzo ważne i cenne, bo my nie mamy takiej wiedzy o organizmie jak lekarze.
0: Tak.
1: Natomiast właśnie zawsze to weryfikować, prawda? Czy pójść do drugiego, czy do trzeciego, jak coś czujemy, że tak nie do końca zostaliśmy wysłuchani, prawda? Także ona zachęca nas do tej wiedzy i odpowiedzialności, czyli uczmy się, edukujmy, żebyśmy też partnerem byli dla tego lekarza, do którego idziemy, żeby coś dopytać, nie bać się, prawda? To też to mam wszystko na myśli. Nie absolutnie, żeby kwestionować to, co on tam
0: dokładnie
1: mówi, ale żeby jakby być partnerem, prawda, w rozmowie, dopytać, czy świadomie też zauważać pewne objawy, które nie zamiatać pod dywan, które się pojawiają, a czasami my to bagatelizujemy, bo gdzieś tam, no tak, coś gorzej spałem, to się gorzej czuję, jestem bardziej senny, prawda, a tu mi brakuje czegoś, czyli mam problem z takimi kognitywnymi funkcjami, czyli właśnie takie, no, koncentracja, demencja taka, niektórzy właśnie już są na pograniczu, prawda, i to bagatelizują, i wtedy z tego rozwijają się problemy już takie, no, z których, no, trudno zawrócić, a może tak to powiem.
0: Tak, właśnie, bo z takich błahostek zaczynają się później większe problemy. My to, tak jak wspomniałaś, bagatelizujemy, nie idziemy, nie robimy nic dalej. A tutaj powinniśmy też często, to czego nas zachęcała święta Hildegarda, spojrzeć na to, co jemy, prawda? Bo to jest najważniejsza rzecz. No z tego też czerpiemy zdrowie, jak to tutaj chociażby z programów, które mamy na naszej antenie, które też słuchacze często do niej wracają. Jesteśmy tym, co jemy, prawda? To też święta Hildegarda podkreślała w swoich pismach.
1: Tak, wiesz, znaczy może tak wprost tego nie nazwała.
0: No może tak nie wprost, bardziej tak.
1: Tak, ale rzeczywiście ten punkt, jeżeli chodzi o taką naszą codzienność, taką właśnie fizyczność, to rzeczywiście to jest ważne, ale co więcej właśnie, co jemy, ale też jak trawimy i czy, bo człowiek nie żyje z tego, co zje, ale z tego, co strawi, prawda?
0: Właśnie,
1: czyli
0: tak.
1: No właśnie, czyli u niej na przykład też ważna jest termika potraw, jest ważne właśnie, w jaki sposób je przygotujemy, bo no, schrupiemy tą marchewkę, prawda, jak tam ta, to do tych surowizn czasami niektóre nurty zachęcają. zachęcają, ale jeżeli nasze układy pokarmowe są już osłabione, są no jakoś tam może, bym powiedziała, dysfunkcyjne, no to my nic z tej marchewki nie wyciągniemy, dlatego, bo no organizmowi będzie trudno to strawić, przyswoić i właśnie odżywić tą komórkę, a to jest naszym celem, prawda, żeby komórka miała to jedzonko, bo tak jak w medycynie naturalnej mówimy, taką definicję zdrowia to jest, czy może choroby powiem, że właśnie jak w komórce jest czegoś za dużo, czyli właśnie toksyn, jakichś metali ciężkich i tak dalej, i to, czego jest za mało, czyli ona jest nieodżywiona, nie ma tych mikro, makro elementów, z których ona żyje, prawda? Czyli to jakby jest choroba. I teraz, jeżeli my tego nie dostarczymy, no to zaczynamy chorować. I właśnie o to chodzi, żeby też u Hildegardy, żeby właśnie te podgotowane, czy na przykład zblanszowane jakieś warzywa, czy szpinak, czy takie właśnie rzeczy, które może bym blanszować, spożywać, żeby nie była to surowizna, bo ona często mówi o tych raniących sokach na przykład, prawda? Czyli ta surowizna, tak jak cebula na przykład, prawda? Ona czasami, jak osoby mają problemy z żołądkiem, to zjedzą i od razu czują, że coś pali w żołądku.
0: Dokładnie.
1: To tak może dziać się też z innymi warzywami, że one mają dosyć takie agresywne dla błony śluzowej soki, dlatego Hildegarda mówi, że troszkę je podgotujmy, czy właśnie zblanszujmy, czyli przygotujmy ten produkt do strawienia, do łatwiejszego strawienia przez nasz organizm, prawda? I właśnie nie zachęca do tych surowizn, bo tak jak mówię, ten proces enzymatyczny może jakby nie zakończyć się sukcesem, czyli ten proces cały trawienny, dlatego, bo no mamy właśnie osłabione te mechanizmy, które powinny rozłożyć to jedzonko, przyswoić i nakarmić finalnie tą naszą komórkę. Więc właśnie u Hildegardy to jest tak troszkę, że oczywiście ważne jest to, co jemy, ale też co pijemy i czy pijemy, dlatego, bo my bardzo często mamy zaburzone te mechanizmy pragnienia, szczególnie ludzie starsi.
0: Właśnie.
1: Zresztą to już oficjalna medycyna też, prawda, mówi, że ludzie starsi nie piją, nie ruszają się, czyli pogłębiają te procesy chorobowe, bo właśnie już ten instynkt pragnienia, który kiedyś dawał nam sygnały, ale zgasł, prawda? I jak zaczynamy pić na nowo, to później zaczyna jakby to wracać, się regulować i zaczynamy znowu czuć pragnienie. Więc tutaj musimy właśnie dopilnować, żeby pić, żeby właśnie te nerki, które też musimy płukać organizm, prawda? Czyli te energii później wydalają, znaczy mamy takie kilka właśnie tych wydalniczych mechanizmów, które nas czyszczą z tego, co właśnie, chociażby regularne wypróżnienia, prawda, załatwianie się, no ale jak nie pijemy, no to też jakby...
0: To wszystko nie pracuje wtedy prawidłowo.
1: Tak, nie pracuje, no może to spłaszczam, ale chodzi o takie płukanie, prawda, tych naszych komórek. Także tak to wygląda.
2: Julu, teraz jest taki czas jesienny, czyli każdy chce się troszeczkę rozgrzać. Wiesz, że zupy i Hildegarda to jest coś, co rzeczywiście i wy zalecacie. Ale ja chciałabym przejść troszeczkę, tak jak Piotr powiedział na początku, co się u was zmieniło, czyli orkisz i produkty i mąka, bo wy tu już się zaczęliście w tym specjalizować.
1: Tak, chcieliśmy po prostu też mieć polski orkisz, bo oczywiście wiadomo, że nasi tutaj sąsiedzi z Niemcy, no bo Hildegarda była Niemką, prawda, są dużo bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi już o dostępność produktów na rynku, bo już ta wiedza jest po prostu dłużej, więcej ludzi zna, kupuje, no więc jak wiadomo, to już prawa rynkowe, jeżeli mamy popyt, to też ta podaż się zwiększa, prawda? U nas na początku firmy, które zajmowały się, czy stowarzyszenia, właśnie fundacje, które się zajmowały świętą Hildegardą, no bazowały na początku oczywiście na produktach z niemieckich. Natomiast oczywiście jak już się troszeczkę nauczyliśmy, wiemy jak to robić tak, żeby było to zgodne z tym, co Hildegarda mówiła, bo też nie każdy rodzaj orkiszu jest dobry, prawda? Mamy te krzyżówki, to się chyba nazywa krzyżówki zwrotne, czyli mamy też pokrzyżowany orkisz z pszenicą. On się też długo opierał tym modyfikacjom genetycznym, natomiast oczywiście, no my mamy tak już technologie zaawansowane, że w końcu udało się to zrobić, więc no tutaj idąc tropem rekomendacji hildegardiańskich, no musimy zadbać o to, żeby ten orkisz był z tych odmian, z tych rodzajów, które ona poleca, no takim można powiedzieć cream de la cream, czyli taki Mercedes wśród samochodów, to jest ten Oberkulmer Rotkorn. To jest taki właśnie orkisz, który ma słomę najdłuższą, tam prawie do 1,5 metra dochodzącą, prawda? Może niektórzy z nas jeszcze pamiętają, jak to na wsi właśnie tak wyglądały uprawy, prawda? Że ten wiatr suszył to wszystko, prawda? Ten ten zarodek, to ziarno było wysoko, ono nie było przy ziemi, czyli nie poddawane było pleśni. Procesom takim właśnie pleśni, właśnie wilgoci, tego wszystkiego, czyli ten właśnie wiatr to suszył. Jakby przyroda umiała zadbać o to, żebyśmy mieli to w wysokiej jakości. Natomiast w tej chwili, kiedy już uprawiamy w większości tradycyjnie, prawda, taką pszenicę karłowatą, ona ma 40 tam chyba centymetrów wysokości i ona już jakby w naturze nie wyrośnie, już musi mieć tam dosuszacze, prawda, już pryskają to wszystko ileś tam razy, żeby ona, no, taki plon był, jaki powinien być. Natomiast no właśnie już to nie są te zboża, które kiedyś same w naturze rosły. A jak wiemy, no może też to uproszczę troszeczkę, ale jak roślina właśnie, czy takie zboże ma chemię dostarczoną, no to ona sobie tak myśli, no prawda, po co ja mam się wysilać, no muszę się opędzać od owadów, nie muszę, prawda, tutaj się osuszać i tak dalej, więc ona nie produkuje tych substancji, które stwórca ją wyposażył, żeby umiała o siebie zadbać. A jak nie produkuje, no to właśnie my, ludzie, którzy później to jemy, nie mamy tych właśnie mikro, makro związków, dokładnie, które właśnie w ten sposób roślina produkowała i myśmy pozyskiwali, bo teraz jakby jest to zastąpione chemią. A my z chemią, no nie umiemy sobie radzić, zresztą no wiemy wszyscy, że ona w dużych ilościach dla człowieka jest bardzo szkodliwa i te wszystkie, no, nasze procesy chorobowe przyspiesza zdecydowanie. Więc to, co jemy, ale też jakość tego, co jemy, jest bardzo istotna. No więc właśnie wracając do tych upraw, mamy już właśnie uprawy w Polsce, czyli mamy ten Oberkulmer Rotkor, mamy też jakby uprawy bio, bo wiemy, że też no, ta gleba musi być czysta, musi być, prawda, nawożona naturalnie, żeby ta roślina wyciągnęła z gleby wszystko, co potrzeba, bo jak wiemy na przykład w tych schemizowanych takich krajach najbardziej, tak jak Holandia na przykład, no to czasami tam badania takie spotykałam, że 4 czy 5 składników w glebie było, no bo a powinno być tam chyba ponad 80, żeby roślina mogła je wyciągnąć, no bo niestety chemia robi swoje, prawda?
0: Wszystko się wyjaśnia.
1: Tak, więc Hildegarda też zachęcała do tych upraw biodynamicznych, czyli takich, że zgodnych z rytmami natury, o tak to nazwę, bo wiemy, że prawda, jak odpowiednio zioła zbieramy, suszymy, to jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby właśnie najwięcej tych biozwiązków zostało w roślinie, prawda? I żebyśmy my to później jako ludzie, jako ludzie skorzystali z tego, więc rzeczywiście taki orkisz już mamy, no ale to jest dopiero początek, prawda? Myśmy właśnie też już prawie chcieli się poddać, bo jak mamy roślinę, to oj, naprawdę, jest to trudna sprawa.
2: Co było najtrudniejsze, Jolu?
1: Właśnie, wiesz co, później obróbka. Dlatego ten orkisz został wyparty przez pszenicę zwyczajną, dlatego, bo no później pozyskiwanie tego ziarna i wymłócenie jest bardzo trudne, bo ta łuska jest bardzo sztywna. Czyli to nie jest tak jak w pszenicy, damy to na wialnie, prawda, oczyścimy sobie szybciutko, zaraz do młyna i tak dalej.
0: A tu nie
1: tutaj
0: wychodziło.
1: Słucham?
0: A tu nie wychodziło, tak? To wszystko.
1: A tu, no właśnie, tutaj trzeba rzeczywiście bo bardzo gruba jest ta łuska i dlatego ona chroni to ziarenko, prawda? Więc tutaj trzeba naprawdę mieć dodatkowe maszyny, to się bukownik nazywa, żeby to jeszcze, prawda, wyłuskać. Przy tym są ogromne straty. Nie dość, że ta uprawa orkiszu to jest może tak, jak dobrze pójdzie, 2 tony z hektara, nie tak jak pszenica zwyczajna 10 z hektara. Nikt się za to nie chce brać, bo wiadomo, teraz rolnicy też liczą kasę i trzeba po prostu mieć tutaj obfitość tego zbioru, natomiast tutaj jest tego mało, więc no dlatego te ceny też orkiszu są
0: adekwatne
1: wyższe
0: do ilości.
1: Tak, później jeszcze mamy bardzo duże straty przy przeróbce, także można powiedzieć, że tam koło połowę to idzie po prostu do kosza, prawda, bo to trzeba oczyścić, wyłuskać ten zarodek i tak dalej, więc to jest kolejna strata, no i właśnie trudne do uzyskania. Później chcemy to zmielić w młynie, takim nie, który ma tam, nie wiem, ileś 10 stopni, żeby to zaparzyć wszystko, no tak, ja się na tym aż tak nie znam, ale chodzi, prawda, o poddanie tego ziarna wysokim temperaturom, żeby to wszystko, prawda, było mielone też w sposób naturalny, czyli na takich młynach, które mielą cały zarodek, dlatego bo obecny przemysł mieli na tych młynach takich właśnie z wysoką temperaturą walcowych, które jakby najpierw zdejmuje się ten, można powiedzieć, ten błonnik dla nas, czyli właśnie tą łuskę i ten zarodek się wyrzuca i zostaje to bielmo, czyli praktycznie ten sam środek, a szczególnie w pszenicy on jest praktycznie bezwartościowy, bo to jest, można powiedzieć, no mało odżywcze dla człowieka, najmniej, prawda, najwięcej to ten błonnik nam tutaj robi, czyli ta łuska i ten zarodek, a to wszystko się wyjmuje, czyli my praktycznie w sklepach mamy tą bielutką mąkę, a później oczywiście dodaje się do tego błonnik już w sposób sztuczny, no ale jego też się poddaje no wysokim temperaturom, no dlatego, bo pamiętamy jeszcze te sienniki, prawda, które babcie tak. tymi resztkami nadziewały, napełniały i tam czasami to chodziło wszystko, prawda, bo tam się najszybciej wszystko lęgnie, więc żeby się nie lęgło, żeby właśnie ten błonnik, znaczy te otręby, prawda, nic się z nimi nie działo, to też poddaje się dosyć wysokim temperaturom, później się dodaje, czyli jak widzimy w tym procesie już takim przemysłowym, to tam w tych naszych właśnie zbożach i w tych mąkach, kaszach, no jest dużo mniej tego wszystkiego, co kiedyś było, prawda, jak to wszystko się robiło ręcznie. Oczywiście, no, przemysł idzie do przodu, my to wiemy, musimy się z tym liczyć, ale my troszkę chcemy się ten krok cofnąć.
0: Chcemy się jakby zatrzymać czas.
1: Tak, i troszeczkę właśnie jednak jakość, tą jakość produkcji i tą odżywczą wartość dać w tym orkiszu. No więc właśnie my z tego produkujemy właśnie te nasze mąki i makarony. Makarony też robimy ręcznie, bo też oczywiście w tych suszarniach, w tym wszystkim też jest to poddawane wysokim temperaturom, no i też oczywiście tego wszystkiego mniej zostaje. Jednak jak wracamy do tego, jak te nasze babcie robiły te makarony, to one zupełnie inaczej smakują, odżywiają nas i rzeczywiście ta jakość żywienia jest lepsza. Więc jeżeli no widzimy, parę punktów zmienimy, mamy lepszą mąkę w naszej kuchni, prawda, mamy lepszą kaszę, mamy lepsze makarony, pieczemy chleb właśnie z tej mąki na zakwasie, to już zobaczmy, jak my dużo jesteśmy w stanie zmienić. Oczywiście no nie wszystko, no bo teraz żyjemy w tych czasach, no i nie uda nam się świata naprawić, prawda, i wszystkiego zmienić, ale te parę punktów już bardzo dużo w tej naszej diecie zmieni, w naszym zdrowiu oczywiście.
2: Julu, a jak wyglądało z pozyskaniem oczywiście takiego pola, bo stałaś się rolniczką, jakbym to określiła.
1: Znaczy, wiesz, rzeczywiście, tutaj trzeba też znaleźliśmy tak, uczciwego rolnika. No bo
2: jeszcze, jaki tam, to musi być dość dobrej klasy chyba ziemia.
1: Wiesz co, akurat orkisz nie jest tak bardzo wymagający.
2: Bo pszenica tak.
1: Więc tutaj akurat nie. Z tego, co pamiętam, jeszcze czytałam w tych niemieckich opracowaniach, to właśnie wręcz nawet jak ta gleba jest, właśnie ten czarnoziem jest zbyt właśnie taka dobra, no to on potrafi właśnie wyrastać i te po prostu później ta słoma się kładzie, więc to też później trudno jest
0: to
1: wszystko.
0: Czyli to też nie można przesadzić w tym kierunku.
1: Tak, tak, więc orkisz akurat taki super nie wymaga, z tego, co ja wiem oczywiście, już dawno tutaj nie czytałam nic na ten temat, ale z tego, co pamiętam, to tak to wygląda, ale oczywiście jeżeli chodzi o nawożenie, nawozy, żeby to wszystko, prawda, fajnie rosło, no to oczywiście to jest ważne i tutaj te pola ekologiczne, myśmy znaleźli takiego rolnika uczciwego, no bo wiadomo, że wszystkiego samemu nie da się zrobić, trzeba w ręce ekspertów oddać.
0: Tak.
1: Oddać te uprawy i znaleźliśmy też właśnie na Mazurach naszych takiego rolnika, który już uprawiał ekologicznie i który też nie bał się sprawdzania, bo wiadomo, że nasz czasami rolnik to się oburza, jak my chcemy oddać na przykład zboże do laboratorium, bo jak to nie ufamy mu i tak dalej, i tak dalej. Mówię, nie o to chodzi, po prostu chcemy też mieć dokumenty dla ludzi, którzy to kupują, żeby pokazać, bo teraz człowiek coraz mniej ufa i słusznie, bo wiesz, jak zaczyna Hildegarda zdobywać coraz więcej serc, to tak, to ludzie coraz więcej chcą kupować i tutaj żywić się, czy żyć nawet zgodnie z jej zaleceniami, no to wiadomo, że właśnie tak jak powiedziałam, popyt kreuje podaż i coraz więcej firm zaczyna się tym zajmować, no ale jakby ja jakby nikogo za rękę nie złapałam, nie chcę jakby oczywiście tutaj robić jakiegoś złego PR-u, no ale wiadomo, że
0: ale
1: znajdą się pewnie tacy,
0: tak, którzy pójdą na skróty.
1: Którzy pójdą na skróty i za dużo tego wysiłku nie będą chcieli włożyć, no bo po prostu gdzieś to może dołączą do innej produkcji, którą mają, więc właśnie sprawdzajmy to. Ja zachęcam zawsze wszystkich, bo też dzwonią do stowarzyszenia i pytają, a ten rolnik taki śmaki? Ja mówię, no wszystkich nie znamy, bo tego już jest coraz więcej. Kiedyś to była garstka nas, którzy się tą Hildegardą zajmowali. Teraz jest już coraz więcej osób, którzy i fajnie, bo ta dostępność będzie coraz większa i prawa rynkowe tutaj wejdą, więc też to będzie taniało dla nas tutaj. tutaj wszystkich konsumentów. Natomiast mówię, sprawdzajcie, proście o certyfikaty, bo do nas też się wszyscy nie zgłaszają, nie znamy wszystkich po prostu. Więc jakby to, co Hildegarda mówi, wiedza, odpowiedzialność. Także wy musicie się zatroszczyć, czy my konsumenci, o to, żeby właśnie sprawdzić, poprosić o certyfikat, ale też wiedzieć, co sprawdzać, prawda? Dlatego się edukować i pytać i być takim jak ta natrętna wdowa, tak? Czy no, trzeba się zawsze dopytać.
2: Ale tu masz rację, Jolu, ponieważ ktoś może kupić taki produkt, który no, nie spełnia jakichś tutaj certyfikatów i powie, o, bo to było od świętej Hildegardy, zatem no, mi tak. To nie pomogło.
0: Tak, ale ja mam takie pytanie, bo powiedziałeś, że ten gatunek orkiszu jest, on jest taki sam jak za czasów świętej Hildegardy, on był jakoś specjalnie przechowywany, uprawiany w Niemczech przez te lata, że jest identyczny, czy powiedzmy trochę się tam zmienił genetycznie też przez te wieki? Mhm.
1: Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że właśnie nie, bo to były takie właśnie banki chyba tych zbóż. Tak, gdzie i on, przynajmniej Niemcy mi mówili, też na początku mieli problem, bo właśnie jego nie było, nie był powszechnie dostępny ten orkisz, ale zaczęli właśnie to rozmnażać, tak jak my. Tak. Sprowadziliśmy z Niemiec, bo ja też chciałam mieć pewność, że po prostu to jest naprawdę dobre zboże i to, które uprawiała Hildegarda i myśmy ściągnęli pierwszą transzę, czy teraz też jak chcieliśmy powiększyć, to też drugą, ale właśnie z Niemiec, żebym ja była pewna i zaczęliśmy to rozmnażać po prostu, no bo oczywiście w Niemczech jest to bardzo, bardzo drogie, to jest zupełnie inne przełożenie, a już powolutku, jak sobie rozmnażamy, to też udaje nam się tę cenę obniżyć, prawda? Ale to jest wszystko proces, lata, żeby dojść do tego, żeby to też było tańsze dla nas wszystkich konsumentów. Ale rzeczywiście tutaj powiedziała, no ważne jest, żeby właśnie pytać, sprawdzać, co za rodzaj, no bo wiadomo, każdy gdzieś tam się za to chwyta, też nie ma pełnej wiedzy, bo tylko gdzieś tam poczytał coś i ma nawet dobre intencje, ale nie ma tej wiedzy, no to różne tutaj się mogą takie hybrydy tworzyć, no i to jest ważne, żeby na każdym etapie właśnie to badać, sprawdzać, też później jak urośnie, to my też do Rotterdamu wysyłamy do laboratorium właśnie, bo mają też bardzo takie tak, odpowiednie maszyny, żeby to wszystko właśnie zbadać, sprawdzić, czy tam właśnie jakiś grzyb jest, czy tam metale ciężkie jakieś się nie przedostały, bo wiemy, że są, prawda, wiatry, wody, które gdzieś tam mogą to przenosić, te zanieczyszczenia, nawet kilkadziesiąt kilometrów z pola oczywiście, obok, tak. Prawda? Więc dlatego no, to jest naszą troską, że jak chcemy produkt, no to musimy po prostu sprawdzać na każdym etapie, czy gdzieś tam jakiś błąd się nie wydarzył. Zresztą nasz rolnik, który właśnie tak jak wspomniałam, jest przyzwyczajony do kontroli, bo on praktycznie kiedyś większość tego zboża kupowali od niego Niemcy, jak jeszcze właśnie u nas w Polsce to bio nie było takie popularne, on już tam to bio chciał robić, prawda, ma dosyć duże areały tych pól, więc teraz mówi, chciałby raczej dla Polski to oczywiście robić, jak już ma odbiorcę, prawda, ale jest przyzwyczajony do tych kontroli, mówi, że to były takie drastyczne kontrole, bo na przykład jak tam coś mu się kawałek linii, coś tam, nie wiem, zepsuło, na chwilę, ułamek sekundy, ale na przykład przy czyszczeniu już mu się na przykład tam żyto czy owiec jakoś zanieczyściło. I mówi, że jak na przykład Niemcy odbierali od niego owiec i znaleźli jedno ziarenko na kilogram żyta, właśnie, czyli czegoś innego, to już, znaczy dwa ziarenka, to już nie kupowali tego. Mhm. Jak jedno było, to było dopuszczone, prawda, na kilogram. Zobaczcie, jaka to jest kontrola. I on jakby jest nauczony do czegoś takiego i jakby nie ma problemu. Jak ja mówię rolnikowi, jak to pani mi nie ufa, że pani mnie chce sprawdzać, on jakby wie, że my musimy mieć te certyfikaty i nie boli się podać kontroli. Także to też jest bardzo istotne, bo no właśnie, Hildegarda też zachęcała do tych biodynamicznych upraw, czyli właśnie zgodnych z porami roku. I taki, jak kiedyś filmik, nie wiem, czy wyście mieli okazję, ale na internecie jest taki filmik drewno księżycowe, wiesz? I jak oni tam jakby opowiadają, jak właśnie skrzypce czy instrumenty robili z tego właśnie drewna księżycowego, to jest zupełnie co innego. Korniki w ogóle nie brały, nie brały się za to właśnie drzewo, które nawet leżało też wiele tam chyba tygodni, czy tam miesięcy nawet się suszyło, a takie, które było ścięte na przykład nie w pę, pełni, już było zupełnie poddane innym procesom, właśnie tam gniło, te korniki to zjadały i tak dalej, i tak dalej. Więc jednak no, stwórca to wszystko tak, ten proces produkcji naturalny zaplanował, że to jest ważne, kiedy właśnie zbieramy, kiedy suszymy, jak to wszystko powinno wyglądać i wtedy mamy najwyższą ilość tych substancji czynnych, a o to nam chodzi w jedzeniu, prawda? Żeby nie zapychać brzucha czymś, tak jak Hildegarda mówi na przykład o soczewicy, że ona tylko zapycha brzuch, ale chodzi o to, żeby człowiek właśnie wyciągnął z tego jedzenia to, co po prostu będzie nas wspierać, naszą odporność budować i wtedy rzeczywiście no, będziemy długo cieszyć się tym zdrowiem, no i działać tutaj na rzecz stwórcy, czyli tego, do czego jesteśmy tutaj powołani na ziemi.
0: Właśnie, Julu, zaczęliście od zboża, od orkiszu, później przyszła mąka, tak? A co jeszcze produkujecie z tego orkiszu?
1: Jeszcze makarony. Teraz właśnie już wspomniałam, mamy jeszcze właśnie makarony te nasze ręcznie robione, więc to też jest bardzo ważne. No, za zioła się przyznam szczerze, jeszcze nie zabieramy, bo też nie bardzo ekorolnicy chcą te zioła sadzić. No, a poza tym też takimi topowymi też ziołami u Hildegardy to są zioła, które są sprowadzane, czy najlepiej może największą ilość tych substancji czynnych mają, żyjąc w swojej ojczyźnie, czyli mam tu tam na myśli Bertram, czy Galgant, czyli Bertram Maroko, Galgant Chiny, bo to właśnie jest taka ojczyzna, czyli te warunki najlepsze do funkcjonowania tych roślin, do życia, do wzrastania. Tak. Bo wiem, że właśnie pan Posz, z którym my współpracujemy, jeśli chodzi o te zioła, próbował udomowić w swoim ogródku właśnie ten Bertram i Galgant i mówił, bo jest akurat farmaceutą, że jak później badał to wszystko, no to niestety nie udało się osiągnąć takiej ilości tej substancji czynnej, no która powinna w tych roślinach być, prawda? Były zdecydowanie słabsze, jeżeli chodzi o jakość. Wobec tego no, zdecydował się te pola bio tam właśnie zakładać w ojczyźnie, czyli w Maroku i w Chinach. No a jak wiemy, no Hildegarda też... Za czasów Hildegardy już byli ci kupcy, którzy, prawda, tym jedwabnym szlakiem te zioła przywozili, sprzedawali i tak dalej. No i tutaj, no rzeczywiście my też trzymamy się tego, no bo tak jak powiedziałam, nam chodzi o jakość. Pewnie, żeby było łatwiej i wygodniej je tutaj uprawiać. Natomiast no, my w Polsce jeszcze mamy troszkę ten klimat chłodniejszy. No teraz on się ociepla, ale jednak no nie jeszcze jakby nie czuję, że mamy taką kompetencję, żeby dać taką jakość tych ziół, prawda, jak to już nasi koledzy z Austrii właśnie, czy z Niemiec robią, działając z tą Hildegardą już wiele, wiele lat. My się wciąż uczymy, no i jeżeli oni się tutaj nie porywają, jak to mówią, prawda, na to, żeby to przenieść, to my tym bardziej nie. Mamy tutaj pokorę jeszcze do tego dużą.
2: Julu, powiedz mi, dlaczego orkisz?
1: Dlaczego orkisz? No, słuchaj, wiesz, tutaj temat jest trudny, bo teraz też są takie mody, żeby bez glutenu jeść. No niestety... Dokładnie. Niestety orkisz ma gluten, a może stety właśnie, bo też są oczywiście opcje, które mówią, że ten gluten nam jest potrzebny, tylko nie w takich ilościach, jak my teraz mamy to w pszenicy, w tradycyjnej po prostu, w tradycyjnym przetwórstwie. Bo teraz, żeby te bułeczki były takie właśnie mięciutkie, puchate, świeżutkie,
0: potrzebny jest... tego
1: Tak, gluten i tego glutenu dodajemy więcej. Czyli nie tak, jak ja mówiłam właśnie o tej przeróbce naturalnej, czyli mielimy to ziarno, jest tego glutenu tyle, ile jest, tylko my, prawda, tutaj coś odejmiemy, tam coś dodamy i po prostu tego glutenu w takiej obróbce współczesnej dodaje się dużo więcej, żeby właśnie te bułeczki były jeszcze bardziej pulchne, sprężyste i tak dalej, i tak dalej. Czyli my jakby działamy wbrew naturze. No i myślę, że ten organizm, a i tych bułeczek jemy też o wiele więcej, prawda, bo to wszystko się zmienia, że kiedyś, prawda, więcej jedliśmy warzyw, właśnie mieliśmy te ogródki, prawda, jak tu rodziły dynie, prawda, jakieś warzywka, jakieś coś tam, no to też z pola to się jadło. Natomiast my teraz właśnie, nie chce nam się obierać warzyw, łatwiej jest, prawda, wrzucić sztukę mięsa na patelni, mieć szybko do tego właśnie jakiś szybki makaron i tak dalej, więc my też inaczej jemy. Więc tego zaczęło się w naszej diecie pojawiać więcej, no i moje, że właśnie te jelita nie dały rady, prawda, przy czymś takim. Natomiast jeżeli weźmiemy taki orkisz hodowany tak jak kiedyś, nic nie dodawane dodatkowo tam jest, to jakby z tą naturą jesteśmy bardziej za pan brat. Oczywiście zdarzają się osoby, które mają już te jelita zniszczone, mówiąc kolokwialnie, czyli musimy najpierw odtruć organizm, poreperować te jelita. Tam, gdzie już jakby jest dysbioza w jelitach, no to musimy wprowadzić tą właśnie saprofityczną florę, która nam to wszystko uporządkuje, prawda? Bo jeżeli my wcinaliśmy, przepraszam, mówię kolejny kolokwializm, ale wcinaliśmy jakieś jedzenie, które nie karmiło tych naszych bakterii, no to one zaczęły tak wymierać, jak teraz niektóre gatunki, prawda, w naszych lasach.
0: Dokładnie.
1: Bo też już podają badania, że kiedyś mieliśmy tam ponad 1500, zdaje się, tych szczepów, tych kolonii właśnie bakterii, które żyły w naszych jelitach, a teraz już jakby one wymierają i w takiej przeciętnej diecie Amerykanina już chyba czytałam, że koło 1000 jest, prawda? Więc i też jakby te szczepy probiotyczne, te dla nas dobre właśnie szczepy, które czyli ta właśnie sprzyjająca człowiekowi flora, ona też jest skorelowana z pewnymi chorobami, czy właśnie może ze zdrowiem, ale jak jej nie ma, no to z chorobami, prawda? I też zaczynamy chorować. I też się na przykład właśnie, pamiętam też taką rozmowę, już nie pamiętam z kim, ale też po tej naszej właśnie tej pandemii, która była, że właśnie ten nasz wirus, bohater, też po nim, jakby to czytam już badania właśnie, że chyba ponad 20 chyba szczepów po jednym przechorowaniu właśnie było zniszczonych w naszych jelitach i na przykład właśnie to było skorelowane z tym, że niektórzy właśnie na przykład czuli się źle, jeśli chodziło właśnie o te sprawy sercowo-naczyniowe, inni jeśli chodzi o głowę, tam mgła mózgowa i tak dalej, i tak dalej. Inni jeżeli chodzi o na przykład choroby stawowe, prawda? Że też bardzo różnie osoby to odczuwały po tym. No i właśnie było takie badanie już po tym, jak już właśnie zaczęliśmy to badać, bo najpierw to było zupełnie nowe dla nas. Już właśnie niektórzy badacze doszli do wniosku, że to jest skorelowane z tym, które te szczepy, szczepy zostały właśnie tak jakby wytłuczone, przepraszam, że znowu tak to nazwę, przez właśnie tego wirusa jakby. Czyli jakby widzimy połączenie, prawda, tej naszej flory z tym, co jemy, z chorobami, które nas trawią. Więc każdy człowiek ma zupełnie inny profil jakby tych właśnie bakterii w swoim jelicie. I teraz właśnie chodzi też o to, żeby je nakarmić tą naszą zdrową dietą. Czyli jeżeli my będziemy na przykład wcinać mięsko, no to wiadomo, że my nie nakarmimy tych naszych bakterii jelitowych i możemy zagłodzić. Czy jak będziemy cukier wcinać głównie, czyli te bułeczki, właśnie mąkę białą, naleśniczki, placuszki, ale wszystko z tej białej mąki, no to jakby to wszystko jakby natychmiast będzie przechodziło do krwi, prawda? Natomiast właśnie mało tych takich no, odżywczych elementów, czyli błonnika, dojdzie do tych bakterii jelitowych, do naszych jelit, które nakarmią te nasze bakterie, czyli one będą głodować. No i wtedy zaczyna się proces chorowania, właśnie wymierania tych szczepów i tak dalej. Natomiast orkisz, jeżeli właśnie będziemy go dobrze jakby na polu odżywiać, prawda? Będziemy go później dobrze mielić właśnie razem z łuską, tak jak powiedziałam, razem z tym zarodkiem, to on będzie właśnie miał więcej tych części, elementów właśnie, które będą odżywiały te nasze jelita w tych końcowych odcinkach, czyli jelito cienkie, jelito grube właśnie i tam gdzie po prostu no, powinien ten błonnik dotrzeć, a nie być tylko jakby z tego bielma, prawda? Pozyskamy energię, ale tylko na tych wczesnych etapach procesu trawienia, prawda? Więc to wszystko jakby jest skorelowane z jakością jedzenia i jakby właśnie dobre zboże, dobrze przetworzone, no tak jak kiedyś będzie nas odżywiało. Także to jest wszystko bardzo istotne.
0: Czyli ten orkiesz jest jednym słowem takim fundamentem naszego zdrowia, można powiedzieć.
1: U Hildegardy tak. Właśnie to właśnie miałam jakby spuentować, bo tak jak pytaliście, właśnie u niej to jest zboże główne, które powinniśmy mieć w swoim jadłospisie. Ona mówi, że powinniśmy jeść właśnie orkisz, bo on nam da siłę, zdrowe mięśnie, zdrowe kości, rozweseli nas, czyli na układ nerwowy podziała super, czyli jakby zapewni funkcjonowanie tych wszystkich właśnie hormonów, enzymów, tego, co powinno być wszystko na swoim miejscu, właśnie tych mikro, makroelementów w komórce, o których rozmawialiśmy wcześniej, właśnie witamin, żebyśmy my byli zdrowi i żebyśmy mieli siłę przede wszystkim, prawda? Także Hildegarda do tego zachęcała, czyli to powinno być w naszej diecie, się, myślę, że tak koło właśnie tych 60-70%, no a reszta głównie warzywa, prawda? Nawet nie owoce. Owoce to są jakby dodatek i to też w sezonie, prawda? Bo tak. My też lubimy przerzucać się na dietę owocowo-warzywną, ale z przewagą na owoce. A jednak tu chodzi bardziej o warzywa, bo owoce też mają cukru dużo, czyli w postaci fruktozy, prawda? Też ona troszkę inaczej jest trawiona i też niestety za dużo tej fruktozy nie będzie nam sprzyjało. A my robimy sobie jakieś koktajle właśnie z owocami, bo one nam bardziej smakują niż warzywa. A to nie o to chodzi. Tak, zauważmy, że w naturze owoce są też sezonowo, a nie tak, że my wcinamy to cały rok i głównie owoce, prawda? Także warzywa też są sezonowo, ale zobaczmy, że one w tych kopczykach się łatwiej przechowują, prawda? Dłużej przechowują. Owoce już musimy jakoś tam podać przetwórstwie, a to cukru dodać, a to coś tam, prawda? I to troszkę inaczej wygląda, więc jak najbardziej zachęcam tutaj za Hildegardą do właśnie diety opartej na orkiszu, jak najmniej przetworzonym i najlepiej przetworzonym, plus właśnie warzywa z dodatkiem owoców, z dodatkiem mięska, z dodatkiem ryb, bo ona niczego nie zabrania, nie wyklucza. Ona wskazuje tylko jakby na proporcje, co powinno być głównie w naszej diecie, a czego powinno być mniej, prawda? Bo to nas będzie osłabiać i powodować, że te nasze soki, jak ona to nazywa, będą zaburzone. I te proporcje tych soków, które powinny jakby w sposób harmonijny działać, będą się zaburzać poprzez niewłaściwą dietę, zimną dietę, czyli dietę kanapkową, na przykład jogurtową, prawda, rano jogurcik z lodówki, bo to jest łatwo, szybciutko, no prawda, my dzisiaj idzie. Pędzimy. Mm-hmm. Tak, tu coś dosypiemy, jakiś musli, jakiś coś tam, albo nawet nie, sam zjemy z jakimiś tam owockami, prawda, bach, ciach i biegniemy dalej. No niestety to nie. I tak jak Bożenko powiedziałeś na początku, właśnie idzie jesień i szczególnie właśnie w tym okresie powinniśmy zadbać o to, żeby ona była ciepła, żeby rozgrzewać te nasze nerki, bo Hildegarda też mówi, że to są organy starości, czyli od jakości i jakby sprawności naszych nerek też zależy nasze zdrowie. Im one słabsze, tym właśnie ten żywot nasz dobiega końca na tym naszym świecie, prawda? Tutaj w tym wymiarze. Więc powinniśmy o te nerki zadbać, docieplać, właśnie pić, żeby one się też właśnie dobrze funkcjonowały, to i nawadniać się po prostu. No i właśnie pić ciepłe też, nie zimne, nie osłabiać czy wychładzać ten organizm poprzez zimne picie, poprzez surowizny, tylko właśnie wszystko ocieplać, bo te nerki to są takim, można powiedzieć, płomieniem pod żołądkiem, czyli jeżeli mamy nerki ciepłe, rozgrzane, możemy sobie nawet je podotykać, jak
2: wiemy, sprawdzić,
1: tak, czy one są ciepłe. Jeżeli one są lodowate właśnie, no to wiemy, że też ten nasz układ pokarmowy jest zaburzony, dlatego, bo one są takim jakby właśnie palnikiem, prawda? Podkręcamy płomień, no to wtedy on lepiej dociera do żołądka, ociepla ten nasz żołądek, czyli, bo jesteśmy połączeni, prawda? To jest taki zestaw naczyń połączonych. Jeżeli ten płomień jest słaby pod żołądkiem w postaci właśnie rozgrzania nerek, to wtedy my też źle trawimy, bo jakby nie ma, prawda, ten żołądek nie jest tak właśnie unaczyniony dobrze. Te wszystkie procesy zaczynają się zaburzać, prawda? Dlatego musimy dbać o te nerki właśnie. One lubią ciepło, prawda? Ocieplać je, a nie widzimy, jak współcześnie nastolatki biegają z odkrytymi nerkami, prawda?
0: Ubiór ma swoje znaczenie
1: oczywiście.
0: Ogromne.
1: Ubiór, czapka, właśnie stopy. Musimy też zadbać o to, żeby im było ciepło.
0: Tak, gołe
1: właśnie,
0: stopy, nie wiem, prawda? Biegamy?
1: Tak, w strzeliskach biegamy, żeby ładnie wyglądać. Tak. Tak, skarpety, oczywiście nieodkryte te nasze kostki, jak też się teraz, prawda, widzi czasami młodzież taką. No ja rozumiem, to sama była młoda, chce się ładnie wyglądać, fryzura też, prawda, żeby się pod czapką nie zepsuła. Natomiast no naprawdę, płacimy za to wysoką cenę, spróbujmy chociaż może ten kaptur zarzucić, prawda, czy coś, ale no teraz też zupełnie mamy inne rzeczy dostępne. Możemy właśnie jakoś fajnie kaptur, czy z bluz, czy z kurtki. Kiedyś no była czapa, prawda? Niewiele mieliśmy w tych sklepach. Nie było jakby z tego, tak, wyboru. Moda była taka, nie inna. No ale teraz powinniśmy naprawdę o to zadbać. Ciepło się ubierać, właśnie rozgrzewające ziółka, napary pić, właśnie nie zimne z lodówki, więc to wszystko jest ważne.
2: Julu, powiedziałaś taką istotną rzecz, jeśli chodzi o bakterie tutaj, że one mają wpływ. Jeden będzie chorował na układ krążeniowy, drugi pokarmowy. Mhm. Czy są już takie badania, które pokazują, jaka dieta jest wskazana dla danej grupy choroby?
1: Wiesz co, są już takie badania, ale w takim nurcie lekarzy, którzy troszeczkę zagłębili się w medycynę właśnie naturalną, nawet nie tyle hildegardiańską, bo to jest jeszcze taka, no, można powiedzieć, świeża sprawa, prawda? Tak. Natomiast już lekarze, którzy się medycyną naturalną, czyli jakby, no, człowiek jakby jest elementem wszechświata, prawda? Czyli my z naturą lepiej działamy, z tym, co właśnie Stwórca nas wyposażył, prawda, w tej przyrodzie, niż tą chemią, z tymi takimi syntetykami, z którymi nie dajemy sobie nawet trawiennie rady. Już takie badania są, pewne już grupy się tym zajmują. Nie jest może to tak przebadane, że konkretny szczep, prawda, na to, ale już też wiadomo, że na przykład bifidobakterie, prawda, będą bardziej właśnie korelować z układem nerwowym, czyli jeżeli u nas dużo stresu jest, to powinniśmy właśnie pomyśleć, czy nie brakuje nam bifidobakterii właśnie. Laktobacillusy też już są nawet dokładnie numerki właśnie, co za co. Ja tego nie pamiętam, więc nie powiem, ale myślę, że już możemy właśnie, czyli właśnie z układem oddechowym, czy właśnie przy tych

0: garnitur, no tak bym nazwała, czy właśnie ten pewne rodzaje tych bakterii nie są już w florze właśnie narodzonego dzieciątka. Także już właśnie to idzie w tym kierunku, ale co więcej, tam jest chyba jakiś amerykański, nie wiem czy nie psychiatra, właśnie lekarz, który też badał właśnie korelacje z tymi właśnie tych poszczególnych probiotycznych szczepów właśnie w korelacji z konkretnymi schorzeniami też układu tego nerwowego, czyli na przykład jeżeli ktoś ma jakieś nerwice, lękowe, natręt, to brakuje mu tego, prawda? Bo na przykład właśnie taki kawałek mózgu koreluje z tym, ale to nie tylko chodziło też o probiotyki, ale już nawet o poszczególne witaminy i mikroelementy, prawda? Że tam właśnie brakuje kwasu nikotynowego, czy tego, czy tamtego. Zresztą mamy takiego już też lekarza, znanego w medycynie naturalnej doktora Hoffera, to jest przedstawiciel medycyny ortomolekularnej, który zauważył, czy nawet właśnie badał kwas nikotynowy, czyli witaminę B3,
1: tak.
0: Właśnie, która spożywana w dużych ilościach, zdecydowanie większych niż właśnie są te rekomendacje takie na tej medycyny naszej akademickiej, to jakby są w stanie naprawić pewne dysfunkcje mózgu. On tak leczył, są książki, wywiady w internecie, zresztą nawet chyba mamy publikację kwas nikotynowy właśnie czy tam witamina B3, już nie pamiętam tytułu, w języku polskim, więc też zachęcam Państwa, bo to naprawdę pomaga ludziom, którzy latami jakąś się z nerwicą natręt, czy właśnie z lękową nerwicą, czy z jakimiś depresjami głębokimi borykają, a właśnie ta witamina też reperuje mózg, dlatego, bo te leki, które oczywiście pomagają nam, te takie klasyczne, przetrwać ten trudny okres, ja nie mówię tutaj, prawda, że one są złe, natomiast one bardziej działają objawowo, żebyśmy się mogli normalnie funkcjonować, żyć, prawda, natomiast jakby, jak doktor Hoffer mówi, ta witamina B3 jakby działa inaczej, czyli na przyczynę problemów,
1: no
0: prawda?
1: Właśnie.
0: Jest w stanie troszeczkę naprawić te uszkodzenia właśnie, które w mózgu były. Więc też Państwa, którzy mają z tym problemy, też odsyłam do internetu, do literatury właśnie, żeby sobie zakupić książkę, bo teraz no przez to, że my mamy taką słabą jakość jedzenia, właśnie wyjałowione z tych właśnie odżywczych witamin, mikroelementów, to nam brakuje w diecie bardzo tego właśnie, czym ta komórka się powinna odżywiać. Zresztą też takie tabele gdzieś w internecie są, ile na przykład obecnie współcześnie ziemniaki mają witaminę C, a ile miały na przykład 60 lat temu. Teraz musielibyśmy chyba, nie wiem, z 20 kilo, jak podają źródła, zjeść, żeby uzupełnić właśnie tę witaminę C, którą kiedyś mogliśmy pozyskać z dużo mniejszej ilości zjadanej, prawda? Więc nie jesteśmy w stanie po prostu tyle zjeść i uzupełnić te nasze deficyty, dlatego zaczynamy też chorować. Czyli jeżeli komórki nie mają w procesie metabolizmu tego, co powinny mieć, no to też te choroby są, więc ta suplementacja u nas czasami jest koniecznością. No niestety, oczywiście ja nie zachęcam do tego, żeby, prawda, źle jeść i później garstkę suplementów, natomiast jeżeli już jesteśmy zdrowi, mamy jakieś zaburzenia rytmu serca i tak dalej, to już są masę badań, które pokazują, że właśnie uzupełnienie, czy koenzymu Q10, czy na przykład witaminy C, już stanie są poprawić te nasze właśnie mechanizmy i zaczynamy się lepiej czuć, naprawdę. Także też już jest bardzo dużo w PubMedzie, czyli takim no oficjalnym zbiorze badań i tych badań jest naprawdę już dużo, które to potwierdzają. No właśnie tylko zadajmy sobie pytanie, dlaczego lekarze tacy tradycyjni nie interesują się tymi suplementami, tylko bardziej lekami chemicznymi, prawda? No i pewnie odpowiedź, to było takie pytanie troszkę retoryczne, ale odpowiedź pewnie jest taka, że tak jest nasz system ustawiony. To nie jest wina lekarzy.
1: Nie.
0: Absolutnie nie mam tutaj pretensji, tylko system jest ustawiony tak, że mamy jakiś taki złoty standard i w takim leczeniu takiego schorzenia lekarz musi użyć tego i tego produktu, koniec, kropka, żeby był bezpieczny, prawda? A nie jakaś szarlataneria, coś użyje, a później, prawda, będzie miał problemy z izbą lekarską, prawda, lekarską, czy z jakimiś takimi, więc ja to rozumiem jak najbardziej, ale jeszcze raz odwołuję się właśnie do tej wiedzy i odpowiedzialności, o której mówiła Hildegarda. Sami po prostu zatroszczmy się, szukajmy, czytajmy, słuchajmy lekarzy. Już są tacy na właśnie tych wszystkich social mediach, bo ja sama słucham, którzy też zadają sobie pytania. Mam takiego lekarza już, doktor Tadeusz właśnie, który ginekolog opowiada właśnie o tym, że on sobie zaczął zadawać pytania, wie, kurczę, przychodzą do mnie ciągle pacjentki, które ciągle z nawracającymi właśnie infekcjami właśnie pochwy, czy że z jakimiś innymi i mówi, albo ja źle leczę, albo te leki,

0: które ja przepisuję, nie działają, prawda? Coś jest nie tak. I naprawdę to jest niesamowite, aż łza się w oczach kręci, że on sobie sam zaczął zadawać, i wielu jest takich lekarzy, to jest tylko przykład, którzy stawiają sobie pytanie, że coś jest nie tak, czyli mają taką refleksję, prawda? Mówię, coś jest nie tak. I zaczął właśnie szukać. I teraz kobietom sam na wizycie zmienia właśnie tą dietę. Od tego zaczynam, mówi. Ja leczenie zaczynam od zmiany diety, bo po prostu, jeżeli przepiszę nawet tam inne leki, punkt 2, 3 czy 4, ale jeżeli ktoś po prostu punktu pierwszego nie realizuje, to w ogóle to nie ma wszystko. To przechodzić do punktu 2, 3 i tak dalej. No dokładnie, więc naprawdę już coraz więcej lekarzy ma świadomość, że dieta to jest podstawa. Po prostu, no zobaczmy, to tak jak samochód, prawda? Jakie tak. paliwo jedziemy, to on albo jedzie dobrze, albo jedzie źle. Skoimy się, zatrze się silnik, coś tutaj, a my o siebie nie dbamy. No to jest nasze paliwo, prawda? Więc ta dieta to jest kluczowa i powinniśmy po prostu od tego wyjść. Dlatego ta Hildegarda też w wizjach mówiła, że na 800 lat będę zapomniana, ale później, prawda, jakby będę już odkopana, można powiedzieć. Więc ona to nawet w wizjach tak swoich tam pisze gdzieś. I to jest niesamowite, że to jest święta na nasze czasy, kiedy my już mamy tak złą jakość jedzenia, my już nie wyciągamy tego, czym organizm się żywi, dlatego zobaczmy, ten lekarz sobie świetnie zadaje też takie pytania, mówi, kurczę, jak ja się uczyłem medycyny 30 lat wcześniej, to 10% osób chorowało na to czy na tamto, już nie pamiętam, tak, a teraz 60%. No to, mówi, no to coś jest nie tak, coś się zmieniło, tak, prawda? Właśnie. Prawda. No i dieta się zmieniła. Kluczowe, że się zmieniła dieta. My tego cukru jemy, nie wiem, 40, czy nawet już teraz dane podaję, nie wiem, 70, bo już nie pamiętam, jak to właśnie w tych badaniach jest, ale na rok, prawda, średnio przeciętny Polak czy Europejczyk, już też nie pamiętam, ale tu chodzi o skalę, prawda? Już nie o te lata czy detale badań, ale zobaczmy, po prostu kiedyś to były jakieś minimalne ilości, teraz to jest skala, więc jeżeli nasza dieta jest tak przecukrzona, no to rzeczywiście, no to nie możemy być zdrowi, no bo cukier nic nie robi w organizmie, także zachęcam doktor właśnie, Tadeusz świetnie
1: wszędzie
0: o tym.
1: Jest, wszędzie jest.
0: Tak, dokładnie. Tak, i to w sposób ukryty, czyli właśnie. Mamy właśnie tak, jak on podaje w dwóch kromkach białego pieczywa, prawda, takiego właśnie opowiadam, te białe mączki, mąka naleśniczki, prawda, chlebki, bułeczki, to on podaje, nie wiem, na jakieś źródła, chyba też tam gdzieś podaje, że w dwóch kromkach białego chleba mamy 5 łyżeczek cukru, prawda, w jakimś serku jednym takim danio, czy tam innym, no już może nie powinnam tego powiedzieć, no ale myślę, że to jakbyśmy zbadali, to tak by się okazało, myślę, że w większości tak jest, mamy też po tam kilka łyżeczek cukru, prawda, to trzeba by tam do badań się tutaj zwrócić, bo tego nie pamiętam, no ale tak to jest, prawda?
2: Jolu, tak na koniec naszej audycji, powiedz mi...
1: Dzisiejszej, bo mam nadzieję, że pierwsza, ale nie ostatnia.
2: Jolana jest bardzo zapracowaną osobą.
1: No, ale myślę, że złapiemy tutaj.
0: Bardzo chętnie Hildegarda zachęca nas właśnie do tego, żeby też pomagać ludziom, pokazywać,
1: właśnie,
0: bo
1: tak,
0: musimy o siebie zadbać. I to jest też misją naszego właśnie stowarzyszenia, żeby naprawdę, i zresztą to samo doktor Tadeusz mówi, że edukacja, bo ludzie są w stanie sami o siebie zadbać, są w stanie znaleźć dla siebie dobre właśnie źródło jedzonka, ale muszą wiedzieć, czego szukać. Także bardzo chętnie się tym dzielimy. Ja też właśnie widzę na swojej małej rodzinie, prawda, że nie stosuję ani właśnie antybiotyków, chemii i tak dalej, i naprawdę po zdrowe jedzenie, ta odporność jest zdecydowanie lepsza, tych chorób jest mniej. Oczywiście układ immunologiczny się musi uczyć, więc banalne infekcje zawsze gdzieś tam te wczesno
1: trafią
0: właśnie
1: się, tak.
0: Wieku dziecięcego. Tak, bo też się musi nauczyć, prawda? Stykamy się z dziećmi chorymi w przedszkolach, żłobkach i tak dalej, więc to jest naturalny proces, ale jest tego mniej, są i ciężkie właśnie, i to naprawdę widzimy, jak zaczynamy dobrze jeść, widzimy, jak ten organizm sobie dużo lepiej radzi z infekcjami, z innymi chorobami, jak już się jakieś przypałętają, bo to też nie ukrywamy, że stres jest odpowiedzialny za wiele z nich. No a tutaj czasami właśnie w pracy, no trudno się nie stresować, więc wiadomo, żyjemy w takich, a nie innych czasach, no i niestety, no i musimy sobie radzić z tym, co właśnie nas konfrontuje.
1: I dzięki radom chociażby świętej Hildegardy przekazywanym przez was, no, radzimy sobie. Na pewno
2: Jolu.
1: Lepiej. Na pewno lepiej.
2: Jolu, a jakie byś zaproponowała nam śniadanie?
1: Śniadanie? To obiad chyba już o tej
2: porze. Nie, śniadanie zaczynamy. My już jedliśmy, ale taki dzień taki. Taki na jeden dzień. Chociaż na jutro. O, jutrzejsze śniadanie. Jutrzejsze.
0: U Hildegardy to tak zabrzmi troszkę właśnie niepolsko, ale ona zachęcała nas do porannej ciepłej karszy. Mówimy już na to właśnie o orkiszanka, ale to jest habermus. Ona mówi o habermusie, czyli takiej właśnie ciepłej kaszy orkiszowej. Czy jeżeli ktoś właśnie orkiszu nie, to nawet może tą owsiankę, prawda, sobie też, jak ma akurat teraz pod ręką, bo jeszcze orkiszu nie ma. Też owiec Hildegarda bardzo ceniła, znaczy odradzała troszeczkę osobom, które mają problem właśnie z układem sercowo-naczyniowym. Natomiast orkisz zalecała wszystkim, no chyba, że są nietolerancje, prawda, bo teraz coraz więcej u nas tych nietolerancji, więc jak najbardziej taka ciepła, na wodzie gotowana właśnie kasza orkiszowa z dodatkami czterech ziół, cynamon, galgant, bertram i błonnik, czyli babka płeśnik, i to jest takie wyposażenie właśnie na cały dzień, ciepłe, śniadaniowe, żeby ten żołądek ruszyć ciepłym, właśnie dobrze się poczuć, właśnie nakarmić jelita, te nasze bakterie. I jeżeli właśnie zmienimy, chociaż zobaczcie, jedną trzecią, czyli chociaż śniadanie właśnie, także Bożenko, bardzo dobrze, że tutaj o tym wspomniałaś, już zobaczcie, to jest jedna trzecia naszych posiłków. Jeżeli do tego zrobimy sobie jeszcze na zakwasie nawet żytni póki co, własny chlebek właśnie, ale na zakwasie, czyli też te probiotyczne kultury będą właśnie w naszym menu, to już zobaczcie, jak dużo zmienimy, bo ta kanapka nawet do pracy, no na zimno, ale jedna czy dwie, to już jakby, jak ciepłą kolację zjemy, to naprawdę nie zaburzą tego naszego jedzenia, a już to będzie lepiej, także jak najbardziej idźmy za radami Hildegardy, bo ona właśnie na te dzisiejsze czasy fajnie nam to wszystko podaje, to jest bardzo prosta też dieta, nie zabiera nam, nie jest bardzo restrykcyjna, nie zabiera nam wszystkiego, tylko ustawia to w dobre proporcje, ale jest też smaczna. Więc właśnie tutaj naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy dobrze jedli właśnie w odpowiednich proporcjach, ciepło na ten czas i już bardzo dużo dla siebie zrobimy i tą naszą odporność wzmocnimy. Będzie nam łatwiej z tymi właśnie infekcjami i jeszcze jak dołączymy zioła Hildegardy, to już byłaby naprawdę bardzo dobra inwestycja.
1: Tak, i wtedy możemy ze spokojem wchodzić w jesień, w zimę, w te chłodniejsze pory roku, które przed nami.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. A naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Myślę, Jolu, że ustalimy kolejną naszą rozmowę już niebawem, jak będziesz miała czas.
0: Mam nadzieję, że zechcecie mnie
1: oczywiście,
0: zaprosić,
1: że zechcemy.
0: Bo tutaj szybko gadam, nie wiem, czy nie zagadałam tutaj.
1: Nie, na pewno nie.
0: Was, także,
1: na pewno
0: ale
1: nie. My już nie dotykaliśmy, Jolu, tutaj pytań od słuchaczy, bo to w następnym programie byśmy tutaj mogli rozmawiać długo.
2: Do wieczora.
1: Wieczora.
2: Jola ma też swoje zajęcia.
1: Jola ma też swoje zajęcia, tak, moi drodzy. Więc wasze pytania, które przysłaliście nam w czasie trwania programu, zapytamy Jolę przy następnej okazji. A dzisiaj to by było na tyle. Jeszcze raz ci, Jolu, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Porozmawiamy
0: dziękuję,
1: jeszcze.
0: Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

0: I tak oto, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszą audycję Analogowa Kłopotwa. Tematem dzisiejszego naszego spotkania, naszego programu będą największe susze, najgorętsze upały w historii Polski, ale także w historii Europy w nowożytnych czasach. Zobaczymy, jak to wyglądało kiedyś. Dlaczego akurat ten temat? Otóż ja wnioski zostawiam Państwu oczywiście do wyciągnięcia po audycji, czy w trakcie audycji. Można do nas rzecz jasna napisać. Wiele informacji w mediach, spotykam się z tym bardzo często, przygotowując dla Państwa codziennie kilkukrotnie prognozę pogody, docierają i czytam o tym, nie tylko piszą to dziennikarze, ale także specjaliści, naukowcy, przypisując cokolwiek, jakiekolwiek wydarzenie pogodowe zmianie klimatu. Jeśli to jest burza, to już oczywiście zmiana klimatu. Grad pada, zmiana klimatu. Powódź, zmiana klimatu. Upał, zmiana klimatu i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem żyjemy w klimacie umiarkowanym. Polska cały czas nie zmieniła miejsca pobytu, jeśli chodzi o długość i szerokość geograficzną. I tutaj musimy pamiętać o tym, że żyjemy w tym klimacie umiarkowanym, ale o nieumiarkowanych wahaniach. Często właśnie historycznie również zdarzało się, że te upały, zimne rzeczy, zimne pory przytrafiały się nie tylko w Polsce, ale także i w Europie. Zaczynamy zatem dzisiejszy program. W historii naszego kraju susze no nie należą do zjawisk wyjątkowych, jednak takie ekstremalne susze występowały raz na około 100 lat. Największa z nich, zwana suszą tysiąclecia, nawiedziła polskie ziemie w roku 1540. Jak się ukazuje, nie tylko polskie, o tym w trakcie programu się dowiemy. Natomiast najwyższe w historii temperatury zanotowano w Polsce podczas lata dokładnie 100 lat temu, w 1921 roku. Występowanie okresowych susz jest jedną z cech charakterystycznych klimatu Polski. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że poczynając od XIV wieku, w każdym stuleciu w Polsce występowało około 20 susz o różnej intensywności. Najwięcej razy susza wystąpiła w XV wieku, było ich aż 25, w XVII wieku 24, w XX wieku 24, a najmniej w wieku XVI 19. Ale te z kolei były bardzo, bardzo intensywne. Co do zasady, susza pojawia się na ziemiach polskich średnio co 4 do 5 lat, ale te najbardziej takie ekstremalne co 100-150 lat. A my teraz bardzo szybko przeniesiemy się, moi drodzy, w czasie, dzięki temu, że tak możemy w radiu zrobić, i przeniesiemy się do roku 1473, bo pierwszą solidnie udokumentowaną źródłowo suszą na ziemiach polskich jest właśnie to zjawisko z roku 1473. Opis jej dokładnego przebiegu zawdzięczamy polskiemu kronikarzowi Janowi Długoszowi. W swoich rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego, jeden z rozdziałów poświęcił suszy właśnie z roku 1473. Cóż, samo w sobie pokazuje, jak musiała być dotkliwa, skoro się tym zajął, prawda? Długosz opisuje, że temperatury w słońcu były wyższe niż zwykle, a dodatkowo nie padał żaden deszcz. Z tego powodu znacząco obniżył się poziom wód pod Krakowem, Sandomierzem, Warszawą, Płockiem, a nawet Toruniem. Wyobraźmy sobie, dało się przejść Wisłę przez brud. Suchą nogą. Wraz z upałami Polskę ogarnęły pożary. Płonął Kraków z kościołem i klasztorem świętej Jadwigi. Pożar pochłonął także ulicę Kanoniczną i Grodzką. Zajęte ogniem były Wieliczka, Konin, Bełs, Chełm, Lubomla, Sandomierz. Padały zwierzęta gospodarskie, które nie miały dostępu do wody, a trawę wypaliło słońce. Peter Eschenlauer był kronikarzem będącego wówczas pod czeskim panowaniem Śląska. pod koniec 1473 roku zanotował, że wystąpił skrajnie niski stan wody na Odrze. To z kolei uniemożliwiło pracę wodnym młynom. Natomiast Kaspar Burgeni w Rocznikach Głogowskich podał, że od 4 kwietnia do 22 września nie spadł ani jeden deszcz, moi drodzy. To oznaczało, że susza trwała 6 miesięcy. Bardzo, bardzo długo. Kolejny rok, 1540. Susza, jaka wystąpiła w Europie w roku 1540, w tym także w Polsce, była suszą tysiąclecia. Jej przebieg znamy dzięki zapiskom pogodowym polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, Marcina Biema. Wynika z nich, że w 1540 roku była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzały. Od wiosny do października nie spadł żaden deszcz. W tym czasie w Europie prawdopodobnie panowały temperatury wyższe o około 5 do 7 stopni w porównaniu do średnich temperatur w XX i w XXI wieku. Kronikarze zaobserwowali także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było wiele, między innymi w takich miastach jak Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski, wyschły wszelkie strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się kompletnie w pył. Odra miała zmienić kolor na zielony, prawdopodobnie w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Zwierzęta padały z braku wody, a do szczęśliwców należeli ci, którzy pędzili bydło po kilka kilometrów do niewyschniętych zbiorników wodnych. Za chwileczkę przeniesiemy się do Europy w tym samym roku, a tymczasem chwilka muzyki dla Państwa. Dzisiaj Diana Krall nam śpiewa i gra. Przenosimy się właśnie do Europy teraz, do tego najgorętszego lata w historii nowożytnych, w naszych nowożytnych dziejach. Właśnie w roku 1540 Europę nawiedziła susza tysiąclecia. To nie tylko Polska, tak jak wspomnieliśmy. Susza, jaka nawiedziła w 1540 roku Europę, była wyjątkowym i katastrofalnym wydarzeniem klimatycznym. Spowodowała ogromne straty gospodarcze i przyczyniła się do śmierci setek tysięcy mieszkańców Europy. Szacuje się, że przez 11 miesięcy praktycznie nie padał deszcz, a temperatury były znacznie wyższe od tych z lat 1966-2015. Susza z 1540 roku przewyższa wszystko, co znane w historii ludzkości, przynajmniej tej nowożytnej. Co było wcześniej, no niestety, moi drodzy, nie wiemy. Poznanie tej niezwykłości klimatycznej tamtego roku zawdzięczamy chociażby szwajcarskiemu historykowi Christianowi Pfisterowi, który przeanalizował zapisy z kilkuset źródeł pochodzących m.in. z Francji, Niemiec, Polski, Czech i Szwajcarii. Ponad 300 kronik z tego okresu zgodnie opisuje susze, upały i deficyt opadów. Kronikarze w 1540 roku zapisywali informacje o niskich poziomach rzek, pożarach i wysychaniu studni. Dzięki temu można dziś zrekonstruować suszę tysiąclecia, która nawiedziła Europę w roku 1540. Badacze zajmujący się historią klimatu szacują, że w tym roku w Europie temperatury były wyższe o około 5 do 7 stopni niż średnie temperatury z XX wieku. Ich zdaniem w wielu miejscach temperatura przekraczała 40 stopni. Początki tej suszy zaobserwowano w północnych Włoszech, które z reguły zimą są zaśnieżone. Tymczasem na przełomie lat 1539 i 1540 panowały tam temperatury jak w miesiącach letnich. Od października 1539 roku do kwietnia 1540 roku nie spadła tam ani kropla deszczu. Następnie susza przesuwała się na północ. O Polsce już wspominaliśmy, ale tak przypomnę Państwu teraz, razem z, żeby to była jedna całość z Europą, źródłem głównym wiedzy o suszy w naszym kraju są zapiski pogodowe polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, czyli Marcina Biema. Wykładał na Akademii Krakowskiej, ale także był prekursorem prowadzenia dzienników pogodowych w Polsce. I wynika z nich, że właśnie w roku 1540 była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzewały. Zaobserwował także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było tak wiele, że paliły się ogromna, niezliczona ilość miast. Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski. Wyschły strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się w pył. Odra miała zielony kolor w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Natomiast w Czechach odnotowano bardzo złe plony warzyw spowodowane panującą suszą. Gorący i suchy okres trwał, wyobraźmy sobie, od 26 maja do 13 października, a deszcz jednokrotnie pojawił się tylko 8 sierpnia. Na Śląsku, który wraz z Królestwem Czech był wówczas w granicach państwa Habsburgów, deszcz także nie spadł przez pół roku. Jednakże z powodu obfitych zbiorów winogron był...
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: To dla czeskich winiarzy bardzo dobry rok. Winogrona mają bardzo głęboko. Korzenie zatem docierały do tych wód podpowierzchniowych. W Szwajcarii lipiec był bardzo upalny, a po wielu miesiącach suszy po renie, łabie i sekwanie można było przejść suchą stopą. Sytuacja była tak dramatyczna, że w kościołach w całej Europie odmawiano modlitwy o deszcz. W jeziorach poziom wody znacząco się obniżył, często pływały w nich śnięte ryby. Do Lindau, leżącego na wyspie na jeziorze Bodeńskim, można było dostać się lądem. W niektórych rejonach Europy studnie wyschły już w maju. Dodatkowo suszy towarzyszyły pożary lasów. W Bazylei między początkiem lata a listopadem nie padało więcej niż 3 razy i dlatego wiele młynów wodnych nie mogło działać, moi drodzy. Mimo tak wysokich temperatur latem 1540 roku nie było ani jednej burzy. W niektórych wioskach szwajcarskich wyschły studnie, więc mieszkańcy wychodzili w góry, żeby tam napełnić beczki z wodą. W Lucernie bezskutecznie próbowano znaleźć wodę, kopiąc w korycie wyschniętej rzeki. A jak wyglądała susza we Francji? W Alzacji drzewa owocowe zakwitły dwukrotnie. W niektórych regionach był natomiast urodzaj wina, które było tańsze od wody. Z kolei w Limoges w Nowej Akwitanii winiarze zbierali winogrona uprażone na słońcu, z których otrzymywali wino podobne do sherry. Upały były tak nie do zniesienia, że pracujący w kamieniołomach w Besançon dostali wolne od ciężkiej pracy fizycznej. Mieszkańcy tego miasta z powodu upału w trakcie dnia przebywali w piwnicach, by w ten sposób chronić się przed wysoką temperaturą. W Niemczech Rada Miejska niemieckiego Ulm nakazała proboszczom modlitwy błagalne do Boga o deszcz. Sytuacja była naprawdę dramatyczna. Liście na drzewach poddane ciągłym upałom oraz pozbawione wody zaczęły żółknąć i opadać, tak jakby zaczynała się jesień. W Brandenburgii nie było opadów przez 26 tygodni, moi drodzy, wyobraźmy sobie. Z kolei w Saksonii pożary lasów były tak intensywne, że mieszkańcy z trudem radzili sobie z gryzącym dymem wnikającym do ich domostw. Na terenie Niemiec także w roku 1540 zanotowano kilkadziesiąt pożarów miast. Podobnie jak w innych państwach, susza najmniej zaszkodziła winobraniu. W Kerstenbergu rocznik zebrany w roku 1540 określano jako doskonały i wolano go od win zagranicznych. Podobnie w Würzburgu z pomarszczonych i wysuszonych owoców powstało wyjątkowo udane białe wino ze szczepu Nisling. Ostatnia pełna butelka tego legendarnego rocznika, który uważany jest za najlepszy w minionym tysiącleciu, jest nadal podobno przechowywana w piwnicy w Bürgerspital w Würzburgu. A skutki upałów z tego roku już Państwu mówię. Ceny zboża, chleba, mleka, jajek, wody i drewna wystrzeliły w górę, co spowodowało dodatkowe utrudnienia z zaopatrzeniem, zwłaszcza w miastach. Po głowie zwierząt uległo zdziesiątkowaniu, uprawy usychały, tysiące osób zmarło także z powodu zakażenia, gdyż próbowały ugasić pragnienie skażoną wodą. Tam, gdzie wody zabrakło, ludzie albo zabijali zwierzęta, albo umierali z pragnienia, głodu i wycieńczenia. Susza z roku 1540 mogła być przyczyną śmierci nawet 500 000 mieszkańców Europy. Za chwileczkę wrócimy jeszcze do Polski. Zastanowimy się, jakie były skutki w Polsce, a tuż potem przeniesiemy się troszeczkę w czasie, bo do roku 1921, czyli 100 lat temu. A chwilka muzyki dla Państwa. Tak się zasłuchałem, kojąca ta muzyka, prawda? Ale my zajmujemy się dalej tematem suszy. Teraz troszeczkę dalsze lata, bo to nie tylko rok 1540, ale teraz rok 1590 w Polsce. Zima poprzedzająca suszę tego roku była bardzo ostra, czego przejawem było zamarzanie rzek. Jeszcze wyobraźmy sobie na początku maja, gdzieniegdzie w Polsce występował mróz. Sytuacja diametralnie zmieniła się pod koniec maja. Wówczas w Polsce rozpoczęły się upały, które trwały przez wiele tygodni. Wysokie temperatury i brak opadów doprowadziły do wyschnięcia rzek. Poziom Wisły był tak niski, że miejscami można było przejść przez nią w brud. Kolejne lata, 1676 rok. Kolejna ekstremalna susza wystąpiła w Polsce właśnie w tym roku. Wówczas na Pomorzu przez całe lato padało ledwie dwa razy. Słownie dwa razy. Susza doprowadziła do strat w uprawach zbóż, owoców, warzyw. Na Podolu było tak gorąco, moi drodzy, że słońce dosłownie wypalało zboże na polach. Jan Antoni Chrapowicki, pisarz ziemski smoleński, a także sekretarz królewski, prowadził dziennik, był autorem dyjariusza, w którym między innymi zapisywał informacje o pogodzie. Wynika z nich, że właśnie

znaczne obniżenie pogłowia bydła, które no nie miało ani dostępu do trawy, ani do wody. To natomiast było też przyczyną wzrostu cen artykułów spożywczych, zwłaszcza w miastach. Dlatego w obawie przed klęską głodu spowodowanego tą suszą król Jan III Sobieski wydał wtedy zakaz wywozu zboża z Polski. A kolejna susza, o której za chwileczkę usłyszymy, to już 100 lat temu. Suszy w 1921 roku towarzyszyły najwyższe temperatury, jakie zostały zanotowane na ziemiach polskich. Do tej pory, moi drodzy, ten rekord nie został pobity. Zatem bądźmy spokojni, jeszcze wszystko przed nami. W Pruszkowie, ale w Opolskiem, zanotowano wówczas 40,2 stopnia Celsjusza, a w Zbiersku Wielkopolskim 40 stopni. Nigdy później nie zanotowano w Polsce temperatury powietrza wynoszącej 40 stopni lub więcej, zaś wysokie temperatury wystąpiły także w Pędkowie w Wielkopolskim, to było 39,6, w Łowiczu w Łódzkiem 38,9 oraz w Poznaniu 38,7. W wielu regionach Polski nie padało tam przez kilka tygodni. To przy tropikalnych temperaturach spowodowało straty w rolnictwie. Najbardziej ucierpiały warzywa okopowe wówczas. Susza objęła swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. To też ekstremalna susza przyczyniła się do klęski głodu w Tadżykistanie, w Tatarstanie w latach 1921-22 oraz do wielkiego głodu na Ukrainie. Też w latach 1921-1932. Ponadto w XX wieku susze wystąpiły w Polsce także w roku 1904, 1913, 1931, 1943, 1954, 1959, 1963, 1964, 1983 i 1992 do 1994. O tym za chwileczkę wrócimy, ale teraz jeszcze chwilka muzyki dla Państwa. Diana Krall. Tak, można słuchać i słuchać naprawdę. Diana Krall ubogaca nasz dzisiejszy program. Przenosimy się w takim razie do 100 lat wcześniej. 100 lat temu, moi drodzy, rok 1921, tak jak pierwszy był wyjątkowym pod względem wysokości temperatur w Polsce. Te w lipcu tegoż roku osiągnęły 40 stopni Celsjusza. Z 5 najwyższych temperatur zanotowanych w dziejach Polski, aż 3 pochodzą właśnie z roku 1921. I było to najgorętsze lato w historii Polski, przynajmniej tej historii zanotowanej. Mimo że Polska w roku 21 była młodym państwem, które rok wcześniej z trudem uparło się inwazji bolszewickiej, to dysponowała okazałą liczbą, bo 277 stacji meteorologicznych. Z tej liczby 77 stacji było stacjami tak zwanego wyższego rzędu, a 200 stacjami opadowymi. Na niektórych stacjach występowały pewne odrębności w ustawieniu przyrządów lub w ich zestawie, stąd wyniki zanotowane w roku 1921 spotykają się z rezerwą niektórych meteorologów. Niemniej wszyscy są zgodni, że odtąd na ziemiach polskich prowadzone są pomiary temperatury i to właśnie lato 1921 roku było rekordowe pod względem wysokości upałów. Wysokie temperatury wystąpiły w dwóch takich falach, przerwane na krótko gwałtownymi burzami. Pierwsze uderzenie upałów nastąpiło pod koniec lipca 21 roku. Wtedy i tylko wtedy udało się zanotować na ziemiach polskich temperatury równe lub przekraczające 40 stopni Celsjusza. Pomiary prowadzone są dla temperatury w cieniu, rzecz jasna, ta w słońcu z reguły jest kilkanaście stopni wyższa. Najwyższa temperatura na ziemiach polskich to do dzisiaj niepobity rekord. Ja o tym pisałem oczywiście w lipcu, wtedy z okazji tej rocznicy została zanotowana, przypomnę, w Pruszkowie, ale na Opolszczyźnie. Pruszków przez uzamknięte dodatkowo. Temperatura 29 lipca 1921 roku wyniosła tam rekordowe 40.

32 stopnia Celsjusza. Natomiast w Zbiersku w Wielkopolsce zanotowano równe 40 stopni. Trzecia najwyższa temperatura tego dnia w Pędkowie, także w Wielkopolsce, było to 39,6 stopnia. Natomiast w Poznaniu zanotowano wtedy, dla przypomnienia, 38,7 stopni Celsjusza. Te rekordy należy odnosić do okresu, kiedy prowadzono w Polsce pomiary temperatury. Historycy klimatu przypuszczają, że podczas suszy właśnie w 1540 roku temperatura mogła być wyższa od tej o około 5 do 7 stopni Celsjusza. Zatem całkiem możliwe, że wówczas w koronie Królestwa Polskiego temperatury były nawet wyższe niż w roku 1921. To jednak pozostaje sferą wyłącznie przypuszczeń, moi drodzy. Z kolei pomiędzy 30 lipca a 12 sierpnia nad Polskę przyszedł front, który przyniósł znowu ekstremalne zjawiska pogodowe. Burza, jaka wystąpiła nad Krakowem 5 sierpnia, uszkodziła linie telefoniczne. Najmniej lokalnej ludności wytęsknionej deszczu przyniosła krótkotrwałe ukojenie. Podobnie 5 sierpnia burza przeszła nad Toruniem. Tam także mieszkańcy odetchnęli pełną piersią. Szczególnie w Toruniu uciążliwy był dla nich pył na ulicach, który urażał oczy przechodniów. Życiodajny deszcz oczyścił toruńskie ulice z tumanów kurzu. Diametralnie inna sytuacja była w Chojnicach, gdzie 30 lipca przeszła burza, jakiej nie pamiętali wcześniej mieszkańcy. Front chłodny nie tylko zerwał linie telefoniczne, ale także zniszczył gospodarstwa rolne i raził kilka osób piorunem. Na domiar złego nad miastem przeszła także trąba powietrzna, która spowodowała dodatkowe szkody. Z kolei w Szubinie przez 15 minut padał grad wielkości gołębich jaj, a wiatr pozrywał dach. W Reszki na Warmii pioruny spowodowały pożary w kilku miejscowościach. Podobnie zapłonęła Puszcza Niepołomicka. A druga fala upałów nadciągnęła w połowie sierpnia. Najcieplej było wówczas w Małopolsce i w Łódzkiem. W Łowiczu 12 sierpnia zmierzono temperaturę wynoszącą 38,7 stopni Celsjusza. Taka sama temperatura była w Skierniewicach. Natomiast w małopolskich Mydlnikach zmierzono 38,7 stopni Celsjusza, w Wieliczce 38,3, w Chrzanowie i Tarnowie 38,2, w Krakowie 37,4. Do dzisiaj rekord temperatury z lipca 1921 roku nie został pobity, a także nie zanotowano w żadnym z wymienionych miejsc od roku 1921 wyższej temperatury. Inne wysokie temperatury zanotowano 12 sierpnia także w Złotym Potoku 38,7 stopni, Końskich 38,3, Żywcu 38, Sobieszynie 38 stopni. W XXI wieku temperatury równe lub wyższe od 38 stopni zanotowano czterokrotnie. Największa temperatura w tym okresie została zapisana, moi drodzy, 26 czerwca 2019 roku w Radzyniu w województwie lubuskim i wynosiła 38,2 stopni Celsjusza. Susza i upały były poważnym problemem dla rolnictwa. Szczególnie zła sytuacja była w Wielkopolsce. Tam kilkutygodniowa susza spaliła łąki i pastwiska. Zbiór roślin okopowych był niższy od przeciętnego, nawet o 50%. W Krakowie pod koniec lipca upały były tak wysokie, że lokalna prasa informowała o 50 stopniach Celsjusza, oczywiście w słońcu. Było tak gorąco, że krakowianie masowo kąpali się w Wiśle. Niestety, z powodu nieostrożności mieszkańców, krakowskie pogotowie miało mnóstwo pracy związanej z udarami słonecznymi. Susza i upały miały także konsekwencje gospodarcze, niestety. Problemy z wykarmieniem krów z powodu wypalenia przez słońce traw spowodowały mniejszą produkcję mleka i wzrost jego ceny. Krakowska prasa pod koniec lipca
1921 roku informowała o braku nabiału w mieście. Upały doprowadziły także do awarii maszyn w miejskiej chłodni, a to stało się przyczyną szybszego psucia się wędlin i mięsa. Te były też znacznie droższe, gdyż z powodu posuchy rolnicy mieli problem z wyżywieniem bydła, co zwiększało jego cenę. W dzienniku białostockim 30 lipca błagalnie pisano: Jehowa, chociażby krople dżdża. W artykule podawano, że od kilku dni temperatury, nawet w nocy, są nie do wytrzymania, a w niektórych miejscowościach regionu deszcz nie spadł od kilku tygodni. Dodatkowo prasa informowała o znacznym obniżeniu poziomu wód lub o wyschniętych zbiornikach wodnych. Brak opadów powodował problemy z dostępnością bieżącej wody. To z kolei sprzyjało rozwojowi chorób zakaźnych, takich jak czerwonka. Przed nimi ostrzegało wiele gazet w lipcu i sierpniu 1921 roku. Ten rok pod względem upałów i suszy był wyjątkowo ekstremalny nie tylko w Polsce. Susza i wysokie temperatury objęły swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. Ekstremalna susza przyczyniła się do zmniejszenia plonów i do klęski głodu, m.in. w Tatarstanie, oraz wielkiego głodu na Ukrainie. I to, moi drodzy, wszystko, co dzisiaj przygotowałem dla Państwa. Mam nadzieję, że wnioski można wyciągnąć z tego wszystkiego samemu, że takie zjawiska, które mamy w tej chwili, nie są zjawiskami ekstremalnymi. To, co przeżyli chociażby w roku 1540, czy w późniejszych latach, czy w roku 21, jakby się odbiło w obecnej rzeczywistości? Tego nie wiemy. Wszystko jest przed nami. Susze, takie susze zdarzają się raz na 1000 lat. Zatem miejmy nadzieję, że nie przeżyjemy takiej potwornej suszy i takich fali upałów. To wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7 na poranny program, który potrwa 2 godziny, z małym ogonkiem, z kawałeczkiem, życząc jednocześnie spokojnej nocy, dobrych snów i do usłyszenia jutro. Dobranoc Państwu.

0: Dzień dobry. Witam Państwa na dzisiejszym wykładzie, który będzie poświęcony promieniotwórczości. Na pytanie, które widnieje w temacie tego wykładu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można by było powiedzieć, że nie bać się ale, albo bać się ale. I spróbuję, nie będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, natomiast przedstawię kilka faktów, które pozwolą Państwu na to pytanie sobie odpowiedzieć. O czym będzie w dzisiejszym wykładzie? Troszeczkę o historii badań nad radioaktywnością, powiem o izotopach, powiem także, co to jest promieniotwórczość i skąd się bierze, także powiemy sobie o pochodzeniu pierwiastków, powiem także o pierwszym wypadku, który spowodował, że wiele osób umarło z uwagi na to, że były niedoinformowane i nie wiedziano o tym, że promieniotwórczość jest szkodliwa, o tak zwanych radowych dziewczynach ze Stanów Zjednoczonych. Opowiem także o promieniotwórczych zabawkach, które niefrasobliwa firma ze Stanów Zjednoczonych wypuściła na rynek. Przyjrzymy się także, jak wygląda Polska z perspektywy licznika Geigera-Millera, gdzie promieniowanie jest większe, gdzie jest mniejsze. Przedstawię także dawki, które przyjmujemy, czy tego chcemy, czy nie, to znaczy, które przyjmujemy z natury i które przyjmujemy także w badaniach obrazowych na przykład. Powiem także o pewnej idei hormezy radiacyjnej, która mówi o tym, że dawki w małych ilościach, dawki promieniowania w małych ilościach mogą stymulować organizmy żywe. Na zakończenie, przed podsumowaniem, opowiem o dwóch typach elektrowni, krótko o dwóch typach elektrowni jądrowych, o tak zwanych klasycznych elektrowniach jądrowych i elektrowniach jądrowych przyszłości, czyli elektrowniach jądrowych termonuklearnych. Proszę Państwa, historia badań nad promieniotwórczością ma już 125 lat, więc to nie jest nowa dziedzina fizyki. W 1896 roku Henri Becquerel odkrył radioaktywność soli uranu. W tym samym roku Ernest Rutherford wykazuje, że promieniowanie generowane przez jądra atomowe składa się z trzech rodzajów promieniowania, z cząstek alfa, cząstek beta i z promieniowania elektromagnetycznego gamma. W 1897 roku, dwa lata po wyjściu za Piotra Curie, Maria Skłodowska-Curie zaczyna zajmować się promieniotwórczością i już w 1898 roku odkrywa najpierw polon, a pod koniec roku rad. Otrzymała za to Nagrodę Nobla w 1911 roku. Otrzymała tą Nagrodę Nobla samodzielnie, ponieważ Piotr Curie już od 1906 roku niestety nie żył. Wracając ze spotkania Towarzystwa Naukowego wpadł pod dyliżans. W 1911 roku Ernest Rutherford z dwoma swoimi doktorantami, Geigerem i Martsenem, prowadzą eksperymenty z rozpraszaniem cząstek alfa na jądrach atomowych i ustalili, że w zasadzie atomy są w środku puste i cała ich masa skupia się w jądrze atomowym. W 1914 roku na wniosek Marii Skłodowskiej-Curie powstaje Instytut Radowy w Paryżu. Został on stworzony, aby za pomocą radu leczyć choroby nowotworowe. I w 1919 roku Rutherford i jego współpracownicy zaobserwowali po raz pierwszy reakcję jądrową, w której naturalnie występująca cząstka alfa, bombardująca jądra azotu, powodowała powstanie z tego azotu tlenu. W XX wieku w dalszym ciągu były prowadzone badania nad promieniotwórczością. W 1932 roku Walton i Cockcroft po raz pierwszy zastosowali sztuczne przyspieszanie protony do wywołania reakcji jądrowych. Chadwick odkrywa neutron i Maria Skłodowska-Curie otwiera w Warszawie Instytut Radowy. A także Anderson odkrywa cząstkę, tak zwany dodatnio naładowany elektron, czyli pozyton. 1934 roku małżeństwo Joliot-Curie, czyli Irena Joliot-Curie, córka Marii Skłodowskiej-Curie, odkrywają sztuczną promieniotwórczość i za to odkrycie już w następnym roku dostali Nagrodę Nobla. W 1938 roku Hahn i Strassmann odkrywają reakcję rozszczepienia jądra atomowego, a w czasie II wojny światowej, w 1942 roku, Enrico Fermi realizuje pierwszy kontrolowany reaktor jądrowy. Zrealizował go w Chicago, wtedy już przebywał w Stanach Zjednoczonych, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i jego działanie oparto było na reakcji rozszczepienia uranu. Proszę Państwa, co to są izotopy? Izotopy to są jądra atomowe o takiej samej liczbie atomowej, czyli o takiej samej liczbie protonów Z, ale różnej liczbie masowej, to znaczy o różnej liczbie neutronów w tych jądrach. I tutaj mamy przedstawiony przykład takich izotopów w przypadku atomu węgla. Jest to izotop C11, normalny węgiel, tak zwany normalny węgiel, izotop C12, C13, C14. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wodór, to wodór ma trzy stabilne izotopy. Jest to prot, które jądro w takim izotopie wodoru składa się tylko z jednego protonu. Mamy deuter, w którym jądro składa się z protonu i z neutronu. I mamy tryt, w którym to jądro atomowe składa się z jednego protonu i z dwóch neutronów. Tlen ma troszeczkę więcej izotopów, ale ma tylko trzy stabilne izotopy. Jest to izotop O16, O17 i O18. I jak sobie pokombinujemy wszystkie te atomy, to może się okazać, że woda może składać się z 18 rodzajów różnych cząsteczek. I tak jak tutaj mamy szklankę wody, to zaręczam Państwu, że wśród miliardów, miliardów, miliardów cząsteczek, które się znajdują w tej szklance wody, te wszystkie 16 rodzajów cząsteczek wody na pewno się znajdują. Proszę Państwa, mówiąc o promieniotwórczości, myślimy o promieniowaniu jonizującym. Promieniowanie jonizujące to jest takie promieniowanie, które potrafi zjonizować cząsteczki, atomy, które potrafi wprowadzić jakieś zmiany w tych cząsteczkach. I pod tym względem na przykład promieniowanie mikrofalowe, stosowane na przykład w mikrofalówkach, albo takie promieniowanie, które wysyłają telefony komórkowe, te obydwa rodzaje promieniowania nie są promieniowaniem jonizującym. Skąd się bierze promieniotwórczość? Skąd się bierze promieniowanie jonizujące? Po pierwsze, z naturalnych izotopów promieniotwórczych. Są one na Ziemi, są obecne na Ziemi od jej początku. I są to głównie uran, tor, potas. Promieniotwórczość czy promieniowanie jonizujące do nas, do Ziemi, dociera także w postaci promieniowania kosmicznego, które to promieniowanie leci do nas na Ziemię ze Słońca. I te promieniowanie kosmiczne oczywiście oddziałuje na nas i im jesteśmy wyżej w górach albo lecimy samolotem, tym to promieniowanie kosmiczne jest większe. Oczywiście największe jest na przykład na stacji orbitalnej, w której przebywają astronauci, ale to promieniowanie także tworzy, oddziałując z górnymi warstwami atmosfery, tworzy także izotopy radioaktywne. Między innymi izotop węgla C14 w ten sposób powstaje. Oprócz tego mamy jeszcze sztucznie wytwarzane izotopy i one też promieniują, ale my w pewnym sensie mamy nad nimi kontrolę. Te sztuczne izotopy promieniotwórcze są wytwarzane w różnych celach. Z reguły są wytwarzane w celach leczniczych i Podając te sztuczne izotopy promieniotwórcze w postaci radiofarmaceutyków, my musimy mieć bardzo dużą kontrolę nad tym, ile ich jest w próbce, jaki jest ich czas półrozpadu i mamy różne te izotopy promieniotwórcze. Są tak zwane krótkożyciowe, one są stosowane w pozytonowej tomografii emisyjnej. Są długożyciowe, na przykład jest tutaj gal, int czy jod. Są także i bardzo często jest tak, że te izotopy musimy wytwarzać w, można powiedzieć, przy łóżku pacjenta, ponieważ one mają bardzo krótki czas życia i na przykład jeżeli by zostały one wyprodukowane w Warszawie i miały być przetransportowane na przykład do Gdańska, to ich promieniotwórczość w trakcie podróży spadłaby na tyle, że one by były po prostu bezużyteczne. I tutaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na jeden izotop sztuczny, jest to J131. Ci z Państwa, którzy pamiętają awarię w elektrowni w Czarnobylu, pamiętają także, że był podawany płyn Lugola, szczególnie dzieciom, i on miał chronić przed pochłonięciem tego izotopu promieniotwórczego przez nasze tarczyce. Jest to izotop, który wbudowuje się w naszą tarczycę i największe problemy właśnie mamy z takimi izotopami, które mogą wejść w nasz organizm, udając pewne pierwiastki, podstawiając się, no i siać spustoszenie w naszym organizmie. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie takie podstawowe, skąd się bierze promieniotwórczość, to promieniotwórczość bierze się z dwóch typów reakcji. Z reakcji syntezy i polega ona na tym, że dwa mniejsze jądra łączą się w większe i dzięki temu powstaje duża ilość energii. Ta energia może najczęściej jest emitowana w postaci fali elektromagnetycznej, fotonów o bardzo krótkiej długości, bardzo wysokoenergetycznych. I to jest pierwsza metoda otrzymywania promieniowania jonizującego. A druga metoda to jest rozpad, czyli rozszczepienie jądrowe. Wówczas większe jądro rozpada się na dwa bądź trzy mniejsze i znowuż powstaje nadwyżka energii, która jest emitowana w postaci różnego rodzaju promieniowania, bo to niekoniecznie musi być promieniowanie elektromagnetyczne, to może być także promieniowanie alfa i promieniowanie beta. Proszę Państwa, tutaj mamy na tym slajdzie wyjaśnione, co to jest promieniowanie alfa i co to jest promieniowanie beta. Proszę Państwa, jak jądro atomowe rozpadnie się, ono może się rozpaść samoczynnie, może się rozpaść pod wpływem pewnych działań, jak na przykład w reaktorze, i w wyniku tego rozpadu mogą się pojawić produkty rozszczepienia, mogą to być dwa bądź trzy mniejsze jądra atomowe, ale oprócz tego pojawiają się takie mniejsze cząstki. Cząstka alfa jest to zjonizowany atom helu, składa się z dwóch protonów i z dwóch neutronów, jest oczywiście obiektem masywnym na skalę mikroświata, jest naładowany ładunkiem dodatnim, jest to cząstka, która ma bardzo duży potencjał jonizacyjny. To znaczy, jeżeli dostanie się do naszego ciała, to może oddziaływać dosyć destruktywnie na nasze tkanki. Jest promieniowanie gamma, to są wysokoenergetyczne fotony, które generalnie są dosyć przenikliwe, więc one mogą przechodzić przez nasze ciało i oczywiście nie wszystkie zostaną zaabsorbowane przez nasze ciało. I więc potencjał jonizacyjny tego promieniowania jest zdecydowanie mniejszy niż potencjał jonizacyjny cząstek alfa. I są cząstki beta, czyli są to zwykłe elektrony, które też mogą wylecieć z jądra pod wpływem reakcji jądrowych, któremu te jądra podlegają, i te cząstki mają zdecydowanie mniejszy potencjał jonizacyjny niż jądra helu, ale większy potencjał jonizacyjny, czyli większą możliwość oddziaływania z tkankami żywymi niż kwanty promieniowania gamma. Proszę Państwa, na poprzednim slajdzie pojawiło się pojęcie czasu, okresu półrozpadu. Co to jest? Jeżeli tutaj na tym slajdzie przedstawiliśmy sobie ilość w próbce atomów trytu, to jest izotop wodoru, który ma okres półrozpadu około troszeczkę ponad 12 lat. Co to oznacza? Że przez 12, po upływie 12 lat, czy 12 lat z kawałkiem, ilość promieniotwórczych jąder w próbce zmniejsza się o połowę. Czyli po 12 latach jakby aktywność tej próbki zmniejsza się o połowę. Po następnych 12 latach znowuż o połowę, czyli w stosunku do pierwotnej aktywności próbki już próbka po dwóch okresach półrozpadu będzie czterokrotnie słabiej radioaktywna. Po następnych 12 latach znowuż będzie coraz słabiej. Widzimy, że na początku radioaktywność próbki spada wyraźniej, a później coraz słabiej. To jest akurat w przypadku dosyć nietrwałego izotopu, bo tryt jest w skali historycznej nietrwałym izotopem. Jeżeli na ten sam wykres naniesiemy sobie wykres rozpadu izotopu węgla C14, który ma czas półrozpadu o ponad 5000 lat, dlatego między innymi może służyć do określania wieku organicznych artefaktów, to widzimy, że praktycznie jego aktywność z czasem maleje bardzo powoli, ale jeśli sobie na ten wykres jeszcze naniesiemy krzywą rozpadu uranu, naturalnego pierwiastka radioaktywnego, mianowicie uranu 238, którego okres półrozpadu wynosi 4,5 miliarda lat, czyli mniej więcej tyle, ile istnieje Ziemia, to widzimy, że jego aktywność praktycznie z czasem się nie zmienia. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli weźmiemy sobie próbkę uranu do ręki, to znaczy może nie z czystego uranu, ale rudy uranowej, to ona praktycznie jest bardzo słabo radioaktywna, bo jeżeli on się bardzo powoli rozkłada, ma bardzo długi czas, okres półrozpadu, to wówczas na sekundę, czy na godzinę, czy na dzień w tej próbce rud uranu występuje bardzo mało rozpadów radioaktywnych, w związku z tym ruda uranowa nie jest sama w sobie bardzo, bardzo niebezpieczna. Dopiero po przetworzeniu w elektrowniach jądrowych, z uwagi na powstanie bardzo radioaktywnych produktów rozszczepienia uranu, dopiero wówczas paliwo staje się bardziej niebezpieczne. Proszę Państwa, jak oddziałuje promieniowanie jonizujące z różnymi materiałami? Praktycznie powiedziałem parę minut temu, że największy potencjał jonizacyjny mają cząstki alfa. I najgorsze, co może nam się przydarzyć, to jest połknięcie izotopu, który wysyła promieniowanie cząstki alfa. Będzie on wówczas siał bardzo duże spustoszenie w naszych tkankach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli na przykład na tym stole leżałby preparat promieniotwórczy, który by wysyłał promieniowanie alfa, to praktycznie skóra albo kartka papieru jest bardzo dobrą zaporą, żeby cząstki alfa nie wnikały do naszego organizmu. Czyli wystarczy, tak jak tutaj Państwo macie pokazane na tym schemacie, wystarczy kartka papieru, żeby nie przepuścić promieniowania alfa. Ok. W przypadku promieniowania beta ono już jest bardziej przenikliwe, ale wiemy, że ono ma mniejszy potencjał niszczycielski, więc coś za coś. Ono mniej może zrobić nam szkód w organizmie, ale wnika głębiej. I promieniowanie beta przechodzi przez papier, ale już przez folię aluminiową nie przejdzie. Natomiast promieniowanie gamma, one jest dość przenikliwe, ale dzięki temu ono może przejść przez nasz organizm, w ogóle się w nim nie absorbując, ale oczywiście część tego promieniowania może się zaobserwować i to nie jest dobra sytuacja dla organizmu. Ono przechodzi przez papier oczywiście, przechodzi przez aluminium, przechodzi nawet przez dosyć grube ściany betonowe. Oczywiście mogą to być ściany zrobione ze specjalnego betonu i wtedy ono nie przejdzie przez te ściany, ale najlepiej jest zatrzymywane przez ołów. Dlatego na przykład, jak Państwo idziecie na zdjęcia rentgenowskie, to osoby, które robią Wam zdjęcia rentgenowskie, chowają się za ścianami, w których jest schowany.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Ołów, albo są tam umieszczone takie grube szyby, to są tak zwane szyby ołowiane, które mają ołów jakby rozpuszczony, wtopiony w swoją strukturę. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, promieniowanie alfa jest, cząstki alfa są naładowane, cząstki beta są naładowane, w związku z tym w polu magnetycznym te cząstki będą odchylane przez pole magnetyczne. I widzimy na tym schemacie tutaj, że promieniowanie gamma przechodzi przez pole magnetyczne zupełnie bez zmiany kierunku. Promieniowanie alfa jest odchylane w jedną stronę, a elektrony, czyli promieniowanie beta, są odchylane w drugą stronę, w stronę przeciwną. I tutaj dla przykładu podam, jako ciekawostkę, pokażę Państwu, jak wygląda korpusówka wojsk chemicznych. Ona właśnie jest pewnym ideogramem, który właśnie pokazuje, jak promieniowanie jonizujące zachowuje się w polu magnetycznym. Ten pierwszy promień, tutaj jest próbka radioaktywna, ten pierwszy promień to jest promieniowanie gamma, ten lewy to jest promieniowanie alfa, a ten prawy mocno zagięty jest to promieniowanie beta. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięły pierwiastki, skąd się wzięły izotopy? Część izotopów, tych najlżejszych, czyli na przykład wodór, hel, trochę litu, powstało zaraz na początku Wszechświata. Zaraz po wielkim wybuchu one powstały. Gdy Wszechświat się już dosyć mocno schłodził, to nie było warunków, żeby się syntezowały kolejne jądra atomowe, coraz cięższe. Dopiero musiały powstać gwiazdy, musiało się ten wodór i hel skupić w miejscach w postaci gwiazd, żeby tam była taka duża gęstość i takie duże ciśnienie, żeby nastąpiła dalsza synteza jądrowa. I te wszystkie pierwiastki, które Państwo widzicie na lewej stronie tego wykresu od tej linii czerwonej, te wszystkie pierwiastki są syntezowane w gwiazdach, także w naszym Słońcu. Powstają coraz cięższe pierwiastki, Natomiast i te pierwiastki w takich najbardziej masywnych gwiazdach mogą powstać aż do atomu żelaza. Atom żelaza jest najbardziej stabilnym, nie atom, tylko jądro żelaza jest najbardziej stabilnym jądrem i wszystkie pierwiastki, które mają masę mniejszą od żelaza, mogą zostać syntezowane w lżejszych, w cięższych i bardzo ciężkich gwiazdach. A co, proszę Państwa, z tymi wszystkimi pierwiastkami, które są po prawej stronie tego wykresu, po prawej stronie od tej czerwonej linii? Proszę Państwa, w procesie syntezy, w którym są syntezowane coraz cięższe pierwiastki, coraz cięższe jądra, ten proces syntezy jest procesem egzotermicznym, czyli on następuje samoczynnie. W jego wyniku wydziela się energia, no bo nasze Słońce świeci, skądś tą energię musi brać. Natomiast gdybyśmy chcieli syntezować pierwiastki cięższe od żelaza, to okazuje się, że z tymi pierwiastkami jest zupełnie na odwrót. To znaczy one, jak się rozpadają, i tu może następować rozszczepienie, to wtedy uwalnia się energia. I czyli one musiały powstać w jakiś bardzo szczególny sposób. One powstają przy wybuchach supernowych. I to, że na przykład mamy na przykład obrączkę, czy mamy biżuterię, w której znajduje się złoto, czy srebro, czy platyna, to te wszystkie pierwiastki nie powstały normalnie w takim naszym Słońcu, tylko one powstały w trakcie wybuchu supernowej poprzez bombardowanie neutronami tych jąder, które już tam były. I czyli można powiedzieć, że w zasadzie to, jak wygląda Ziemia, jak wygląda życie na Ziemi, z czego jesteśmy zrobieni, skonstruowani, czy jakie pierwiastki mamy w sobie i naokoło, to jest wynikiem wybuchu supernowej, która była mniej więcej w okolicach, w tych okolicach, gdzie Słońce w drodze mlecznej. Proszę Państwa, izotopy mogą być różne. Na tym wykresie przedstawiłem Państwu izotopy trwałe. Jest, proszę Państwa, tych izotopów 280 i to jest ściśle policzone i raczej ta liczba się nie zmieni. Czyli mamy 280 izotopów, czyli takich form różnych pierwiastków, które są stabilne, które się nie rozpadają. Nawet jeżeli próbowalibyśmy je zmusić do tego, w pewien sposób je wzbudzając, to już nie będą te same izotopy. One będą wzbudzone i mogą się w jakiś tam sposób rozpaść. Ale taki izotop pozostawiony sam w sobie, on się nie rozpadnie. I proszę Państwa, tych izotopów, te izotopy są od najlżejszych do najcięższych. I tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na te izotopy w tym czerwonym kółku. Tu są trzy izotopy uranu. Uran-234, uran-235 i uran-238. One się rozpadają, ale ich czasy pół rozpadu są bardzo, bardzo długie. W związku z tym możemy powiedzieć, że one są w pewnym sensie trwałe, bo one są bardzo słabo aktywne. No bo jeżeli prawdopodobieństwo, że dany atom, na przykład uranu-238, rozpadnie się w ciągu 14,5 miliarda lat, wynosi 50%, to jest to naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że akurat w tym momencie się ten atom, te jądro uranu rozpadnie. W zasadzie prawdopodobieństwo zaistnienia takiego faktu jest praktycznie równe zeru. Proszę Państwa, taka ciekawostka, mianowicie do 2003 roku myślano, że bizmut, że izotop bizmutu, który tutaj jest przedstawiony, to jest tutaj w tym miejscu mniej więcej, jest ostatnim trwałym izotopem. Na tej naszej

tor. Proszę Państwa, tor ma dużo dłuższy czas półrozpadu niż te atom, niż te jądra uranu. Ma okres półrozpadu 14 miliardów lat. W związku z tym możemy przypuszczać, że toru jest więcej niż uranu i faktycznie jest go w skorupie, jako że on się rozpada wolniej, to jest go w skorupie ziemskiej na Ziemi mniej więcej 6 razy więcej niż wszystkich izotopów uranu. Proszę Państwa, to jest tylko wycinek całej mapy izotopów. A cała mapa izotopów przedstawia się w ten sposób. Proszę Państwa, na tej mapie punktami czarnymi są przedstawione trwałe izotopy i to były te izotopy, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Natomiast wokół tych izotopów jest taka ścieżka niebieska, bardzo dużo izotopów niebieskich, bardzo dużo izotopów czerwonych. Tutaj są izotopy żółte. One są zaznaczone różnymi kolorami, ponieważ one rozpadają się i dają produkty rozpadu różne. Na przykład te izotopy, które są zaznaczone na niebiesko, rozpadają się emitując promieniowanie beta. Te izotopy, które są zaznaczone, i to są izotopy oczywiście nietrwałe, bo trwałe to są tylko te czarne. Te izotopy, które są zaznaczone żółtymi kwadracikami, to są izotopy, które, które ulegają rozpadowi, emitują cząstkę alfa, a te izotopy, które są zaznaczone kwadracikami czerwonymi, to są izotopy, które rozpadają się emitując dodatnie elektrony, tak zwane pozytony. I między innymi niektóre z tych izotopów są wykorzystywane w PET-ie, czyli w pozytonowej tomografii emisyjnej. Tutaj jeszcze takie zbliżenie na mapę izotopów, ale tylko izotopów lekkich, czyli tych izotopów, które mają dosyć małą masę. I tutaj jest taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiadomo, dlaczego się tak stało. To znaczy, tak się stało i przyjmujemy to jakby, że tak jest. Mianowicie widzą tutaj Państwo taką dziurę. Te izotopy są bardzo nietrwałe. Także z uwagi na to, że te izotopy, tutaj powstały takie dziury, to w procesie pierwotnej nukleosyntezy, która działa się na początku istnienia Wszechświata, zaraz po Wielkim Wybuchu, ta nukleosynteza pierwotna nie poszła w stronę cięższych izotopów, tylko zatrzymała się praktycznie na izotopie, na pierwiastku lit. Proszę Państwa, jak badano zjawiska promieniotwórczości, to ludzie sobie nie zdawali sprawy, że te zjawiska są szkodliwe. To, że promieniotwórczość jest szkodliwa, świadczyć może o tym fakt, że Maria Skłodowska-Curie zmarła na białaczkę, która była ewidentnie spowodowana tym, że w trakcie swojej pracy w laboratorium uległa napromieniowaniu. Do końca swojego życia Maria Skłodowska-Curie nie sądziła, że szczególnie chodzi tutaj o rad i polon, które odkryła, że one są takie toksyczne, takie są niszczycielskie dla organizmów żywych. Również jej córka Irena Joliot-Curie, która zajmowała się także promieniotwórczością, zmarła na białaczkę, więc to nie był przypadek. One, te dwie wybitne badaczki, zmarły w wyniku napromieniowania i w wyniku nakładania się przez ileś tam lat tego napromieniowania, którym podlegały. To, że akurat Piotr Curie nie zmarł na nowotwór spowodowany napromieniowaniem, to wynika z tego, że on wpadł pod ten paryski dyliżans w 1906 roku, ale wysoce prawdopodobne byłoby to, że on by zmarł na chorobę popromienną, ponieważ na początku swoich studiów nad promieniowaniem radu robił takie eksperymenty, że kładł sobie próbkę radu na rękę i później obserwował, jakie ten rad zrobił spustoszenia w skórze, czy pojawiły się jakieś rany, czy nie. W związku z tym jakby prosił się o to, ale nie wynikało to z głupoty jego, tylko wynikało to z niepełnej wiedzy o tym,

A jak promieniotwórczość, jaka zgubna jest promieniotwórczość dla organizmów żywych. I tutaj takim pierwszym jaskrawym przypadkiem, który pokazał, że nie wolno igrać z promieniotwórczością i przede wszystkim trzeba się chronić, był przypadek tak zwanych radowych dziewczyn. Proszę Państwa, rad został odkryty w grudniu według zapisków Marii Skłodowskiej-Curie. Zapisała ona w swoim notatniku w grudniu roku 1898, mianowicie to napisała. Wyżej wymienione fakty każą nam przypuszczać, że w nowym związku promieniotwórczym znajduje się nowy pierwiastek, który proponujemy nazwać radem. Nowy ten związek zawiera na pewno bardzo znaczną ilość baru, mimo to jednak jest on silnie promieniotwórczy. Promieniotwórczość radu musi więc być zatem ogromna. I tak faktycznie jest. Rad ma dosyć krótki okres półrozpadu, w związku z tym jest bardzo aktywnym pierwiastkiem promieniotwórczym. I proszę Państwa, jak się przyjrzymy radowi, tak dokładniej, to po pierwsze możemy zauważyć pewną jego własność. On znajduje się w grupie układu okresowego berylowców, poniżej berylu. I między innymi w tej grupie układu okresowego jest także wapń, Ca. Czyli on, ten rad, może w pewnym sensie po dostaniu się do organizmu udawać wapń. Wapń jest głównym składnikiem naszych kości, więc on może się wbudować za wapń w nasze kości i siać w tych kościach siać spustoszenie. Jeżeli on byłby takim pierwiastkiem, który nie może się podszyć za inne pierwiastki, więc nie byłoby problemu, ale niestety tak to jest, że każdy pierwiastek promieniotwórczy może się podszyć za jakiś swój inny pierwiastek dobroczynny, który znajduje się w naszym organizmie. Proszę Państwa, rad posiada aż 33 izotopy i wszystkie są nietrwałe. Wszystkie są niestabilne. Jest bardzo silnie promieniotwórczym pierwiastkiem, o czym jeszcze powiem. Występuje w skorupie ziemskiej tylko dzięki rozpadowi promieniotwórczemu ciężkich pierwiastków. To znaczy, gdyby nie było Uranu, Toru, Neptunu, to by nie było także radu, bo rad jakby zniknął w procesie wypromieniowania, to już go później nie było. Ale cały czas dostarczają nam tego izotopu cięższe pierwiastki, czyli Uran, Tor i Neptun. Najbardziej długożyciowym izotopem radu jest izotop rad-222. Jego czas półrozpadu wynosi aż 1600 lat. Więc jeżeli coś jest napromieniowane radem, to będzie ta promieniotwórczość zanikała dosyć powoli. I oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że rad musi występować mniej więcej tam, gdzie znajdują się rudy uranu. Proszę Państwa, jak to było z tymi radowymi dziewczynami? Proszę Państwa, trwała I wojna światowa i powstała w Stanach Zjednoczonych taka firma, która nazywała się Radium Luminous Material Corporation. Ona powstała w 1914 roku i ona, jak sama jej nazwa wskazuje, zajmowała się związkami promieniotwórczymi. Jak Stany Zjednoczone w 1917 roku przystąpiły do I wojny światowej, to ta firma dostała bardzo duże zamówienie od rządu Stanów Zjednoczonych, zmieniła swoją nazwę na United States Radium Corporation od 1917 roku i ona miała zamówienie, żeby każdego amerykańskiego żołnierza, który jedzie, był wysyłany do Europy, zaopatrzyć w zegarek, który miałby świecące cyfry. A skąd te świecące cyfry? Mianowicie firma ta zrobiła farbę, w której składzie były tlenki radu. Ta farba była piekielnie promieniotwórcza, ale nikt o tym nie wiedział. Nikomu nie przyszło do głowy, że przecież jeżeli ta farba świeci, to skąd się ta energia musi wziąć. I do malowania tych tarcz zostały zatrudnione młode dziewczyny, młode kobiety, bo była to precyzyjna robota i one, tak jak Państwo widzą na tym zdjęciu, one po prostu dzień w dzień malowały ileś tych tarcz
różnych zegarków, małych, większych, takich stojących. Był oczywiście ogólny szał na tą farbę. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, jaka szkodliwa jest ta farba. I na początku 20 lat wśród pracownic, które pracowały w zakładach United States Radium Corporation, zaczęła panować bardzo dziwna choroba, która objawiała się tym, że wypadały tym paniom wszystkie zęby, łamały się szczęki i oczywiście te symptomy były troszeczkę podobne do rezultatów takiej choroby wenerycznej jak kiła i sądzono, że te panie zapadły na taką chorobę. Ale to było to i pierwsza ofiara zmarła w 1920 roku i przyszłe kandydatki do tych fabryk, tej firmy, zaczęły się po prostu tego bać. I firma nie mogła zwerbować, miała cały czas zamówienia dla armii amerykańskiej, potrzebowała pracownic, ale nie mogła zwerbować ich następnych pracownic do pracy. I zamówiła, o ironio, zamówiła w 1924 roku raport, który miałby zaprzeczyć, że o jakiejkolwiek szkodliwości tej farby Undark, w której znajdowały się tlenki uranu. I ten raport sporządził taki medyk z Uniwersytetu Harvarda, Cecil Drucker, i okazało się, że w tym raporcie w sposób jednoznaczny stwierdził, że za wszystkie przypadki chorób odpowiada farba z radem. Co firma zrobiła? Nie ogłosiła tego zupełnie, tylko zataiła ten cały raport. I dzięki pracy dziennikarzy, dzięki pracy współpracowników doktora Drankera, sprawa się wydała po roku. Ta historia stała się kanwą do filmu Radowe Dziewczyny, który bodajże został nakręcony w 2018 roku, który opisuje, ten film opisuje szczegółowo tą sytuację, która miała miejsce w okresie międzywojennym w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, o tym, że ta farba była szkodliwa, doskonale wiedzieli mocodawcy tych pracownic, właściciele firm, ponieważ technicy, którzy przywozili tą farbę w pojemnikach, byli ubrani w fartuchy ołowiane, mieli specjalne rękawice, mieli maski na twarzy. To nie wzbudziło żadnych podejrzeń wśród tych pracownic. Może dlatego, że one mniej więcej zarabiały 5 razy więcej niż średnia krajowa wówczas obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. Ale to był okres międzywojenny. Nie wszyscy mogli sobie zdawać sprawę z tego, że promieniowanie jonizujące, promieniowanie, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Ale po wybuchu trzech bomb, bo pierwsza wybuchła jako taka bomba na próbę w stanie Nowy Meksyk i dwie bomby wybuchły nad miejscowościami japońskimi Nagasaki i Hiroshima i Nagasaki. Po tych wybuchach już wszyscy na pewno byli świadomi, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia, na pewno nie jest zdrowa. I o dziwo, w roku 1950 amerykańska firma Gilbert wypuściła na rynek takie, trudno to nazwać, co to jest. No, to była ewidentna głupota tej firmy, niefrasobliwość. Wypuściła sobie taki zestaw pod tytułem Laboratorium Atomowej Energii. To tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że można by było wypuścić taki zestaw, zrób sobie małą bombę jądrową w domu. Proszę Państwa, w tym zestawie, na szczęście ten zestaw był dosyć drogi, więc on był bardzo niechętnie kupowany. W tym zestawie, jako że eksperymenty w tym zestawie polegały na obserwacji tego, co się dzieje pod wpływem promieniowania, to musiały być promieniotwórcze chociażby izotopy. I w tym zestawie znajdowały się 4 kawałki minerałów uranu i to nie byłby
problem, ponieważ tak jak Państwu mówiłem, jak sobie pojedziemy do kopalni uranu, to specjalnie się tam nie napromieniujemy, bo uran sam w sobie nie jest mocno radioaktywny, ale oprócz tego były tam izotopy i wśród izotopów był ołów, ruten, cynk i jeszcze był izotop polon 210, to jest, proszę Państwa, ten sam izotop, którym najprawdopodobniej został otruty pułkownik Litwinienko, były szpieg KGB w Wielkiej Brytanii. W związku z tym widzicie Państwo, jaka była niefrasobliwość firmy, która w tym zestawie umieściła izotop polonu, bardzo toksyczny, bardzo zabójczy, a to był w końcu zestaw dla dzieci. Proszę Państwa, przejdźmy sobie teraz może na nasze podwórko i zastanówmy się, jakie jest promieniowanie w Polsce. Jakbyśmy spojrzeli na promieniowanie, na to, co jest w Polsce oczami licznika Geigera-Millera, to co byśmy zobaczyli? Tutaj zamieściłem na tym slajdzie mapy wzięte z Atlasu Radiologicznego Polski, wydanego w 2011 roku. I na tym slajdzie są dwa izotopy. Jest izotop Cezu 137. To jest izotop, który powstaje w zasadzie tylko i wyłącznie w przypadkach awarii elektrowni jądrowych. Więc to jest taki, wskaźnik, czy jakieś awarie nastąpiły. I proszę Państwa, ten izotop jest najbardziej obecny. Oczywiście nie należy się tym przejmować, bo to są i tak bardzo małe poziomy radioaktywności. Najbardziej jest na Dolnym Śląsku obecny, a najbardziej w Kotlinie Kłodzkiej. I tu między innymi w tej Kotlinie Kłodzkiej, o czym jeszcze powiem, znajdują się stare wyrobiska, w których był wydobywany uran, jeszcze w latach 50. Proszę Państwa, następnym takim pierwiastkiem, który jest szalenie ważny, który odkryła Maria Skłodowska-Curie ze swoim małżonkiem, jest rad. I oczywiście generalnie rad jest obecny na południu Polski, tam gdzie są góry, ale najwięcej jest go w tych okolicach, czyli mniej więcej w okolicach Gór Izerskich. I to ma jeszcze, i do tego jeszcze wrócę później. I mamy, proszę Państwa, jeszcze dwa izotopy, mianowicie aktyn. Aktyn jest takim wskaźnikiem, gdzie się znajdują rudy uranu, ponieważ uran 238 rozpada się także wydzielając aktyn. I proszę zobaczyć, że znowuż aktyn jest obecny na południu Polski, a szczególnie jest obecny też w tych Górach Izerskich, w okolicach Świeradowa-Zdroju, czyli znakiem tego w starych górach, jakimi są Sudety, znajdują się znajdują się wyraźne pokłady uranu. Oczywiście one nie muszą być na wierzchu, one są gdzieś tam i ten uran sobie pomalutku promieniuje, pomalutku się rozkłada i jest on jakby dostarczycielem po pierwsze aktynu, a później dostarczycielem radu. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden pierwiastek, szalenie ważny. On jest szalenie ważny dlatego, bo on ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia organizmów żywych, mianowicie potas. Potasu radioaktywnego, bo jest taki izotop potasu K40, który ma bardzo długi okres półrozpadu, mniej więcej 1,3 miliarda lat, okres półrozpadu potasu tyle wynosi. I on się znajduje, jak Państwo widzicie, praktycznie wszędzie w Polsce, ale znowuż najwięcej jest go w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Lądka Zdroju i w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli mniej więcej są to Góry Izerskie. Proszę Państwa, jak sobie spojrzeliśmy na mapę, która pokazuje nam, jaka jest naturalna promieniotwórczość na terenie Polski, to ta naturalna promieniotwórczość ma pewne skutki.
Ona oczywiście z punktu widzenia organizmów żywych jest bardzo mała i proszę tutaj nie lękać się, że jak Państwo pojedziecie na przykład do Wód, do Świeradowa Zdroju, to się w jakiś tam sposób bardzo napromieniujecie. Nie, to są i tak bardzo małe poziomy, ja zresztą o tym jeszcze będę mówił. Ale jakie to ma konsekwencje? Proszę Państwa, konsekwencje to ma takie, że w pewnych rejonach naszego kraju są po prostu obecne różne radioizotopy. I między innymi w Świeradowie Zdroju są dostępne lecznicze wody, tak zwane wody radonowe, w których rozpuszczony jest radon, jest to gaz szlachetny, promieniotwórczy gaz szlachetny, którego okres półrozpadu jest bardzo krótki, bo wynosi niespełna 4 dni, w związku z tym nie jest to specjalnie, zresztą jego jest tam nie tak dużo, nie jest to specjalnie niebezpieczne dla organizmów. Co jest ważne, radon odpowiada w całej Polsce, radon odpowiada i nie tylko zresztą, odpowiada za około połowy dawki promieniowania, którą otrzymują mieszkańcy Polski, czy tego chcą, czy nie chcą. Chodząc po ulicach, chodząc po lesie, chodząc po górach, kąpiąc się w jeziorach mazurskich, my, czy tego chcemy, czy nie, pochłaniamy jakąś ilość promieniowania jonizującego. Produktem rozpadu radonu jest polon, ale to nie jest ten polon najbardziej niebezpieczny, to jest ten polon 210, który służy do trucia ludzi, to jest polon 218. Proszę Państwa, skąd się radon bierze? Jak już powiedziałem na początku dzisiejszego wykładu, te wszystkie lżejsze pierwiastki promieniotwórcze powstają z rozpadu cięższych. I mamy pewne ścieżki, tak zwane szeregi rozpadów promieniotwórczych, na początku których są te najbardziej ciężkie izotopy. Uran, tor czy Neptun. Transuranowiec Neptun. I proszę Państwa, radon powstaje w wyniku rozpadu według schematu szeregu uranowo-radowego i uran 238 zamienia się w tor, później to się zamienia w kolejnych rozpadach w rad i ten rad z okresem półrozpadu, z okresem półrozpadu 1600 lat produkuje nam radon, który jest obecny jako gaz szlachetny, on się rozpuszcza w wodzie i wypływa z tych skał, w tych strumieniach, które sobie płyną w okolicach Świeradowa Zdroju. Ten rad nie jest w powietrzu, tylko on jest po prostu rozpuszczony w wodzie, która przepłukuje te skały, w których to skałach ten radon się tworzy. Proszę Państwa, rad jest w pewnym sensie pewnym problemem. Jak sobie Państwo pojedziecie do Edynburga, to zobaczycie, że starówka edynburska jest zbudowana z kamienia granitowego. I okazuje się, że granit z natury rzeczy, skała magmowa, zawiera w sobie dosyć dużo uranu. Ale jak już Państwu powiedziałem, ten uran specjalnie nie jest szkodliwy dla nas, tylko że ten uran w procesie rozpadu, zamieniając się w rad, a później w radon, powoduje, że radon jest uwalniany do pomieszczeń mieszkalnych. I w związku z tym te wszystkie mieszkania w starych kamienicach w Edynburgu, na tak zwanej Royal Mile, Królewskiej Mili, to jest taka główna ulica Starówki, one muszą być mechanicznie wietrzone, ponieważ gdyby tego nie było, to stężenie radonu byłoby za wysokie i byłoby szkodliwe. Natomiast jeżeli jest tam wymuszony obieg, to nie ma żadnego problemu, żeby mieszkać w tych mieszkaniach. Być może problemy są z dogrzewaniem tych mieszkań, ale jeśli chodzi o radon, nie jest on żadnym problemem. To tyle, jeśli chodzi o radon. Proszę Państwa, na tych mapach, które Państwu pokazałem z atlasu radiologicznego, można było zauważyć, że Kotlina Kłodzka jest takim miejscem, gdzie jest podwyższone promieniowanie tła. W związku z tym można by było się spodziewać tego, że w tym rejonie jest uran. I tak faktycznie jest. W miejscowości Kletno, która to miejscowość
nie jest znana głównie z tego, o czym chcę powiedzieć, ale jest znana z tak zwanej jaskini niedźwiedziej, znajduje się także stara, już już która nie pracuje, kopalnia uranu. I tam można sobie zwiedzić tą kopalnię uranu. I nawet jeżeli ktoś by sobie tam pojechał z licznikiem Geigera Millera i sobie chodził po korytarzach i próbował, czy ten licznik Geigera działa i czy wskazuje bardzo duże natężenie promieniowania jonizującego, to by się okazało, że faktycznie nie jest to takie niebezpieczne wejście na 2-3, nawet na dzień do takiej kopalni, ponieważ poziom promieniowania w tej kopalni jest bardzo niski, bo tam się głównie znajdują żyły uranowe tego uranu-238, którego jest dużo więcej na przykład niż tego uranu-235. Proszę Państwa, w XIX wieku była taka moda, żeby do szkła, do takiej na przykład secesji czeskiej, dodawać rudy uranu. I tam w tej kopalni można zobaczyć takie piękne naczynia uranowe, które przepięknie świecą w kolorze żółtym i w kolorze zielonym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. I proszę Państwa, czy to jest szkodliwe? Okazuje się, że taki na przykład kilogram takiego naczynia uranowego promieniuje mniej więcej tak samo jak 5 kg zwykłego granitu, takiego granitu, z którego się robi na przykład blaty w kuchni albo z którego się robi pomniki na cmentarzu. Więc to nie jest tak, to jest jakby przykład, że ten uran nie jest specjalnie promieniotwórczy. I trzecim skutkiem tego, że są pewne obszary w naszym kraju o zwiększonej podaży uranu, są termy, są gorące źródła. I tutaj jest akurat taki przykład trzech basenów termalnych, mianowicie w Szaflarach, w Białce Tatrzańskiej i w Bukowinie Tatrzańskiej. I znalazłem, że w Bukowinie Tatrzańskiej ta woda geotermalna jest czerpana z głębokości 2400 metrów. I także znalazłem, że w Białce Tatrzańskiej woda jest czerpana z poziomu 2500 metrów pod powierzchnią ziemi. Czyli to są skały. I skąd się bierze to ciepło, którym ta woda jest ogrzewana? To ciepło po prostu bierze się z rozpadów promieniotwórczych. Tam po prostu następują rozpady promieniotwórcze, takie mniej więcej jak w Słońcu, tylko na mniejszą skalę. I ta woda jest tam podgrzewana. To nie jest tak, że tam siedzą diabły i grzeją tą siarkę w kotłach różnej wielkości. Tam po prostu są związki, izotopy promieniotwórcze, które rozpadając się powoli, to ciepło nie wychodzi, bo jest przykryte warstwą skał. I tam ta woda, do której dotarli ludzie poprzez robienie odwiertów, tam ta woda ma po prostu taką dużo wysoką temperaturę ze względu na te pokłady jakichś izotopów promieniotwórczych. Proszę Państwa, zastanówmy się, jakie dawki promieniowania my przyjmujemy, czy jest się czym denerwować, czy nie. Proszę Państwa, statystyczny, i tutaj specjalnie podkreślam, niepalący mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie około 3,3 milizywerta. To jest taka jednostka, czy to jest jednostka duża czy mała. Proszę Państwa, jeżeli by człowiek jednorazowo został napromieniowany dawką mniej więcej 1-2 ziwerty, czyli 1000 razy większą niż milizivert, to mogłoby to u niego, nie jest to stuprocentowo pewne, mogłoby to u niego wywołać chorobę popromienną, która nieleczona mogłaby także doprowadzić do zgonu. Ale normalnie my takich dawek nie przyjmujemy. W związku z tym te dawki, które my przyjmujemy, są podawane w jednostkach 1000 razy mniejszych i w jednostkach 1000000 razy mniejszych, czyli w milizivertach i w mikrozivertach. Więc statystyczny mieszkaniec Polski przyjmuje około 3,3 milizivertów, z czego mniej więcej 2,5 pochodzi ze źródeł naturalnych, czyli z tego, że na przykład w betonie troszeczkę beton może promieniować, nawozy sztuczne mogą trochę promieniować, nasz pokarm może trochę promieniować. My to przyjmujemy jakby z tego względu, że tu żyjemy.
Reszta pochodzi z różnych procedur medycznych, na przykład z rentgena. I jeżeli sobie popatrzymy, jakie dawki my przyjmujemy, to na przykład przejście przez bramkę na lotnisku to jest mniej więcej 0,07 mikrozywerta. Zjedzenie jednego banana to jest 0,1 mikrozywerta. Wypicie butelki wody radonowej ze Świeradowa Zdroju to jest mniej więcej tyle, co dwa banany, czyli około 0,2 mikrozywerta. Godzinny spacer po Hiroszymie to jest 0,3 mikrozywerta. Godzinny spacer w miejscu wybuchu pierwszej bomby atomowej w stanie Nowy Meksyk to jest około 0,8 mikrozywerta. To jest, są w dalszym ciągu bardzo małe dawki. Godzinny spacer po czeskiej kopalni uranu, która już oczywiście nie pracuje, skąd blendę uranową do badań otrzymali Maria i Piotr Curie, to jest 1,7 mikrozywerta. To jest nadal bardzo mały poziom. Godzinny lot pasażerski nad biegunem, z uwagi na to, że jak wzniesiemy się samolotem na poziom 10 tysięcy metrów, to promieniowanie kosmiczne jest dużo silniejsze niż na poziomie morza. W związku z tym taki godzinny lot w samolocie nad biegunem północnym, to jest około 3,3 mikrozywerta. Rentgen jednego zęba to jest 5 mikrozywertów. Godzinny spacer po Czernobylu dzisiaj w okolicach reaktora, czyli mniej więcej kilometr od reaktora, to jest około 5 mikrozywertów, czyli mniej więcej to jest tyle samo co RTG zęba. Pantogram szczęki to jest 12 mikrozywertów. RTG klatki piersiowej to jest 100 mikrozywertów, czyli już widać, że to rośnie, ale to w dalszym ciągu są bardzo małe ilości. Na przykład mammografia to jest 700 mikrozywertów, to jest 0,7 milizywerta. Godzinna, natomiast już teraz już się troszeczkę większe poziomy napromieniowania będą omawiane. Mianowicie, jeżeli pojedziemy sobie do szpitala w Prypeci, to jest szpital, w którym po awarii w Czernobylu, jak strażacy pracowali na miejscu wybuchu blisko reaktora, to jak przyjeżdżali do tego szpitala, to zrzucali tam swoje kombinezony i w tych podziemiach, szpital jest oczywiście nieużytkowany, w tych podziemiach są składowane do dzisiejszego dnia te kombinezony i jak się tam wejdzie, to godzina przebywania w tych piwnicach to są już 2 milizywerty. Czyli to już jest dosyć dużo. Tomografia komputerowa, w zależności od tego, czego to jest tomografia komputerowa, to jest 7 mikrozywertów. To jest w dalszym ciągu, to jest oczywiście więcej, ale w dalszym ciągu to nie są poziomy zagrażające życiu. Według norm obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, pracownik elektrowni jądrowej może rocznie przyjąć skumulowaną dawkę do 20 milizywertów. Kosmonauta, z uwagi na to, że kosmonauty nie chroni nic, i promieniowanie kosmiczne dochodzące do kosmonauty od Słońca praktycznie trafia na niego, więc taki kosmonauta przez pół roku przebywania na stacji pochłania dawkę około 80 milizywertów. To w dalszym ciągu nie jest szkodliwe, bardzo szkodliwe dla zdrowia, ale najciekawsze jest to, co Państwu teraz powiem, mianowicie, że palacze wypalający jedną paczkę dziennie papierosów, to w tym dymie otrzymują różne pierwiastki, także niestety promieniotwórcze, dlatego, bo w nawozach sztucznych jest na przykład polon i on się kumuluje w liściach tytoniu, więc skumulowana dawka dla palaczy jest, roczna dawka jest to około 160 milizywertów. To jest jakby argument do tego, żeby oczywiście rzucić palenie. Skąd się, proszę Państwa, te banany wzięły? Dlaczego ja powiedziałem o tych bananach? Proszę Państwa, powiedziałem Państwu, że potas jest naturalnie występujący długożyciowy izotop potasu K40 i jego jest jakby na świecie stała ilość. Potas, jak Państwo doskonale wiecie, jest także w bananach. Potas jest nam potrzebny z różnych przyczyn. Pełni bardzo ważne role na przykład w regulowaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Więc potas przyjmujemy. I jako, że my jesteśmy częścią przyrody, to tego potasu promieniotwórczego jest
dokładnie tyle samo, co w całej naturze. Jest go mniej więcej około 0,12% tego potasu, którego mamy w swoim ciele. I proszę Państwa, co to powoduje? To powoduje, że ten potas promieniotwórczy nam się od czasu do czasu w organizmie rozkłada, czyli promieniuje. Czyli tak naprawdę, czy my tego chcemy, czy nie, my sami jesteśmy od milionów lat, wszystkie gatunki na Ziemi są także przygotowane do tego, żeby nawet promieniować. Proszę Państwa, tego potasu jest w naszym organizmie tyle, że w każdej sekundzie w naszym organizmie następuje mniej więcej 4,5-5 tysięcy rozpadów w każdej sekundzie. I one wynikają w ciele dorosłego człowieka. One po prostu wynikają z tego, że ten promieniotwórczy potas, czy tego chcemy, czy nie, w naszym organizmie się znajduje. Oprócz tego potasu znajduje się izotop węgla C14. Jego jest dużo więcej, ale on ma znacznie dłuższy czas, troszkę więcej. Tak. I natomiast on dostarcza dodatkowych rozpadów w ilości 3700 mniej więcej w każdej sekundzie. Czyli czy tego chcemy, czy nie, my w ciągu sekundy wypromieniowujemy pewną porcję energii jonizującej w postaci iluś tam, powiedzmy, 10 tysięcy różnych cząstek. Czy tego chcemy, czy nie? Proszę Państwa, czy to jest duża ilość? To jest bardzo niewielka ilość, zważywszy na to, że jeżeli byśmy wzięli gram radu, tego radu, który sobie Piotr Curie kładł na rękę i patrzył, jak co się stanie, to proszę Państwa, gram takiego radu ma taką aktywność, że w ciągu sekundy następuje w tym gramie do 37 miliardów rozszczepień. Czyli w porównaniu do tych 10 tysięcy, które rozszczepiają się z powodu promieniotwórczego potasu i węgla w naszym ciele, to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. Proszę Państwa, czy te promieniowanie, które my przyjmujemy, czy ono jest tak bardzo szkodliwe? Jak już powiedziałem, najprawdopodobniej my jesteśmy, organizmy nasze są przyzwyczajone do tego, żeby żyć z promieniotwórczością, ponieważ w dawnych czasach tych izotopów promieniotwórczych na Ziemi było dużo więcej, więc życie kształtowało się, formowało się w warunkach, w których było dużo więcej izotopów promieniotwórczych na Ziemi niż jest w tej chwili. I proszę Państwa, jest taka pewna hipoteza, ona nazywa się hormezą radiacyjną, która mówi, że promieniowanie w małych dawkach korzystnie wpływa na nasze organizmy. I są dowody eksperymentalne, że tak jest. No, najlepszym dowodem jest to, o czym teraz powiem. Proszę Państwa, to, że w Polsce statystyczny obywatel naszego kraju przyjmuje mniej więcej 3 milizywerty na rok, to nie jest tak wszędzie na Ziemi. Proszę Państwa, są miejsca na Ziemi, w których poziom promieniowania tła jest dużo większy. Na przykład jest taka miejscowość Ramsar nad Morzem Kaspijskim w Iranie, w której to miejscowości poziom tła wynosi 260 milizywertów, czyli jest około 100 razy wyższy niż poziom średniego tła w Polsce. Także jest taka prowincja w Indiach, Kerala, w której, tutaj na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, w której średni poziom promieniowania tła jest około 35 milizywertów. I tak samo w Brazylii jest taka miejscowość nad Oceanem Atlantyckim, w której poziom promieniowania tła jest też przynajmniej 10 razy wyższy niż w Polsce. I czy to jakoś wpływa na to, czy ludzie na tych terenach zapadają częściej na nowotwory, na białaczki? Nie. Okazuje się, że wbrew pozorom moglibyśmy się spodziewać, że tam będzie dużo większa zapadalność na
choroby związane z modyfikacjami genetycznymi generowanymi przez promieniotwórczość, okazuje się, że wcale tak nie jest, że tam nawet jest mniejsza zapadalność na nowotwory. I to jest jakby koronny argument, że nasze organizmy, organizmy żywe mają wbudowane w swoje mechanizmy naprawcze to, że cały czas się spotykają z promieniowaniem. Na zakończenie, przed podsumowaniem, chciałbym powiedzieć parę słów o elektrowniach. Elektrownie w naszym kraju nie tylko wywołują zażarte dyskusje, czy my potrzebujemy elektrowni jądrowych, czy nie. Proszę Państwa, mamy, jak do tej pory, mamy tak zwane klasyczne elektrownie jądrowe, które bazują na rozszczepieniu jąder izotopów ciężkich. Proszę Państwa, ja nie będę się wgłębiał w to, jak elektrownie działają. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na elektrownię jądrową i na elektrownię klasyczną, to co Państwo widzicie tutaj zaznaczone na tym objęte tym zielonym paskiem, to jest dokładnie takie samo w elektrowniach jądrowych i w elektrowniach klasycznych, czyli elektrowniach opalanych gazem, węglem brunatnym, węglem kamiennym. Proszę Państwa, elektrownia jądrowa od elektrowni klasycznej różni się tylko tym, że tu jest inne źródło ciepła. W przypadku elektrowni jądrowej źródłem ciepła jest reaktor jądrowy, a wszystko, co następuje później, jest dokładnie takie same jak w elektrowni opalanej węglem kamiennym. Czyli mały fragment elektrowni jądrowej jest tylko związany z, sam reaktor jest związany z promieniotwórczością. Natomiast te wszystkie generatory, wszystkie zbiorniki pary, wszystkie chłodnie, to wszystko jest dokładnie tak samo jak w elektrowni normalnej. I proszę Państwa, moim zdaniem jedynym problemem w wykorzystaniu energii jądrowej są odpady promieniotwórcze. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że gdy przywozimy paliwo do elektrowni jądrowej, to paliwo składa się głównie z uranu, który to uran, jak Państwu już powiedziałem, jest bardzo mało aktywny. Możemy wziąć te pręty paliwowe i zanieść, trzymać je w rękach i zanieść bliżej reaktora. Czyli one nie są specjalnie promieniotwórcze. Dopiero te paliwo promieniotwórcze staje się bardzo aktywne po tak zwanym wypaleniu. I to jest największy problem w składowanie i odizolowanie od środowiska i od ludzi tych odpadów popromiennych. Na pewno sobie w przyszłości poradzimy z tymi odpadami. Być może będziemy umieli wykorzystać te odpady w kolejnych stopniach, w kolejnych formach elektrowni jądrowych. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o elektrowni jądrowej przyszłości. Mianowicie to jest elektrownia jądrowa oparta na syntezie termojądrowej. To jest elektrownia jądrowa, która jeszcze nigdzie nie powstała na świecie, której prototyp jest w tej chwili budowany siłą kilkunastu państw, może nawet kilkudziesięciu, na północ od Marsylii. To jest tak zwany ITER, to jest taka elektrownia, która będzie bazowała na syntezie, czyli będzie bazowała na tej reakcji, która jest obecna w Słońcu. Czyli taka elektrownia jądrowa termonuklearna będzie mniej więcej działała tak jak sztuczne Słońce. I teraz czy ja tutaj postawiłem znak zapytania w tekście, ponieważ oczywiście nie wiemy, czy to nam się uda, ale jeżeli by to nam się udało, to praktycznie mamy niewyczerpalne źródło energii i o tym, czy ono faktycznie zaistnieje, dowiemy się mniej więcej za 10-15 lat, kiedy ten cały projekt zacznie działać. Proszę Państwa, reakcja syntezy jest reakcją najbardziej efektywną energetycznie. I tutaj jest taki przykład. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zatrudnić taką samą reakcję, jaka odbywa się na Słońcu. Czyli zsyntezować hel, mając cztery atomy wodoru, cztery jądra wodoru. Proszę Państwa, i powstaje pytanie, ile
energii możemy wytworzyć przy zamianie 1 kg wodoru na hel. Czyli dysponujemy 1 kg wodoru, dysponujemy reakcją syntezy termojądrowej, zamieniamy to w hel, ile energii uzyskamy. I okazuje się, że masa jądra helu jest mniejsza niż 4 masy jąder wodoru. Czyli istnieje to, co Einstein w swojej szczególnej teorii względności nazwał deficytem masy. Ta masa nam nie ginie. Ona znika, ale zamienia się w energię według chyba najsłynniejszego wzoru fizyki, mianowicie wzoru E równa się mc kwadrat. Jeżeli, proszę Państwa, policzymy to, znając ten deficyt masy i ilość atomów wodoru w 1 kilogramie, który obliczymy w ten sposób, to znając oczywiście też prędkość światła, to możemy obliczyć, że energia, która się wydzieli w procesie spalenia tego wodoru, będzie wynosiła 6 razy 10 do 14 dżuli. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli tą samą energię uzyskać za pomocą spalenia węgla, to okaże się, że będziemy potrzebowali 2,7 razy 10 do 7 kg węgla. Co to oznacza? To oznacza, że byśmy ekwiwalentem tego 1 kg wodoru jest 27 tysięcy ton węgla. Te 27 tysięcy ton węgla to jest, proszę Państwa, jeżeli przyjmiemy, że w węglarce mieści się 50 ton węgla i każdy pociąg z węglem składałby się z 40 wagonów, to byśmy potrzebowali 14 pociągów, poczubek wagonów załadowanych węglem, żeby uzyskać taką samą energię, jak energię, którą uzyskamy z syntezy 1 kg helu. Proszę Państwa, w ramach podsumowania ja nie odpowiem Państwu na to pytanie, czy bać się, czy nie. Można by było odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że należy się bać, ale bez przesady, albo należy powiedzieć, że nie należy się bać, ale. Proszę Państwa, radiofobia, czyli lęk przed promieniowaniem jonizującym, przed każdym promieniowaniem jonizującym i przed dowolną jego dawką, jest nieuzasadniony. Nie możemy się a priori z czegoś bać. Musimy po pierwsze poznać zjawisko promieniotwórczości, je zrozumieć, ocenić jego zalety, przydatność i oczywiście zdefiniować po pierwsze zagrożenia i być świadomym jego skutków. Promieniotwórczość i stosowanie promieniotwórczości jest jak najbardziej pożądane, natomiast oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest ono obojętne dla organizmów żywych. I w związku z tym nie należy się bez sensu narażać na promieniowanie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ewolucyjnie życie jest wpisane, życie ma wpisany kontakt z promieniotwórczością. Czyli my, ukształtowani w procesie ewolucji, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w świecie, który nie jest wolny od promieniowania jonizującego. I oczywiście nie należy rezygnować absolutnie z jedzenia bananów, chociaż banany zawierają promieniotwórczy potas. I zdecydowanie należy rzucić palenie, bo jeżeli Państwo popatrzą na te słupki, które tutaj są przedstawione, to tyle pochłania statystyczny Polak niepalący, tyle pochłania pracownik elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych, tyle przez pół roku pochłania dawki promieniowania jonizującego astronauta na stacji, a tyle pochłania palacz jednej paczki dziennie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym slajdzie przedstawiłem źródła, z których korzystałem, przygotowując ten wykład. Są to źródła internetowe, między innymi Wikipedia, między innymi podręcznik do fizyki dla szkół wyższych, układ okresowy, mapy Google. Korzystałem także ze strony kopalni uranu w Kletnie i z Atlasu Radiologicznego Polski 2011 roku, opracowanego przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: Wtorkowa audycja, godzina 11, a naszym gościem dzisiejszym zdalnie przez telefon jest siostra Blanka Ewa Szymańska, benedyktynka, a ze studia witają się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy. Siostro Blanko, jest siostra z nami pierwszy raz, więc słuchacze zapewne chcieliby, aby siostra się nam przedstawiła.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaufanie i za zaproszenie do tej audycji.
0: My też dziękujemy.
1: Tak jak zostałam przedstawiona, jestem benedyktynką, jest to dla mnie wielka radość i duma, to znaczy, że żyję regułą świętego Benedykta, przynajmniej staram się to robić w życiu, regułą, która tak naprawdę ma już ponad 15 wieków i gwarantuję Państwu, że da się nią żyć i w domu, i w klasztorze, i w korporacji, i w różnych innych konfiguracjach życiowych, które mogą stanowić z jednej strony wyzwanie, a z drugiej strony mogą być częścią naszej codzienności, bo jest to reguła do zastosowania w każdym momencie życia, nie tylko właśnie w strukturze życia zakonnego, ale także w życiu codziennym. Więc jestem benedyktynką w zgromadzeniu sióstr benedyktynek, misjonarek pełnię funkcję wikarii generalnej, tak, czyli zastępcy przełożonej generalnej naszego zgromadzenia. Jestem też rzecznikiem prasowym i delegatem do spraw ochrony małoletnich. Ale zawodowo i naukowo moje zainteresowania krążą wokół tematu literatury starożytnej, z czego się doktoryzowałam, ale także są mi bliskie zagadnienia związane z człowiekiem, z jego kondycją duchową, psychiczną na przestrzeni wieków. I to stanowi obiekt moich poszukiwań naukowych, też przygotowywanych artykułów czy prac. Ale także w ciągu wielu lat, o przynajmniej 12, bardzo mocno jestem zaangażowana w zgłębianie postaci, w przybliżanie jej wraz ze znamienitymi znawcami tematu w Polsce i poza granicami, przybliżanie postaci świętej Hildegardy z Bingen, bo tak, to też benedyktynka. Mhm. I myślę, że można śmiało powiedzieć, iż mamy wiele wspólnych stycznych, jeśli chodzi o nasze zgromadzenie, posługiwanie z tym, czego dokonała w życiu, kim jest święta Hildegarda, a myślę, że dlatego, że była benedyktynką właśnie.
0: Tak, i nam także jest święta Hildegarda bardzo bliska, chociażby przez to, że współpracujemy od długiego czasu już z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. Tutaj pani Jola Zajdel, takim głównym motorem napędowym jest tego wszystkiego. I to wszystko łączy się w całość, dlatego też, siostro Blanko, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z siostrą na temat, bo siostra też wróciła z Afryki, to też chcemy podkreślić, tej akcji, którą przygotowujecie właśnie dla dzieci w Kenii, prawda? Czyli kropla dla życia, ocal dzieci w Kenii i zbuduj z nami studnie. Założyliście też zbiórkę, taką specjalną, na którą można wpłacać, prawda?
1: Tak. Jeśli chodzi o przedsięwzięcie, które związane jest z naszą posługą w Afryce, to myślę, że warto wspomnieć, może tak nawet właśnie cofając się troszkę,
0: tak,
1: że klasztory benedyktyńskie są tymi nośnikami, które od samego początku, czyli od VI wieku, mają istotny wkład, jeśli chodzi o kulturę europejską. Mówi się zresztą, że Benedykt przeorał Europę piórem i pługiem, czyli wszystko, co się wiąże z kulturą piśmienniczą, ze sztuką, z architekturą, z myślą o człowieku, tym, co się wiąże z naukami humanistycznymi, zawdzięczamy właśnie duchowości benedyktyńskiej i temu, jak zamierzył ją święty Benedykt w dalszym rozwoju swojego zakonu. I idąc tym tropem, kolejne pokolenia mnichów, mniszek, sióstr benedyktynek podejmowały to dzieło zarówno w Europie, jak i poza nią. Wystarczy wspomnieć wiele przedsięwzięć, które wspomniana już święta Hildegarda podejmowała w swojej posłudze jako opatka, to również te, że kształtowała ówczesną jej epokę swoją myślą, swoim piśmiennictwem, tym, co głosiła w ramach kazań, homilii bądź innych wystąpień, a także konfrontacji bezpośrednich z różnymi możnymi tego świata, a także z przedstawicielami kleru, zarówno na terenie dzisiejszych Niemiec, jak i poza tym krajem. Ale idąc dalej właśnie, nie kto inny, ale benedyktyni byli tymi, którzy nieśli również światło Ewangelii do innych krajów, jak chociażby kraje północnej Europy, czy kraje, już myśląc dalej, w późniejszych epokach, kraje Ameryki Łacińskiej, czy właśnie Afryki. I ta linia, o której tutaj przypominam, jakby uzasadnia również obecność benedyktynek misjonarek w Afryce, stosunkowo krótką, myśląc o Kenii, bo dopiero od 3 lat nasze zgromadzenie posługuje w tym kraju, ale warto wspomnieć, że kiedy w latach 70. była bardzo wielka prośba Kościoła powszechnego o to, żeby zakonnicy zgłaszali się do posługi w krajach Afryki, chodziło konkretnie o Libię, to nasze zgromadzenie jako pierwsze stanęło do gotowości do tego apelu i wiele naszych sióstr w ciągu 25 lat misji w tym kraju, misji bardzo specyficznej, bo nazywanej misją milczenia w kraju, gdzie nie można było głosić Chrystusa wprost, posługiwało w szpitalu w El Bejda, właśnie w północnej Afryce, w Libii. I była to misja znamienita, którą do dziś wspominają mieszkańcy, którzy przeżyli, bo miejmy na uwadze fakt, że Libia jest dotknięta konfliktem zbrojnym i pozostało tam, przynajmniej w tym miejscu, gdzie posługiwały siostry, już niewiele osób. Niemniej ta myśl o misyjności i posłaniu do Afryki została ponownie podjęta i, tak jak wspomniałam, od 3 lat realizowana w Kenii, a dokładnie w pobliżu stolicy kraju, w pobliżu Nairobi, w mieście Limuru. Tam na zaproszenie franciszkanów z Polski, którzy mają swoją stację misyjną, siostry dołączyły do posługi, aby objąć opieką ponad 30 dzieci, które znajdują się w domu dziecka w tym mieście, w domu świętego Antoniego w Limuru. Tam z powodzeniem rozszerzyły swoją działalność, znamienicie ją wykonując, bo to też należy do naszego charyzmatu, działalność opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna, którą dedykują najmłodszym, porzuconym dzieciom ulicy, dzieciom z przemocy, które tam się znajdują.
2: Siostro, jak dużo jest was obecnie na misjach właśnie w Kenii?
1: W Kenii jest to niewielka wspólnota. Są to zaledwie 3 siostry, ale proszę sobie wyobrazić, że wspólnota pęcznieje z uwagi na zgłaszające się kandydatki. I wcale nawet nie te, które mogłyby siostry znać jedynie z bliska, w znaczeniu z tej samej miejscowości. Cieszymy się, że sława o posłudze naszych sióstr dociera do różnych, nawet odległych miejsc w Afryce, skoro kandydatki przybywają zarówno z bliska, jak i z daleka, pokonując niejednokrotnie prawie 1,5 dnia drogi, żeby zgłosić się do naszego zgromadzenia i są przyjęte. Zatem 3 siostry z Polski, 2 kandydatki, które już od ponad półrocza przebywają w formacji i kolejne, które przybywają, aby zostać przyjęte.
0: To cieszy bardzo, prawda, że tak się garną do zgromadzenia.
1: Myślę, że najwyższym świadectwem żywotności wspólnoty są właśnie nowe powołania, a dzieje się tak zapewne z wielkiej łaski Boga, którą zechciał nam podarować w postaci właśnie nowych powołań do tego, żeby realizować misję, jaką zgromadzenie ma wytyczone.
2: Siostro, i teraz dochodzimy do sedna zbiórki, zrzutki oczywiście, bo to jest potrzebne do waszych kolejnych wyzwań w Kenii, bo jeśli przychodzą nowe osoby, to i wy również musicie wszystko przygotować i rozszerzyć waszą działalność, a przede wszystkim woda.
1: Tak, tak jak wspomnieliście Państwo na początku, całkiem niedawno wróciłam z tego kraju, wizytując czy rozpoznając właśnie, jakie są potrzeby, także jakie są nasze możliwości, jeśli chodzi o pełnioną posługę, to co na pierwszy rzut wydaje się niezbędnym, co też konsultowałyśmy oczywiście z mieszkańcami, z zaprzyjaźnionymi osobami, z współbraćmi, z którymi współpracujemy przy wiele domu dziecka, to niewątpliwie to, że osoby, które chociażby uczęszczają czy przebywają pod naszą opieką w domu dziecka w Limuru, nie mają potem możliwości do tego, żeby się usamodzielnić, dlatego że szkolnictwo jest odpłatne, przynajmniej w wielu miejscach, ale także jest ono niezbędne, żeby osoby mogły się usamodzielnić w zawodzie. Jeśli chodzi o politykę kraju, dąży się do tego, żeby nastąpiła likwidacja domów dziecka i dzieci, które przebywają w tych instytucjach, aby trafiły do rodzin zastępczych bądź wróciły do rodzin naturalnych, jest to dość ryzykowne posunięcie.
0: Dokładnie.
1: Z uwagi na to, że wiele z tych dzieci zostało właśnie zabranych z rodzin naturalnych z uwagi na przemoc i taką doszczętną biedę, jaka je dotknęła w procesie ich rozwoju. I mamy takie osoby u nas w domu dziecka, które przeżyły ogromne traumy, chociażby z tego, że musiały walczyć o jedzenie, o to, żeby móc przeżyć, o tę symboliczną kroplę wody, której nawet tego im odmawiano. Zatem jakoś trudne jest to w tej chwili do wyobrażenia sobie, że mogłyby wrócić do takich środowisk. Niemniej idąc po linii zapotrzebowania oraz patrząc, jak wiele jest osób, które wymagałyby wsparcia w zakresie edukacji, a także tego, żeby mogły zamieszkać w internacie, mogły zamieszkać w bezpiecznych warunkach i kontynuować swoją edukację w ramach warsztatów kulinarnych, warsztatów związanych z krojem, z szyciem czy z fryzjerstwem, czyli w takim zakresie, który mógłby im zapewnić potem samodzielne funkcjonowanie, zorganizowanie sobie jakichś środków na życie. Chcemy przygotować drugi dom z internatem i ze szkolnictwem, właśnie z takim podstawowym centrum edukacyjnym, które przygotowywałoby do życia młode osoby. I temu właśnie celowi służy nowa misja, którą otwieramy również w pobliżu stolicy, w drugim mieście, nazywa się Ngong. Jest dość dużym miastem, które ma również wiele zapotrzebowania, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe i to zostało przez nas rozeznane. Pierwszym naturalnym punktem, który jest do wykonania w takich okolicznościach po rozeznaniu potrzeb i po zakupieniu terenu pod budowę takiego domu wraz ze szkołą, z warsztatami i z internatem, jest właśnie przygotowanie studni, która jest niezbędna, jest tą symbolicznym znakiem żywotności. Zatem to, co stanowi w tej chwili naszą troskę i jakby nadrzędność wykonywanych czynności, które mają uruchomić, być tym dobrym startem, to jest właśnie wykop studni na terenie górzystym, gdzie wiemy, że woda znajduje się na głębokości około 300 metrów, więc jest to
0: bardzo głęboko.
1: Trochę tak, poważna inwestycja, aczkolwiek jest możliwa do zrealizowania i po pierwszym zdiagnozowaniu przez fachowców wiemy, że woda jest na głębokości 260 metrów, ale dla bezpieczeństwa i higieny należy ten odwiert pogłębić do głębokości 300 metrów, gdzie będzie krystaliczna górska woda zdatna do picia i do innych rzeczy, do których będzie potrzebna w normalnym funkcjonowaniu tego obiektu.
2: Czyli siostro, tak jak siostra powiedziała, macie już projekt, gdzie będzie. Macie projekt, czyli już wykupiłyście działkę, tak? To już jest za wami?
1: Tak, to jest zrobione, teren jest ogrodzony ze względu też na bezpieczeństwo, żeby tam nikt nam się nie próbował wprowadzić na teren, który jest naszą własnością i w miejscu, które jest przygotowane właśnie do tego, aby odwiert studni się rozpoczął, żeby woda była i żeby można było z niej korzystać. Zatem wszystko to, co jest możliwe w naszym zakresie, na tym etapie zostało przygotowane formalnie, też dopięte, administracyjnie zatwierdzone i w tej chwili ta symboliczna czynność, jaką jest właśnie przygotowanie i odwiert studni, aby była kropla wody, jest w tej chwili tym etapem, który jest naszym oczkiem w głowie.
2: Jaki to jest koszt, siostro?
1: Według szacunków na dzień dzisiejszy, oczywiście, tak jak przelicza się kurs szylinga kenijskiego, jest to wraz z całą aparaturą do wytłoczenia tej wody, z instalacją, która rozprowadzi wodę, z solarami, które jednocześnie potem będą tę wodę podgrzewać, bo zaznaczmy, że jest to teren górski, gdzie w ciągu dnia temperatura jest powyżej 25 stopni, a w ciągu nocy spada ona do zera albo poniżej. Te różnice są duże, więc z całym tym oprzyrządowaniem i rozprowadzeniem oraz z pompą to jest koszt około 98 tysięcy i całe 100 tysięcy złotych polskich, już przeliczając to na naszą walutę.
2: Czyli to jest do zrealizowania, siostro.
1: Mamy taką nadzieję.
0: Tak, no, myślę, że w zasięgu jest
2: możliwości.
1: Myślę też, że właśnie studnia, a nie co innego, nie jakieś, nie wiem, zakupy samochodów,
0: no tak, rzeczy,
1: to jest to, co jakby bezdyskusyjnie pozwala jakby wyciągnąć rękę z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie dla nas, ale właśnie dla podopiecznych, których biedę miałam nie tyle przyjemność, co ze wzruszeniem okazję obejrzeć z bliska zarówno w ich domach, z których pochodzą, jak i w miejscu, chociażby w miejscach ulicy, gdzie kolejne dzieci zostały przez siostry znalezione. To sprawia, że nawet jeśli są jakieś może osobiste obawy, opory przed proszeniem, to jednak jest to czynnik o wiele wyższy, który motywuje do tego, żeby w imieniu tych najbardziej potrzebujących rękę o pomoc w tym celu wyciągnąć.
2: Siostro, proszę mi powiedzieć, jak duża grupa będzie, bo to już nie są dzieci, ale młodzież, która będzie do was trafiała do internatu.
1: Chcemy, aby w tym obiekcie, tak jest przynajmniej szacowany, przybywało na zajęcia, bądź przybywało łącznie około 100 osób, bo oprócz zajęć, które byłyby prowadzone dla nich w ciągu dnia, zakładamy, że z tego obiektu, który chcemy wybudować, będzie korzystać również spora grupa dzieci i młodzieży w ramach zajęć popołudniowych, tak zwanych zajęć świetlicowych, które rozwijałyby również ich talenty, chociażby muzyczne, czy plastyczne, artystyczne, tak żeby obiekt był w pełni wykorzystany w ciągu całego dnia.
0: Siostra wspomniała, że edukacja w Kenii jest płatna, ale to ta wasza edukacja jest bezpłatna, tak rozumiem? Czy też jakieś...
1: Tak. Tak zakładamy.
0: Tak właśnie
1: dlatego chcemy zrealizować ten projekt, który miałby właśnie też czynnik użyteczności. Temu służy również praca wielu sióstr, że nie posiadając własnych dochodów, bo przekazujemy je przełożonym do dysponowania, właśnie z nich utrzymujemy między innymi tego typu placówki, jak chociażby placówki misyjne i dzieła, które są przez te poszczególne miejsca realizowane. Temu służy właśnie też duch ubóstwa, czy ślub ubóstwa, który składamy, aby móc do dyspozycji kościoła, do potrzeb osób, które w różnych okolicznościach życia się znalazły, żeby temu służyły również środki, które wypracowujemy i oddajemy w służbę.
0: Siostro Blanko, tak zapytam oczywiście z ciekawości też i słuchaczy, jak się tam żyje w Kenii? Tak ogólnie, gdyby siostra nam określiła te warunki, które tam siostra napotkała.
1: Generalnie można powiedzieć, że są chyba troszkę dwa światy. Świat dużych metropolii i stolicy, która też wewnętrznie jest podzielona właśnie na ludzi zamożnych, bogatych, których stać na to, aby dzieci kształciły się w znamienitych szkołach. I jest bardzo duży świat osób, które walczą o przetrwanie, szukają pracy, stoją, jak w Ewangelii czytamy, aby ktoś ich najął.
0: Tak.
1: I często bywa tak, że do południa stoją, czy na przystankach, czy w jakichś miejscach zbiórkowych, gdzie podjeżdżają samochody, aby zabrać na plantację chociażby herbaty, czy innych, do podjęcia innych czynności, które sprawiłyby, że osoby mogłyby zarobić jakiś grosz na utrzymanie osobiste, czy swojej rodziny. Generalnie jest biednie. Kenia jest biednie, aczkolwiek Kenia jest też krajem, który jest odwiedzany przez turystów z zachodu. Mam tutaj na myśli Europę Zachodnią i kraje Ameryki. Z tego żyje Kenia. Myślę, od strony takiej turystycznej jest to dość duży dochód dla tego kraju, ale zrozumiała sprawa, że tym zajmują się poszczególne firmy i one z kolei, dość dobrze prosperując, mogą zapewnić też właściwe wynagrodzenie swoim pracownikom. Poza tym generalnie określiłabym jako dość biedny styl życia ludzi, takich codziennie spotykanych na ulicy, na bazarach, na rynkach. I niewielka grupa ludzi naprawdę zamożnych, ze znamienitym wykształceniem, kompetencjami, a także sporym majątkiem, który można podziwiać jadąc ulicami, drogami Kenii.
2: Wracając, siostro, do studni, proszę mi powiedzieć, bo wy chcecie mieć swoją studnię, a jak daleko jest kolejna studnia, z której mieszkańcy korzystają?
1: W dzielnicy, w której chcemy założyć nasz obiekt dedykowany świętemu Benedyktowi, rzecz jasna, Benedyktyńskie Centrum Edukacyjne, tak chcemy to nazwać, każdy musi zadbać o swoją studnię. Albo nie ma czegoś takiego jak system miejskiej kanalizacji na przykład. Należy to wykonać we własnym zakresie, albo też dostarczać wodę ze zbiorników, które są zlokalizowane w ramach miejskiej infrastruktury, takiej, do której dojeżdża się i załadowuje się wodę do tanków, takich, które dowozi się potem ponownie na swoją posesję.
0: Tak.
1: Także różnie to wygląda, w zależności od tego, czy stać osoby na to, żeby wydrążyć swoją studnię, czy właśnie stać je tylko na to, żeby wodę przywieźć ze zbiorników miejskich. Różnie jest to rozwiązywane. Oczywiście w porze deszczowej, bo w pełni taka pora deszczowa jest, wtedy jest możliwość, aby przygotować sobie zapas wody i temu służą specjalne tanki, takie po 10 tysięcy litrów.
0: I taki tank,
1: woda zbierana jest wówczas jako woda deszczowa, wykorzystywana do różnych innych czynności z takiego dnia codziennego, oczywiście nie woda pitna. I taki tank w ramach całej tej infrastruktury, którą przygotowujemy, mówiąc o studni, też planujemy założyć, abyśmy mogły odzyskać wodę, która jest nam podarowana z nieba.
2: U nas w Polsce też są takie studnie, no nie studnie, tylko takie możliwości, żebyśmy odzyskiwali wodę, właśnie deszczówkę. Proszę mi, siostro, powiedzieć, czy z tej waszej studni tylko wy będzie, jako wy będziecie korzystały jako centrum, czy to ktoś jeszcze inny?
1: Nie, to jest studnia na potrzeby tego obiektu i cały czas modlimy się, aby ta woda utrzymała się na tym poziomie, o którym wspomniałam, prawie 300 metrów, żeby była dostępna przez cały czas.
2: No tak, bo może poziom lustro wody może opaść i byście miały problem.
1: Dlatego została podjęta decyzja w czasie mojego pobytu, że obniżamy ten poziom, żeby w miarę do 100% mieć pewność, że ta woda będzie, bo gdybyśmy zatrzymały się na 260, to może być różnie, o czym właśnie poinformowali nas sąsiedzi, żeby zwrócić na to uwagę i zabezpieczyć się na przyszłość, jeśli jest to tylko możliwe. Zatem idąc za tą sugestią sąsiedzką, rzeczywiście podjęliśmy decyzję o głębszym odwiercie.
2: trudne sprawy. Siostra na świeżo jest, jak porównuje siostra życie w Polsce do Kenii.
1: Jest to trudne do porównania. Myślę, że dobrym odniesieniem do tego pytania jest pobyt jednej z grup, bo wiele grup z Polski, które wybierają się jako wycieczki do Kenii, korzystając chociażby z wypoczynku na terenie oceanicznym, ale także po to, żeby być na safari, jakoś osoby wybierają też nasz dom dziecka, aby móc tam spotkać się z podopiecznymi i siostrami, z czego jesteśmy bardzo dumne i szczęśliwe i zawsze radośnie każdą grupę przyjmujemy. I myślę, że takim dużym sygnałem dla nas jest to, że kiedy osoby przybywają do tego domu dziecka, który jest pięknie przez siostry wyremontowany we współpracy z wolontariuszami, co ważne, jest odmalowany, zupełnie inaczej wygląda dziś niż w czasie, kiedy siostry przejmowały ten obiekt. Dzięki życzliwości ludzi, dobrej woli można było chociażby wymienić łóżka z metalowych na drewniane, wymalować ściany, przygotować stołówkę, żeby dzieci nie musiały siedzieć na chodniku i jeść posiłki, tylko że mogą usiąść przy stolikach i normalnie się najeść i napić. To osoby, które przybywają, mówią, szkoda, że nie ma tu moich dzieci, żeby zobaczyły, jak można żyć. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy schodzili do niższego poziomu funkcjonowania, ale żeby zobaczyć, że szczęście można przywracać, nawet jeśli nie mamy wielkich materialnych zasobów. Ważne, żeby starać się obdarzać życzliwością, miłością, nawet wtedy, kiedy jest bardzo biednie, skromnie, ale jeśli jest życzliwa atmosfera, to wszystko jesteśmy w stanie ponieść w życiu inaczej i przejść przez to życie, pomimo wszystko, z uśmiechem na twarzy.
2: Siostro, a co ma wspólnego święta Hildegarda z waszą teraz obecną sytuacją?
1: Hildegarda jest postacią wybitną i to przede wszystkim, co ma wspólnego, to, że była benedyktynką, o czym już wspominałam na początku. Zatem dynamika naszego życia opartego na regule świętego Benedykta, a przede wszystkim na liturgii i na Słowie Bożym, na lekcję Divina, jest tym, co jest punktem stycznym.
2: Ona też miała swoje trudy, miała w momencie, kiedy chciała dalej kontynuować rozwój jej zakonu, tak?
1: Tak, miała trudności, bo wiadomo, że w sytuacji, kiedy podejmujemy jakieś nowe wyzwania, są w związku z tym jakieś ograniczenia, trudy, no chociażby każdy, kto może remontował mieszkanie albo budował dom, ten wie, że wiąże się to z pewnym wysiłkiem, z pewnym trudem, z ograniczonością, że trzeba się bardziej zmobilizować i że czasem nie będzie łatwo. W takim etapie jej życia opuściło ją wiele sióstr, które nie były przygotowane na to, aby żyć w gorszych warunkach, w zimnie i w trakcie trwającej budowy. Zatem przeżyła swoje, kiedy opuściło ją sporo sióstr, ale nie załamała się. Budując kolejny klasztor, bo wspólnota de facto po tym trudnym momencie i tak się rozwijała, co było znakiem opatrzności i tego, że jest to dzieło Boże, Hildegarda potrafiła rozwinąć tę swoją myśl, swoją wizję i być jej wierną. I myślę, że tutaj jest ten kolejny punkt styczny, kiedy myśląc o Kenii, mamy jeden dom, jedno miejsce posługi i mimo, że można powiedzieć po ludzku, w takich czasach, kiedy może grozi nam wojna, albo nie wiadomo, co będzie, albo jest inflacja, że wy się tutaj podejmujecie takiego wyzwania i trudu, żeby coś nowego założyć, rozpoznałyśmy to jako potrzebę chwili, tak jak Hildegarda rozpoznała w swoim czasie, że drugi klasztor powinien powstać. I odpowiadając na potrzebę tej lokalnej społeczności dzieci i młodzieży w Kenii, chcemy wyjść do nich z wyciągniętą ręką, dzieląc się tym, co możemy, a możemy dać im przede wszystkim serce, przynieść Boga i podnieść ich poziom kształcenia na wyższy poziom, tak aby mogły pójść bardziej usamodzielnione w życie. I to jest ten punkt styczny z Hildegardą, która przecież też jako benedyktynka, mniszka podejmowała wyprawy, nazywane przez niektórych wyprawami misyjnymi, bo nie tylko, że głosiła orędzia, głosiła swoje nauczanie, ale także można powiedzieć, że podróżując konno do innych krajów, była w pewnym sensie misjonarką. I to jest kolejny punkt styczny z tą świętą, która jest doktorem Kościoła. Przypomnijmy, że to
0: właśnie
1: jest zaszczytny,
0: tak.
1: zaszczytny tytuł, którym obdarzono niewiele osób w ponad 2000
0: niewiele lat
1: istnienia
0: kobiet.
1: Kościoła. Tylko 4 kobiety, tak. Przy czym Hildegarda jest 4. kobietą i jeśli pamięć mnie nie myli, to tylko 36 osób w całej skali historii Kościoła ten znamienity tytuł nosi, a oznacza to, że to, czym żyła ta osoba, co pisała, co głosiła, jest w pełni ortodoksyjne, w pełni zgodne z nauczaniem Kościoła, że to jest osoba, która święcie żyła. To jest drugi warunek. I kolejny, że należy do tego dziedzictwa, do tej spuścizny sięgać, ponieważ to, co zostawiła nam ta święta, w tym wypadku benedyktynka, ale w ogóle jako doktor Kościoła, oznacza, że wspiera nas to w drodze do osobistej świętości i pozwala podnieść nasz poziom funkcjonowania i życia z Bogiem na jak najwyższy i jak najbliższy ewangelicznemu ideałowi.
2: Myślę, że ona was teraz ogromnie wspiera w tej budowie studni.
0: Na pewno.
2: Bo wie, że to jest...
1: Mamy taką nadzieję.
2: Wierzymy w to.
0: Patrzę tam z góry.
2: Skąd by to się stało, że my nagle poznaliśmy się i audycja jest o wodzie, o Kenii,
0: ale
2: o
0: Hildegarda
2: potrzebie.
0: Tutaj, przepraszam, że się wtrącę, ale Hildegarda o wodzie także pisała w swoich pracach.
1: Tak, wiele wątków w dziele chociażby fizyka jest zawartych właśnie u Hildegardy. Można również do tematu podejść właśnie w sposób bardzo naturalny, taki, który wiąże się z przyrodą, ale także w sposób bardzo wymierny, kiedy pisała w dziełach duchowych o tym, że woda życia, pisana wielkimi literami,
0: tak.
1: To jest to, do czego mamy dążyć, czyli do zjednoczenia z Chrystusem, bo On jest żywą wodą.
2: Siostra, ale tak na koniec, to takie moje spostrzeżenie, że jednak osoby, które mieszkają w Kenii, w tamtym obszarze, odwdzięczają się wam w ten sposób, że macie nowe powołania.
1: Myślę, że to jest dar Pana Boga.
2: Tak.
1: I to, co wspomniałam na początku, że ludzie obserwując, jeżeli wspólnota żyje Ewangelią, jeśli jest wzajemny szacunek i ofiarna praca ubogacona modlitwą, czyli to, co należy do natury benedyktyńskiego życia, ora et labora, módl się i pracuj, a Jan Paweł II dodał i nie bądź smutny,
0: to wszystko
1: owocuje właśnie tym, że Pan Bóg zechciał podzielić się swoją łaską i zaprosił do udziału w jego sprawach właśnie młode osoby w naszym zgromadzeniu.
2: Siostro, gdzie można znaleźć oczywiście informacje, my już umieściliśmy o zrzutce, ale czy na waszej stronie również można o tym poczytać, doczytać, znaleźć numer konta?
1: Tak jest. Wszystkie informacje są podane na stronie benedyktynki.pl, a także na Facebooku Benedyktynki OSB oraz misję w Kenii, Benedyktynki w Kenii. Tam wszystkie na bieżąco informacje są udostępniane.
2: Dużo już zebraliście? Jaki długi czas już zbieracie, siostro? Połowę chociaż zebrałyście?
1: Nie, jeszcze nie. Zbiórka dopiero ruszyła właśnie po przyjeździe z Kenii, czyli
2: to
1: są niecałe 2 tygodnie. Ale mamy nadzieję, że na rocznicę powstania naszego zgromadzenia, która przypada 24 czerwca, może uda się sfinalizować ten etap.
0: No to jeszcze mamy trochę czasu.
1: Jeszcze chwilkę. Do 24 czerwca jesteśmy przy nadziei.
2: A później już nie? No nie.
1: Potem jeszcze tak.
0: Potem już siostry realizują.
2: Realizują.
1: Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą wszystko się uda.
2: No jak takie już duże obiekty zaplanowałyście, to co tu do tego studnia? No to na pewno uda się, siostra.
0: Wierzymy,
1: mamy
0: to,
1: taką
0: wierzymy
1: nadzieję.
0: To, że pomoc przyjdzie od Pana Boga.
1: Tak jest. Tak jest. Dziękujemy już teraz wszystkim ludziom dobrej woli, słuchaczom i innym osobom, które chciałyby wesprzeć to dzieło, któremu teraz dajemy wspólnie z Wami początek.
2: A gdzie możemy siostry odwiedzić? Najbliżej Torunia?
1: Najbliżej Torunia myślę, że można odwiedzić nas w Gdańsku. To jest stosunkowo niedaleko, nad samym morzem. Siostry benedyktynki, misjonarki mają potężne przedszkole na ponad 100 dzieci, a także żłobek, do którego mali milusińscy są przywożeni o wczesnych godzinach porannych i zabierani stosunkowo późno, bo około godziny 17. Piękna lokalizacja, piękny dom. Zapraszamy serdecznie, albo do Otwocka, to też niedaleko Torunia. Tu jest dom generalny sióstr benedyktynek, misjonarek. Serdecznie zapraszamy.
2: I stąd się łączymy.
0: Tak, tak jest. Tak jest.
2: Naszym gościem była?
1: Siostra Blanka Szymańska, benedyktynka, misjonarka.
2: I myślę, że nie ostatni raz.
0: No pierwszy.
1: Mam taką nadzieję.
0: Pierwszy i nie ostatni, zawsze to mówimy, tak. Tak, moi drodzy, bardzo dziękujemy jeszcze raz siostrze Blance, a audycja będzie dostępna na naszej stronie internetowej w przeciągu kilkunastu minut w zakładce podcasty, a tymczasem zapraszamy Państwa do odwiedzenia siostr, odwiedzenia też i sióstr oczywiście, ale i strony internetowej, tej, o której mówiliśmy, ale też znajdziecie informacje już niebawem na naszej stronie internetowej i na naszym radiowym Facebooku, no i oczywiście w audycjach, które na pewno jeszcze przygotujemy.
2: Z siostrą
0: Blanką.
1: Bardzo, bardzo dziękuję i zapraszamy do Kenii, do Limuru, a potem do nowego naszego miejsca w diecezji Ngong, niedaleko stolicy Nairobi.
0: Czujemy się zaproszeni, siostro.
2: Trochę daleko. Jak długo siostra tam leci?
0: No właśnie.
1: Leci się stosunkowo krótko, tylko 11 godzin.
2: Oj.
1: Także jest to sprawna podróż w porównaniu chociażby do podróży do Brazylii, no tak, która tam zajmuje niemal dobę, licząc oczywiście z przesiadkami.
2: To kiedy siostra...
0: Niedaleko.
2: To kiedy siostra teraz leci i zabiera nas jako Radio Kropatwa?
1: Myślę, że zaplanujemy, spojrzymy razem w kalendarze, kiedy jest wolny termin i coś może wymyślimy.
0: Dobrze.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. I zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

Tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą motokuropatwę. Tematem dzisiejszego piątkowego naszego spotkania będą silniki. Czyli taki temat roboczy od silników dwusuwowych po potężne silniki rzędowe, czy też w układzie V. Chociaż motoryzacja przechodzi ostatnio rewolucyjne zmiany, no takie wieści o rychłej śmierci silników spalinowych są oczywiście mocno przesadzone. Na razie wciąż napędzają one zdecydowaną większość samochodów jeżdżących po naszych drogach, po drogach całego świata i minie jeszcze wiele wiosen, lat, zanim zupełnie przestaniemy słyszeć ich charakterystyczny warkot. Jednak spalinowy silnik tłokowy niejedno ma imię i nie tylko tłokowe. Przedstawiamy zatem dzisiaj najpopularniejsze rozwiązania i ich rodzaje. Taka podstawowa wiedza jest następująca. Silniki spalinowe to konstrukcje, których zasadniczym zadaniem jest zamiana energii cieplnej powstałej wskutek spalania paliwa na pracę mechaniczną. Możemy podzielić je na trzy typy: silniki tłokowe, silniki turbinowe i silniki odrzutowe. Do napędu samochodów wykorzystuje się przede wszystkim te pierwsze i to dzisiaj nimi się właśnie zajmiemy. Silniki turbinowe były też wykorzystywane w samochodach testowych, ale no na razie ta technologia się nie przyjęła ze względu na chociażby zbyt duże zużycie paliwa. Jak sama nazwa wskazuje, kluczowym elementem silnika tłokowego jest ruchoma część komory cylindra, czyli tłok. Tłoki nie występują samotnie, choć mogą być silniki jednocylindrowe, tylko że w samochodach są bardzo, bardzo rzadko stosowane. W zależności od liczby cylindrów jest ich kilka lub nawet kilkanaście. Zasadniczo im więcej tych zespołów, czyli tłok cylinder, tym praca silnika staje się równiejsza, drgania są lepiej tłumione, dźwięk jest jakby szlachetniejszy, silnik ma wyższą kulturę pracy. Z kolei im większa pojemność cylindrów, tym większy potencjał dynamiczny silnika, ale jednocześnie wzrasta zużycie paliwa. Kryteria podziału silników tłokowych są także wielorakie. Najważniejszy, uwzględniający sposób zapłonu mieszanki paliwowej, jej rodzaj dostarczanego paliwa, to podział na silniki z zapłonem iskrowym, czyli tak zwane silniki ZI, czyli silniki benzynowe, i silniki z zapłonem samoczynnym ZS, czyli tak zwane diesle. Ze względu na cykl pracy możemy wyróżnić silniki czterosuwowe oraz dwusuwowe. Konstrukcyjnie kluczowy jest także podział uwzględniający układ cylindrów. Wyróżniamy wtedy m.in. silniki rzędowe, widlaste, przeciwsobne, czyli tak zwane boksery. Kiedyś były używane w niektórych pojazdach silniki typu lotniczego, czyli tak zwane silniki gwiazdowe. Biorąc zaś pod uwagę sposób pracy elementu roboczego, możemy, a w zasadzie warto wspomnieć o silniku z tłokiem obrotowym, czyli tak zwanym silnikiem wankra. Silniki różnią się także sposobem chłodzenia. Może być on pośredni, czyli z wykorzystaniem cieczy, lub bezpośredni, tutaj coraz mniej popularny, czyli po prostu silniki chłodzone powietrzem. W klasycznym silniku spalinowym tłok porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym w wyniku powstawania wysokiego ciśnienia w cylindrze podczas spalania mieszanki paliwowej. Kształt tłoka jest idealnie dopasowany do kształtu cylindra, a jego ruch zachodzi w poziomie zależnym od ułożenia cylindra, o czym opowiem troszeczkę dalej. Tłok, z reguły wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego, jest połączony za pomocą sworznia z korbowodem, który przenosi pracę tłoka na wał korbowy, potem na koło zamachowe, skrzynie biegów i w ostateczności na koła pojazdu. Ruch tłoka w zakresie pomiędzy jego maksymalnymi, tak zwanymi martwymi położeniami,
nazywamy SUV-em. Ale nie samochodem SUV-em, tylko SUV pracy silnika. A jeden cykl pracy składający się z czterech faz, czyli ssania, sprężania, pracy i wydechu, może odbywać się w czasie czterech albo dwóch SUV-ów. No stąd mamy silniki czterosuwowe i dwusuwowe. I stąd wynika jeden właśnie ze wspomnianych wyżej podziałów silników na silniki cztero i dwusuwowe. Każda faza pracy silnika bierze nazwę od odpowiedniego procesu zachodzącego w komorze spalania, czyli przestrzeni ograniczonej górną powierzchnią tłoka, ścianami cylindra i na górze głowicą. Czyli mamy, tak jak wspomniałem, ssanie, zasysana jest mieszanka paliwowo-powietrzna, tłok opada w dół, przesuwa się w dół cylindra, zasysa, później jest sprężanie, tłok tą mieszankę spręża, przesuwając się do góry, mamy pracę, tam na górze przy maksymalnym sprężeniu następuje iskra elektryczna, praca, czyli ta mieszanka wybucha, tłok obniża się znowu na dół i wydech, czyli mamy już ten proces spalania, po procesie spalania spalone gazy są usuwane na zewnątrz cylindra i proces się powtarza. W silniku czterosuwowym w czasie suwu ssania tłok porusza się w dół, powstaje podciśnienie, a przez otwarty zawór dolotowy dostaje się mieszanka paliwowo-powietrzna lub powietrze. Następnie dochodzi do zamknięcia zaworu dolotowego, a tłok zaczyna poruszać się do góry. Rozpoczyna się suw sprężania, podczas którego mieszanka zostaje sprężona, czyli tak ściśnięta. Tuż przed osiągnięciem przez tłok górnego martwego położenia i przy najwyższym możliwym do osiągnięcia ciśnieniu następuje zapłon mieszalki przy udziale iskry lub samoczynny w silnikach diesla, a wybuch odpycha tłok w dół, rozpoczynając suw pracy. Ruch posuwisto-zwrotny tłoka zostaje zamieniony na ruch obrotowy wału korbowego, który wytwarza moment obrotowy. Uzyskujemy w ten sposób energię zdolną poruszyć nasz samochód. Jak wiadomo, każdemu spalaniu i eksplozji towarzyszy dym. W naszym przypadku część mieszanki paliwowej zmienia się w spaliny, których trzeba się pozbyć. Dzieje się to podczas suwu wydechu właśnie tuż przed osiągnięciem przez tłok dolnego martwego punktu. Następuje otwarcie zaworu wydechowego, a poruszający się w górę tłok wypycha spaliny z cylindra. Następnie tłok cofa się i cały cykl się powtarza. To silniki czterosuwowe. Silnik dwusuwowy to taka sprytna konstrukcja, w której tłok wykonuje tylko dwa suwy pracy na wszystkie fazy pracy silnika. Jest to możliwe dzięki temu, że procesy zasysania mieszanki i usuwania spalin odbywają się z wykorzystaniem zmian ciśnienia w cylindrze i nie wymagają osobnych ruchów tłoka, który notabene pełni jednocześnie funkcję zaworów. Cylinder dwusuwu prócz kanału ssawnego, czyli ssącego i wydechowego, ma dodatkowo kanał przelotowy, tak zwany międzykomorowy. Kanał ten pełni dwojaką funkcję. Podczas pierwszej fazy suwu sprężania do komory roboczej cylindra przedostaje się mieszanka paliwowo-powietrzna, uprzednio zgromadzona w przestrzeni korbowej silnika, której zadaniem jest przepłukanie komory i jednocześnie wypchnięcie z niej spalin poprzez kanał wylotowy. Tego w silnikach czterosuwowych nie ma. Komora korbowa nie uczestniczy tam w ogóle w spalaniu. Tutaj tak. Poruszający się dalej do góry tłok w końcu ustawia się w taki sposób, że zamyka kanał wydechowy i międzykomorowy, ale otwiera znajdujący się niżej kanał ssawny, przez który do przestrzeni korbowej silnika napływa świeża porcja mieszanki paliwowo-powietrznej. Potem mamy zapłon i suw pracy, w czasie którego tłok silnika, poruszając się w dół, odsłania kanały przelotowy i wydechowy. Potem znowu tłok rusza do góry, dzięki czemu ponownie mamy fazę przepłukiwania komory roboczej i wypchnięcia spalin. Pierwsze silniki dwusuwowe pojawiły się jeszcze przed II wojną światową, głównie za sprawą
niemieckiej firmy DKW. Ale szczyt ich popularności przypada na lata 50. i 60. XX wieku. Bardzo popularne były m.in. w Japonii, gdzie z powodzeniem napędzały tamtejsze samochody. Najdłużej, bo aż do lat 80. stosowano je w Polsce i w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Czyli samochody chociażby Syrena, czy też Wartburg, Trabant. Główną zaletą takich jednostek była prosta konstrukcja, brak rozrządu, zaworów, miski olejowej, a co za tym idzie, łatwość napraw. Ale takie silniki dwusuwowe były stosowane także chociażby właśnie w samochodach DKW, Auto Union, również szwedzki Saab korzystał z silników dwusuwowych na początku. Silniki te mają także większą moc w porównaniu do silników czterosuwowych o tej samej pojemności skokowej i są dużo lżejsze, bo nie ma zaworów, nie ma rozrządu, prosta konstrukcja. Jednak lista wad jest jednak dłuższa. Należą do nich m.in. znacznie krótsze przebiegi między naprawami, niższa sprawność wynikająca chociażby z potrzeby przepłukiwania mieszanką, co zwiększa straty paliwa, konieczność dolewania oleju do paliwa, aby uchronić silnik przed zatarciem, ponieważ stosuje się tutaj łożyska kulkowe, jeśli chodzi o wał i są one smarowane mgłą, tą olejem rozpuszczonym w mieszance. Konieczność dolewania oleju, to już mówiłem. Niska kultura pracy, wspomniany już drażniący zapach spalin, a gwoździem do trumny dwusuwu w samochodach były coraz bardziej wyśrubowane niestety normy czystości spalin. Silniki czterosuwowe, mimo że znacznie bardziej skomplikowane konstrukcyjnie od dwusuwowych, dały producentom samochodów większe możliwości rozwijania nowoczesnych napędów. Chwilka przerwy. Chris Cornell, You Know My Name, to temat z filmu Casino Royale. A my wracamy do naszego programu. Iskra i samozapłon. Co lepsze? Czy silniki benzynowe, czy silniki diesla? To rozróżnienie jest przywoływane najczęściej. Podstawowa różnica pomiędzy nimi wynika z zastosowania innego paliwa, czyli benzyny albo oleju napędowego. Choć oba to pochodne ropy naftowej. I tutaj rodzaj paliwa nie jest oczywiście żadnym widzimisię konstruktorów, ale pozostaje zdeterminowane przez sposób zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej, który w dieslu i w benzynie jest zupełnie inny. Pierwszy silnik benzynowy o zapłonie iskrowym skonstruował w 1876 roku niemiecki wynalazca Nikolaus Otto. Ogólna zasada działania takiego silnika jest bardzo prosta i w zasadzie nie zmieniła się do dzisiaj, o czym już mówiliśmy. Zapłon sprężonej mieszanki realizowany jest za sprawą iskry wywoływanej pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej przez impuls elektryczny. Za dostarczenie prądu odpowiada oczywiście układ zapłonowy. Działanie silników o zapłonie samoczynnym, czyli silników diesla, jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Dlaczego zatem skonstruowany w 1892 roku przez niemieckiego inżyniera Rudolfa Diesla silnik notabene na podstawie wcześniejszego patentu opracowanego przez naszego rodaka Jana Nadrowskiego, który po prostu nie miał pieniędzy, żeby wydrożyć ten patent, a tak mielibyśmy silniki Nadrowskiego, stał się konstrukcją konkurencyjną dla silnika benzynowego. Już sam inżynier Otto stwierdził, że sprawność silników rośnie wraz ze wzrostem stopnia sprężenia. Mieszankę paliwa i powietrza, którą możemy zapalić przy pomocy iskry, jesteśmy w stanie sprężyć tylko do pewnego, niestety dość niskiego stopnia, bo inaczej szybko nastąpi samozapłon. Marnuje się w ten sposób sporo energii. Pomysł Nadrowskiego i diesla był taki, żeby sprężać samo powietrze, a gdy tłok osiągnie niemal górny martwy punkt, pod bardzo wysokim ciśnieniem wtrysnąć porcję paliwa.
Nie mogła być tu jednak benzyna, ale paliwo o zdecydowanie wyższej temperaturze samozapłonu, które tak jakby pozwoli wykorzystywać potencjał wysokiego ciśnienia. I dlatego do baku diesli wlewa się olej napędowy. Stopień sprężenia w silnikach diesla mieści się zazwyczaj w przedziale od 16 do 25, podczas gdy we współczesnych benzyniakach zwykle od 9 do 12. I dlatego te pierwsze nazywane są silnikami wysokoprężnymi. Diesel ma dużo wyższą sprawność, wyższy moment obrotowy, mniej pali, a przelaty był niemal bezawaryjny. Ostatnio jednak szara przychyliła się w stronę benzyniaków, ponieważ rosnące wymagania ekologiczne sprawiły, że diesle stały się bardziej skomplikowane i podatne na poważne usterki. Dlatego więc mimo tylu przewag silnik wysokoprężny nie odesłał jeszcze silnika iskrowego do lamusa. A dlaczego? Ano dlatego, że silnik benzynowy miał i ma nadal wiele atutów. Łatwy rozruch bez względu na porę roku, łatwość uzyskania wysokich obrotów, większa moc, liniowość momentu obrotowego, dość prostą konstrukcję układu zasilania, wspomnianą wyżej awaryjność, niższą, wyższą kulturę pracy, jak wiadomo, diesle charakterystycznie i głośno terkoczą. Inżynierowie od dawna starali się również odnaleźć jeden ze świętych grali motoryzacji, czyli skonstruować, w cudzysłowie oczywiście mówię święty grali, czyli skonstruować silnik, który połączy pozytywne cechy obu najpopularniejszych silników, choć dotychczasowe efekty okazały się mizerne. Kolejne próby są nadal podejmowane, a najnowszą konstrukcją tego typu silnika jest silnik Skyactiv X Mazdy chociażby. Zastosowano w nim nowatorską technikę, zapłon samoczynny sprężonej mieszanki sterowany iskrą. Czy to działa? Opinie są niejednoznaczne. Skyactiv X pracuje bardzo kulturalnie, pali niewiele, ale niestety nie osiąga dynamiki obiecywanej przez inżynierów Mazdy. A teraz inna sprawa, czyli rzędowe, widlaste, boksery czy obrotowe. Jednym z najistotniejszych kryteriów podziału silników tłokowych jest rozróżnienie uwzględniające liczbę i układ cylindrów. Wystarczy zerknąć na katalogi producentów. W specyfikacjach aut znajdziemy takie określenia jak silniki R4, V6, R6, V8, V12. Niektórzy chwalą się bokserami. Wśród aut używanych można także znaleźć tajemnicze wankle, silniki nawet 16-cylindrowe. Dlaczego konstruktorzy silników nie trzymają się jednego sprawdzonego rozwiązania, ale od lat w tak zróżnicowany sposób układają cylindry, dodatkowo żonglując ich liczbą? Wyzwaniem zawsze było odpowiednie wyrównoważenie silnika tłokowego. Niestety ruch posuwisto-zwrotny tłoków i taki sam ruch korbowodów w przeciwnej płaszczyźnie generują spore, wyraźnie odczuwalne wibracje. Zresztą taką cechą każdego silnika czterosuwowego jest tendencja do nierównej pracy, spowodowana różną szybkością suwów w zależności od fazy pracy. Oddzielna kwestia to oczywiście odpowiednie dopasowanie silnika do modelu samochodu i jego przeznaczenia. Inne wymagania są stawiane wobec małego silnika auta miejskiego, a inne wobec mocnej jednostki sportowej. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest tak zwany silnik rzędowy, w którym tłoki są ustawione w jednym rzędzie i poruszają się pionowo. Trzycylindrowy silnik rzędowy oznaczamy wtedy symbolem R3, czterocylindrowy R4, sześciocylindrowy R6, pięciocylindrowy R5. Te ostatnie R6, to przedostatnie, są prawie w pełni wyrównoważone i pod względem kultury pracy to jedno z najlepszych rozwiązań. Niestety, rzadko się je stosuje, głównie ze względu na fakt, że takie silniki są po prostu długie i trudne do zamontowania we współczesnych autach. Jednym z nielicznych producentów, który wciąż ma takie jednostki w ofercie, jest na przykład BMW.
Z rzadka można jeszcze trafić na silniki pięciocylindrowe R5, choć to także bardzo dobre silniki, brzmią rasowo, imponują osiągami i są mało awaryjne. I tu przyznam, że taki silnik właśnie w samochodzie mam, R5. Rzeczywiście znakomity silnik, z tym, że ten w moim akurat ma dodatkowy wałek wyrównoważający, który napędzany jest łańcuszkiem od wału korbowego i obraca się w przeciwnym kierunku do ruchu wału korbowego, stabilizując go, wyrównując jego pracę. To właśnie dlatego ten wałek wyważający jest, bo nieco trudniej je wyrównoważyć niż R4 i R6. Trudniej zmieścić poprzecznie w komorze silnika, a zbyt duża pojemność, zazwyczaj około 2,5 litra, to rzeczywiście tak jest, przekłada się na wyższe spalanie, przez co trafiają na czarną listę ekologów niestety. Na rynku dominują silniki rzędowe z 4 cylindrami, chociaż ostatnio coraz częściej wypierane są przez 3 cylindrowce, szczególnie wśród aut miejskich i kompaktowych. Jednak kultura pracy silników 3-cylindrowych jest stosunkowo niska, ale łatwiej spełniają one wyśrubowane normy związane z ekologią, zaś wyposażone w turbosprzężarki zapewniają wystarczającą dynamikę. A to, że najprawdopodobniej większość z nich nie grzeszy trwałością, takie czasy. Takie czasy. Na szczęście nadal produkuje się auta spalinowe, które mają imponować osiągami i dynamiką, a w takich przypadkach bez dużej liczby pojemnych silników trudno się obejść. Trudno jednak wyobrazić sobie silnik z 8 lub 12 tak zwanymi garami w rzędzie, chociaż takie silniki produkowano chociażby przed II wojną i po II wojnie światowej. Dlatego wymyślono silniki widlaste, w którym cylindry ustawione są w dwóch rzędach pod kątem 90-60 stopni, ale napędzają jeden wspólny wał korbowy. Tak zwane V-ki są znacznie krótsze od rzędówek, zwykle lepiej wyrównoważone, charakteryzuje je także piękne brzmienie. Oczywiście nie ma nic za darmo. Taka konstrukcja potrzebuje choćby dwóch głowic skomplikowanego rozrządu czy osobnych kolektorów wylotowych dla każdego rzędu cylindrów. Istnieje także hybryda obu rozwiązań, czyli tak zwany silnik widlastorzędowy, typ VR to się mówi. To w zasadzie silnik widlasty, ale o małym kącie rozwidlenia od 10 do 22 stopni, dzięki czemu wystarcza mu tylko jedna głowica i można go umieścić poprzecznie w aucie z przednim napędem. To bardzo rzadko spotykany silnik. Kiedyś stosował go na przykład koncern Volkswagena w modelach Passat, Golf i Corrado. Ciekawą konstrukcją są silniki przeciwsobne, czyli tak zwane boksery, najczęściej spotykane w autach Subaru i Porsche, a dawniej były stosowane także w Alfa Romeo, Lanciach, Citroenach, czy chociażby w popularnym Volkswagenie Garbusie czy Citroenie 2CV. W układzie tym tłoki pracują parami, wykonują ruch dokładnie w przeciwne strony. Przypomina się to tak zwane boksowanie, stąd nazwa bokser, a płaszczyzny, w których poruszają się, rozchylone są o 180 stopni na tym samym poziomie, co umieszczony centralnie wał korbowy. Siły bezwładności boksującej się pary tłoków samoistnie się równoważą, dzięki czemu układ korbowo-tłokowy pracuje bardzo równo, przekazuje mało drgań, a upory w każdym razie w zakresie obrotów są niewielkie, co pozytywnie wpływa na dynamikę takiego silnika. Boksery są sztywne, lekkie, bo kadłub jest z reguły z aluminium, brak dodatkowych elementów wyważających, zajmują mało miejsca, są płaskie, co pozwala zainstalować się w jak najniższej komorze silnika. Pozytywnie wpływają one na rozkład masy i stabilność auta. Silnik przeciwsobny wyróżnia się także oryginalnym brzmieniem. Nie ma jednak oczywiście róży bez kolców, bo boksery szczelnie wypełniają przestrzeń między podłużnicami. Niemal każda czynność serwisowa jest bardzo skomplikowana. Dodatkowo
głowicowek rozrządu, uszczelki i uszczelniacze są zdublowane, a łańcuchy lub paski rozrządu są długie, co wymaga zastosowania wielu rolek. Chwilka przerwy. To Sheryl Crow i kolejny utwór z filmu Jutro nie umiera nigdy. Temat z filmu z Jamesem Bondem. Jest jeszcze jeden diametralnie odmienny od reszty rodzaj silnika. Silnik Wankla. Wymyślił go niemiecki konstruktor Felix Wankel już w 1929 roku, ale pierwszy prototyp powstał dopiero 28 lat później. Zasada działania Wankla jest genialna w swojej prostocie. W silniku tym pojedynczy tłok, czyli tak zwany rotor w kształcie trójkąta o zaokrąglonych, zaoblonych bokach nie wykonuje ruchu posuwisto-zwrotnego lub boksującego, ale obraca się ruchem wirowym. W pojedynczym eliptycznym cylindrze pod wpływem ciśnienia gazów powstałych w procesie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Zewnętrzna powierzchnia tego rotora jest wyposażona we wgłębienie, które ze ściankami cylindra tworzy komorę spalania. Rotor od środka ma nacięte uzębienie, które współpracuje z kołem zębatym osadzonym na wale w korpusie silnika. W czasie jednego obrotu wału silnik wykonuje aż 4 cykle pracy. Ssanie, sprężanie, pracę oraz wydech. Wszystkie te procesy dzielą się w komorach tworzonych w trakcie obrotu rotora. Na każdy rotor, obrót rotora, wał mimośrodowy obraca się 3 razy. Taka konstrukcja sprawia, że silnik osiąga bardzo duże prędkości obrotowe, od 9 do 10 tysięcy obrotów na minutę, zatem cechuje się wysoką sprawnością mechaniczną. No, mamy też inne zalety. Silniki Wankla składają się z minimalnej ilości elementów, są bardzo lekkie, pracują cicho, ponieważ nie mają hałaśliwych zaworów, a jednocześnie wytwarzają absolutnie niepodrabialny sportowy dźwięk. Są świetnie wyważone i pozwalają osiągnąć niespotykany w innych konstrukcjach poziom kultury pracy. Niestety mają także kilka poważnych wad. Wymagają rozbudowanego układu chłodzenia. Ich cechą charakterystyczną wynikającą z konstrukcji jest tak zwane branie oleju. Problemem pozostaje skuteczne uszczelnienie pomiędzy tłokiem a cylindrem, szybko się zużywające. No i silniki wymagają praktycznie dzięki temu co 100 tysięcy kilometrów generalnego remontu. Są również bardzo paliwożerne. Wankle najdłużej i z największą determinacją stosowała Mazda. Dawniej można było je spotkać również w samochodach NSU, a także w słynnym prototypie Mercedesa C111. No i ostatnią linią podziału silników, którą dzisiaj omówimy krótko, w której chciałem wspomnieć, jest ich sposób chłodzenia. Sprawność silników samochodowych jest mało imponująca. Maksymalnie sięga około 45%, a zwykle pozostaje dużo niższa. Co się dzieje z resztą energii, albo prościej, z wytworzonym ciepłem? Częściowo ucieka wraz ze spalinami, ale około 1/3 jest odprowadzane przez układ chłodzenia. Najczęściej stosuje się dwa systemy. Pośredni, czyli z wykorzystaniem cieczy, lub bezpośredni, w którym kluczową rolę odgrywa powietrze. Zadaniem, tak czy inaczej, obu układów jest nie tyle wyłącznie chłodzenie, co utrzymanie najbardziej optymalnej temperatury pracy silnika. W układzie bezpośrednim powietrze uwiewa rozgrzany silnik, a konkretnie cylindry i głowice, obniżając jego temperaturę. Tak były niegdyś chłodzone silniki zarówno Porsche 911, Garbusa, czy chociażby naszego Malucha, czyli Fiata 126P. Układ tego rodzaju jest dość prosty, nie ma elementów, które są niezbędne przy wykorzystywaniu cieczy w rodzaju chłodnicy czy pompy wody i dość niezawodny. Niezbędne staje się za to odpowiednio gęste użebrowanie silnika, głowicy szczególnie. Zwykle stosuje się także wloty do karoserii kierującej strumień powietrza na najbardziej
nagrzewające się elementy, a niejednokrotnie montuje dodatkowe dmuchawy. Układ bezpośredni sprawia, że silnik szybko się nagrzewa, a co za tym idzie, wolniej zużywają się niektóre jego elementy. Pozostaje jednak niemal bezobsługowy, chłodzenie nie jest jednak tak skuteczne jak za pomocą cieczy, temperatury obiegu są wyższe, co sprzyja występowaniu spalania stukowego, większe są także wahania temperatury samego silnika. Aby temu zapobiec, ustawia się niski stopień sprężania, przez co wydajność takich silników staje się ograniczona. Zresztą silniki tak zwane powietrzne są też głośne. Dzisiaj obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest układ pośredni, czyli nazywany tak, ponieważ ciecz jest pośrednikiem między silnikiem oddającym ciepło, a powietrzem, które ją schładza w chłodnicy naturalnie albo dodatkowo w sposób wymuszony wentylatorem. W pośrednim układzie chłodzenia stosuje się dwa obiegi, mały i duży, ze sporą liczbą podzespołów. To chociażby chłodnica, termostat, wentylator, czujniki temperatury, pompa wody, zbiornik wyrównawczy, nagrzewnica. Dodatkowo w bloku silnika w pobliżu najbardziej nagrzewających się części wydrążone są kanaliki, którymi krąży ciecz chłodząca. Wydajność silników chłodzonych cieczą jest wyższa niż chłodzonych powietrzem i pracują one dużo ciszej. Łatwiej jednak w nich o usterki ze względu na skomplikowanie układu, no i chociażby wycieki cieczy chłodzącej.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Witam Państwa serdecznie w naszym kolejnym odcinku cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Dzisiaj naszym gościem Bata Jakoniuk Wojcieszak i dalej będziemy podejmowały temat zmagania się ze swoją głową, czyli to, co Hildegarda mówi, jest potrzebne, niezbędnym elementem do tego, żeby zmienić styl życia, żeby zdrowieć. Także musimy uporządkować nasze myśli, naszą głowę, relacje z innymi. I dzisiaj właśnie o tych relacjach, bo myślę, że to nie jest łatwa sprawa. Komunikacja, rozmowa, słuchanie, słyszenie. Czy to są trudne rzeczy dla nas współcześnie, czy nie?
1: To są te wszystkie zmysły, o których mówiłyśmy, o oczach, które tak budują obrazy w naszej głowie i nasze myśli, o słowie, czyli usta. I dziś przechodzimy do uszu. Słuchać i słyszeć. Mhm. Bo to nie jest to samo, Jola. Słyszę ciebie, ale czy słucham? Bo aktywne słuchanie to jeśli ja cała jestem w tym obecna. Aktywne to było niesamowite, jak kiedyś kilka lat miałam, nie wiem, 8-9 córka, ja smażyłam placki, przywoływałam ten przykład i ona mówi do mnie, mówi, ja mówię, tak, mów, słucham cię. Ona mówi, tak, słuchasz mnie, ale nie słyszysz.

0: Bo jeśli tylko słyszysz, że ktoś coś mówi, nie uczestniczysz. Twoje zmysły, twój wzrok, twoje serce, twoje ciało nie podąża za tym człowiekiem. Gdybyśmy słuchali i słyszeli, też jako społeczeństwo, jako świat, bylibyśmy w znacznie lepszym położeniu. Nie uważasz?
1: No, na pewno. Na pewno. Chociaż mnie się i tak wydaje, że przywołałaś ten przykład córki, że w rodzinie to jest najtrudniejsze, bo rozmawiając z obcymi, czy jak gdzieś jesteś w pracy, to jeszcze próbujesz się odnaleźć, hamujesz, jakby, no, jesteś cały czas ze sobą, natomiast w domu starasz się zrzucić wszystko, być naturalna, nie masz żadnych blokad i właśnie chyba najczęściej wtedy zranić właśnie tą taką najbliższą osobę. Tym brakiem słuchania.
0: Słowo zrzucić jest bardzo dobre, ale to, że jesteś naturalna, to nieprawda, bo naturą naszą jest, zwłaszcza kobiet, karmić, wspierać, towarzyszyć,
1: no tak,
0: też się realizować, być obecnym. Jeżeli zrzucasz, to znaczy, że najpierw ty nie słyszałaś swoich potrzeb. Najpierw nie realizujemy słyszenia siebie, bo jeśli mój duch krzyczy, ja już jestem pogrążony tym brakiem modlitwy, brakiem twojego czasu na kontemplację, na zostawienie świata, na odejście na pustynię. Jeśli tego nie usłyszysz, żyjesz z pozycji mięśni i ciała, degradujesz ducha też, ale też swoje ciało. To wszystko się łączy, bo jeśli w domu nie trenujesz słuchania i słyszenia, to nieprawda, że w pracy będziesz z tą samą niecierpliwością. Zanim twój podwładny, czy współpracownik, czy koleżanka zacznie mówić, ty już będziesz miała receptę. Ja nie mówię o tobie,
1: tak,
0: oczywiście, bo my pracujemy nad sobą. Hildegarda, święta, proszę bardzo, o duszy, ciele i zmysłach, cnoty i wady.
1: Myślę, że upadki
0: swoją drogą świetna
1: każdego
0: książka,
1: dotykają.
0: Naprawdę, i szacun dla tłumaczki. A wracając do tematu naszej rozmowy, bo co Hildegarda na przykład mówi? Staraj się, by twego serca nie opanowały zniechęcenie i złość, by twego umysłu nie zdominowały odraza i nienawiść do kogokolwiek, bo wszystko to przeszkadza w pełnieniu dobrych uczynków. Otwórz się na moc Ducha Świętego, by On uzdolnił cię do owocnego działania w czasie, który jest ci dany. Nie wiemy, jaki czas jest nam dany. Myślę, że to też jest ważne, żeby uświadomić sobie kruchość życia, że nie odkładajmy słuchania, nie odkładajmy rozmowy, nie odkładajmy słyszenia drugiego człowieka, bo jutra, jeśli nie mojego, to tego drugiego człowieka może nie być. Bo jutra może nie być. To brzmi może katastroficznie, ale taka jest nasza natura. Rodzimy się, aby wrócić do domu ojca. Więc dlaczego to słuchanie jest takie ważne? Zobacz, tak trudno jest nam myśleć koliście. Mnie się podoba, gdzieś słyszałam konferencję psychologa profesora De Barbaro. Myśleć koliście, nie przyczynowo-skutkowo, bo przyczyna i skutek. Rzuciłam szklankę, to co on mówi, rozbiła się, upadła, tak? Powiedziałam, usłyszałaś, wydarzyło się, ktoś zareagował. Tymczasem to jest koliste. Jeżeli ja przychodzę do pracy, już źle zaczęłam dzień, już miałam najpierw złą myśl, później złe słowo, później potyczkę w kuchni czy przed drzwiami łazienki, to ja przychodzę, ja oddziaływuję na tego człowieka, tak? Ale to nie jest obojętne, bo to oddziaływuje też na mnie, to też się przenosi na mnie, bo wciągam w ten krąg, tak? W to inne osoby i te osoby też zaczynają tworzyć kręgi, bo to się nie zamyka. Ja powiedziałam, ty usłyszałaś, tak? Przychodzi zmęczony mąż, a w domu już zmęczona żona, naburmuszona, wita go złym słowem. Więc ten mąż co robi? No, też atakuje.
1: Dostosowuje się
0: z przekazem. I wciąga w ten krąg dzieci, jeszcze i kota, i psa, którego przy okazji kopnie. I ten krąg niezadowolonych i krąg ludzi, którzy się nie komunikują. Taka była kiedyś społeczna kampania fajna, że dziecko wraca późno do domu i ojciec czeka, ale nie

0: mówi: czekałem, niepokoiłem się, tęskniłem, tylko mówi: gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Nie mówi: niepokoiłem się, nie miałem pewności, czy jesteś bezpieczny, tak? No to porozumienie bez przemocy, to myślę, że też jest fajna sprawa, ale dlaczego my potrzebujemy słuchania? Bo jeśli nie słuchamy, nie otwieramy się na drugiego człowieka i na siebie też, bo nie słyszymy swoich potrzeb. Ilu ludzi kończy zawałem, wylewem?
1: Właśnie, a sygnały były, tak?
0: A sygnały były.
1: A my tak troszkę zamiatamy pod dywan. Nie chcemy niektórych rzeczy słyszeć.
0: Bo słuchać,
1: i usłyszeć.
0: To słyszeć też swojego ciała, bo my nie znamy swojego ciała.
1: I tutaj też kłania się ta obserwacja. My czasami w ogóle nie obserwujemy się. Teraz wielokrotnie znajome panie właśnie, które leczą dzieci, mówią, że pytają matki, tak, nie wychodzą na spacer, nie wiedzą, jaką kupę dziecko robiło, co ono w ogóle zjadło. Nie ma właśnie tej przestrzeni nawet do komunikacji, rozmowy. Nie chcemy rozmawiać. I od tego czasami też się zaczyna, że w ogóle żyjemy obok siebie i często w ogóle nie ma takiej jedności, współpracy między nami, więc trudno się nawet usłyszeć.
0: No, to także dla, nie wiem czy ty, ale ja miałam takie doświadczenia, że lekarz zadawał mi 4 pytania, naturoterapeuta też na przykład. Ja musiałam głęboko wyszperać sobie w swoim mózgu obraz swojego ciała, czyli jeśli my nie słyszymy swoich potrzeb, jeśli my niewłaściwie je odczytujemy, nie tylko pragnienie i głód, ale też głód i tęsknotę za Bogiem, za drugim człowiekiem, za bliskością. Jeśli nie potrafimy tego nazwać, co czujemy, tak, co się w nas dzieje, bo nie znamy siebie, my prawidłowo, trudno jest nam się prawidłowo komunikować z drugim człowiekiem i trudno nam zrozumieć drugiego człowieka. Naprawdę, no to Szema, słuchaj Izraelu, otwórz się człowieku, otwórz się najpierw na siebie, na Boga w tobie, na Boga, który cię stworzył, a to otworzy cię, jeśli ty jesteś otwarty, to drugi człowiek też się na ciebie otworzy, bo jeśli ty przychodzisz, stajesz jak trybun, pytasz dziecka, co słychać, co było, no to tak, teraz to nie ma co było, bo dzieci w domu siedziały tyle, tylko co słychać, co było, mów, tak? Nie spóźniłeś się do pracy? Nie spóźniłeś? W ogóle, no to nie ma otwartości. A jeśli się nie otwierasz, nie ma miłości, bo tylko w otwartym człowieku otwarte serce. Więc warto, to się może komuś wydawać banalne. Bez tego nie pójdziemy dalej. Izrael się nie otworzył na Jezusa. Izrael dalej czeka. I my nie otwierając się, nie słuchając i nie słysząc, możemy przeżyć życie i nie odnaleźć swojego powołania, bo ze słuchania i słyszenia wypływa także powołanie, żeby właściwie słyszeć tego Pana, który wyjeżdża w daleką drogę i daje nam talenty, żeby właściwie odczytywać znaki, żeby rozeznawać i badać duchy, bo ile mamy poruszeń w sercu, ale dobre ucho wyłowi, czy to jest szept tego naszego przyjaciela, który nigdy z nas nie rezygnuje i tak bardzo się troszczy, mówiąc, no skoro mówią nie idź do kościoła, to nie idź, bo się zarazisz, bo i tak dalej. Kiedyś zrozumiałam, że diabeł naprawdę nie walczy z nami, tylko o nas. O nas, żebyśmy mu tam się nie wymknęli, tylko byli w tej przestrzeni jego jurysdykcji, tak, jak on sądzi. Więc w słuchaniu i w słyszeniu jest otwartość na drugiego człowieka, na Boga i na siebie.
1: A jak słuchamy i słyszymy, to te słowa i komunikacja, czyli to, co wypowiadamy, czyli te też myśli nasze, jakby będą w jedności, tak? Czyli ta spójność też, myślę, dla drugiego człowieka jest ważna, żeby postrzegał nas, że my jesteśmy tym przyjacielem i mógł się otwierać. Czyli to my musimy się tak skomunikować i zjednoczyć ze sobą, żeby też jakby ta prawda o nas się pokazywała, nie? Bo jakby człowiek nas słuchając widzi jakieś takie nieprawdziwe nasze zachowanie, prawda? I wtedy to też zamyka na współpracę czy na taką właśnie komunikację rzeczową z innym.
0: Bardzo trudno jest słuchać, Jola. Mhm. Zauważyłaś?
1: Tak.
0: Zobacz, ile jest takiego. Ktoś zaczyna mówić ciach i już, nie. Bo to jest pytanie, o co nam w życiu chodzi? Chcemy mieć rację czy relację? Relację, żeby mieć z drugim człowiekiem czy z Bogiem, trzeba słuchać. Mhm. Ale słuchać z życzliwością. Bo słuchać, a słuchać. Bo mogę słuchać ciebie, Jola, uruchamiając mojego wewnętrznego krytyka, który już tu listuje listę 10 rzeczy w ogóle, o co ci chodzi, tak? Mhm. Dlaczego tak pytasz i do czego zmierzasz? A mogę cię słuchać z ciekawością. Zobacz, jak cię słucham. Idę do ciebie, wychodzę naprzeciw. Pilnujmy swojego ciała, słuchając i słysząc, i rozmawiając, i komunikując się w domu, komunikując się wszędzie. Co ono mówi? Czy słucham tak?
1: Albo w biegu.
0: Czy słucham tak? Wtedy wychodzę do ciebie, otwieram się. Otwieram się. Jeśli się otwieram, to za tym, że cię słucham i słyszę, pójdzie moje działanie, odpowiem na twoje potrzeby. Nawet jeśli moja uważność jest tym, czego potrzebujesz, ja ci ją dam. Ale jeśli ja ciebie nie słucham, to ja ci za chwilę, zauważ te sceny rozmów, że komuś coś dolega, o, trzeba zrobić to i to, moja sąsiadka wzięła to, ja zrobiłam to i to, absolutnie tylko to i to. Masz, już cię słuchałam i słyszałam, tak? Mhm. A tymczasem, jeżeli słuchasz uważnie, z życzliwością, dopiero poproszona o radę czy podzielenie się doświadczeniem, dasz. Mhm. A inaczej, ty chcesz mieć rację. Ty słuchasz i słyszysz i nawet się cieszysz, bo teraz pokażesz tej osobie to. Tylko to. Przemocowo ułożysz mu życie. Jej życie. A jeśli otwierasz się słuchając, ty będziesz szukała, czego ci potrzeba, czym mogę ci posłużyć. My się tak boimy tego słowa służba, służenie. To nam się wydaje takie deprecjonujące. Ja służę swojej rodzinie,
1: tak?
0: Z radością. Ja wstaję pierwsza, gotuję ciepłe śniadanie. Naprawdę do tego jestem powołana, przyjęłam to powołanie. Macierzyństwo, tak? Przyjęłam je, ale skoro je przyjęłam, to słyszę i słucham, co z tego wynika. Oczywiście, że upadam, wcale nie jestem taką cudowną mamą, ale komunikuję się ze sobą. Komunikuję się i co najważniejsze, umiem powiedzieć przepraszam.
1: Zobaczyć i przyznać się, tak, że upadłaś.
0: Bo często, że nie słuchałam, że nie usłyszałam i nie zrozumiałam. Mhm. Powiedzieć przepraszam, jakże... Czy ty przypominasz sobie w przestrzeni publicznej takie szczere wybacz mi, albo wybaczcie mi, albo przepraszam was. Ta kolekcja cudownych leków, które leczą COVID, kolekcja metod, kolekcja sytuacji, jedno zgromadzenie jest nie ma, prawie lecznicze, a drugie zabijające i tak dalej, i tak dalej. To wynika z tego, że nie słyszymy i nie słuchamy, ale też ten covidowy czas pandemiczny ma... On wyostrzył nasze zmysły. On też pokazał, jak bardzo nadprodukujemy informacje, rozwiązania, jeśli ich potrzebujemy, jak bardzo siebie nie słyszymy i nie wychodzimy naprzeciw. To pandemia nam pokazała, że zaczynamy słuchać i słyszeć to, co jest dla nas wygodne. Jeśli jesteśmy pełni lęku, to najmniejsze miałknięcie czyjeś, żeby nie iść do kościoła, jest absolutną prawdą i tylko to i to mnie uchroni. Ale jeśli jesteśmy pełni tęsknoty i życia, to znajdziemy sposób i przestrzeń i bezpieczne funkcjonowanie. I znajdowaliśmy w pandemii, żeby bezpiecznie dla siebie i dla innych brać udział w Eucharystii. To jest zawsze słuchanie i słyszenie też swojego serca.
1: Ale czyli jakbyś miała tutaj nam poradzić, od czego zacząć, czyli właśnie od słuchania i słyszenia. Bo mi jak właśnie to opowiadasz, to taka spójna właśnie wizja takiej osoby, z którą się dobrze rozmawia, się tak rysuje. Czyli jeżeli słuchasz, to też wiesz, jakie słowa dobrać, bo właśnie jesteś w rezonansie z tą osobą, prawda? Czyli to też będzie łatwiej wtedy.
0: Wziąć przykład z Hildegardy, popatrz. Najpierw dziewczynka, później kobieta młoda, później już dojrzała kobieta, bo wieka średni 42 lat, ona dopiero uznaje, tak, że ona słuchała i słyszała i wychodzi do świata i głosi też, jako głosi też, tak? Kobieta wieka średnich. Ale zobacz, Jola, ile lat słuchała i smakowała Słowo Boże i swoje powołanie, ile wizji, ile rozmów też ze spowiednikami,
1: tak,
0: zanim uznała swoje słyszenie za bezpieczne dla ludzi. Zabezpieczne dla ludzi.
1: I podzieliła
0: się. Bo to jest
1: się.
0: Ta pułapka, jeśli właściwie nie słuchamy i nie rozeznajemy i idziemy, ile jest cudownych metod, ile jest cudownych uzdrowicieli, ilu jest cudownych, fantastycznych coachów, ilu jest cudownych, prorokujących, którzy mają jedną, jedyną receptę dla nas. Tymczasem najpierw uporządkuj swoją przestrzeń. Uporządkuj. Naucz się słuchać. To jest dla mnie najtrudniejsze. Naprawdę, szybciej bym się chyba łyżwiarstwa figurowego nauczyła, jak ja chciałabym być pięknie słuchającym człowiekiem, ale nie jestem. W tym bardzo upadam. Ta moja natura takiego dynamicznego raptusa naprawdę nie pomaga mi w tym,
1: pośpiech,
0: żeby
1: tak?
0: dotrwać do kropki. To jest być może mój oścień i to być może pozwoli mi się zbliżyć do Boga, bo jeśli zacznę pięknie słuchać, to uznam, że naprawdę jestem w dobrym rezonansie. W tym człowiek Bogiem jest dla mnie.
1: Tak, ale wiesz, to jest dobry obraz. Właśnie dotrwaj do kropki, wiesz? I może właśnie z tym Państwa zostawimy, że jak chcą pracować nad słuchaniem, to każdy pewnie znajdzie swoją metodę, ale może ta Beatki właśnie
0: dotrwaj do kropki.
1: Do kropki.
0: A jeszcze się upewnić, czy to jest kropka.
1: Tak, czy to jest kropka. I tak, daj właśnie czas naszemu rozmówcy, żeby powiedział to, co chce powiedzieć, a my to usłyszmy. I wtedy dopiero zaczynajmy radzić, jeżeli dostaniemy sygnał, że tego właśnie potrzebuje. Także zachęcamy Państwa w tym wielkim poście do pracy nad sobą i do uporządkowania głowy. To jest trudne, ale mamy w sobie potencjał.
0: Wszystko to, co da się zrobić. Hildegarda, wszystko, co potrzebujesz, masz.
1: Mamy.
0: W tym momencie do zmiany.
1: Czyli żadnych wymówek. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.

Nie mów nic.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pełną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wielu ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to powiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, w małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losy. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb, a ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptoryści razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Maryi Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługę w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia ofitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom Radio Maria, czy Telewizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
1: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak poczęli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi: zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe. Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie, Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
1: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. redemptoryści kanoniczni, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
1: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla Bractwa Świętego Benona, gromadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie, tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię eucharystii, w języku łacińskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
0: No właśnie, tak jest.
2: To będzie już później.
1: Zaciekawienie redaktorów.
2: Tak.
1: Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolic Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta i tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski, kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów, i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
1: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak, kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń, jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej pracujący w Warszawie musieli znajdować sposoby żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przerynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba, ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do Starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, ten charyzmat naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem. Opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji. Stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu, niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgava, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie ta zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
0: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni?

materiału i to warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek, powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. Więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, tak jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy w władzach księstwa warszawskiego i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało, jak potoczyły się ich losy. Mhm. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą. Czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki lokomocji, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano, w każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony skąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta, kościół świętego Benona również, został przeznaczony po jakimś czasie na cele świeckie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący, jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do benonitów w Warszawie, on pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północ od Warszawy, miał na myśli, czyli okolice Ostrowi Mazowieckiej, był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wysłany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim, w Piotrkowicach, koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z ziemi Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej.

0: gdzie wcześniej pracowali Bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat, do 1834 roku i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, to, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. I więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby, i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi tą priorytetową, czyli misje ludowe z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie jest są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2 i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I śledztwo ze strony właśnie namiestnika rządowego Paskiewicza, który badał te sprawy, komisja, która analizowała poszczególne dokumenty, zapadł ostateczny wyrok, nakazano wykonać zarządzenie Rady Administracyjnej i wyszukać redemptorystów przebywających na terenie, jak to nazywano wtedy, Królestwa Kongresowego. W czerwcu 1833 do Piotrkowic ta komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z proboszcza, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi mieli obowiązanie, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat powiedzmy tej wspólnoty w Piotrkowicach, tak. W tym terenie różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie ciekawe i też pomocne dla wiernych na terenie Piotrkowic, czy też innych miejscowości, do których się udawali nasi ojcowie, aby prowadzić tę misję ludową. Natomiast wszędzie oczywiście spotykali się z różnym nastawieniem, zwłaszcza ze strony władz, które takie czy inne przeszkody stawiali. Jak wspomniałem przed chwilą też te, że podejrzewali ich jednak o tworzenie tej wspólnoty zakonnej. Dlatego trzeba było, tak właśnie bym powiedział, ze strony naszych ojców i braci, też pewnej dyskrecji i pewnej ostrożności w tych działaniach, które realizowali jako duszpasterze na miejscu, czy jako misjonarze w różnych parafiach. Czasami też tej dyskrecji nie dało się zachować, dlatego po prostu pewne raporty do władz przez różnych donosicieli były kierowane.
1: Ojcze, chcielibyśmy zapytać jeszcze też o działalność ojca Bernarda Łubińskiego, bo to jest bardzo ważna postać tutaj dla waszego zgromadzenia, ale też taka postać, która nas interesuje.
0: Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ ojciec Bernard Łubiński jest mi też bliski, zajmuje się akurat teraz obecnie takimi działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego.
1: Wiemy.
0: I staramy się zachęcać ludzi do modlitwy o cud za jego przyczyną. Stąd warto też powiedzieć, że Bernard Łubiński, on pochodzi z takiej miejscowości Guzów, niedaleko Żyrardowa, 50 km na zachód od Warszawy. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, hrabiowskiej i wychowywał przez parę lat tam, w tamtym rejonie, Guzowa i Sokóla Kołowicki Tet. Ale jego rodzice, Tomasz i Adelaida, też mieli pracę, zwłaszcza ojciec, w różnych miejscach, więc musieli się przenosić z miejsca na miejsce, między innymi też w Szewnej, potem w Warszawie, aż nawet trafili do Sankt Petersburga, gdzie ojciec otrzymał pracę w zakładzie lokomotyw. I tam przez półtora roku młody Bernard, 10-11-letni, też wychowywał się i przy okazji poznał księdza Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja między nimi, bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni benonici, czyli ze wspólnoty w Piotrkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to kolegium. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Od, gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie, trzeba było trochę czasu, żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich, bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat, Bishop Eaton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też studia seminaryjne podjął. Ostatnie 2 lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został wyświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Łubiński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Felix Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilku urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubińskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała ojca Hammerle, udało się różne wertartacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Benona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać. Podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo do dawnych poprzednich wiekach był kościół dominikański pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubieński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, to zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
2: Niesamowita postać. Myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
0: Tak, to jest nasze staranie obecnie, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej i tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwo tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka i teraz pozostał ostatni etap właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
1: Daj Boże, żeby tak się stało.
0: Liczymy też na to. O to się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogłem porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach: Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliżymy jeszcze lepiej też ojciec Bernard Łubieński i te wspomnienia, które jak słyszę mają być czytane na antenie waszego radia.
2: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
0: Ojciec Sylwester Cabała.
2: I tak. Czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
0: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubieńskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko
0: i co będzie, dzisiaj mięsko nam tu
1: mięsko
0: upichcisz?
1: Będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni później.
1: Upieczone pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc z tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z Orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa?
0: No, kura. Nie pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone pół kilograma mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron
1: cztery. Trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, zagoryczkowaty byłby
0: tak,
1: trochę,
0: tak.
1: Tak, żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda? No i już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: Powinniśmy jeść coś, tak. Co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6, natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie i dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tak? Tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie. No chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tu jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie możemy dać za dużo wody.
0: Aha.
1: Dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować, tak?
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: al
1: to
0: dente.
1: Mówią.
0: Al dente, a widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
1: tak.
0: Te al dente, właśnie makarony, też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak Węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: O, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagniać, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza, ale można sobie, no go, można sobie go zamrozić. Taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem, wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak, tak. Oczywiście, wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy problem, mamy, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj, a ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo
1: umiar jest wskazany we wszystkim.
0: Ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię, bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja, no jaki super pomysł ci widzisz, się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to prostu muszę tu reagować, bo ja się układam wszystko, później Jola przychodzi, mi to wszystko wywraca.
0: To Hildegarda.
1: Jedzenie. Ale daj trochę cynamonu i galgan. Tak.
0: Proszę, cynamon, przypominam, cejloński, nie kasja, galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: Tak jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak sobie dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło i już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka. Kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I hit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy. Nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: sprężyste
0: niż to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste, ale to o to nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło. Nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno, też. Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę, miękką strukturę,
0: oczywiście, jasne,
1: to ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak do ciasto na pierogi może być trochę grubsze, do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. To rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego
1: makaronu. Można ziółkę dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny
1: tak,
0: węgiel.
1: Tak, no tak, właśnie. Tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Mhm. Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to papardela, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz... Mhm. Zobacz. To jest coś takiego, jak zwinieć. Mhm. Już taka klucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo aha, masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko na takie tagliatelle. Mhm. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Ale mięciutki. Fiu.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe. Ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować. Bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Ja też, przepraszam, ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: prawa cytrynowa?
0: Sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry, dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałoby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz. Tak,
1: nie smażę, gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No, ale kolorystycznie jak to dobrze dobrałeś. Tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: Mamy. Zobacz. Tak naprawdę... Teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody wrzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: dlatego
0: już
1: użyłem groszku. Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni. Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju.
0: Rzeczywiście.
1: Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję. Ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesiny z niej spadnie, tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Hyzop. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten hyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął. Aha. Dosłownie z minutę się gotuje. Przerzucamy na koniec świeża kolendra lub hyzop.
0: Tak jest.
1: Hyzop. A jak nie macie hyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki. Może co tam być. Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
1: Ja lubię brać makaron prosto z wody do pasy, do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie? Tej zawiesiny, nie? Dodaliśmy już nasz makaron, mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać. I danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie było tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko. Jak trzeba go zrobić, to jest ciupkę dłużej, ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i wygląda tak, bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo wiosennie. Pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy, moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A. Na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Ja bym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na Was.

Tękamy, zapraszamy na bajkową kuropatwę. 19.36, dzisiaj z drobnym opóźnieniem, ale dobrze, że jesteśmy. Kolejny rozdział Kociej Szajki, Kocia Szczajka i Czarne Złoto. Już za chwilkę, zostańcie z nami. Wrócimy za moment. Tak, komputer pracuje, wszystko pracuje, wracamy za chwilkę.

Stefa Rokita przywitała gości na ganku, schowana pod parasolem. Była to postawna kobieta w okularach. Miała suknię w kwiaty i drobne, siwe roczki. Co jednak nie nadawało jej łagodności. Bronkę przeszedł dreszcz. Przełknęła ślinę i postawiła ogon, żeby dodać sobie odwagi. Dzień dobry. My w sprawie zniknięcia pani sąsiada. Zaczęła i wsadziła przednią łapę w szparę drzwi. Przecież nie będziemy prowadzić przesłuchania na deszczu. Ale pani Stefa natychmiast zareagowała. A ty kaj się ciśniesz? Do środka, odparowała Bronka i zrobiła słodką minkę. Nie pozwoli pani chyba mąknąć takiemu słodkiemu kotkowi jak ja. Starszy piksel gwizdnął pod nosem z wrażenia, jak ktoś niby miałby uwierzyć, że z Bronki jest słodki kociaczek. Zanim jednak sąsiadka Uszoka zdążyła coś powiedzieć, czarna kotka była już w środku. Bracia zostali na zewnątrz i dali nura w mokre liście. Rozmowa od początku się nie kleiła. Widać było, że pani Rokita nie pała do Alojzego Uszoka wielką sympatią. Krzątała się po pokoju ze skrzywioną miną. Może zalazł komuś za skórę, powiedziała w końcu, przyglądając się z niedowierzaniem, jak woda z ogona Bronki kapie na świeżo wypastowaną podłogę. Już w szkole był z niego niezły łobuz. To długo się państwo znają, stwierdziła kotka i rozejrzała się po pokoju. Ze zdumieniem zauważyła, że pani Stefa ma imponującą kolekcję porcelanowych delfinów, które stały wszędzie, gdzie tylko było możliwe. No, znamy się od zawsze, westchnęła pani Rokita i usiadła na fotelu pod oknem. I od zawsze kłócimy się o ten plac. Podobnie jak wcześniej nasi ojcowie, a przedtem dziadkowie. Oboje jesteśmy uparci, przyznała. Denerwuje mnie ten pierun jeden, ale szkoda chłopa. A myśli pani, że spotkało go coś złego? Bronka natychmiast zrobiła się podejrzliwa. Nie wiem. Pani Stefa zdjęła okulary i spojrzała przez okno. Czy to możliwe, że zza płotu wystawały dwa takie same kocie ogony? Nie było mnie tu, jak to się stało. Mam chore kolano i pojechałam do Ustronia, do sanatorium. Akurat wtedy oczy Bronki zrobiły się bardzo wąskie i wyglądały teraz jak ciemne szparki. Nie, dwa tygodnie wcześniej. Wróciłam dopiero wczoraj i wtedy się dowiedziałam. Można to łatwo sprawdzić. Zrobi się, czarna kotka przygładziła wąsy. Pożegnała się uprzejmie i po chwili już przemykała się razem z pikselami w stronę kopalni. Tymczasem Lola zastała Rajmunda Sojkę w komórce z gołębiami. Dwa z nich siedziały mu na ramieniu, a trzeci na głowie. Przemawiał do nich łagodnie, niektóre gruchały w odpowiedzi, inne wydawały się drzemać na drewnianych żerdkach. Chyba nie lubią deszczu, zaczęła przyjaźnie Lola, a ku jej zdziwieniu Rajmund Sojka nachylił się, żeby ją pogłaskać. Po grzbiecie. Jego dłoń była ciepła i miła w dotyku. Lola pomyślała, że wygląda na dobrego człowieka. Natychmiast jednak skarciła się w duchu. Niejednokrotnie w śledztwie zdarzało się, że ktoś wydawał się na początku niewinny, a na końcu okazywało się, że to właśnie on stoi za sprawą kryminalną. Jak mogę panience pomóc? Zapytał uprzejmie pan Sojka, siadając na drewnianym taburecie. W jego siwe wąsy wplątało się piórko. Zdmuchnął je i uśmiechnął się do Loli. Chodzi o Alojzego Uszoka. Panowie się znają? Prowadzę śledztwo w tej sprawie z ramienia kociej szajki. Oczywiście, że się znamy. Loizik to wielki klasy hodowca gołębi. Ma rękę do ptaków. A czy pan wie, że zaginął kilka dni temu? Rajmund Sojka pokiwał głową na znak, że wie, i Lola dałaby się pokroić, że wyglądał na zasmuconego tym faktem. Martwię się, że spotkało go coś złego, powiedział. To nie jest ktoś, kto mógłby tak po prostu porzucić swoje gołębie.
są dla niego jak dzieci. Podobnie jak moje dla mnie. Sojka pogłaskał po główce pięknie upierzoną szaro-białą gołębicę, która przysiadła na kolanie. A panu to nie byłoby na rękę? Zapytała kotka, siląc się na obojętny ton. W sobotę przecież kolejna wystawa gołębi do tej pory. Zawsze pan przegrywał z Uszokiem. Starszy pan aż się zerwał na równe nogi z oburzenia. Miał łzy w oczach. Wręcz przeciwnie. Co to byłaby za wygrana, jeśli nie w uczciwej rywalizacji? Wygrać bez Luizika to wcale nie wygrać. Raymond Sojka zwiesił głowę. Postanowiłem wycofać się z wystawy. I nie jest panu przykro? Wyrwało się Loli. Bardzo. Ale jeszcze bardziej mi przykro, że Uszok zaginął. Mam nadzieję, że szybko się odnajdzie. Lola pokiwała głową. Ze zrozumieniem w głębi ducha była zadowolona, że pan Sojka nie wydawał się winny. Tyle na dziś. Kocia szajka i czarne złoto. Dobranoc.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. W tej chwili Złowieś Mała i okolice 16 stopni, na termometrach temperatura odczuwalna 13 stopni, a słońce zajdzie dokładnie o 21. Dziś w nocy czeka nas na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie oraz początkowo w centrum również rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu na Pomorzu Gdańskim oraz Warmii, miejscami też burze. Prognozowana suma opadów miejscami na północy do około 15 mm, tylko we wschodniej części Wybrzeża oraz na Warmii i Wysoczyźnie Elbląskiej do około 20. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni, tylko nad morzem około 15, chłodniej w kotlinach górskich od 5 do 9. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty na północy i wschodzie w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. A jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i zachodzie okresami rozpogodzenia, miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz na północy Mazowsza lokalne burze. W ich trakcie prognozowana suma opadów do 20 mm i temperatury jutro od 15 stopni na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich około 19 w centrum do 21 na zachodzie i 22 lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty we wschodniej połowie kraju okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni. Tyle prognozy pogody, 2 minuty po 20, a już za chwilkę dzisiaj analogowa kuropatwa, więc zaglądamy w tajemnice. Niezidentyfikowane obiekty latające. Zostańcie z nami.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Zapraszam dzisiaj Państwa na nowy cykl programów dotyczących niezidentyfikowanych obiektów latających. To w ramach naszego cyklu Analogowa Kuropatwa, która ukazuje się w poniedziałek. Tak będziemy zamiennie troszeczkę działać, raz w sobotę, raz w poniedziałek, w zależności od tego. Oczywiście Analogowa Kuropatwa pozostaje w poniedziałek, ale dzisiaj postanowiłem Państwu przybliżyć ten temat. I temat bardzo ciekawy, bo materiały, które przygotowałem dla Państwa w wielu miejscach, nie były nawet publikowane. To obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających przeprowadzone przez Polaków poza granicami Polski. Przyjęło się mówić w literaturze i też w mediach UFO, ale my jesteśmy w Polsce, będziemy stosować skrót NOL, czyli niezidentyfikowane obiekty latające. Dzisiaj zajrzymy w przeszłość bardzo odległą, bo w wiek XVII, a skończymy na roku 1984. Przed nami, przed Państwem 18 takich przypadków, które postaram się w telegraficznym skrócie opowiedzieć. A zaczynamy od tego najstarszego, od tych opisów obserwacji. Posłuchajmy. W jednym ze swych listów do Marysieńki, idący z odsieczą na Wiedeń Jan III Sobieski napisał: z Heligobornu, mil 3 od Tulnu, gdzie most budują, Ultima Augusti anno 1683 rok. Przed tym spotkaniem się widzieliśmy na niebie o 7 z rana, w śliczną, bardzo jasną pogodę, tęczę niby małą, w miesiąc zrobioną, tak jak zwykł bywać kilka dni po nowiu. Przez to wcale niezwyczajną. Myśmy szli z zachodu, a to się pokazało, za nami obróciwszy się ku wschodowi w lewo od słońca. Potem z tego miesiąca zaczęło się czynić takim kształtem na kształt litery X. Trwało to pół godziny. Będę dzisiaj także prezentował dla Państwa źródła tych informacji, a źródłem jest Ekspres Reporterów numer 5 z 1984 roku i artykuł Jana Tettera pod tytułem Zwykłe zjawiska nadprzyrodzone. Przejdźmy dalej. 26 czerwca 1925 roku Karol Borchardt płynął żaglowcem szkolnym Lwów przez Ocean Atlantycki na trasie z Fowey w Cornwalli do Genui z prędkością około 10 węzłów. Niebo było bezchmurne, kilkadziesiąt minut po wschodzie słońca, tuż przed godziną 5 rano, w chwili, gdy statek znajdował się w położeniu 40 stopni nord i 15 west, na horyzoncie ukazał się nagle czerwony dysk wielkości księżyca w pełni. Pozostając nisko nad horyzontem, przesuwał się równolegle do prawej burty statku od strony rufy. Borchardt przyglądał mu się w milczeniu wraz z Tadeuszem Weissenerem aż do chwili jego zniknięcia za horyzontem na trawersie prawej burty. Źródło: Karol Borchardt, na pewno nie był to piorun kulisty, przekrój numer 1709 z dnia 8 stycznia 1978 roku. W czasie rozmowy przeprowadzonej 21 września 1986 roku Józef Wronowicz stwierdził, że w lipcu 1936 roku około godziny 17 obserwował przez około 15 minut w Montpellier koło Marsylii kilkadziesiąt, około 30 dużych kul o niezbyt regularnym kształcie, świecących żółtym światłem, które tworzyły trójkątne formacje. Były to 3-4 razy większe od księżyca kule. Świadek obserwował je ze wzgórza wraz z wieloma innymi ludźmi, patrząc na nie niejako w dół, co oznacza, że musiały znajdować się nisko nad ziemią.
O zdarzeniu tym pisał później, według świadka, także lokalne gazety. Podane przez niego informacje nie były co prawda sprawdzane, w związku z czym nie przeprowadzono rejestracji tego przypadku, a źródłem jest archiwum Grupy Badań NOL w Krakowie. Przejdźmy dalej. W styczniu 1940 roku Stanisław S., bo nazwisko zostało zastrzeżone, wracał późnym wieczorem razem z bratem i matką ze szkoły do domu. Niebo było bezchmurne, upstrzone gwiazdami, a powietrze mroźne. Dotarwszy w pobliże domu, spojrzeli na niebo i dostrzegli trzy świecące jasno-czerwonym światłem obiekty. Miały kształt cygar o długości około 100 metrów. Tkwiły nieruchomo w powietrzu na dość znacznej wysokości. Jeden z obiektów znajdował się z przodu, po stronie wschodniej, zaś pozostałe dwa zajmowały miejsce z tyłu za nimi. Po kilku minutach patrzenia na nie świadkowie poszli do domu. A tutaj źródłem informacji jest Archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych w Bydgoszczy. Kolejna informacja pochodzi od radzieckiego tym razem ufologa W.I. Sanarowa. Posłuchajmy. 25 marca 1942 roku w południowej Holandii nad Zuiderzee porucznik polskiego lotnictwa Roman Sobiński, obecnie zamieszkały w Richmond, był w okresie 5 minut atakowany przez UFO. Spotkał on w locie dysk, względnie kulę, goniącą jego samolot w czasie powrotu z bombardowania Essen. Pierwszy zauważył to strzelec tylny i gdy Sobiński potwierdził, że też to widzi, wobec zbliżania się nieznanego obiektu, na rozkaz pilota otworzył ogień z działek. Nie zrobiło to jednak na obiekcie żadnego wrażenia. Obiekt miał kolor jasno-pomarańczowy, pojawił się na wysokości około 4,5 tysiąca metrów, 100 do 200 metrów z tyłu za samolotem. Pomimo ostrzelania go, minął i wyprzedził samolot Sobińskiego, a załoga określiła prędkość jego samolotu większą od samolotu na 1600 km na godzinę. Źródło tej informacji Kazimierz Bzowski, napady ufolutków, tygodnik demokratyczny, numer 26 na 1986 rok. Jesteśmy cały czas w latach 40. W czerwcu 1942 roku M. Doroba pełnił służbę na statku pasażerskim SS Pułaski, odbywający rejs z Durbanu do Suezu w Egipcie. W czasie przepływania przez kanał mozambicki położony między Afryką a Madagaskarem, świadek tutaj nie podał, którego czerwca to było, pełniąc wachtę około godziny 0:30, świadek spojrzał przypadkowo na bezchmurne, usiane gwiazdami niebo w kierunku północnym i ku swojemu zdumieniu ujrzał świecącą jasno zielonym światłem kulę. Wisiała nieruchomo w powietrzu na wysokości około 3000 metrów. Jej wielkość pozorna wynosiła połowę średnicy księżyca w pełni. Oprócz Doroby widzieli ją także inni członkowie załogi. A tutaj źródłem jest gazeta Przekrój numer 1680 z 1977 roku pod tytułem Czy to było UFO? I dalej lata 40. Przebywając pewnego lipcowego dnia 1944 roku około godziny 18 na skrzyżowaniu ulic Sakramentek i Piekarskiej, Roman C., i też tu nazwisko zostało zastrzeżone, dostrzegł na tle błękitnego nieba wąską taśmę o połysku metalicznym, tak to określił, która przesuwała się szybko na dużej wysokości, w kierunku prostopadłym do swojej długości. A po przemieszczeniu około kilkudziesięciu metrów zniknęła. Kilkanaście sekund później w miejscu zniknięcia pierwszej pojawiła się druga taśma, podobna, która przesunęła się w kierunku przeciwnym do tamtej, po czym również zniknęła. Następnie obie te taśmy pojawiły się kolejno jedna po drugiej i wykonawszy takie same manewry, ale w kierunku prostopadłym do poprzednich, ponownie zniknęły. W sumie cztery
taśmy, jak to określa świadek, zakreśliły na tle nieba powierzchnię jakby prostokąta. Zjawisko to powtarzało się regularnie co około 20 sekund i trwało mniej więcej 20 minut, nie zmieniając położenia na niebie, oprócz Romana C. Zjawisko to widziało także kilku innych przypadkowych przechodniów, a źródłem tutaj jest archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych w Bydgoszczy. A my cały czas jesteśmy w czasach II wojny światowej. Antoni Szachnowski, założyciel anglo-polskiego klubu badań UFO, widział latem 1944 roku w czasie ofensywy wojsk alianckich w okolicach Loretto we Włoszech oraz wraz z innymi towarzyszami broni wiszący nieruchomo na niebie metaliczny obiekt w kształcie jaja. Zarówno Niemcy, jak i alianci otworzyli w jego kierunku ogień, który nie uczynił jednak temu przedmiotowi, pojazdowi najmniejszej szkody. Po minucie lub dwóch obiekt odleciał z ogromną szybkością, wznosząc się pod kątem około 50 stopni. I tutaj źródłami są czasopisma brytyjskie, jak chociażby London Advertiser z dnia 10 kwietnia 1973 roku. Idziemy, drodzy Państwo, dalej. W lutym 1960 roku niektóre czasopisma polskie przedstawiły wypowiedź pierwszego oficera statku MS Hugo Kołłątaj, J. Chrapkiewicza, w związku ze zjawiskiem, jakie zaobserwowano 24 listopada 1959 roku, w czasie, gdy statek znajdował się w pobliżu wysp Zielonego Przylądka. Posłuchajmy. Po dokładnych pomiarach ustalających dokładne położenie jednostki ujrzałem niespodziewanie na niebie około 20 stopni od prawej burty statku świetlny obiekt otoczony białym blaskiem, jak gdyby neonowego światła. Punkt znajdował się mniej więcej około 10 stopni powyżej planety Saturn. Świecący obiekt zbliżał się z wielką szybkością. Gdy był dokładnie widoczny, zauważyliśmy, że miał u góry kształt wypukły, a u dołu płaski. W pewnym momencie świetlny punkt zatrzymał się, by następnie z niesamowitą szybkością oddalić się od nas i zniknąć za horyzontem. Obserwowaliśmy to zjawisko wraz z kapitanem statku Jerzym Pszennym i kilkunastoma członkami załogi. Niezwykła szybkość i kształt świecącego przedmiotu, nagła zmiana kierunku jego lotu, nie dająca się porównać z żadnymi zmianami nam ziemskimi i astronomicznymi zjawiskami. Pamiętajmy o tym, że te obserwacje są dokonywane także przez osoby, które są profesjonalistami. No kto jak kto, ale marynarze czy lotnicy te zjawiska znają, są na morzu, często widzą różne rzeczy, więc tutaj podobne relacje nadeszły od załóg statków innych bander płynących w tym samym regionie. A źródła to sensacyjne obserwacje załogi polskiego statku Dziennik Polski numer 43 z dnia 20 lutego 1960 roku i Gazeta Pomorska z dnia 20 lutego 1960 roku, rewelacje marynarzy, latający talerz na horyzoncie. I kolejna relacja, a w zasadzie informacja. W sierpniu 1960 roku, w czasie wycieczki w Alpach Szwajcarskich, pani magister Maryla H., tu też nazwisko zastrzeżone, wykonywała zdjęcia, które następnie wklejała do albumu. Pół roku później jeden ze znajomych, przeglądając album, dostrzegł niezauważony dotąd obiekt unoszący się nad zaśnieżonymi szczytami gór. W trakcie wykonywania zdjęcia pani H. nie zauważyła tego obiektu, będąc zajęta podziwianiem krajobrazu gór. W związku z czym nie wiadomo, czy był on widoczny wzrokowo, czy też nie. A zdjęcie wraz z powiększeniem obiektu było publikowane w materiałach źródłowych, czyli Kurier Polski z dnia 27 lutego 1975 roku, tytuł artykułu Kto wierzy w latające talerze oraz także Kurier Polski z dnia 9 stycznia 1976 roku w poszukiwaniu kosmicznych braci. W sierpniu
1962 roku około godziny 19 mieszkający w New Jersey na wysokim brzegu rzeki Hudson M. Doruba spojrzał w kierunku Nowego Jorku i na wysokości około 1000 metrów ujrzał unoszący się nad miastem, jak to nazwał, samolot pozbawiony skrzydeł. Poruszał się bez najmniejszego odgłosu w kierunku północnym, w górę rzeki. Przypominał kształtem cygaro, którego zewnętrzna powierzchnia wyglądała, jakby była wykonana z polerowanego metalu, co przy pogodnym niebie w promieniach zachodzącego słońca wywoływało wrażenie, że jest różowa. Świadek obserwował ten obiekt wraz z bratem przez około 5 minut, dopóki nie zniknął za linią horyzontu. A tutaj źródłem mamy gazetę Przekrój, numer 1608 z 1977 roku. Czy to było UFO? A teraz informacja od naukowców z pustyni Gobi. Przebywający 27 sierpnia 1964 roku na pustyni Gobi w Mongolii, w odległości około 15 km od Gurwan, członkowie ekspedycji naukowej zauważyli o godzinie 22.08 wznoszący się pionowo z nad gór jasnożółty, kulisty obiekt wielkości gwiazdy, otoczony ciemną otoczką wielkości księżyca w pełni, która z kolei była otoczona trzy razy większą po światu. Obiekt ten na pewnej wysokości zatrzymał się, błysnął, trochę się powiększył i poleciał w kierunku północno-wschodnim. Odległość od świadków do obiektu wynosiła według ich oceny około 20 km. I tutaj wykonano zdjęcie obiektu, a źródłem informacji jest Archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych w Bydgoszczy. Lata 70. W 1970 roku w czasie rejsu parowcem kopalnia Wałbrzych po Morzu Śródziemnym między Walencją a Majorką doszło do obserwacji dokonanej przez drugiego oficera Józefa Gawłowicza i dwóch sterników, młodszego i starszego marynarza oraz asystenta pokładowego, którzy pełnili wachtę od północy do godziny czwartej. Współrzędne pozycje statku podane o północy przez trzeciego oficera wynosiły 39,5 stopnia szerokości północnej i 1 stopień długości wschodniej. Statek płynął do Włoch i był na kursie 050 prowadzącym do Genui. Kurs był dokładnie północny i prowadził wzdłuż południka 1 stopnia. Szybkość wynosiła 6 węzłów, ponieważ niedaleko Ibizy zerwał się silny wiatr, który dął prosto w dziób statku. Gdy minęła druga godzina wachty, a latarnia na Columbrate Grande widoczna była 80 stopni na lewo od dziobu, przy trawersie z drugiej burty Gawłowicz zauważył bardzo silne białe światło. Myślał, że to statek będący na kursie kolizyjnym, ale asystent krzyknął, że to nie światło statku, lecz słup ognia. Spojrzał więc przez lornetkę i potwierdził jego spostrzeżenia. Światło było bardzo jaskrawe, podobne do płomienia palnika acetylenowego. Powiadomił o obserwacji kapitana, który wydał sternikowi polecenie. Lewa na burtę, kurs 270. Zamiast na północ płynęli więc na zachód, zostawiając obiekt za rufą statku. Zauważyli jednak, że słup szybko się zbliża. Włączyli radar, aby sprawdzić, w jakiej jest on odległości, ale na ekranie nie było widać żadnego echa. Gdy przełączyli go na mniejszy zakres, ekran zrobił się mleczny, po czym przygasł. Kapitan wydał kolejny rozkaz. Lewa na burtę, kurs 180. Skierowujący statek na kurs południowy. Po tym manewrze słup ognia znalazł się z lewej burty statku. Następnie kapitan polecił dać 5 sygnałów świetlnych lampą Aldis oraz dźwiękowych za pomocą syreny parowej oznaczających w międzynarodowym kodzie niemożliwość uniknięcia kolizji. Po chwili 30 stopni na prawo i 30 stopni na lewo od słupa ognia, obiekt więc musiał być bardzo ogromny, zabłysło 5 krótkich świateł. Snopy tych świateł były skierowane w niebo i zsynchronizowane z 5 dziwnymi, krótkimi dźwiękami przypominającymi rozbijanie się o betonową płytę ogromnych kropli oliwy. Gdy zapalono na statku 2 czerwone światła oznaczające „nie odpowiadam za swoje ruchy”,
słup ognia zaczął maleć i przesuwać się w kierunku Barcelony, gdzie wkrótce znikł. I tutaj źródła są bardzo różne. Józef Gawłowicz, Ścigani, to źródło w przekroju numer 1705 z dnia 11 grudnia 1977 roku. Lucjan Znicz opisywał także w Gościach z kosmosu. Fakt numer 14 z 1980 roku, co 10 dni, polski NOL. I też Lucjan Znicz, Goście z kosmosu, ilustracja karuzeli czy pulpit sterowniczy. Oraz fakt numer 13 z dnia 28 marca 1987 roku. 17 września 1982 roku, około godziny 20, załoga statku generał Ben była świadkiem niezwykłego zjawiska. Pierwszy zauważył je marynarz wachtowy LP, dane zastrzeżone. Posłuchajmy całej relacji. Jeden rumb za trawersem lewej burty na wysokości około 30 stopni płonęły w głębi nieba blisko siebie dwa jasne ogniska pomarańczowego światła. Na chwilę zjawisko przesłoniła chmura, po jej oddaleniu się świadkowie ujrzeli falujące barwy we wszystkich odcieniach czerwieni, zieleni, szafiru i fioletu. Nagle z tej ferii barw wystrzelił w ich kierunku ognisty pocisk błyskawicznie rosnący w oczach. Gdy osiągnął trzykrotną wielkość Syriusza, przeobraził się w rosnącą w szybkim tempie kulę w kolorze oliwkowo-pomarańczowym, osiągając w pewnej chwili średnicę większą od średnicy Księżyca w pełni. Wtedy nastąpiło trzykrotne, gwałtowne wypromieniowanie kręgów poświaty rozchodzących się od kuli z ogromną prędkością, a po około 10 sekundach jej natychmiastowe zniknięcie. Po kilkunastu sekundach zjawisko powtórzyło się, tym razem jednak kula miała kolor szafirowo-fioletowy i otoczona była zielono-białym blaskiem. Również i ona zniknęła, jak wyłączony przełącznikiem obraz filmowy. A w miejscach ukazania się obu kul pojawiły się dwie przeźroczyste pary pasów. Świadkowie określili je jako wrzeciona zjonizowanej materii. W jednym z pasów było wyraźnie widać jasno-srebrzyste cząstki uformowane w słup światła. W chwili obserwacji statek znajdował się na południowym Atlantyku w odległości około 170 mil morskich od wybrzeży Brazylii i płynął kursem 24 stopnie. Kierunek i siła wiatru 4 stopnie w skali Beauforta. Kule pojawiły się nad widnokręgiem na wysokości około 35 stopni. Uśredniony namiar na pasy jonizacji wynosił około 315 stopni. Co było dalej? Następnego dnia wieczorem wiele osób załogi generała Bema zgromadziło się na lewym skrzydle mostku statku w nadziei powtórnego ujrzenia zjawiska z dnia poprzedniego. I nie zawiedli się. O godzinie 19.45 na niebie rozbłysła mała gwiazdka w rozszerzającej się pomarańczowo-oliwkowej kulistej otoczce. Po kilkunastu sekundach zniknęła, pozostawiając po sobie blady ślad, blady pas jonizacji. Kilkanaście sekund później pojawiły się następne, czyli ogółem sześć o tej samej barwie i zachowaniu, z tym, że każda kolejna wydawała się być większa od poprzedniej. Siódma miała kolor szafirowy z odcieniem intensywnego fioletu i miała na krawędzi pierścieniową otoczkę jasno-zielonego blasku. Ósma i zarazem ostatnia miała barwę taką samą jak sześć pierwszych. Była przy tym największa ze wszystkich i najbardziej nasycona złotym kolorem. Zanik tych pasów jonizacji nastąpił o godzinie 20.30. W chwili obserwacji statek znajdował się na pozycji 3 stopnie 31 z minut S i 30 stopni 16 minut W i płynął tym samym kursem, co poprzedniego dnia. Kierunek i siła wiatru 3 stopnie w skali Beauforta. Wysokość kątowa, na jakiej pojawiły się kule, wynosiła od 35 do 50 stopni nad horyzontem, a uśredniony namiar na pasy jonizacji 225 stopni. I tutaj źródłem jest archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych w Bydgoszczy.
Na marginesie tych dwóch obserwacji załogi generała Bema warto dodać, iż w dzienniku okrętowym numer 33 na stronie 71, pozycja 39 pod datą 18 września 1982 roku zanotowano. W dniu dzisiejszym o godzinie od 0 do 04 zauważono nieprawidłowość w funkcjonowaniu odbiornika systemu nawigacyjnego Omega, polegającą na dwukrotnie szybszym przesuwie taśmy rejestratora niż normalnie, a w konsekwencji wyrysowaniu dwóch dodatkowych linii, czyli hiperbol. Interpretacja tego zapisu rejestratora sugeruje przepłynięcie przez statek dwukrotnie większej odległości, niż by to wynikało ze zliczenia. Podobna sytuacja nigdy przedtem nie została zauważona. Czy to miało jakiś związek z obserwowanymi zjawiskami? I przenosimy Państwa teraz do roku 1983. I to dość daleko od Polski, bo do Iraku. 3 stycznia tego roku o godzinie 5.01 w Basrach Franciszek Spierzak czekał przed udaniem się do pracy przed drzwiami baraku na jednego z kolegów.

godzinie 6:00 spieżak poszedł do pracy, ale jeszcze kilkakrotnie wychodził na zewnątrz oglądać to zjawisko. Zauważył, że zmieniało kolor od czerwonego przez różowy do białego. Po godzinie 6:00 od zachodu zaczęły napływać chmury, które w końcu uniemożliwiły prowadzenie dalszej obserwacji. Po raz ostatni zjawisko było widoczne o godzinie 6:18. Według obliczeń świadka smugi znajdowały się na wysokości prawie 10 tysięcy metrów nad ziemią, przy czym szerokość obiektów wynosiła 20,5 metra, a długość aż 165 metrów. Unosiły się nad szybem naftowym w rejonie irackiego osiedla Safran. Podczas ponad 8-miesięcznego pobytu świadka na tym terenie powyższe zjawisko zostało zaobserwowane tylko raz. Razem z nim obserwowało je również 40 polskich pracowników Budimexu. A źródłem jest książka Lucjana Znicza, Goście z kosmosu. Wszystko, co o nich wiemy, to kolejny artykuł ukazał się w Faktach w numerze 46 i 47 z 1983 roku. Fakty to była gazeta wydawana w Bydgoszczy. Kolejny przypadek, rok 84, 16 dzień marca. Arkady Szturman przejął wachtę o godzinie 20. Statek, niestety nie podano tutaj jego nazwy, znajdował się wówczas w odległości około 220 mil morskich od wybrzeży Chile. Pogoda była piękna, na niebie nie było ani jednej chmurki, nad wschodnim horyzontem wznosił się księżyc. Szturman spacerował po mostku, gdy nagle asystent zawołał: „Panie drugi, co to jest?” Spojrzał więc we wskazanym kierunku i oniemiał. Przed prawym trawersem w pozycji 230 stopni na wysokości około 30 stopni nad linią horyzontu w pobliżu gwiazdozbioru Aries znajdowało się zagadkowe światło. Patrząc przez lornetkę zauważył, że ma biały kolor i jest wielkości gwiazdy Syriusz. Było otoczone grubym pierścieniem białej mgły, który miał średnicę księżyca w pełni i nie przylegał bezpośrednio do świecącego punktu. Obiekt przemieszczał się w kierunku północnym. Szturman zawiadomił o swojej obserwacji kapitana, który z kolei telefonicznie wezwał na mostek ochmistrza i lekarza. Gdy zebrane osoby znajdowały się na mostku, obiekt znajdował się na tle gwiazdozbioru Oriona i przelatywał w pobliżu gwiazdy Beatrix i Betelgeza. Mgielny pierścień zwiększał swoją średnicę i stawał się coraz bardziej rozmyty. Wkrótce znikł, a świecący punkt rozdwoił się. Widoczne teraz oba punkty świetlne słabiej już świeciły, oddaliły się od siebie, lecąc w prostopadłych do siebie kierunkach. Wkrótce stracono je z widoku. Dochodziła godzina 20:30 czasu lokalnego. Zmrok zapadł szybko. Szturman wszedł do kabiny nawigacyjnej i zanotował pozycję statku. 40 stopni, 42 minuty, 55 sekund szerokości południowej i 78 stopni, 39 minut, 34 sekundy długości zachodniej. Świadek wyklucza tutaj całkowicie możliwość obserwacji sztucznego satelity lub meteorytu. Wątpi też, by 5 osób uległo halucynacji. Pułap lotu obiektu ocenił na 10 do 15 tysięcy metrów, zaś prędkość kątową na 40 stopni na minutę, co daje prędkość liniową wynoszącą około 500 km na godzinę. Ten opis ukazał się w Panoramie numer 19 z dnia 6 maja 1984 roku pod tytułem „Coś nad oceanem”. I kolejna obserwacja, która powinna właściwie zostać zaklasyfikowana jako obserwacja radarowa, gdyż wizualnie obiekt nie był obserwowany, jednak ze względu na to, iż przebieg tego zdarzenia był podobny do obserwacji radarowo-wizualnych, posłuchajmy. 18 czerwca 1984 roku, około godziny 20:30, statek MS Edgar L. Beida, dowodzony przez kapitana Edmunda M., tutaj też dane zastrzeżone, znajdował się na Morzu Ligurijskim u wybrzeży Włoch w pozycji 43 stopnie 48 minut N i 10 stopni 6 minut IST. Ruch na morzu był niewielki, w związku z czym kapitan zwolnił oficera wachtowego i sternika, pozostając na mostku sam. Radar wskazywał 3

wyraźne, ale nieduże echa w odległości około 4 mil morskich i w kierunku około 45 stopni w lewo od dziobu. Wskazywały one na stojące lub poruszające się z minimalną szybkością kutry rybackie lub jachty. Wkrótce jednak kapitan zobaczył w odległości 2,5 mili morskiej dwa płynące blisko siebie kutry rybackie. Trzeciego nie widział. Chcąc ustalić jego położenie, spojrzał na ekran radaru i niemal podskoczył z wrażenia. Trzecie echo z dużą szybkością zbliżało się do niego kursem kolizyjnym, grożąc zderzeniem. Wybiegł na pokład, chcąc naocznie ocenić sytuację, i zdębiał. Morze było gładkie i puste, poza dwoma zauważonymi wcześniej kutrami. Było to dziwne, ponieważ trzecie echo radarowe było bliżej niż pozostałe dwa należące do kutrów. Podobnie wrócił do radaru. Na ekranie duża, kształtna plama, fosforyzująca jaskrawo-zielonym światłem radarowego echa, wskazywała na obecność jakiegoś obiektu znajdującego się z lewej burty statku na wysokości mostka w odległości około jednego kambla, czyli 180 metrów. Ów niewidoczny obiekt poruszał się teraz równolegle do statku z taką samą prędkością, mimo iż jeszcze przed chwilą poruszał się z bardzo dużą szybkością kursem kolizyjnym. Znów wyszedł na pokład, ale wokół była cisza i spokojne morze. Powrócił więc do obserwacji ekranu radaru. Plamka wciąż była widoczna na ekranie, ale powoli zaczęła zostawać z tyłu. Gdy znalazła się w pozycji 45 stopni w tył od trawersu i w odległości dwóch kabli, kapitan chwycił lornetkę i znowu wyskoczył na pokład. Mimo dokładnych poszukiwań niczego nie dostrzegł. Po raz kolejny wrócił przed ekran radaru. Dziwne echo nadal na nim było widoczne. Po chwili gwałtownie ruszyło wstecz, oddalając się łukiem od statku i przebywając odległość jednej mili morskiej w ciągu kilku sekund, po czym nagle jakby rozprysło się i znikło. Jego szybkość w momencie oddalania się od statku kapitan ocenił na około 1200 km na godzinę. Radar okazał się sprawny, fałszywe echo wykluczone. Od 28 lat posługuje się radarem na co dzień, skonstatował na koniec kapitan. Tutaj źródłem jest archiwum klubu kontaktów kosmicznych Bydgoszcz. Tyle na dziś, drodzy Państwo. Tyle obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających przez Polaków na obczyźnie.

0: o 26.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: No to pędzimy na poziom 600 metrów.
2: Tak.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana mogę trzymać.
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mnie się trzymać, ale tu z boku jest.
0: Z boku jest.
2: Uchwyt.
1: No zalega, nie? A już przechodzi. A panu też tak często zalega brzuszek, to już nie.
2: Ja już przyzwyczajony.
0: Przyzwyczajony pan Sławek jest teraz.
2: Jeśli przełykam ślinę, to chyba już tylko podświadomie.
1: A, nie, ale to nie jest takie uciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych 2 minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: fajnie.
1: Poziom 450.
2: To szybko bardzo. Już dużo nie zostało.
1: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
2: Minuta 57.
1: Już dojeżdżamy.
2: Rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
1: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
2: Po jednej.
1: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca. No jasne.
3: Ostatni będą pierwszy.
2: Czasem tak bywa.
3: Dwupoziomowa.
1: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób. W tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Na najgłębiej położonej trasie turystycznej, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie, nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszy nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława. I jak legenda mówi, no, wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych początkowych latach małżeństwa rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicy. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką bryłą to nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak? A tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamom i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli. No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sol? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze, źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, czy tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach. Dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie. Jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony sponk. A co to jest sponk? to po czym chodzimy, a nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze, możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu wspominałem, zamontowane są dwa olbrzymie wentylatory, ale tylko jeden pracuje. Drugi stanowi taką rezerwę na wypadek awarii, potrzeby konserwacji. Jak tylko taka potrzeba zaistnieje, od razu przejmuje tą funkcję pracy. Wydajność tego wentylatora około 15 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Zasysa to powietrze z kopalni, wyciąga je na zewnątrz, a od razu szybami Michał, Barbara, świeże powietrze schodzi tutaj w głąb kopalni, w większości kierowane na najniższe poziomy, rozprowadzane chodnikami i dopiero od dołu cała kopalnia jest przewietrzana ku górze. Proszę Państwa, trzeba tym powietrzem sterować. Ono samo nie wejdzie tam, gdzie akurat pracują górnicy, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego też budowane są tak zwane tamy wentylacyjne, regulacyjne. I właśnie jedną już przeszliśmy. Tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna. Więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna. Jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami. Na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych. Co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych. Ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól. Pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Płodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
3: Ale jest... to są wszystkie, czy to nie używane już?
1: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi Pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 km.
0: Przepraszam, jedno głupie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
1: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy. Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku górny perm ponad 250 milionów lat temu, wtedy na Ziemi był tylko jeden kontynent, który później nazwano Pangeą, i te tereny zalewało olbrzymie epikontynentalne morze. Cóż to jest za morze? Takie, które powstaje na skutek zalania lądu. więc jest bardzo płytkim morzem, ale sięgało tak od dzisiejszej Szkocji, poprzez Morze Północne, Półwysep Jutlandzki, Północne Niemcy, Północna Polska, zalane tym płytkim morzem. Panował bardzo suchy, gorący klimat, a morze nie miało dostępu do żadnego oceanu, więc woda z tego morza zaczęła pomalutku odparowywać, a skały osadowe osiadać na dnie. I ten proces sedymentacji trwał dziś około 5 milionów lat. Nazbierała się dość gruba warstwa soli. Później geolodzy, którzy badali to złoże, orzekli, że też były świeże dostawy wód oceanicznych i to aż 3 naliczyli, dlatego że zauważyli, że to złoże ułożone jest w takich 4 warstwach, tak zwanych cyklotemach. I uznali, że te pierwsze 3 świadczą właśnie o tym, że były dostawy świeżych wód oceanicznych, a 4 cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana klimatu. Dodatkowo tutaj przebiegała bruzda środkowo-polska, będąca częścią rowu duńsko-polskiego, która miała tendencję do obniżania się. Więc ta sól tam do środka sobie spływała. To wszystko znalazło się na głębokości 5-6 kilometrów. Zostało przykryte nadkładem kolejnych warstw skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i pod wpływem tak zwanej halokinezy i halotektoniki, tak geolodzy określają napór tych wszystkich skał, chociażby na tą sól, tak? I proszę Państwa, ta sól pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury została wypchnięta ku górze, tworząc tak zwany diapir solny, wysad solny, a my możemy powiedzieć, że to taka podziemna góra soli. Zaczyna się na głębokości tak od 100 do 200 metrów, a głębokość zalegania stwierdzona badaniami geosejsmicznymi to jest 7 do 7,5 kilometra. Proszę Państwa, dlaczego było możliwe, że ta skała została wypchnięta? Dlatego, że sól jest skałą bardzo miękką i plastyczną. W temperaturze 800 stopni sól zaczyna się już uplastyczniać. W wyższych temperaturach potrafi już nawet przepłynąć. A jej twardość, no w skali MOSA to jest zaledwie 2. Porównywalna z gipsem, bardziej miękkim minerałem od soli jest jedynie talk. Napierana przez te wszystkie przyległe skały, prawda, uplastyczniona, została wypchnięta do góry. Któż to odnalazł? Otóż w 1937 roku profesor Edward Janczewski prowadził badania grawimetryczne na obszarze Kujaw. W rejonie Izbicy Kujawskiej profesorowi na instrumentach pojawiła się taka niewielka anomalia. On się tym zainteresował, pogłębił badania i w połowie sierpnia 1939 roku ogłosił, że odkrył olbrzymią strukturę solną ciągnącą się od Izbicy Kujawskiej aż za Łęczycę do Solcy Wielkiej. Czyli długość tej struktury solnej ma gdzieś około 64 km. W najszerszych miejscach dochodzi do 4 km, a najwyższe wypiętrzenie właśnie pod Kłodawą. Po wojnie, kiedy cała gospodarka kraju była zniszczona, każda kopalina, która znalazłaby się w ziemi, przydałaby się dla tej naszej zniszczonej gospodarki, a wtedy Polska utraciła wszystkie pola roponośne na wschodzie. Więc co? Zaczęto gorączkowo poszukiwać ropy naftowej. Ona często przy tak dużych strukturach solnych lubi występować. Dlatego już w 1946 roku przyjechała ekipa kierowana przez inżyniera Michała Białego i mieli za zadanie odwiercić otwory badawcze, poszukując ropy naftowej. No niestety żaden z otworów nie natrafił na tą ropę, ale niektóre otwory trafiły w sól potasowo-magnezową. Bardzo dobrą jako nawóz na pola, łąki czy pastwiska. No po wojnie przemysł chemiczny zrujnowany, a kopalnie, które mieliśmy w gestii przed wojną, też zostały za wschodnią granicą. Takie jakby chociaż Kałuż czy Hołyń, one właśnie wydobywały tą sól potasowo-magnezową. No więc cóż, no potrzebowano takiej kopalni. I tutaj taka jednoosobowa decyzja ówczesnego wicepremiera Hilarego Mińca. On wymógł na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, że mają wydać decyzję o budowie kopalni. Ona ukazała się 26 października 1945 roku i my od tej daty liczymy już istnienie tego zakładu. Zaczęto drążyć szyby, zaczęto drążyć chodniki, górnicy już dochodzili do miejsc, gdzie się spodziewali tej soli potasowo-magnezowej, którą mieli eksploatować i spotkało ich ogromne rozczarowanie. Okazało się, że tej soli potasowo-magnezowej jest tu niewiele, na skalę przemysłową nie opłaca się tego wydobywać. Za to jest przepiękna sól kamienna. Ale wtedy bardzo prężnie działała Wieliczka, Bochnia, Inowrocław, Wapno. No i cóż tu, kolejna kopalnia soli kamiennej? Nawet niektórzy zaczęli twierdzić, że trzeba tą kopalnię po prostu zamknąć. No ale już olbrzymie nakłady poczyniono, dlatego zmieniono jej nazwę z kopalnia sól potas na kopalnia soli kamiennej i od 1956 roku ruszyło to wydobycie soli kamiennej właśnie. I proszę Państwa, już lata 70. do połowy lat 80. wydobycie roczne to 1,5 miliona ton. Jednak okazała się być potrzebną ta kopalnia. No dzisiaj zeszliśmy głębiej. To wydobycie jest bardziej utrudnione i bardziej kosztowne. Dlatego też zdolności wydobywcze praktycznie spadły o połowę. Dzisiaj rocznie kopalnia jest w stanie wydobyć na powierzchni gdzieś 700-800 tysięcy ton soli. Proszę Państwa, dlaczego nastąpiła ta pomyłka geologiczna? Otóż jak to złoże było ku powierzchni wypychane, to ono nie szło tak fajnie równo, tylko poszło w ten sposób, że jedna strona tego złoża poszła dużo, dużo szybciej i zostało to przerzucone i ustawione pod kątem 80 stopni. I tak całe złoże jest ułożone. Jak przeszły otwory badawcze, to ta miąższość pozorna wyszła olbrzymia, zadecydowano o budowie kopalni, a później roboty górnicze wykazały, że to tylko wąski pas tej soli. Później Państwo zobaczycie właśnie tą granicę między jedną solą a drugą solą, właśnie ustawioną tak pod kątem 80 stopni. Także przez taką niewielką geologiczną pomyłkę mamy dzisiaj olbrzymią kopalnię soli w Kłodawie. Zapraszam dalej. Która Pani była zainteresowana, jak to się drąży, te chodniki? A teraz Pani uważnie słucha. Proszę Państwa, zainscenizowany przodek górniczy. On tak wyglądał jeszcze na koniec XX wieku. Dzisiaj to troszeczkę już inna bajka. Tu jeszcze mamy wiertarkę ramową, czy ładowarkę pneumatyczną o niewielkiej wydajności. Dzisiaj wjeżdża olbrzymia wiertnica, bardzo szybko odwierca te otwory strzałowe. W otwory strzałowe jest wkładany materiał wybuchowy. Uzbrojone jest to zapalnikami. Zapalniki za pomocą drutów podłączone pod linię strzałową. I tutaj proszę popatrzeć, takie dwa druty to jest przodkowa linia strzałowa, dochodzi do przełącznika zwanego zwieraczem, ten też już zabytkowy, a dalej już stała linia strzałowa wychodzi aż na powierzchnię. I ponieważ mamy tutaj tak zwane centralne strzelanie z powierzchni, jak już dyspozytor kopalni wie, że nikogo pod ziemią nie ma, ani jednej osoby, wtedy dopiero daje znać osobie odpowiedzialnej za strzelanie i ta na zapalarkach z powierzchni podaje prąd na linię strzałową. To jest strzelane rejonami kopalni i w takich miejscach jak to skała zostaje skruszona. No i mamy postęp. 2 metry przesunęliśmy się na jedną zmianę. Tak? Po przewietrzeniu zjeżdża kolejna zmiana. I ten urobek zbiera i cały cykl powtarza. W tej chwili kopalnia pracuje na 2 zmiany. Trzecia zmiana jest zmianą taką tylko utrzymania ruchu. Proszę Państwa, nie wszystkie materiały wybuchowe możemy używać, bo chcemy zachować czystość soli. Tu firma Nitro R, gdzie kopalnia się zaopatruje w te materiały wybuchowe, pokazała nam cały asortyment i na początku umieszczone są dynamity, bardzo silne materiały wybuchowe, ale one są skonstruowane na bazie nitrogliceryny. No niezbyt przyjaznej dla organizmu ludzkiego, a my mamy stosować ekologiczne materiały. Dla nas produkują materiał wybuchowy o nazwie amonit. On jest skonstruowany na bazie saletry. Do inicjacji zapłonu zapalniki elektryczne. Popatrzcie Państwo, taka ciemna skała. Jak myślicie Państwo, czy to jest skała solna?
4: Nie.
1: Nie? To jest skała solna. To jest skała solna, ale zanieczyszczona jest iłami. I proszę Państwa, taką skałę nazywamy zuber. Ktoś z Państwa słyszał już taką nazwę gdzieś?
3: No.
1: Woda zuber w Krynicy Górskiej. Cóż ma wspólnego ta woda zuber z tą skałą? Tą skałę sklasyfikował polski geolog Rudolf Zuber i też odwiercał pierwsze studnie w Krynicy. Dlatego i ta woda, i ta skała nosi jego nazwisko. Ta skała zawiera tak od 15 do 75% chlorku sodu, czyli tej czystej soli kuchennej. Ale dla nas stanowi skałę nieużyteczną. Z tego względu, że my w Kłodawie soli nie ważymy. Młodzieży, co to jest ważenie soli? Nie wiecie?
0: gotowane.
1: Stawiamy na wadze i ważymy, tak? Tak, jak stawiamy na wadze i ważymy, to zapisujemy przez samorzet, a jak ważymy sól, to przez RZ. Czyli taką skałę jak tą możemy skruszyć, rozpuścić w wodzie. Te cząsteczki nierozpuszczalne, w tym przypadku tu są iły, osiądą na dnie. Sól się w wodzie rozpuści, już wtedy mamy solankę. Przelewamy do czystego naczynia, poddajemy procesowi gotowania, czyli ważenia. Var gorąco. I woda wyparowywuje, a na dnie pozostaje czysty chlorek sodu. 99,9%. I taką sól najczęściej Państwo kupujecie w sklepach. Sól ważoną, ponieważ największym producentem soli ważonej w naszym kraju są inowrocławskie kopalnie soli z zakładami sodowymi w Janikowie, w Mątwach. Proszę Państwa, cóż tam ciekawego dodane jest do tej soli ważonej? Jod wielkimi literami, a na zgrzewce to jest napisane? Zawiera antyzbrylacze. Żelazo, cyjanek, potasu. To niedawno uważany za taką neutralną substancję. No ale zaczynają się już głosy podnosić, że jednak w spotkaniu z kwasami żołądkowymi może wydzielać się czysty cyjanek. No a że soli niedużo spożywamy, no to też od razu się nie zatrujemy. No w kłodawie do soli spożywczych nie dodawany jest antyzbrylacz, dlatego często na półce sklepowej ona już jest twarda, skamieniała, wystarczy ją lekko trącić, rozsypie się i jest pełnowartościowa. Proszę Państwa, nie wiem też, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że idziemy od szybu, jak do tej pory nie było obudowy górniczej.
2: Tak, zwróciliśmy na to uwagę.
1: Szczególnie na to uwagę zwracają turyści, którzy przyjadą z południa Polski, którzy mają większy kontakt z kopalniami i zawsze mówią, albo mój dziadek, mój wujo czy szwagier pracował w kopalni i on zawsze twierdził, że każdy metr musi być podparty, inaczej grozi to zawalenie. Zgadza się, ale na południu kraju przede wszystkim mamy kopalnie na złożach pokładowych, czyli jest pokład soli czy pokład węgla, a nad tym jest inna skała, w której gromadzą się naprężenia. No i trzeba to podpierać, żeby to się wszystko nie zawaliło. A my jesteśmy w złożu wysadowym. Wszędzie dookoła nas jest jednolita skała, skała solna, a mówiliśmy sobie, że skała solna jest jaką skałą? Miękką, plastyczną, więc nie gromadzą się tam żadne naprężenia i nie notujemy tu obwaleń, jakichś zawałów. Górnicy kilofami, żerdziami zrywają tą skałę porwany przez wybuch, później robią taką gruntowną obrywkę. Tam, gdzie jest zwiększony ruch ludzi, żeby było bezpieczniej, młotami pneumatycznymi zrywają tą skałę do twardego. Stąd przez cały czas towarzyszące nam te zarysowania na stropach i o ciosach. Zapraszam.
4: Czy to też z tego względu na przykład tych już niewykorzystanych, już, czy wykorzystanych przestrzeni się nie zasypuje? Że nie trzeba, że to jest bezpieczne wtedy?
1: To też jest sprawa ekonomiczna. Raz, że górotwór jest bardzo stabilny, a druga sprawa, no jeśli coś nie trzeba robić, bo i tak to żadnych efektów nie ma.
4: No tak, czyli nie grozi zawalenie, więc podróż, nie ma konieczności.
1: Podsadzanie też kosztuje i to duże pieniądze. I jeszcze mamy ten zuber, przypomnę, zawiera od 15 do 75% chlorku sodu. Granica warstw. Popatrzcie Państwo, to co ja Państwu mówiłem, że całe złoże jest położone pod takim kątem, 80 stopni i tu ładnie to widać. A już za tą granicą mamy sól szaro-różową. Jest to sól najmłodsza w tym wysadzie solnym, czyli czwarty cyklotem. Datuje się ją na około 250 milionów lat, a nazywamy to solą cechsztyńską, bo z tego okresu geologicznego pochodzi. Sól biała i szara to sól starsza, najstarsza, datowana na około 260 milionów lat. Proszę Państwa, w Wieliczce czy w Bochni występowała sól mioceńska, mająca 12 do 15 milionów lat, w takich granicach mniej więcej, i w większości jest to taki ciemny zuber. właśnie tą skałę górnicy odspajali, tworzyli z tego tak zwane bałwany, czyli coś na kształt walca, żeby łatwiej można było dotoczyć, przemieszczać. Później wyciągali kołowrotami na powierzchnię, gdzie odbywało się to ważenie soli, uzyskiwanie czystego chlorku soli. Ale również w Wieliczce występowała tak zwana sól przybikowa, bardzo czysta, prawie że idealny kryształ solny. I dlatego też średniowieczni górnicy nosili przy sobie skórzane takie sakwy wielkie, żeby tą sól, jak znajdą, odkładać. Ponieważ sól w tamtych czasach była bardzo drogą. Uncja soli kosztowała uncję złota. Proszę Państwa, wcześniej legiony rzymskie, żołd, miały wypłacane w soli. Także sól była środkiem płatniczym. No mało kto znał smak soli, tylko najbogatsi mogli poczuć smak soli. Tych biednych nie było na to stać. No dzisiaj nam ta sól bardzo spowszedniała i za parę groszy kilogram mamy i cieszymy się, że możemy te potrawy troszkę posolić. Proszę Państwa, żeby Państwu teraz uzmysłowić, jak długo musiało powstawać to złoże. Żebyście to zobaczyli na własne oczy. Popatrzcie Państwo, geolodzy przeliczyli te warstwice. Od tego znaczka do tego znaczka jest 100 lat w czasie odkładania się tej soli. Tu kolejne 100 lat. Widocznie było chłodniej. Tu zaburzenie w postaci anhydrytu, a później z taką miarowością około 1 metra ta sól się odkładała. I chociażby na tym niewielkim odcinku, jak sobie Państwo teraz przeliczą, te znaczki między każdym 100 lat, no to sporo tych wieków potrzeba, żeby ta sól się odłożyła. Proszę. Plecami postać skarbnika, czyli ducha kopalni, który opiekuje się całym złożem, opiekuje się też górnikami. Tak właśnie go widywano jako starego sztygara z długą brodą, z kilofkiem sztygarskim, z lampką górniczą. Jest bardzo stary, ma ponad 250 milionów lat na karku. No jak powiedziałem, opiekuje się tutaj nami przez cały czas. A tutaj w gablocie, proszę Państwa, zdjęcia z początków istnienia kopalni. Na środku dwa zdjęcia górników z końmi. Te konie tu również pracowały jako siła pociągowa blisko 10 lat. One stajnie miały na powierzchni, codziennie zjeżdżały. Po zakończonej zmianie wyjeżdżały na powierzchnię. Nie jak w innych kopalniach, że zostawały już na całe życie, tylko codziennie były wożone. To było podyktowane centralnym strzelaniem. Nie chciano tych koni tutaj w tych przerwach, gdzie nie było górników pod ziemią, pozostawiać

na wozach. Jak było więcej niż 5, zatrzymywał się i ani go prośbą, ani groźbą nikt nie ruszył. Jeśli górnik mu odpiął, on usłyszał, że coś tam, jakieś działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zatem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł pod szyb. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący Pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Nowrocławia i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich. Kłodawie jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV, XVI. Liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10,9 kilometrów na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku koła na piątek, idąc właśnie za Przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę, dlatego ocalał. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa jałowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę jałowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak.
Proszę Państwa, w tym wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła

0: Po sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipciak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął, a że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu. Ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów. Wyjdą tutaj do przodu. Śmiało, śmiało. Zapraszam cię. Fajnie, zadam wam jedno pytanie. Tak na wstępie. Jesteście odważni?
1: Tak.
0: Fajnie. Słuchajcie państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gnieździe.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
3: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Ale jak będziemy szli dalej, to też państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach. No i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie, kochani, ja was tutaj do przodu poprosiłem. Już pytałem, czy jesteście odważni. Potwierdziliście, że tak. Ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce. Przybył tu do nas gość z Transylwanii. My chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no, mieliśmy go troszeczkę dosyć. Niestety nie dało się. Zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie ceni w swoim jadłospisie.
4: To co, dzieciaki, idziecie?
1: Tak.
0: Dalej jesteście odważni? No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za wami idą panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a panowie zamykają grupę, w każdej chwili gotowi do
5: Zatrzymania uciekających.
0: Tak jest, albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę Państwa, pójdziemy dalej. Jednego z Panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze?
6: Dobrze.
0: Dziękuję, proszę bardzo, zapraszam. Szerik, czy ktoś tam nie hapnął?
4: Krwi nie wyssał Dracula.
7: Pytałem, czy ktoś wie, ile stopni
8: tu. A pan wie?
7: Policzyłem, czyli
0: zgadza się. Dobrze, pan policzył.
7: Nie, tak teraz jest, bo mówię wysoko
0: stopni. Proszę Państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce. Zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko Państwu opowiem, czemu tu tak wysoko i co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę Państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych, wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników, a tam pod szybem widzieliście Państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urobku o pojemności 3 m3, koleba, czyli taka wywrotka, i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane, pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko na daną robotę, podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę Państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
9: Ja mam pytanie, te samochody jak są zasilane? Co znamy silniki spalinowe?
0: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone.
9: Aha, czyli...
0: O, Misiek, nie wchodź mi pod nogi, dobrze?
9: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji te spaliny wszystko.
10: Te wagoniki się przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
4: Trochę tak.
10: Podziemia, nie?
0: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince i z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana Sex Mafia.
10: A to Bielice było, nie?
0: Tak, w Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić. A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u góry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
5: Te pagoniki to wożą pracowników tego.
0: Ciągnięte są przez lokomotywę.
5: Aha, ona jest też zmajnowana.
0: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, aha, ewentualnie trakcyjne.
5: A bo widziałem właśnie, w tym momencie była taka trakcja.
0: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
4: Pełen komfort.
0: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych, stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak, jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej. Już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej. W dalszym ciągu tam trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne. Niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów. No ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy? Tylko i aż, tak? Niewiele. No ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu.
11: Proponuję przejść z szybem wentylacyjnym. Jak jest to wykonane?
0: No normalnie był strzelany ten chodnik.
11: Czyli też tak, jest chodnik.
0: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 kilometra wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
11: No to jest.
0: Bo szyb Chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb. Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest bule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi, tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadamy. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia. Komory solne. Szerokość 15 metrów, wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych i te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna, dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzydzielane półkami ochronnymi, sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-21% złoża. Reszta musi pozostać w formie filarów, półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie. Od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 wojewódzki konserwator z Poznania tą część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert, koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała 4 pory roku Vivaldiego Wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagrali najgłębiej pod ziemią. 2 miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną akademię barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te akademie barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby na powierzchnię, trafia to do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana, to co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek. Często gdzieś głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej w las. Jakbyście Państwo kiedyś zwiedzali Wieliczkę, to też zwróćcie uwagę, po czym spacerujecie. Część Wieliczki jest również wyłożona naszą kłodawską lizawką. Sól spożywcza. Proszę Państwa, udział soli spożywczej w całej produkcji to jest niecałe 2%. No niewiele tej soli spożywamy. Zresztą dawka dzienna soli to powinna się zamknąć w 5 gramach. Czyli taka łyżeczka od herbaty we wszystkich potrawach. I jaką mamy sól?
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Mamy sól spożywczą białą, różową, jodowaną, niejodowaną, drobnoziarnistą, gruboziarnistą. I z takiego asortymentu możecie Państwo sobie teraz wybierać. Co kto lubi? Sól jodowana. Sól jodowana, no jest takie prawo w Polsce, że opakowania do kilograma, od najmniejszych opakowań do kilograma soli spożywczej muszą być jodowane. To jest nakaz ministra zdrowia. Dbając o nasze tarczyce, prawda, nakazał jodowanie soli. No ale niektórzy z Państwa chcieliby soli niejodowanej, chociażby do przetworów, tak? Bo wszyscy uważają, że lepiej się te przetwory przetrzymują w soli niejodowanej. Dlatego też kopalnia, wychodząc Państwu naprzeciw, zmieniła nazwę z soli spożywczej na sól do przetworów i zwiększyła opakowanie do 1,1. No i wtedy już tą sól nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
12: Nigdy nie widziałam różowej waszej soli. A ja nie. U nas tylko właśnie tak jak Pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
0: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu, może troszeczkę więcej, wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć. Także jak Pani będzie chciała, to różową sól może Pani sobie kupić spożywczą.
12: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach. Tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
0: No tak. Czyli pakistańska sól,
12: no
0: i sól jest polska, kłodawska, jedna i druga jest różowa. Bo my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
12: Zdecydowanie.
13: Zdecydowanie, bo polska.
0: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
12: Nie różowej, tak jak pytałam pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
13: Nie, jest, można kupić. Znaczy nie zawsze.
12: To znaczy my na wsi mieszkamy, także może i u nas nie ma.
0: Tak, jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1 stopień. A dodatkowo jeszcze ta skała ma swoją temperaturę pierwotną i na tym poziomie ona tak dziś się kształtuje około 24 stopni. Więc to ciepło z tych skał również promieniuje tutaj do tych wyrobisk. Tam, gdzie pracują górnicy jeszcze głębiej, to ta temperatura jest wyższa. Tam gdzieś 25 stopni, jest 26 stopni. No i skała też ma tą temperaturę pierwotną wyższą. Proszę państwa, z okazji tej mszy świętej barburkowej, o której państwu wspomniałem w 2007 roku, ona się odbyła. Miejscowi artyści, samoukowie, co podkreślam, namalowali obrazy. Postać Jana Pawła II namalował były pracownik kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga błogosławiąca górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż, wysadzane wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarza. I proszę państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól. Ale nie musicie państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Tam, przechodząc, takie mijaliśmy wielką tamę i tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione, no, bo tak się nie więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
10: Aha. I też jakby ktoś się zgubił, to by ze strachu się potropił. Tak samo by gdzieś się odłączył, nie? Żeby tak trafić do samego
0: drogi. Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
14: No, ale... A pan się nigdy nie
4: boi. Skarbnik go pilnuje.
15: Oprócz kartu zgasłby się pampersy.
0: Proszę bardzo.
4: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych, które też robicie, też są w sklepie.
0: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
4: Albo są różne wielkości, bo
0: tak,
4: pamiętam...
0: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
14: A te lampy, przepraszam, to na czym pomagają? Właśnie też je widziałam, koty przy nich leżące.
0: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
14: Czyli
0: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
4: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, rozgrzewający takie.
0: Wieczorem posiedzieć.
4: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze, panie Sławku, pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, czy dopiero po
0: wojnie? W czasie przedwojennym tylko właśnie profesor tak, Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty, jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odbiór w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam wiercono. Dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
4: No to czyli, ogromne pokłady też były tam.
0: Potwierdza się to, że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 kilometrów, zapewne jest
4: prawdziwe.
0: Prawda, tak.
4: Czyli to po tym, po czym stąpamy, to też jest sól, to nie jest skała.
0: Tak, to jest sól, z tym, że no tu tyle tysięcy turystów, jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
4: Wygląda jak już, jak skała prawie.
0: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich.
4: No widzę właśnie, także to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też, powiedzmy, tą sól do innych krajów? Odkus.
0: Tak wygląda urodek. Są i skały jakieś, ale generalnie większość jest...
4: To sól.
0: Tak. Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy. Mhm. W tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy. Ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
4: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport już kołowy, tak? Już ten,
0: tak, tam już
4: nie jeżdżą z torami.
0: Transport kołowy, już
4: ładowarki, tak, wszystkie.
0: Tutaj widzimy, że plątanina szyn.
4: Tak.
0: A tam
4: to
0: już
4: to utrudniałoby po prostu tam wydobycie w tym, podejrzewam też.
0: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba budować całej tej infrastruktury kolejowej. Przejdziemy na drugą stronę.
4: Dobrze.
0: Tylko maszyna na własnych kołach się porusza. Zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół, w warsztacie złożone z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników, one tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
4: Na pewno słuchaczy by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane, czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod...
0: Pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, bo zjeżdża się, naraz ustawione są wózki z solą, to jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły.
4: Tak.
0: To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych, czy...
4: No właśnie, bo ona ma...
0: Budują te groty solne.
4: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
0: No i dochodzimy już do szybu. Będziemy teraz jechać
4: wracać na powierzchnię.
16: Pani nam zrobi?
17: Pewnie.
16: teraz?
0: Wszyscy, nikogo nie zgubiliśmy.
4: Nikogo nie zgubiliśmy, nie. No to jedziemy do góry.
0: Ta sama prędkość, co i przy zjeździe 6 metrów na sekundę.
4: Teraz przyspieszyła. A gdzie było to światło? 450 metrów?
0: Na poziomie 450. To za chwileczkę dojedziemy.
4: A o, teraz? Ja nie zwróciłem uwagi wtedy. Jesteśmy na górze.
0: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy Państwo są zadowoleni?
4: Oczywiście.
0: No to
4: bardzo.
0: No to się cieszę.
16: Stara nauczycielka udaje szóstkę.
0: Dziękuję bardzo. Proszę.
4: Super, naprawdę fajna była wycieczka. I...
0: Proszę, zapraszam, usiądziemy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, tam jest lampownia, każdy ma swoją lampę. Ja już Państwu podziękuję za te wspólnie spędzone chwile tam pod ziemią. Teraz przejmie Państwa mój kolega Zbyszek, tak? Państwa podprowadzi pod sklepik, pokaże, gdzie możecie się zaopatrzyć w sól, jak i pamiątki. Ale jeszcze, żebyście nie mówili, że byliście w kopalni soli, no i a sól musieliście sobie kupić, no to podarujemy Państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gratis.
4: No to pięknie, dziękujemy.
16: Górki będą na pewno dobrze smakowały.

0: Chcemy przedstawić Wam dzisiaj firmę Woodplast. Mamy na naszej antenie gościa, pana Przemysława Kyrcza. Panie Przemku, czym się pan zajmuje w firmie Woodplast?
1: Witam Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o naszej firmie. Ja od jesieni 2022 roku zajmuję się budową sieci sprzedaży, pierwotnie w Polsce.
0: Tak.
1: A aktualnie od nowego roku europejskiej sieci sprzedaży dla naszej firmy.
0: Czyli rozszerzacie tą sieć nie tylko tutaj u nas w kraju, ale także w Europie.
1: Zdecydowanie tak. Jakby w procesie produkcji, technologii doszliśmy do tego, że wiemy, że nasze deski są dość niezwykłe i takiego produktu na rynku europejskim, a no, tak trochę górnolotnie powiem, na rynku światowym nie ma. Mhm. Jedna z naszych kolekcji jest naprawdę absolutnie wyjątkowa, o czym później. No, chcieliśmy, że tak powiem, mieć możliwość zaprezentowania tych produktów troszkę, no, troszkę szerzej. Tak. Wiąże się to też z tym, że z uwagi na szerokość geograficzną, no, funkcjonujemy w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Tak.
1: Te wahania pogody, te falowania pogody, te okresy zimna, no, powodują, że chcielibyśmy jakby uniknąć przestojów produkcji i sprzedaży. Każda firma dba o to, żeby sprzedawać swoje produkty przez cały rok. I podjęliśmy

0: ubiegłym roku, wczesną jesienią, podjęliśmy pierwsze próby pozyskania partnerów na rynku hiszpańskim, no bo to jest rynek, który mamy nadzieję, że przyniesie nam jakby korzyści sprzedażowe z uwagi na to, że tam jest
1: inny klimat.
0: Inny klimat, praktycznie przez cały rok ciepło i że te nasze produkty będą w stanie tam funkcjonować. I równolegle, może w trochę mniejszym stopniu, ale równolegle też zabiegamy o rynek niemiecki, ale to, ten rynek już takich zachodnich Niemiec, tam gdzie też rzeczywiście te wahania pogody rzadko dociera. Może tak.
1: Panie Przemysławie, może zacznijmy troszeczkę o historii. Jak to się zaczęło, że firma Woodplast, może też i nazwa Wood, czyli drewno, plast, tak, coś plastycznego, prawda?
0: No, historia firmy sięga roku 2006. Jest to firma, której korzenie... To są korzenie ukraińskie i tego nie ukrywamy. Firma przeniosła się tutaj do Polski w związku z sytuacją wojenną, ale to też do tego dojdziemy. W 2006 roku dwaj bracia, Borys i Dimitri, podjęli pierwsze próby sprzedaży desek tarasowych, które znalazły się jakby w ich rękach zupełnym przypadkiem.
1: Tak.
0: Dimitri potrzebował do wykonania tarasu, dużego tarasu, na około 300 m2 desek tarasowych. Kupił te deski w Chinach. No, Chiny są jednym z największych producentów systemów desek tarasowych, kompozytowych na świecie. No ale chcąc kupić takie deski w takiej ilości, musiał kupić ich kontener, który jest około tysiąca metrów kwadratowych. No więc te 300 metrów wykorzystał w kilku. Złożył w kilku miejscach, w których potrzebował, a te 700 metrów jakby przekazał w ręce brata i powiedział: słuchaj, sprzedaj to, spróbuj. No i Borys, jako młodszy brat, podjął próbę sprzedaży tych desek. Jeździł osobiście, zdobywał klientów, jeździł z próbkami. To były deski też wysokiej jakości, bo też trzeba powiedzieć, że Chińczycy potrafią też wyprodukować produkt wysokojakościowy. Ale cenowo jest on zbliżony jakby do produktów europejskich. I takie próby sprzedaży tych desek trwały rok. Dopiero po roku prób zaoferowania, dopiero po roku gdzieś zaczęły się sprzedawać pierwsze deski. Idąc jakby za ciosem, Borys stwierdził, że aha, no to może da się z tego zbudować jakiś biznes. I zaczął zamawiać różne kolory, o różnej fakturze deski, też od tego dostawcy, który notabene jest aktualnie po tylu latach jakby współpracy, jako pierwszy kontakt chiński, jest jego przyjacielem. Przyjaźnią się nadal, spotykają się często czy na imprezach targowych, czy na różnych wyjazdach. Borys konsultuje się technologicznie, no bo jego przyjaciel ma dużo większe, dłuższe doświadczenie w takiej produkcji. I tak zaczęła się, że tak powiem, przygoda, powstała firma Woodplast właśnie. Nazwa to jest, jak pan już wspomniał, to jest pomieszanie wood, drewna, plast, czyli kompozytu, czyli elementów polimerowych, i te kolekcje rosły. Zaczęły być zamawiane coraz większe ilości, kolekcja rosła, firma rosła, urósł dział handlowy, dział marketingu, magazyn, biuro, i po kilku latach takiej sprzedaży, budowania takiej marki z produkcją zewnętrzną, właściciele podjęli decyzję o zbudowaniu własnej produkcji. Więc zakupili park maszyn, udoskonalili te maszyny, technologicznie uzbroili je w takie elementy, które pozwalają produkować deskę absolutnie inną, jeszcze raz podkreślam, niż te, które są osiągalne na rynku. No i tak powstała taka produkcja. Firma Woodplast do momentu wybuchu wojny stała się absolutnym liderem na rynku ukraińskim i rosyjskim. No, rynek rosyjski jakby z gruntu był rynkiem najbliższym, rynkiem dość zasobnym w pieniądz.
1: Tak.
0: Rynkiem podobnym, co by nie mówić, podobnym i kulturowo, i językowo, więc jakby stał się rynkiem zbytu. Firma posiadała własne biuro handlowe w Moskwie. No i tak firma osiągnęła naprawdę absolutne szczyty, jeżeli chodzi o sprzedaż. Inne firmy europejskie, producenci europejscy zwracali się z prośbą o dystrybucję swoich produktów właśnie do firmy Woodplast. No ale niestety przyszedł luty 2022 roku. Tak, i zmieniło się totalnie wszystko. Zmieniło się na tyle, że trzeba było tę fabrykę, to biuro opróżnić, ratować cały dobytek, ratować ludzi. Firma bardzo duży nacisk kładzie na relacje międzyludzkie, naprawdę. To są bardzo, bardzo życzliwi, spokojni, uczciwi ludzie. Mhm. I maszyny to jedno, natomiast wszystkich tych, którzy mogli, którzy chcieli, no bo zdarzały się takie przypadki, że niektórzy nie chcieli, a niektórzy nie mogli wyjechać, na przykład z Charkowa, bo tam była siedziba firmy. Charków jest miastem, które dostało jedno z pierwszych uderzeń
1: na początku,
0: w czasie rozpoczęcia tego konfliktu. Przenieśli częściowo, najpierw przeniesiono wszystko do Iwano-Frankowska, czyli w głąb Ukrainy. I tutaj rozpoczęto poszukiwanie miejsca, gdzie te firmy można prowadzić już poza granicę Ukrainy, no bo nie wiadomo, co się stanie. Nie wiadomo, kiedy ten konflikt dojdzie jakby też do tego miejsca.
1: Tak, do granicy zachodniej Ukrainy. Bo
0: ludzie się rozjechali. Ludzie się rozjechali. Mamy naszych współpracowników, bardzo wielu z nich pracuje zdalnie. Dział marketingu na przykład, który nie ma potrzeby, żeby się spotykał zbyt często, pracuje różnie. A to z Wysp Brytyjskich, z Paryża, ze Stanów Zjednoczonych, z Turcji. Wszędzie tam, gdzie ludzie mieli możliwość, chęć przebywania, no to tam się, że tak powiem, relokowali. Mhm. Część z nich została nadal w Iwano-Frankowsku, tam jest biuro i dział handlowy ukraińskiej firmy. Dział polski powstał tutaj, przyjechali właściciele i szefowa działu handlowego, Oksana, moja bezpośrednio przełożona i członek zarządu firmy i strateg, można powiedzieć. Ona jest jednym z trójki, czyli bracia Dimitri i Boris i Oksana, to jest jak zarząd firmy. I tutaj zaczęto jakby próby właśnie produkcji. Najpierw typowo na rynek ukraiński, bo mimo trwającego konfliktu, to jednak te obszary, które nie są objęte bezpośrednio konfliktem, nie są zagrożone na ten moment, nadal funkcjonują normalnie, żyją, budują, konstruują swoje tarasy z naszych desek. Oddział moskiewski został przeniesiony, relokowany do Kazachstanu i tam zaangażował się w budowę rynku na terenie Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, czyli wszystkich okolicznych krajów. No a ja w październiku 2022 roku rozpocząłem pracę w firmie i budowę budynku pierwotnie polskiego, no aktualnie właśnie...
1: A teraz zachodniego.
0: Zachodniego, tak, to trochę za moją namową. Ja w czerwcu sobie obmyśliłem taki plan ekspansji, tak trochę powiem górnolotnie, ekspansji na rynek hiszpański, właśnie z uwagi na to, żeby fabryka, produkcja, która funkcjonuje tutaj w Polsce, nie miała przestojów żebyśmy mogli oferować, sprzedawać nasze produkty głębiej w Europie. Słodko-gorzka trochę historia.
1: Tak to wygląda w tych naszych czasach teraz.
0: No niestety. Natomiast tak, wracając do moich współpracowników, jeszcze raz powiem, że to są naprawdę bardzo spokojni, uczciwi, bardzo przyjaźni ludzie. To są ludzie, którzy nie wzięli grosza pomocy. Dzieci chodzą do polskich szkół, oni mają zamiar tutaj zostać, tutaj stąd prowadzić swój biznes, uważając kraj nasz jako bezpieczną przystań i stąd jakby rozwijać się dalej.
1: Skoro już zaczęliśmy o desce kompozytowej, będziemy wdzięczni, jeśli pan przedstawi nam ten produkt, z czego on się składa, jak jest zbudowany, jak to produkujecie. Wiemy ogólnych informacji, że składa się on z jakiejś części drewna, tak, jakiejś masy drewnianej,
0: tak.
1: Plus wypełniacz kompozytowy, jakieś żywice, ale w praktyce jak to wygląda?
0: Więc tak, może też troszkę historycznie. Mhm. Kompozyt to jest materiał, który powstał po to, żeby, jakkolwiek to nie zabrzmi, żeby zachować funkcję drewna.
1: Tak.
0: Drewno jest materiałem naturalnym,
1: stosowanym
0: pięknym,
1: od zarania dziejów, tak.
0: Stosowanym, tak, dokładnie, od zarania dziejów do dziś stoją, przez kilkaset lat stoją budynki drewniane i mają się całkiem nieźle. Natomiast materiał drewniany, mimo swojego uroku i piękna, wielkiej możliwości zastosowania, jest materiałem, który ulega degradacji. Pod wpływem warunków atmosferycznych butwieje, pleśnieje, gnije i kompozyt jako materiał taki tarasowy powstał po to, żeby móc jak najbardziej zbliżyć się do natury. Składową tego kompozytu jest mąka drzewna, uszczelniona materiałem polimerowym, czyli pozbawiamy tego drewna, tak de facto, pozbawiamy tych niedobrych, że tak powiem, właściwości, czyli pozbawiamy go możliwości gnicia, pleśnienia, butwienia.
1: Czyli to, co może zrobić ta mikrobiologia, która niszczy drewno.
0: Tak, dokładnie. Mhm. Deski kompozytowe na całym świecie produkowane są właśnie zmieszanki wióra drzewnego, polimeru jakiegokolwiek, bo są różne polimery, bo jest, my produkujemy akurat z polietylenu i to polietylenu wysokiej jakości z HDPE. Najczęściej używanym materiałem do produkcji jest PCV, po górę jest no, nie do końca, w mojej opinii, nie do końca dobre. I do tego dochodzą różne mieszanki, tak? Czyli barwniki, no, żeby uzyskać odpowiedni kolor, czyli wiązania po to, żeby związać dobrze w procesie topienia tego polimeru, żeby dobrze go związać z tym wiórem, żeby nie dochodziło tam do pęcherzy, do jakichś przerw, żeby ten materiał, stabilizatory, filtry UV, po to, żeby to wszystko gdzieś nie blakło. Więc tych materiałów tam jest dość sporo. PCV w mojej opinii jest materiałem polimerowym niedoskonałym, dlatego że potrafi PCV jakby gorszego gatunku, potrafi emitować brzydkie zapachy, pod wpływem wysokich temperatur potrafi się gdzieś wykształcać, pod wpływem niskich temperatur dochodzi do dużego skurczu tego materiału i potrafi samoistnie pękać. To dzieje się w przypadku desek tak zwanych marketowych, czyli tych tanich.
1: Tak.
0: Jest to materiał bardzo, bardzo nietrwały. Mam przykłady prywatne. Moja fryzjerka, która mówi, że kupiła w jednym roku, kupiła w markecie deski tarasowe, położyła sobie taras na działce, przyszła i mówi, że w zimę zniszczył, bo przyszła i wszystkie deski były pęknięte. No nikt mnie nie zniszczył, dziadek mróz ewentualnie. Bo przyszła niska temperatura, ta deska słabej jakości dostała dużego skurczu i samoistnie po prostu zaczęła pękać. No tak się dzieje z materiałem słabej jakości. Nasz produkt jest produktem wysokojakościowym, produktem klasy premium. Cenowo, marketingowo, sprzedażowo jesteśmy na najwyższej półce. Nie jesteśmy najdrożsi, bo są droższe firmy. Jeżeli chodzi o sprzedaż de facto, ale jakościowo jesteśmy na najwyższej półce. Nasze deski składają się aż w 60% z wióra drzew liściastych. Wybraliśmy gatunek drzew liściastych, który jest mocno trudno dostępny, bo najwięcej, jak wiemy, przerabia się
1: drzew
0: sosny i świerka. Mm-hmm. Natomiast my chcieliśmy uniknąć i taki materiał stosowany jest w większości firm, czyli wiór sosnowy i świerkowy, bo jest najbardziej osiągalny i jest najtańszy. My korzystamy z drewna drzew liściastych, dlatego nasze deski mają absolutnie niezwykłą i bardzo dużą trwałość. Przez to, że jest to drewno drzew liściastych, pozbawiamy go żywic.
1: No właśnie.
0: Żywic, które mogą powodować pod wpływem zmiany temperatur, a szczególnie nagrzewania, które mogą powodować rozwarstwianie się takiej deski na przykład. Dlatego stosujemy drewno drzew liściastych i to też jakby w dwóch gatunkach, bo nasze deski jasne produkowane są na mące brzozowej, czyli białej drewna,
1: tak.
0: Po to, żeby uzyskać jakby ten efekt jak najbardziej biały. Deski ciemne tutaj już jakby nie musimy sortować, nie musimy wybierać. Wybieramy albo klon, albo olchę. Tak naprawdę to, co jest dostępne. Dębina jest dostępna najmniej, jest najdroższa, aczkolwiek byłby to najlepsza mąka dla nas, no ale niestety na słabą dostępność jest mało osiągalne, jest bardzo droga, co jeszcze podrożałoby koszt produkcji, a później finalnie sam produkt. Dostępność tej mąki też nie jest łatwa, bo my ściągamy mąkę na przykład z Włoch. Z dwóch powodów. Po pierwsze, że mamy tam pewne źródło dostaw, takie, które dostarcza nam mąkę taką, jakiej potrzebujemy. My potrzebujemy mąki odpowiedniej frakcji, czyli długości i odpowiedniej wilgotności. Każda partia produkcyjna, która do nas przychodzi, jest sprawdzana przez laboratorium wstępne. To jest laboratorium, które bada surowiec przychodzący po to, byśmy utrzymali jakość naszej produkcji, żebyśmy mogli gwarantować te 25 lat za nasze deski, bo taka jest gwarancja na deski lite. Drugim materiałem w proporcji 30% jest HDPE, czyli to jest polietylen pochodzący z recyklingu pierwotnego, czyli nie z wtórnego któregoś z kolei, tak. Po to, żeby był czysty. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten polietylen był przerobiony z opakowań spożywczych i kosmetyków. I tu mamy 30 i 60, czyli mamy 90%
1: masy.
0: Składu i masy. Całe 10% to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo w zależności od rodzaju deski, to jest od 10 do 12 dodatkowych składników i materiałów, które są w małych proporcjach. I to są właśnie, to są materiały takie, które pozwalają na wiązanie, szczelne wiązanie drewna z polimerem, to są filtry UV i jeszcze kilka innych materiałów, o których nie do końca mogę mówić, bo to jest tajemnica
1: technologiczna.
0: Technologiczna firmy, tak. I te wszystkie materiały są wspólnie mieszane w odpowiednich proporcjach. Oczywiście mamy maszyny, które sami zbudowaliśmy, które mieszają, przygotowują taką mieszankę do produkcji. Te maszyny wszystkie mają obłożenia filtrami węglowymi, wodnymi i tak dalej. My w naszej produkcji, mimo że to jest przetwórstwo polietylenu, polimeru, nie emitujemy nic do atmosfery. Biała para wychodzi na samym końcu rury, która biegnie przez całą halę produkcyjną. Nie ma emisji szkodliwych czynników. Mogę powiedzieć, może to zabrzmieć dziwnie, no bo przerabiamy polietylen, przerabiamy polimer,
1: tak,
0: że my mocno przyczyniamy się do ochrony środowiska. Drewno, czyli ta mąka drewna kiwana do produkcji, jest materiałem wtórnym z przetwórstwa drzewnego dużego, czyli z tych cięcia tych belek, desek i tak dalej, powstają te wióry. Nie są ścinane, nie są rozdrabniane całe drzewa. Polietylen, który powstaje z recyklingu, czyli z przetwórstwa wtórnego materiałów opakowaniowych. I powiem tak, nasza deska jest w 100% z materiałów z recyklingu i odwrotnie, w 100% nadaje się do ponownego recyklingu. Nie emituje, nie będzie się rozkładać dziesiątki, setki lat. Więc jest to materiał, uważam, że jest to materiał ekologiczny.
1: Na pewno, to bardzo cenna uwaga. Panie Przemku, ja tak sobie tutaj myślę, bo też używamy deski kompozytowej, to znaczy mamy ją od państwa od września i są z niej zrobione schody i bardzo dobrze się sprawuje, dlatego że przede wszystkim nie trzeba jej jak normalnych desek lakierować, nie ulega tutaj, jak pan wspomniał, rozkładowi. Nie ma tutaj takiego ryzyka, że pokryje się gdzieś tam pleśnią, grzybem i tym. Nie trzeba jej impregnować w żaden sposób. Zwykłych desek nie możemy wszędzie zastosować, bo tam, gdzie są rzeczy związane z wodą, czyli nie wiem, baseny, jakieś pomosty.
0: Mariny, nabrzeża, platformy, mola, tak.
1: Tam nam drewno zbyt długo nie wytrzyma, a tutaj te wasze produkty można z powodzeniem zastosować i będą sprawdzały się przez wiele lat.
0: Zdecydowanie tak. Tym bardziej deska, którą macie państwo okazję testować, korzystać, to jest deska, nasza deska Lita, która ma jeszcze jedną funkcję o której mówiłem, że takich desek nie ma w Europie ani na świecie. Naszą deskę można cyklinować. Jeżeli dojdzie do jakiegoś znaczącego uszkodzenia mechanicznego, różne rzeczy dzieją się na tarasach. Użytkownicy mają, nie wiem, metalowe komplety wypoczynkowe, stoły, fotele i tak dalej. Dojdzie do zarysowania. Dzieci porysują pisakiem. Takie rzeczy też się zdarzały.
1: Coś spadnie ciężkiego, różne rzeczy mogą się wydarzyć.
0: Zwierzęta biegające po tarasie. Uporczywe plamy, których nie zmyjemy zaraz, bo każdy materiał ma jakby swoje wady. Krew, która jest chyba jednym z najgorszych zaplamiaczy, nazwijmy to,
1: tak,
0: takich materiałów. Tłuszcz, który wsiąkł, wysechł wręcz po grillu na przykład, który wręcz wysechł na takim tarasie. To są zaplamienia, które czasem ciężko usunąć, a czasem nie da się ich usunąć. Po prostu, bo jeżeli krew zaschnie na takiej jasnej desce, będzie ją naprawdę bardzo ciężko usunąć. Keczup, który ma w swoim składzie niestety barwniki również. Jest kilka takich materiałów. Natomiast deski lite, nasze pełne, można cyklinować nawet miejscowo, czyli drobnym papierem 80, o gradacji 80, miejscowo, w jednym kierunku, żeby nie robić kółek, miejscowo można taką plamę, takie zaplamienie, takie uszkodzenie mechaniczne można łatwo usunąć. Przykładem takim bardzo ekstremalnym jest klient, nie z Polski, w Polsce nie ma takiej, nikt nie trzyma, czy nie korzysta z pralek na tarasie.
1: Tak.
0: Klientowi, który korzystał z naszego tarasu, zapaliła się pralka. Doszło do zwarcia, zapłonęła pralka, stopiły się elementy plastikowe i te elementy plastikowe wżarły się trochę w tę deskę. On zadzwonił do naszego partnera, nasz partner zadzwonił do nas, że potrzebuje po prostu wymiany desek, bo taka i taka sytuacja. I nasz dział technologii powiedział, słuchaj, do tego klienta, słuchaj, przecież Czyli tak spisały już na stratę te deski. Spróbuj je zeszlifować. Mhm. Człowiek wziął ręczną maszynę do cyklinowania, taką małą, niewielką, i zaczął to szlifować. Finalnie nie kupił tych desek, dlatego że doprowadził ten taras do stanu pierwotnego, do użytku. Oczywiście po takim pierwotnym szlifie ślady gdzieś zostaną najpierw, ale później po myciu takiego tarasu, bo to są tarasy, które można myć wszystkim, czy myjką, czy mopem, czy ścierką, czymkolwiek, to ten ślad, że tak powiem, z czasem zanika. Będzie troszkę lekko jaśniejszy, troszkę bardziej matowy, ale on się później dostosuje jakby już do całości i będzie niewidoczny. I to jest funkcjonalność, której inne deski innych producentów nie mają. Drugą funkcjonalnością, i to jest jakby nasza chęć zbliżenia się do natury, jest to, że w tych deskach pełnych właśnie nie ma powtarzalnego wzoru. Każda deska jest indywidualna, każda jest totalnie inna. Mamy taki proces produkcji objęty rzeczywiście dużą tajemnicą, że nawet ten chiński przyjaciel naszego, jednego z naszych szefów, nie wie, jak to zrobić. Te deski naprawdę są sztuka w sztukę, są inne. No i z uwagi na to, że mamy produkcję w Polsce, bo wielu producentów mieniących się producentami w kraju nie produkuje tych produktów tutaj w kraju, ani nawet w Europie. To jest tylko marka, która funkcjonuje na rynku polskim, ale produkcja jest na wschodzie, w dalekim wschodzie. Mamy możliwość wyprodukowania, oczywiście przy spełnieniu pewnych warunków ilościowych, mamy możliwość wyprodukowania deski pod indywidualny kolor. Jeżeli ktoś sobie wymarzy deskę silną.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Różową?
1: To taką dostanie.
0: Zrobimy próby. Po akceptacji inwestora zrobimy taką deskę. Tak. Mamy takie możliwości. Robiliśmy już deskę indywidualną dla inwestycji w parku miejskim w Gdyni, gdzie poszła deska antracytowa pełna, której nie mamy w naszej standardowej kolekcji, ale z uwagi na zainteresowanie inwestora takim produktem wykonaliśmy, dostarczyliśmy, a nasz partner zamontował i ta deska sobie tam funkcjonuje na dużej powierzchni, bo to jest prawie 1300 metrów kwadratowych.
1: Sporo.
0: Więc tak, z uwagi na żywotność takich desek, no została wybrana. Te deski naprawdę mają bardzo, bardzo dużą żywotność i tą możliwość właśnie takiego refresha, czyli odświeżenia, dlatego są wybierane przez inwestorów.
1: Jeszcze zauważyłem taką właściwość, panie Przemku, na pewno pan się ze mną zgodzi, bo różne warunki mamy, trochę i mróz, i śnieg, deszcz. Te deski są bezpieczne, bo one są u nas akurat na schodach. Na zwykłych deskach no, można się poślizgnąć, ale też i to bezpieczeństwo z innej strony, myślę o możliwości. Drewno, prawda, pracuje mechaniczne, różne drzazgi się pojawiają. Ktoś coś tam zrobi, usiądzie delikatnie, czy dziecko, czy coś, to ta drzazga może wyjść, skaleczyć i później jest problem. A tutaj tego nie ma przy deskach. Bugan.
0: Nie ma niebezpieczeństwa jakby poślizgnięcia. Te deski mają oczywiście antypoślizgowość przebadaną. Badaliśmy je i aktualnie nawet badamy w Instytucie Techniki Budowlanej. Były badane przez Instytut Niemiecki jakby w zabiegach o rynek europejski musieliśmy jakby poddać testom i badaniom te nasze deski. Mają atest Państwowego Zakładu Higieny, czyli są bezpieczne dla otoczenia, mogą być stosowane. Nawet są używane w projektach przedszkoli, czyli tam, gdzie funkcjonują dzieci, czy na basenach krytych, odkrytych, więc tu jakby bezpieczeństwo higieniczne absolutnie. Drzask nie ma możliwości, no bo to jest materiał zabezpieczony tym polimerem.
1: Właśnie.
0: Nie łamie się, ma naprawdę dużą odporność. Metr kwadratowy takiej deski, naszej deski, potrafi znieść obciążenie około 460 kg na metrze kwadratowym, czyli naprawdę duże, spore.
1: Spore, tak, to prawda.
0: Tak, nie ma dużego ugięcia. Nasze deski, mówię tutaj o deskach Woodplast, o marce Brugan, to są deski, które mają bardzo mały skurcz, czyli to, o czym mówiłem kilka minut temu, ten skurcz zimowy, czyli przyjdzie duży mróz, ta deska rzeczywiście będzie się kurczyć, nie ma możliwości, żeby ona pękła, żeby strzeliła. Nie rozszerza się też tak bardzo. To powodują te dodatki i ten polimer, to HDPE najwyższej jakości powoduje, że te deski mogą być montowane naprawdę z małą dylatacją. To się bardzo klientom podoba, że nie ma dużych przerw między deskami.
1: No bo właśnie,
0: Bo jak pojedziemy gdzieś w Polskę, zauważymy, że tarasy przy hotelach, przy restauracjach, gdziekolwiek, mają naprawdę duże przerwy. Takie, że wpadną tam 2-5 złotówki na raz.
1: Tak.
0: U nas nie ma takiej możliwości. Ta deska może być montowana z dylatacją aż od 1 mm między deskami. To się bardzo klientom podoba. To się podoba, bo panie w obcasach mają bezpieczeństwo swoich kostek. Nie dojdzie do skręcenia kostki, obcas nie wpadnie między deski.
1: Dokładnie.
0: Ta antypoślizgowość, o której pan wspomniał, tak rzeczywiście to też jest zbadane. Też mamy to przebadane, mają wysoki współczynnik antypoślizgowości. No więc no, jest to produkt absolutnie bezpieczny, godny polecenia. Jakościowo no, pierwsza klasa.
1: Tutaj też musimy zwrócić uwagę na to, tak już na koniec, że aby zamontować odpowiednio te deski, to też trzeba użyć no, takich specjalnych stelaży, które są razem z nimi, prawda? Że nie możemy tego położyć na jakiejś tam powierzchni. No, o, mam tam byle co, beton, prawda, wylany, to położę sobie taką deskę. To nie to.
0: Nie. Deska musi być montowana na podkonstrukcji.
1: Mhm.
0: Podkonstrukcja może być wykonana albo z kompozytu. Produkujemy też takie legary kompozytowe.
1: Dokładnie.
0: Wysokojakościowe, bo polscy montażyści jakby uciekają od legarów kompozytowych, bo mieli do czynienia z legarem chińskim, który miał bardzo cienką ściankę i on się już łamał
1: przy montażu,
0: przy wkręcie. My mamy tą ściankę naprawdę bardzo grubą, ale mamy w ofercie również legary aluminiowe, a są też instalacje wykonane przez firmy na legarach drewnianych, ale z drewna egzotycznego, impregnowanego ciśnieniowo. Nie zaleca się montowania takich desek na legarach wykonanych ze zwykłych kantówek świerkowych czy sosnowych, dlatego że ta podkonstrukcja po pewnym czasie ulegnie degradacji, zgnije i ta deska, no może gdzieś, ten taras nawet może się gdzieś zapaść, tak?
1: Dokładnie, bo tak.
0: Jeżeli podkonstrukcja ulegnie degradacji, no to deska jakby sama w sobie nie dźwignie tego. Tak, i to jest montaż niewidoczny, nie ma tutaj widocznych wkrętów, nie ma tej niebezpieczeństwa, że widzieliśmy w Hiszpanii takie tarasy montowane z drewna, gdzie to drewno było przewiercane, montowane takimi śrubami. Drewno ulegało degradacji, szczególnie w obszarach nadmorskich, gdzie jest duża wieczność, gdzie jest niesiony piasek, który łupie wręcz te deski. I widzieliśmy wystające duże łby śrub z takiego tarasu. No to jest niebezpieczeństwo dla stopy.
1: No tak.
0: Obojętne, czy dorosłej, czy dziecięcej, jest to absolutnie duże niebezpieczeństwo. Tutaj tarasy, deski tarasowe, kompozytowe, są montowane na niewidocznych klipsach. To są klipsy, które się montuje właśnie do podkonstrukcji, do legara. Te deski są później dosuwane i montowane następne, kolejne. Tak, to jest jakby konieczność montażu na podkonstrukcji. Jeszcze zdarza się, że muszą być tarasy montowane na trochę wyższych wysokościach, w sensie muszą być troszkę wyższe od powierzchni. Tarasy wentylowane, no bo tak to się nazywa, i są montowane, ta podkonstrukcja jeszcze dodatkowo jest montowana na stopach regulowanych. też firma tak, polska, genialna, produkująca naprawdę świetne podstawki regulowane, korzystamy z ich produktów, sprzedajemy właściwie w całej Europie ich produkty, bo też są certyfikowane, bardzo dobre, bardzo fajna polska firma, też świetni ludzie.
1: Panie Przemysławie, myślę, że na dzisiaj to wystarczy, ale tak na koniec jeszcze, gdyby pan chciał tak mocno zachęcić słuchaczy, dlaczego akurat mają wybrać firmę Woodplast? Podsumowując całość.
0: Ja powiem tak, z całego serca polecam produkty. Ja oddałem się, że tak powiem, jakkolwiek to nie zabrzmi, oddałem się tej firmie w całości, bo ja lubię sprzedawać coś, co mnie przekonuje. Nie umiem sprzedawać i oferować czegoś, co mnie nie przekonuje.
1: Tak.
0: Dlaczego? Dlatego, że tak, to jest firma, która absolutnie dba, bardzo dba o jakość swoich produktów. Od początku, czyli od momentu pozyskania surowca, czyli bardzo wyselekcjonowany surowiec. Tutaj nie ma półśrodków, że kupujemy od kogokolwiek, kto nam coś zaoferuje. Mamy sprawdzonych dostawców. Przez kontrolę jakości mamy na hali produkcyjnej pan, proszę mi wierzyć, sprawdza każdą deskę. Każdą jedną deskę. Ona ją ogląda, czy nie ma właśnie jakichś odprysków, czy jest cała, czy nie jest powyginana. I ta deska dopiero idzie do dalszej obróbki, bo ona musi być zeszlifowana, tak, docięta na wymiar, spakowana i dopiero wysłana do odbiorców. Absolutna dbałość o to. My gwarantujemy za te deski lite 25 lat, za deski komorowe 15 lat. To są naprawdę długie okresy, więc no, musimy produkować dobrze, musimy produkować porządny produkt, żebyśmy te gwarancje utrzymali. Powiem tak, jak pytałem właścicieli, jak dużo było reklamacji przez te wszystkie lata, od tego 2006 roku, jak dużo reklamacji było na deski? No to dostałem prostą odpowiedź, że na deski komorowe było 7 reklamacji, z czego tylko 2 były uznane i to były z jednej partii produkcji. Coś poszło nie tak, no przy tak dużej produkcji...
1: Czasami może się zdarzyć, tak.
0: Zdarza się, tak. 5 pozostałych reklamacji to były błędy montażowe, po prostu. Czyli firma, która montowała, popełniała błędy, nie korzystała z naszej instrukcji, no i doszło do jakiegoś uszkodzenia. A na deskę pełną właściciel bił się w piersi, nie było ani jednej reklamacji przez tyle lat. Więc to też dowodzi tego, że to jest produkt premium nie tylko jeżeli chodzi o cenę, ale jest to produkt premium głównie ze względu na jego jakość. A dodatkowo, no cóż, to są dobrzy ludzie, a dobrym ludziom warto pomóc. Ja wiem, że te deski nie są najtańsze, natomiast ufam, że kupujący, którzy chcą wydać pieniądze, bo no umówmy się, taras nie jest wydatkiem w skali domu, budowy czy remontu domu, najważniejszym elementem. Są dużo ważniejsze elementy. Są elewacje, okna, dach, jakieś materiały ocieplenieowe, system ogrzewania, wnętrza, tak, no bo przecież żyjemy głównie we wnętrzach. Natomiast jeżeli ktoś decyduje się na wydanie tysięcy złotych na taras, to niech je wyda dobrze i świadomie. Niech nie kupuje produktu takiego, do którego będzie miał później sam do siebie żal Boże. Mogłem wydać trochę więcej pieniędzy i mieć z głowy, a nie wymieniać tego tarasu, nie wiem, co 5 lat na przykład, tak, bo coś się uszkodziło, coś poszło nie tak. Kupiłem antracytowy, a mam jasno-szary po 2 latach.
1: Tak, dokładnie.
0: To wydawajmy pieniądze świadomie, tak?
1: No właśnie, kupujmy raz, a dobrze, prawda?
0: Raz, a dobrze i porządne produkty, naprawdę. Tym bardziej, że to jest produkt, aktualnie jest to fabryka Produkt Polski. Te pieniądze nie są stąd wypompowywane, one tu zostają. Tu płacimy podatki jako firma, tutaj żyjemy, tutaj żyją moi przyjaciele ukraińscy, tutaj ściągają swoich ludzi z rodzinami i pomagają im. Firma wynajmuje kilkanaście mieszkań na własny koszt, po to, żeby tych ludzi tutaj sprowadzić. To też jest taka kwestia pomocy. Ja nie chcę grać na emocjach, broń Boże, natomiast to wszystko gdzieś tam się łączy wspólnie w tym, że ta firma jest naprawdę fajną firmą i te produkty naprawdę są bardzo, bardzo dobrymi produktami.
1: My się sami o tym przekonujemy, codziennie wychodząc przed budynek.
0: Bardzo mi miło, bardzo mi miło.
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Świetnie.
1: Moi drodzy, dzisiaj naszym gościem był pan Przemysław Kyrcz z firmy Woodplast. Mam nadzieję, że to jest pierwsza rozmowa i nie ostatnia oczywiście o produktach waszej firmy, bo mamy jeszcze sporo rzeczy do przedstawienia, prawda, panie Przemysławie?
0: Tak, oczywiście. Cały czas się rozwijamy, zaczynamy produkcję elementów elewacyjnych. To może kiedyś też opowiem.
1: Właśnie. Wrócimy do tematu przy następnej rozmowie. Bardzo dziękujemy, bardzo... panie Przemysławie, za dzisiejszą naszą rozmowę. Zapraszamy na kolejne.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkim państwu życzę wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Dbajcie o siebie.
1: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

Ja dzisiaj postaram się głównie mówić o odbiorze społecznym tej awarii i o zmianach, jakie następują zarówno w strefie, jak i w tym właśnie odbiorze społecznym. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o, przedstawić genezę i przebieg awarii, bo tutaj przy okazji obalić sporo mitów, które narosły wokół tych zagadnień. Chciałem powiedzieć o organizacji likwidacji skutków awarii i to w taki sposób, nie o mówieniu o jakichś milionach osób, którzy w tym uczestniczyli, ale dosyć dokładnie pokazać, jacy ludzie, jak długo tym się zajmowali. No i wreszcie poruszyć kilka z zagadnień związanych z stanem obecnym strefy 30-kilometrowej po tym ćwierćwieczu. Jak już mówiłem, będę głównie starał się przedstawić zmiany w odbiorze społecznym awarii, zarówno te zmiany zachodzące na Ukrainie, jak i w społeczeństwie polskim. No i oczywiście, jak tutaj zawsze z tym się wiążą fakty i mity i różnego rodzaju nieporozumienia, które narosły wokół tych zagadnień. Geneza awarii zaczyna się od plutonu. Pluton to jest taki bardzo ciężki, o dwukrotnie większej gęstości niż ołów, pierwiastek srebrzysty. Bardzo dziwny, bardzo źle, mimo że to jest to metal, bardzo źle przewodzi zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło, a wiąże się to z tym, że on na zewnętrznej powłoce ma tylko dwa elektrony i w związku z tym nie ma czym przewodzić ani prądu elektrycznego, ani ciepła. Jest dlatego spośród metali takim dziwadłem. Posiada 20 izotopów o liczbach masowych od 228 do 247. Jeszcze dodatkowo takie kilka dziwnych stanów, ale to już nie będziemy się w to wgłębiać. I proszę Państwa, wbrew temu, co wielokrotnie możecie słyszeć od różnego rodzaju, w cudzysłowie, specjalistów, plutonu się nie wzbogaca. Dokładnie mówiąc, można wzbogacać aptekarskie ilości. Natomiast cały problem Czarnobyla wiąże się z tym, że należało wyprodukować ogromne ilości plutonu dla potrzeb wojska. I wyprodukować, to znaczy ustawić cały proces reaktora w taki sposób, aby powstawał konkretny izotop plutonu. Proszę Państwa, większość izotopów plutonu jest zupełnie bezużyteczna. Je się wykorzystuje dlatego, że są i dlatego bardzo często w medycynie używa się izotopów plutonu. Tutaj, jeśli już jesteśmy przy medycynie, kilka lat temu, no już ładnych kilka lat temu, oczywiście w środku lata, zawsze jest sezon ogórkowy, przekrój doniósł o tym, jak to jego dwaj żurnaliści w Iraku próbowano im sprzedać za 2 miliony złotych pluton na bombę jądrową. To był izotop wykorzystywany w medycynie, który każdy z Państwa może zamówić sobie wręcz telefonicznie za jakieś góra poniżej 100 tysięcy dolarów z dostawą niemalże do domu, bo to jest praktycznie dostępny dla celów medycznych izotop. Także proszę nie wiązać z plutonem od razu jakichś takich szatańskich skojarzeń. Proszę Państwa, półokresy rozpadu są niesłychanie różne od jednej sekundy do milionów lat. Praktyczne zastosowanie mają trzy izotopy plutonu. Pluton-238, który tak w czasie przemian jądrowych tak bardzo się grzeje, że rozgrzewa się do kilkuset stopni i jest w stanie dostarczać duże ilości ciepła.
jest wykorzystywany do generatorów stacji kosmicznych, więc jeżeli gdzieś słyszycie, że na orbicie używa się reaktorów, to jest nieprawda, to jest zwykła grzałka rozgrzana do czerwoności pastylka plutonu, która dostarcza ciepło, które jest zamieniane później w energię elektryczną. Pluton 239 jest wykorzystywany w głowicach jądrowych i wreszcie pluton 240 jest paliwem jądrowym. Właściwie wszystkie izotopy plutonu nadają się na paliwo jądrowe i w tej chwili w ramach takiego takiego grantu miecze na lemiesze, pluton z radzieckich bomb jądrowych był zamieniany na paliwo dla Stanów Zjednoczonych. W zamian za to tam Rosja w tej chwili otrzymywała określone pożyczki. I tego, proszę Państwa, tego plutonu z głowic jądrowych naprawdę jest bardzo dużo i ten pluton zaczyna już wręcz wpływać na cenę uranu jako paliwa dla reaktorów jądrowych. W tej chwili 1/3 energii wytwarzanych w reaktorach jądrowych jest wytwarzana na skutek rozszczepienia plutonu. Proszę Państwa, zawartość innych izotopów w tym plutonie wojskowym przede wszystkim niesłychanie limituje pluton 240 i dlatego jeśli tego izotopu jest mniej niż 3%, to o takim plutonie mówi się, że to jest super wysoka czystość do zastosowań militarnych. Ale dopóki nie jest tego więcej niż 7%, to taka mieszanina izotopów nadaje się na głowice jądrowe. Natomiast przy większej zawartości, jak już mówiłem, plutonu nie da się rozseparowywać na poszczególne izotopy, wyłącznie taką mieszaninę można wykorzystywać jako paliwo do reaktorów energetycznych. I proszę Państwa, właśnie dlatego należało specjalnie ustawić pewne cykle reaktorów, tak aby produkowały pluton, który będzie się nadawał na głowice jądrowe. I proszę Państwa, proces tworzenia tego plutonu polega na tym, że uran 238 naświetla się strumieniem neutronów w reaktorze przez góra 2-3 miesiące. Oczywiście najlepiej jest częściej to paliwo przetwarzać, ale proszę pamiętać o tym, że takie paliwo, takie kapsuły należy otworzyć, one są wysokopromieniotwórcze, należy rozseparować te izotopy, to znaczy akurat te pierwiastki. W związku z tym takim optimum jest 2-3 miesiące, ale nie dłużej, i musi być to albo uran naturalny, albo lekko wzbogacony. I proszę Państwa, właśnie dlatego w Związku Radzieckim zbudowano reaktor RBMK. Akurat w przypadku Czarnobyla był to reaktor o mocy 1000 MW. Proszę Państwa, te reaktory są gigantyczne. Zwykły reaktor jądrowy, jego rdzeń ma średnicę 3 metrów i wysokość 1,5-2 metrów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z reaktorem o średnicy kilkunastu metrów i również takiej wysokości. To jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy 80 mas krytycznych mieli i tylko sterując prętami bezpieczeństwa i sterującymi panujemy nad tym reaktorem. Oczywiście przy tak gigantycznym reaktorze nie mamy jakiejkolwiek szansy zbudowania obudowy bezpieczeństwa nad tym reaktorem. I proszę Państwa, ten reaktor to jest po prostu jedna gigantyczna skrzynia żelbetowa.
Na pokazie, który był na dole, Państwo w pewnym momencie widzieli, bo ja tam przedstawiałem zdjęcia z budowy czwartego, piątego i szóstego bloku w Czarnobylu. To jest po prostu no, taka zwykła budowa, gigantyczne studnie o wysokości 30 metrów. Te zewnętrzne są wypełnione piaskiem, który spełnia rolę bariery biologicznej. Natomiast sam reaktor tworzą rury, które w zasadzie powinny być szczelne, ale przy takiej ilości rur trudno jest zapanować nad szczelnością wszystkich spawów. W związku z tym w tej konstrukcji te rury były otoczone następnymi rurami, no ale oczywiście te następne rury też nie były doskonałe, więc proszę Państwa, to była naprawdę konstrukcja, która w jakimkolwiek innym państwie poza Związkiem Radzieckim w ogóle nie byłaby nigdy brana pod uwagę. Natomiast w Związku Radzieckim starano się w reaktorze, który udawał reaktor energetyczny, produkować pluton wojskowy. Nazwa RBMK pochodzi od reaktor kanałowy dużej mocy i tak jak już powiedziałem, od samego zarania konstrukcji tego reaktora wszystkie jego rozwiązania są dostosowane do tego, że głównym zadaniem jest produkcja plutonu dla wojska. W związku z tym wszelkiego rodzaju dziwactwa wynikające, zastosowane w tym reaktorze, wynikają właśnie z tego postawionego celu. To, że on jest tak gigantyczny, to jest wynikiem tego, że ma bardzo słabo wzbogacony uran. Skoro jest tak duży, nie można nad nim zbudować szczelnej obudowy bezpieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej. Także ten aspekt wojskowy bez jakiejkolwiek dyskusji był tutaj niesłychanie istotny. I proszę Państwa, we wszelkiego rodzaju reaktorach zawsze bierze się pod uwagę sytuację, że reaktor nagle zostaje wyłączony, ale ponieważ tak zwane ciepło powyłączeniowe jeszcze powoduje grzanie się przez pewien okres czasu paliwa, dlatego wymagana jest moc około 1-2% mocy danego reaktora do napędzania pomp, które chłodzą paliwo. Zanim zadziałają generatory diesla, wymagane jest, aby coraz wolniej obracająca się turbina dostarczała jeszcze przez pewien czas prądu do zasilania tych właśnie turbin. Proszę Państwa, takie testy właściwie, czy ta turbina jest w stanie to zrobić, powinny być wykonywane w fabryce turbin, a nie na żywej elektrowni jądrowej. Natomiast no, w Związku Radzieckim robiono najdziwniejsze rzeczy. W pewnym momencie nawet zaczęto w rakiecie kosmicznej, która miała wystartować, już po załadowaniu paliwa coś tam zaczęto przyspawać i awaria, jaka nastąpiła, skończyła się śmiercią kilkudziesięciu osób i to był niesłychanie znaczący w rozwoju radzieckiej kosmonautyki wypadek. Coś takiego również w Czarnobylu robiono, mianowicie to testowanie tego właśnie systemu działającego po nagłym wyłączeniu reaktora zaplanowano w piątek 25 kwietnia na godziny właśnie tuż po północy. Natomiast ze względu na ogromne zapotrzebowanie w tym momencie na energię elektryczną w Związku Radzieckim odłożono to na kolejne zmiany. I to już jest pierwsza nieformalna przyczyna awarii, to znaczy nieformalność, która bardzo istotnie wpłynęła na
sam na rozwinięcie tej awarii. Proszę pamiętać o tym, że miała to przeprowadzić zmiana, która była zawiadomiona o tym i przeszkolona do takiego eksperymentu. Natomiast odkładanie tego powodowało, że wchodziły następne zmiany, które nie do końca wiedziały, o co w tym eksperymencie chodzi. I proszę Państwa, wreszcie, kiedy po dobie 26 już w sobotę przeprowadzono ten eksperyment, po pierwsze obniżono moc reaktora, a w tego typu reaktorach przy małej mocy zachodzi bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie para zaczyna tworzyć puste przestrzenie nazywane kieszeniami. I w zachodnich reaktorach typu BWR, reaktorach z wodą wrzącą, powstawanie pary powoduje, że nie ma moderatora, bo para jest gorszym moderatorem niż woda i w związku z tym moc reaktora automatycznie spada. Jest samoregulujący się mechanizm. Natomiast tutaj moderatorem był grafit, bo on był potrzebny do plutonu, do produkcji plutonu wojskowego. Natomiast powstanie pary powodowało, że woda przestawała pochłaniać pewną część neutronów. I tutaj następował efekt kuli śniegowej. Im ona bardziej rozpędza się, tym jest większa, tym bardziej

Chodu, a tutaj była reakcja taka, że naprzód przyspiesza, a dopiero później hamuje. Proszę Państwa, te dwa czynniki spowodowały, że w prętach paliwowych została wydzielona ogromna ilość ciepła. Natomiast reaktor został wyłączony. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ ci ludzie sądzili, że później, kiedy zaczęli interpretować, co się dzieje, to zawsze stwierdzali, no przecież reaktor został wyłączony, no nic nie mogło się dalej wstać. Natomiast, proszę Państwa, to ciepło, które zostało wydzielone w paliwie, po 20 sekundach spowodowało pęknięcie co najmniej jednego pręta paliwowego. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w rdzeniu reaktora była taka instalacja, która mierzyła poziom promieniowania. I w 20 sekund po wyłączeniu reaktora nastąpił wzrost poziomu promieniowania w reaktorze. Ale czujnik tego systemu znajdował się w pokoju odległym o 200 metrów od sterowni tego reaktora. W związku z tym nikt o tym fakcie nie wiedział. Jednocześnie woda, a właściwie para wodna, w zetknięciu z rozgrzanym cyrkonem koszulek paliwowych. Cyrkon to jest taki materiał jądrowy używany w reaktorach, ponieważ ma bardzo dobre własności jądrowe. Natomiast ma też taką specyfikę, że przy dość wysokich temperaturach bardzo gwałtownie na powierzchni cyrkonu dochodzi do rozkładania wody na tlen i wodór. I to zjawisko właśnie zaczęło występować w reaktorze. Proszę Państwa, po następnych 40 sekundach, czyli praktycznie po minucie od wyłączenia reaktora, nastąpił drugi chemiczny wybuch mieszaniny wodoru z powietrzem. Ale to był, proszę Państwa, taki głuchy, przeciągły wybuch. Mój znajomy, człowiek, z którym się bardzo blisko przyjaźnię, Siergiej Akulinin, był operatorem turbiny na drugim bloku i pracował 200 metrów od... Tam jest jedna długa hala turbin i on pracował 200 metrów od reaktora numer 4. I akurat no, było tuż po rozpoczęciu nocnej zmiany, synchronizowali turbinę z siecią państwową. I proszę Państwa, pili herbatę i gdzieś no, w elektrowni jądrowej nie ma okien. I gdzieś no, usłyszeli taki przeciągły grzmot, więc pierwsze stwierdzenie było, w telewizji nie mówili, że miała być burza. I dalej pili herbatę. Proszę Państwa, to było no, coś, co w zakładzie przemysłowym no, w ogóle no, gdzieś się słyszy, ale to było coś niezwracającego uwagi. I proszę Państwa, nastąpiła rozprzestrzenianie się pożarów, ale na razie niewielkich. Te pożary zinterpretowano w ten sposób, że no coś się stało w instalacji elektrycznej, ponieważ zaczęły działać takie czujki, które w przypadku pożaru automatycznie sygnalizują go. Zawiadomiono straż, która była kilkaset metrów dalej i drugą straż później, która znajdowała się w miasteczku Prypeć 3 kilometry dalej. I te dwie straże opanowały mnie około 30 ognisk pożaru wewnątrz hali turbin. Natomiast wezwano jednocześnie straże z Kijowa. Proszę Państwa, ten taki jak gdyby szczyt pożaru nastąpił gdzieś w okolicach godziny 4 nad ranem, czyli 2,5 godziny od awarii. To zdjęcie zostało zrobione właśnie w tym momencie. Zrobił je człowiek, pracownik elektrowni, za chwilę zobaczycie z którego miejsca.
Na tym zdjęciu widać 8 wozów strażackich, drabiny, które

0: Przez okna do hali turbin wprowadzają węże strażackie. Widać krawędź dachu turbin, hali turbin, schody przeciwpożarowe i bardzo charakterystyczny transformator. To był, proszę Państwa, szczyt pożaru w pierwszych godzinach tej awarii. Zdjęcie zostało zrobione z takiej stacji pompującej wodę z kanału chłodniczego. I żebyście tutaj Państwo nie sądzili, że te takie pierwsze doniesienia o tam strażakach, którzy gołymi rękoma wynosili bloki grafitu. W internecie są wspomnienia strażaka z Kijowa, który został wezwany i znajdował się tutaj przed blokiem reaktora. Po kilku godzinach czekania wreszcie zaczęli się dopytywać, po co ich wezwali. No to powiedzieli, to jedźcie do Kijowa, jak będziecie potrzebni, to znowu do Was zadzwonimy. Proszę Państwa, o godzinie 6 rano w zasadzie wszystkie te pożary zostały ugaszone, a tutaj oczywiście specyfika Związku Radzieckiego. Dach tej hali turbin, która ma kilometr długości, był wykonany z materiałów palnych. W normalnym zakładzie jakimkolwiek przemysłowym w Polsce człowiek, który by do tego dopuścił, to by resztę życia w więzieniu spędził. A jeszcze dodatkowo w elektrowni, jeszcze dodatkowo w elektrowni jądrowej. To jest, proszę Państwa, to ręce opadają, jeżeli tutaj mówimy o kulturze technicznej tego typu obiektów. Proszę Państwa, historia tutaj właściwie z dokładnością do godziny. Ponieważ wezwano straż z Kijowa, wiadomość o tym pożarze dotarła mniej więcej o godzinie 4 rano do Moskwy. Tam powołano bardzo wiele komisji, tak na wszelki wypadek, no bo zawsze trzeba się jakoś wyłgać, że zostały spełnione wszystkie przepisy. Natomiast jedna z tych komisji rządowa została powołana pod przewodnictwem Legasowa, zastępcy dyrektora Instytutu Kurczatowa, i ta komisja jest najbardziej znana. Ten człowiek przyleciał do Czarnobyla i mniej więcej o godzinie 15, czyli proszę Państwa 13, 13,5 godziny po awarii, zaczęto właściwie rozglądać się, co tutaj się stało. Legasow mniej więcej o godzinie 19 stwierdził, że ci, którzy uczestniczyli w akcji gaszenia, mają objawy choroby popromiennej i zdał sobie sprawę, że musiało nastąpić rozszczelnienie konstrukcji reaktora. W związku z tym zarządził na następny dzień taką akcję ewakuacji mieszkańców Prypeci. Prypeć to jest osiedle pracowników elektrowni, odległe o jakieś 3,5-4 km od elektrowni. W związku z tym już w tej nocy odpowiednie służby, czyli milicja i służba bezpieczeństwa KGB, zamówiły według takiego typowego rozkładu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, zamówiła autobusy z Kijowa i proszę Państwa, te autobusy przyjechały o godzinie 12, ogłoszono komunikat o ewakuacji. Do godziny 17 ewakuowano kobiety, dzieci, starców i osoby, które nie były związane z pracą w elektrowni, z pracą w jakichś tam szpitalach i taką obsługą techniczną miasta. Po zakończeniu tej ewakuacji, proszę Państwa, Legasow stwierdził, że awaria osiąga wymiar katastrofy. Zadzwonił mniej więcej o godzinie 19 do Gorbaczowa i powiedział, że mamy do czynienia z taką awarią, której do tej pory nikt na świecie nie przerabiał. I o godzinie 19 w tym momencie zawiadomił Gorbaczowa, że należy zmobilizować wszelkie dostępne środki, dostępne w skali całego kraju. Gorbaczow zatelefonował do wojska, tam ustalono, że akurat w niewielkiej odległości jakaś grupa armii odbywała ćwiczenia i ona została od razu włączona do tej akcji. Natomiast proszę Państwa, to, że w tym momencie jeszcze dach elektrowni nie był przepalony, to ten właśnie mój przyjaciel, Sergiej Jakulinin, po odespaniu poprzedniej zmiany odwiózł żonę samochodem do rodziny, po czym ten samochód zaparkował pod elektrownią, no bo pali się tam z drugiej strony budynku, no ale przecież to nie jest powód, żeby nie można było zaparkować samochodu. I dopiero w nocy, po północy, dach przepalił się i on już tego samochodu nie był w stanie odzyskać. Proszę Państwa, w Polsce w tym momencie zaczęły docierać pierwsze sygnały o wzroście promieniowania. Zaczęto na zachodzie przebąkiwać o tej awarii. O godzinie 20 moskiewskie radio tam lekko wspomniało, że coś się wydarzyło. W nocy zostało w Warszawie powołana taka komisja, która między innymi zarządziła wydawanie płynu Lugola. Dzisiaj się stwierdza, że w zasadzie nie było to potrzebne, ale proszę Państwa, wtedy nie było naprawdę wiadomo, jak się sytuacja rozwinie i ta decyzja o podaniu płynu Lugola dzisiaj jest oceniana jako jedna z najlepszych decyzji podjętych w trakcie tej awarii. Polska jest tutaj stawiana jako przykład. Jednocześnie wieczorem wspomniano w telewizji, ale dopiero w 6 wiadomości dziennika, że w jednej z elektrowni nastąpił wypadek, zginęło dwóch ludzi. I proszę Państwa, kolejne dni to jest gaszenie tego pożaru z użyciem przede wszystkim śmigłowców wojskowych, ale proszę Państwa, pierwsze dni to były, efektywność tych zrzutów była naprawdę niewielka. One dopiero pod koniec tego pożaru zaczęły przybierać jakąś taką w miarę sensowną skalę. Natomiast proszę Państwa, te wszystkie materiały, które zrzucano, jak się później okazało, były zrzucane nieco za blisko komina. Dlaczego tak się działo? Ponieważ strażacy, ci, którzy zrzucali z samolotów te materiały, stwierdzali, że widzieli czy rozgrzane jakieś grafit na czerwono. Nie mogli widzieć grafitu w reaktorze, bo wbrew temu, co się twierdzi, płyta wcale nie wyleciała w powietrze, tylko się później przechyliła, kiedy konstrukcja reaktora została wypalona. Oni widzieli pożar grafitu w basenie paliwa, który znajduje się kilkadziesiąt metrów bliżej komina. I proszę Państwa, większość tego materiału została właśnie do tego zbiornika paliwa zrzucona, ale oczywiście no nie można powiedzieć, że te zrzuty nie były bezsensowne. Ale proszę Państwa, to jednocześnie wyraźnie widać, że nie były one w odpowiednie miejsce wrzucane. I proszę Państwa, po 10 dniach, 6 maja, pożar nagle wygasł. W zasadzie twierdzi się, dlatego wygasł, że ten grafit przykryty żwirem, gliną, piaskiem i tak dalej, po prostu nie miał już dostępu powietrza i w tym momencie samoistnie wygasł. Właściwie tutaj wręcz może niektórzy twierdzą, że te wszystkie działania człowieka i tak niewiele tutaj do tego wygaszenia tego pożaru się przyczyniły. Proszę Państwa, jeszcze przez miesiąc rzucano 2 razy więcej materiału niż w czasie samej awarii. Rozpylano również różnego rodzaju substancje, które powodowały, że gleba, która tam jest bardzo piaszczysta, tworzyła takie, no jak gdyby, grudki. W związku z tym mniej wiatr roznosił te wszystkie substancje. Jak Państwo widzicie, zrzucano również apatyt, czyli zwykły nawóz, który powodował, że rośliny szybciej rosły i w ten sposób jak gdyby korzeniami zabezpieczały te rozsypane tam substancje promieniotwórcze. Proszę Państwa, jak z tego widać, nie było tej żadnej gigantycznej eksplozji, o której wielokrotnie się mówi, ponieważ przepalenie dachu nastąpiło prawie dokładnie 2 dni po rozpoczęciu awarii, to osoby, które widziały, jak nagle przepala się dach, potraktowały to jako wybuch i oczywiście żadna z nich nie mówiła o tym, że to się działo 2 doby później. Proszę Państwa, wiele osób, które tam były na miejscu, inaczej w ogóle rozumie chwilę awarii. Większość osób z Prypeci, z miasteczka pracowników, uważa, że rozpoczęcie awarii nastąpiło 2 dnia, kiedy zarządzono ewakuację. Także proszę Państwa, ja byłem zaskoczony tym, że ludzie nie kojarzą dat, no bo nikt nie patrzy cały czas na kalendarz, tylko kojarzy to z jakimiś faktami, które jak się później okazują, nie zawsze są dokładnie chwilą tej awarii. Proszę Państwa, w miesiąc po awarii podjęto decyzję o budowie takiej specjalnej konstrukcji nazywanej sarkofagiem. Tak naprawdę jej budowę tak z pełnym rozmachem zaczęto mniej więcej we wrześniu. I w grudniu, a właściwie już nawet miesiąc wcześniej była ona prawie zakończona. Przyjmuje się, że na początku grudnia już ten sarkofag został zbudowany. Proszę Państwa, w tej akcji w samym pożarze zginęło 35 osób. Pierwszą ofiarą był operator pomp cyrkulacyjnych, który akurat znajdował się na płycie reaktora. Jego ciała nigdy nie znaleziono, najprawdopodobniej został od tego drugiego wybuchu wodoru mocno poszkodowany. 34 osoby zginęły podczas tego 10-dniowego pożaru. Strażacy na skutek zaszadzenia tlenkiem węgla, a pracownicy elektrowni od oparzeń i od choroby popromiennej. Czyli łącznie 35 ofiar, ponieważ wśród tych ofiar są również pracownicy fabryki turbin, którzy w ogóle tam znajdowali się w zasadzie przez przypadek. Niektóre źródła podają, że 31 było ofiar. Następnie w trakcie budowy sarkofagu zginęło 11 osób. Jeden robotnik na skutek przegniecenia belką, tak przenoszoną przez dźwig. 2 samochody się zderzyły, zginęły 4 osoby. Śmigłowiec, który już na zakończonym sarkofagu ustawiał taki licznik, zahaczył śmigłami o liny dźwigu i zginęły 4 osoby. Jeden, to jest najbardziej kuriozalny wypadek, mianowicie człowiek został wezwany do komitetu partii i z wrażenia zmarł na zawał serca. W Związku Radzieckim wiadomo było, że jak się wzywa do tak wysokiej władzy, to raczej źle się wróży. I wreszcie jeden z takich zastępców dyrektora, jego syn był już od długiego czasu narkomanem, żona zmarła i w tym momencie on popełnił samobójstwo, ponieważ stwierdził, że już właściwie nie mam po co żyć. Także to 35 ofiar samej awarii i 11 ofiar budowy sarkofagu. Proszę Państwa, bardzo dziwne są oszacowania dotyczące ilości osób uczestniczących w likwidacji awarii. Bardzo dokładne i bardzo szczegółowe badania oszacowały to na mniej więcej 300 tysięcy z dokładnością do 20 tysięcy. I proszę Państwa, wszystko wskazuje, że to oszacowanie jest bardzo dokładne, dlatego że w tej chwili wszelkie bazy danych wykazują jakieś 280 tysięcy takich pracowników. Można powiedzieć, że no niektórzy zmarli, nie zdążyli się zarejestrować. To jest mało prawdopodobne, ponieważ pewne uprawnienia nabierały również rodziny. W związku z tym rodziny były zainteresowane, żeby kogokolwiek zarejestrować. Do tego dochodzi 116 tysięcy osób ewakuowanych ze strefy 30-kilometrowej. Natomiast 6 tysięcy osób, którzy jednocześnie pracowali i byli, mieszkali w Prypecie, oczywiście tutaj należy z tych rachunków odliczyć, bo inaczej byśmy ich jako i ewakuowanych, i uczestniczących w likwidacji awarii traktowali. W tym zaledwie poniżej 1% było kobiet, głównie lekarek i personelu medycznego. Proszę Państwa, teraz już przechodzę do tej strefy 30-kilometrowej. Od 4 maja mieszkańców Prypeci w ciągu 36 godzin od awarii ewakuowano. Natomiast prawdziwa ewakuacja zaczęła się 4 maja, kiedy właściwie pożar już dogasał. Ewakuowano 116 tysięcy osób. Bardzo często spotyka się cyfrę 360 tysięcy, ale Rosjanie piszą 360 tysięcy ewakuacji. Co oznacza, że każda z tych osób praktycznie była trzykrotnie ewakuowana, przesiedlana. Pierwsza ewakuacja to było na te 3 dni do takich rejonów alarmowych przewidywanych na wypadek wojny. Później należało ich rozsiedlić na jakieś miejsca, gdzie mogli spędzić zimę. To zwykle były hotele, różnego rodzaju elektrowni i zakładów przemysłowych. I wreszcie trzecia ewakuacja tych ludzi to było, kiedy przydzielono im właściwe mieszkania, czy jakieś w przypadku rodzin wiejskich, jakieś wybudowano specjalne osiedla. Natomiast proszę Państwa, w 2 lata po awarii pozwalano już ludziom, pod warunkiem, że nie były to kobiety w ciąży i młode i dzieci, zezwalano na powroty i mniej więcej 1600 osób, głównie do części białoruskiej, powróciło. Proszę Państwa, do niedawna w strefie białoruskiej nieformalnie, bo strefa białoruska to jest naprawdę wolna Amerykanka, tam są dwie strefy, jedna strefa wysiedlenia, druga rezerwatu, one się tak nawzajem przenikają, ale tak naprawdę to nikt tam niczego nie pilnuje. Na terenie strefy działają na przykład 2 przejścia graniczne, które co prawda nie ludzi, ale towary przepuszczają, no więc sami Państwo sobie zdajecie sprawę, co to za fikcja jest po stronie białoruskiej. W strefie ukraińskiej 460 osób do niedawna mieszkało, średnia 72 lata, 2/3 stanowiły kobiety i zresztą tą najstarszą 94-letnią kobietę, to jest również kobieta. Proszę Państwa, tak było do niedawna, dlatego że na jesieni przed 25. rocznicą zezwolono na powrót dawnych mieszkańców do miasteczka Czarnobyl. I tam dosłownie setki osób zaczęło odbudowywać te swoje chaty, domki i w tej chwili no, całe rejony z tego miasta są już zasiedlone. Proszę Państwa, do 2001 roku na 3 zmiany pracowało 6 tysięcy osób w elektrowni, do niedawna pracowało 3400, natomiast w tej chwili zaczynają się już takie wysyłania na wcześniejszą emeryturę i tak na oko mniej więcej no 1/3 osób w kolejkach już w tej chwili mniej jeździ. Dodatkowo w strefie ukraińskiej od 5 do 10 tysięcy osób zajmuje się sprzątaniem liści, takimi pracami leśnymi i tak dalej. I ci ludzie mieszkają przez 10 dni w miasteczku Czarnobyl, w takich hotelach robotniczych, później jadą do siebie na dłuższy pobyt w domu. Proszę Państwa, poziom promieniowania.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Paradoksalnie jest on niższy niż w Warszawie. Dlatego, że na Ukrainie jest mniej kamieni, a z kamieni wydziela się rad, który jest głównym czynnikiem, składnikiem naturalnego poziomu promieniowania. Natomiast, proszę Państwa, no przy samej ścianie sarkofagu poziom promieniowania jest taki jak w gęsto zaludnionym rejonie Kerala w Indiach, gdzie notabene długość życia jest znacząco wyższa niż w innych rejonach. W Indiach średnia życia mniej więcej 35 lat wynosi, a w tym rejonie ponad 55 lat. Natomiast, proszę Państwa, no na pozostałym obszarze właściwie mniej niż w Polsce. I proszę Państwa, to jest mniej więcej milion razy mniej niż taki poziom, który powoduje negatywne skutki zdrowotne. Proszę Państwa, tutaj widzicie, jak ewoluowała granice strefy. W pierwszym momencie były one bardzo takie wysunięte na zachód. W tej chwili to jest taki stan, jak w tej chwili mamy, ale w najbliższej przyszłości myśli się o właściwie pozostawieniu tylko części tej strefy 10-kilometrowej i praktycznie cały ten obszar zostanie otworzony. Tam być może Państwo nie zauważyli, ale paradoks polegał na tym, że mieszkańcy tych rejonów całą awarię przeżyli w tym miejscu, ponieważ poziom promieniowania był niższy. Natomiast dlatego, że miejscowość Polesko, czyli Poleskoje, czyli po polsku Chabno, tam lekko zahaczyło to jakiś ślad promieniowania, to wysiedlono z całego rejonu ludzi zupełnie bez sensu. Zamiast przenieść siedzibę władz do jakiegoś następnego miasteczka, ludzi po prostu wysiedlono. I dopiero w 1997 roku ten absurd zaczęto tak powoli likwidować. Proszę Państwa, strefa to jest jeden wielki rezerwat przyrody. Ja tam po raz pierwszy byłem w 1995 roku, czyli niecałe 9 lat po awarii i między innymi w nocy jechałem przez teren, który dzisiaj, no i wtedy należał do Białorusi, tam wtedy praktycznie żadnych granic nie było. Proszę Państwa, w nocy takiej ilości zwierząt na drodze, wychodzących na drodze, to w żadnym rezerwacie w Polsce nie ma. Tam to jest raj dla zwierząt. Tam znaleziono ryby, które wydawało się, że w innych rejonach są wykłusowane. Ogromna ilość zwierząt, dwa gatunki wprowadzono niejako sztucznie, koniki przewalskiego i żubry po stronie białoruskiej. Ale proszę Państwa, naprawdę to jest raj dla zwierząt. No, niestety w tej chwili ze wzrostem ilości mieszkańców taki bardzo negatywny skutek, mianowicie zaczyna się kłusowanie na konie przewalskiego, ponieważ dla miejscowej ludności to jest źródło koniny, mięsa. Takie są niestety realia życia w krajach poradzieckich. I proszę Państwa, mity Czarnobyla. Bardzo często pokazuje się bezwłose dzieci. To jest, proszę Państwa, panująca na tamtych terenach grzybica strzygąca powierzchniowa, która jest wynikiem brudu, po prostu brudu. Inny taki przykład, Igor, tak nazywany dzieckiem Czarnobyla. To jest chłopak, któremu pępowina w okresie płodowym okręciła się wokół nóg i te nogi się nie wykształciły. To nie ma nic wspólnego z promieniowaniem. Takie dzieci urodzone bez gałek ocznych, w pewnym momencie zaobserwowano to również w Kanadzie i wtedy zaczęto to bardzo dokładnie badać. Okazało się, że to jest wynik działania pestycydów, czyli środków ochrony roślin. Cielęta z dwiema głowami. Naukowcy zwrócili uwagę na to, że po pierwsze nie ma żadnej zależności od ilości rodzących się takich właśnie dziwadeł, a poziomu promieniowania. To było pierwsze stwierdzenie. Drugie, te cielęta wyłącznie się w kołchozach rodziły, natomiast nigdy w gospodarstwach prywatnych. Dlatego, że w kołchozach był nakaz wysiewania nawozów azotowych i to tak wysoki poziom, że 30-krotnie po iluś tam latach poziom azotanów przekraczał wszelkie dopuszczalne normy. Dlatego cielęta rodziły się z dwiema głowami. Pytanie, co się działo z mlekiem tych krów? Sprzedawano je w sklepach. Proszę Państwa, inne stwierdzenia, ile to osób umrze od Czarnobyla, opierają się na takim stwierdzeniu, mianowicie poziom różnego promieniowania pochodzącego różnego rodzaju izotopów w reaktorze podzielono na dawki wywołujące śmierć. Żeby to Państwu absurd takiego myślenia zilustrować, w herbacie znajduje się pewna ilość kofeiny. W 200 szklankach herbaty znajduje się ilość kofeiny, która zabija człowieka. Człowiek nie jest w stanie jednego dnia wypić 200 filiżanek herbaty, bo to jest 40 litrów. Ale proszę Państwa, bardzo prostymi metodami uczeń szkoły średniej naprawdę może to przeprowadzić przy pomocy prawie że dostępnych, jeden czynnik to dosłownie w sklepach z artykułami gospodarczymi można kupić, a drugi w jakiejś tam centrali środków chemicznych. Proszę Państwa, można domowym sposobem wyekstrahować tę kofeinę z herbaty. Czyli proszę Państwa, wyekstrahowanie tych iluś gramów czystej kofeiny, którą człowiek spokojnie może popełnić samobójstwo, nie jest moim wymysłem. To naprawdę nie będę Wam podpowiadał, gdzie to można znaleźć, ale proszę mi wierzyć, że to w ciągu 3 dni jesteście w stanie z herbaty otrzymać tę ilość kofeiny. Czyli proszę Państwa, jeden człowiek, jeśli zje tę kofeinę z 200 szklanek herbaty, na pewno umrze. Natomiast proszę Państwa, codziennie na całym świecie pije się 3 miliardy szklanek herbaty. W związku z tym, gdyby przeliczyć to, podzielić przez 200, to by wypadało, że codziennie 15 milionów osób od picia herbaty powinno umierać, a rocznie 5,5 miliarda. I proszę Państwa, stosując takie kretyńskie sposoby rozumowania, w Związku Radzieckim zaczęto opowiadać, ile to tysięcy osób, a spotkałem się nawet z opinią, z takim oszacowaniem, że wszystkie osoby, które od 1986 roku w Związku Radzieckim zmarły, to zmarły na skutek Czarnobyla. Naprawdę, no, ręce opadają, ale do dnia dzisiejszego takie właśnie różnego rodzaju pseudooszacowania możecie Państwo znaleźć w internecie i nie tylko. Proszę Państwa, inne już rodzaju takie machinacje są związane, sięgają już wręcz strefy religijnej. Proszę Państwa, to jest ikona, która mieści się w cerkwi świętego Iliasza w miasteczku Czarnobyl. Jest to wymysł jakiegoś nawiedzonego likwidatora. Jest to rzecz niezgodna w ogóle z prawosławiem, ponieważ na górze jest oczywiście Chrystus, Matka Boska i Archanioł patron Bizancjum, bo oczywiście w prawosławiu, ponieważ chrześcijaństwo przyszło z Bizancjum, to jest on no prawie że członkiem Trójcy Świętej. Czyli to są święci. Natomiast w prawosławiu jest zakaz umieszczania na ikonach osób świeckich. Natomiast na dole widzicie członków tej ekipy elektrowni jądrowej, po drugiej stronie tych zmarłych w chwili awarii. Pokazana jest spadająca gwiazda Piołun. Tu od razu Państwu powiem, że nazwa Czarnobyl, to, czyli inaczej Nechworoszcz, to jest ziele, które co prawda należy do tej samej rodziny roślin co piołun, ale jest ono używane po prostu do kiszenia ogórków i zabezpieczania mięsa ptaków przed gniciem. A w ogóle w Biblii chodzi o zupełnie inną roślinę, tak zwany piołun żydowski, który rośnie wyłącznie na pustyniach. Proszę Państwa, ten motyw został już przeniesiony, ale wyłącznie w cerkwi podległej patriarchatowi moskiewskiemu. Jest takim elementem, który zaczyna łączyć Rosję z Ukrainą. Jest elementem politycznym, który zaczyna wygrywać na Ukrainie różnego rodzaju takie narodowe smaczki i różnego rodzaju spory wewnętrzne. Proszę Państwa, co wyznacza przyszłość strefy? Po pierwsze, ogromna presja obecnych pracowników, czyli tych do niedawna 3,5 tysiąca osób, na gwarancję zatrudnienia. Ci ludzie starają się wywalczyć prawo, które będzie mówiło, że do 2064 roku elektrownia będzie działać, mimo że już wszystkie reaktory są wyłączone. I proszę Państwa, z przyczyn politycznych obecny prezydent im to przyrzekł. Natomiast, proszę Państwa, niesłychanie ważnym czynnikiem w tej chwili decydującym o sytuacji jest budowa nowego sarkofagu. Ci ludzie z elektrowni starali się wszelkimi sposobami zapobiec temu, ponieważ to byłoby stwierdzenie, no sarkofag został rozebrany, zabezpieczony i nie ma po co jeździć do tej elektrowni. Całymi latami opóźniali rozpoczęcie budowy nowego sarkofagu. Wreszcie kilka lat temu, to znaczy jakieś dwa lata temu, państwa zachodnie postawiły sprawę w ten sposób, że ponieważ rosną koszty wszystkich materiałów, to jeśli koszty budowy tego nowego sarkofagu wzrosną więcej niż 1,5 raza od planowanych, to całość tych nadwyżek będzie musiała pokryć Ukraina. I to są, ponieważ Ukraina nie ma takich pieniędzy, więc od razu zgodziła się na rozpoczęcie budowy. I proszę Państwa, ta budowa idzie z tempem najlepszej budowy na Zachodzie. I to po prostu potwornie kole w oczy tych postsocjalistycznych pracowników, którzy tam jeżdżą, a jednej z najważniejszych rzeczy w trakcie jazdy, tam trzeba 40 km dojechać do pracy, to jest taka pani, która przechodzi przez cały pociąg i sprzedaje krzyżówki. Bo jak ktoś się nie załapie na krzyżówkę, to po prostu ma dzień stracony. No co można robić w takiej pracy, gdzie nic się od niego nie wymaga? Proszę Państwa, otwarcie strefy 30-kilometrowej. Paradoksalnie to właściwie Białoruś niedawno ogłosiła, że to ona pierwsza otworzy tę strefę. I była tutaj taka walka polityczna w chwili walki o prezydenturę, ale w zasadzie obecny prezydent również mówi o otwarciu strefy 30-kilometrowej. Jeśli chodzi o miasteczko Czarnobyl, to właściwie to już w tej chwili następuje w tej chwili. Wykorzystanie tej strefy wewnętrznej, ponieważ tam znajduje się bardzo wiele obiektów takich przydatnych atomistyce, na przykład przechowalniki odpadów, to w Burakiwce, odległej jakieś 20 km od elektrowni, przewiduje się budowę składowiska odpadów średnioaktywnych z wszystkich elektrowni jądrowych na Ukrainie. W samej elektrowni po rozebraniu już wszystkich reaktorów było przewidywane zbudowanie reaktora doświadczalnego, który produkowałby izotopy dla medycyny. Ale proszę Państwa, w nowoczesnej gospodarce eksploatacja takiego reaktora wymagałaby raptem stu kilkudziesięciu osób, to już jest w ogóle wszystko, co można by sobie wyobrażać. Natomiast tutaj poszukujemy pracy jak gdyby dla 3,5 tysiąca osób, którzy w dodatku tak za bardzo swoich kwalifikacji nie chcą zmieniać. No i proszę Państwa, czynniki polityczne. Tutaj to są ludzie, którzy po pierwsze w większości są rosyjskojęzyczni, czyli głosują na partię regionów. O ich głosy miasteczka prawie 30-tysięcznego ubiegają się właśnie ci z partii regionów. Tutaj właściwie jak następuje zmiana władzy, to tam się wszystkie takie ważniejsze stanowiska pracy wymieniają, bo oczywiście jest rotacja na Ukrainie, jest niesamowite ciągnięcie przez władzę różnego rodzaju pociotków i tak dalej. Od kilku lat jedną z najważniejszych takich politycznych czynników w strefie to jest to, że obecny prezydent chciał wprowadzić jeden zarząd strefy, ale szefową przedsiębiorstwa, które zajmuje się turystyką na terenie strefy, była córka generała, już odpowiednio wysoko ustawiona, że przez ostatnie 2 lata najróżniejsze tam rzeczy wyczyniała tylko po to, żeby utrzymać swoje stanowisko, no i wygląda, że jednak to stanowisko utrzyma. Proszę Państwa, przygotowania do rozbiórki sarkofagu. Widzicie Państwo, że został już postawiony drugi komin, ponieważ ten grubszy, ten starszy zostanie lada chwila rozebrany, dlatego że na tą część zostanie nasunięta ta nowa konstrukcja. I proszę Państwa, to są zdjęcia, które dosłownie kilka dni temu, ponieważ dzisiaj rano przyjechałem, to w maju, proszę Państwa, została, właściwie dokładnie w kwietniu na rocznicę została zmontowana na ziemi taka pierwsza konstrukcja. Natomiast, proszę Państwa, teraz po kilku miesiącach mamy już kawałek długości kilkudziesięciu metrów. On za chwilę zostanie podniesiony i to już jest, tak lekko licząc, 1/4 czy wręcz 1/3 długości tej nowej hali. Także, proszę Państwa, tempo na budowie tej nowej konstrukcji jest naprawdę nieprawdopodobne. I proszę Państwa, to jest w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że na Ukrainie taki stosunek do całej tej strefy jest mniej więcej taki jak w Polsce do baz Armii Radzieckiej. Nikt na tym terenie nie jest zainteresowany robieniem jakichś muzeów, zbieraniem pamiątek, izb narodowych, robienia tam. W związku z tym wpuszcza się nam w tej chwili złomiarzy, którzy oczywiście pod kontrolą, oni nie są w stanie wywieźć czegokolwiek, co jest, przedstawia jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne. Natomiast, proszę Państwa, wywóz złomu jest na taką skalę i w ogóle niszczenie budynków z tym związane, że to trudno sobie wyobrazić. Dosłownie tam za jakieś 2 lata to nie będzie po co jeździć, dlatego że te budynki zaczną się walić. Ci ludzie na przykład wycinają takie specjalnie założone rury, które odprowadzały wodę z dachu, tylko dlatego, że ta rura jest wykonana ze stali. A o jakich tutaj pieniądzach mówimy, to proszę Państwa, w piątym i szóstym reaktorze w tych blokach była akurat składana płyta reaktora, tak mniej więcej na wysokość jakichś 3-4 metrów, czyli taka konstrukcja z rur ze stali nierdzewnych, średnica około 13 metrów. Proszę Państwa, ta konstrukcja została pocięta w jakieś 3 miesiące, i licząc 20 hrywien, czyli 8 zł za kilogram stali nierdzewnej na Ukrainie, to jest 3 miliony dolarów. W związku z tym pomyślcie sobie Państwo, jaka władza może się oprzeć tego rodzaju pieniądzom. Tam ci ludzie mają dosłownie doprowadzoną prąd elektryczny, bo oczywiście takich elementów nie daje się bez suwnicy zdemontować. Jak sfotografowałem miejscowego takiego szefa tych złomiarzy, to kierowca mi powiedział, jego szefa to sfotografujesz na plakatach wyborczych, bo to sobie są tego typu umocowania. To są dlatego ci ludzie boją się tego, że niedługo strefa zostanie otworzona i te wszystkie źródła, nie tylko złomu, ale różnego rodzaju intratnych stanowisk po prostu się skończą. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: polubić pszczoły. Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze i noce gwiaździstsze i ranki jaśniejsze, pisał poeta Stanisław Ryszard Dobrowolski. Ale dla mnie enklawą ciszy, urody świata i spokoju jest polana leśna, na której stoi pasieka dziadka. Z jednej strony rosną wspaniałe drzewa Puszczy Augustowskiej, a z drugiej rozciąga się piękna dolina kanału Augustowskiego. Tu w otoczeniu nieskażonej przyrody słyszę radosny świergot ptaków, szum drzew i wesołe brzęczenie pszczół. Lubię, gdy dziadek opowiada mi o swoich augustowskich pszczołach.
1: Piękna pogoda. Wziątek jeszcze trwa. Pszczoły pracują. Od 30 lat chodzę i zaglądam, jak te pszczoły pracują. Jeszcze mi się to nie znudziło. Dawniej robiłem to z ojcem, w tej chwili prowadzimy pasiekę z żoną. Wywozimy ule w teren, w kilku miejscach nad Biebrzą i kanałem Augustowskim, w pobliżu lasów lub w lasach. Pozyskujemy miody leśne i bagienne. Miody te są cenione za swoją czystość produktów i czystość od chemii, jak również szczególne walory smakowe, dlatego że takie walory w tej chwili w Europie są niespotykane, ponieważ nie ma bagien. Bagna zostały osuszone, wyorane, zmelierowane. U nas są jeszcze na dość dużych połaciach rośliny bagienne, które nie występują już gdzie indziej. Mamy też bardzo dużo gatunków wierzb rosnących na tych terenach, które dostarczają spadzi bagiennej, jak również olbrzymie trzcinowiska. Niekiedy obszary takie potrafią zajmować kilkanaście kilometrów kwadratowych w jednym miejscu. Pożytki są dość dobre. Wprawdzie tych kwiatów nie ma tak dużo, jak na przykład na łanie rzepaku, że pszczoła może pieszą chodzić z kwiatka na kwiatek. Tym niemniej jednak jakość produktu jest znacznie lepsza i satysfakcjonuje klienta. Walory tego miodu, biorąc pod uwagę to, że w tym roku miody nasze zostały zakwalifikowane jako miody tradycyjne, miód augustowski, wielu pszczelarzy skłoni to do stawiania pasiek w takich właśnie miejscach i do pozyskiwania bardzo dobrej jakości miodów augustowskich tradycyjnych.
2: Znajdujemy się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, na obszarze porośniętym przez gęstą roślinność różnych gatunków. Jest to właściwie teren przypominający pierwotny obraz terenów nadbiebrzańskich. Dawniej tutaj były łąki koszone przez rolników, ponieważ nie były one używane, roślinność bardzo szybko wkroczyła. Między innymi znajduje się tutaj roślinność miododajna i to jest najistotniejsze. Właśnie ze względu na tę roślinność ustawiłem tutaj pnie z pszczołami. Trzeba o jednym powiedzieć, jest to teren wybitnie ekologiczny. W tej chwili właściwie w rolnictwie istnieją monokultury i pszczelarze na dobrą sprawę korzystają z terenów, na których są siane rośliny miododajne, takie jak gryka, jak rzepak i inne. A więc te dawne obszary roślin naturalnych zaginęły. I jest taki trend, żeby jak najbardziej korzystać z tych terenów pierwotnych. Takimi terenami pierwotnymi to są jak tutaj tereny bagienne i lasy. I to jest bardzo cenna sprawa, bo właśnie na Augustowszczyźnie tych terenów jest najwięcej. Ponadto chcę powiedzieć też w pewnej sprawie, że takimi miodami zainteresowani są naukowcy, między innymi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, konkretnie Katedra Bromatologii, który kierownikiem jest profesor pani Maria Borawska, takie miody bada, ale ona je bada pod kątem oddziaływania na komórki rakowe. Otóż okazało się, że z miodów, z propolisu, z mleczka pszczelego wyodrębniono dwie substancje, które mają właściwości takie, że hamują rozwój między innymi komórek rakowych mózgu. I o jednym trzeba powiedzieć, że nie ma, że tak powiem, pewnej stałości składu gatunkowego nektaru wchodzącego w skład miodów, bo to zależy od roślinności. Powiedzmy sobie, warunki meteorologiczne potrafią wpływać na występowanie roślin. Tak między innymi jest w tym roku, ze względu

0: roślin jest, występuje ona i to związane jest właśnie z przebiegiem czynników meteorologicznych. O jednym no jeszcze można powiedzieć, że pszczelarstwo to jest pasja, to jest hobby, nawet więcej może niż hobby, bo sam kontakt z pszczołami dostarcza pszczelarzowi wiele ciekawostek, wiele przyjemności. Tu nie ma w gospodarce pszczelarskiej jakichś ustalonych spraw. Czasem są zagadkowe sprawy, no między innymi dotyczy to powiedzmy sobie i chorób, które występują w tej chwili. To jest zupełnie inne pszczelarstwo niż było dawniej. Pszczoły jako takie to są owady, bez których właściwie człowiek nie będzie egzystował. Bo one stanowią nie tylko dostawę produktów, z których korzysta człowiek, a więc przede wszystkim miodu, ale jednocześnie jako najważniejsze zapylają rośliny, stanowią o bioróżnorodności, stanowią jakby czynnik ewolucyjny w roślinności. Takim przykładem, co się dzieje, kiedy pszczół nie ma, jest przykład z Chin, kiedy tam w wyniku powiedzmy sobie nadmiernej chemizacji, czy tam innych jeszcze czynników, wyginęły pszczoły. I ogrodnicy chińscy, żeby sprzedawać gruszki, bo one są bardzo cennym produktem eksportowym, sami zapylają. To jest rzecz no, nieprawdopodobna. To dotyczy jednej rośliny, a inne, jak będzie można zapylać. Etymolodzy i inni specjaliści właśnie dociekają, co jest przyczyną, że pszczoły giną i co zrobić, żeby nie ginęły, żeby one były tym czynnikiem wspomagającym życie człowieka.
1: Wracam do domu. Chcę się więcej dowiedzieć o pszczołach. Pytam dziadka, przeglądam strony internetowe, czytam książki i czasopisma pszczelarskie. I oto w pewnym momencie do mojego umysłu dotarła przepowiednia wybitnego naukowca Alberta Einsteina. Jeżeli zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostanie 4 lata życia. Sam sobie zadaję pytanie, co my, jako młode pokolenie, powinniśmy zrobić, żeby nie spełniła się ta złowroga przepowiednia. Ja już wiem, że kto ma do czynienia z pszczołami w przyrodzie, więcej widzi, więcej słyszy, więcej odczuwa i więcej rozumie.

0: Znajdujemy się w gospodarstwie pana Joachima Muczyńskiego we wsi Reszki w powiecie augustowskim. Jest to gospodarstwo wielorodzinne, składające się z wielu też pasiek. Gospodarstwo to jest jedno z najnowocześniejszych w powiecie augustowskim, ale jednocześnie zachowujących wszelkie tradycje produkcji pszczelarskiej. Więcej o pasiekach, o ich rozmieszczeniu, bardzo proszę pana Joachima Muczyńskiego.
1: No, nasze gospodarstwo pszczelarskie, rodzinne, ma początek od mego taty, który założył tą pasiekę, kupując na początku lat 40., dokładnie 46. po wojnie, kilka uli warszawskich zwykłych z terenów Warszawy. Tam były takie

produkowane ule. Tutaj sprowadził, kupił kilka rodzin pszczelich, obsadził wspólnie z bratem. No i zaczął pszczelarzyć. W późniejszych latach gospodarstwo to rozwijało się. No i doszło do ilości 50 rodzin, tak około 50, bo czasami więcej, mniej. Do czasu, kiedy to ja osobiście się tym zainteresowałem i zacząłem szukać nowych technologii, nowych uli, żeby to pasiekę powiększyć, żeby stworzyć bardziej takie, bardziej intensywne gospodarowanie. No i obecnie nasza pasieka jest już złożona z kilku pasiek, które stoją na terenie powiatu augustowskiego, rejony Augustowa, kanału augustowskiego, w lasach, w Puszczy Augustowskiej. Stamtąd pozyskujemy różne rodzaje miodów, no między innymi ten tak zwany miód augustowski tradycyjny, który cieszy się wielkim uznaniem. No cieszące jest to wszystko, że w naszej pracy mam ja już osobiście nowych następców. Moi synowie, córka też się tym zajmują i widzę, że być może kiedyś w przyszłości będą pszczelarzyć, chociaż już synowie mają własne pasieki. No, następną pociechą to jest już wnuczka moja. Chociaż jeszcze o pszczołach mało wie, ale na imię Maja ma, więc może też coś ją pociągnie w tym kierunku. Zapraszamy teraz wszystkich do obejrzenia pasieki i wszystkich tych cykli produkcyjnych, które związane są z produkcją miodu, z pozyskiwaniem miodu i innych produktów pszczelich, pyłku, pierzgi. Teraz pokażemy, jak się wybiera miód z ula i wiruje się. Tutaj jest nadstawka już taka, która była poprzednio usunięta z ula, żeby nie było pszczół, żeby nam nie dokuczały. Pszczoły są zabezpieczone, żeby nie wyszły z ula. Mam gotowo czystą nadstawkę z miodem, które zaniesiemy do pracowni i tam wywirujemy te ramki. Tutaj mamy pracownię, w której przywozimy nadstawki. Podobnie jak teraz ja przynoszę, rozładowujemy je w magazynie, w którym dokonujemy wirowania miodu. Przystępując do miodobrania, przygotowane ramki przyniesione z ula należy odsklepić. Ściąć to poszycie, które jest tutaj nałożone przez pszczołę na komórki pszczele zalane miodem. Robi się to bardzo takim prostym narzędziem, odsklepiacz widelcowy, który wbija się w to poszycie i takim ruchem posuwistym zrywa się warstwę tej takiej blomby jakby na miodzie. To zabezpiecza miód przed tym, żeby się nie zniszczył w ulu. Pszczoły to robią i taki miód poszyty może w barci trwać wiele, wiele lat i nie zmienia swojego stanu i nic z nim się nie dzieje. Tutaj jak jego odsklepimy, to musimy go odwirować i zabezpieczyć, żeby nie dostawały się do niego żadne wilgoć, zanieczyszczenia, obce zapachy. Do tego służą różne pojemniki, no i magazyn musi być odpowiednio przystosowany po to, żeby chronić mnie przed tymi wpływami. No proszę, tutaj podsklepiajcie, ja teraz tą rameczkę wstawię. To tak zwane, nazywamy taką płytę poczekalnię. Wstawiamy tutaj ramki do przygotowania do wirowania. Nadmienię jeszcze to, że te wszystkie urządzenia, to są z mojego pomysłu, są bardzo podobne, jak i produkowane masowo. To ja sam wymyśliłem, wykonałem. No pierwsza była taka miodarka, którą sam skonstruowałem. Jest trochę może dziwnie zbudowane, bo w niej można wirować albo 6 ramek gniazdowych, dadanowskich, wielkopolskich lub warszawskich, bo tu każdy moduł się zmieści, albo 36 ramek nadstawkowych, które wstawia się do ramki trochę w inny sposób, promienisty, i wtedy tych ramek zmieści się w tym układzie 36 i wiruje się obojętnie, w którą stronę obroty bębna, czy w prawo, czy w lewo, to w ten sposób ten miód wyleci.
A jeżeli nie stosujemy tej metody, no to można to wywirować w kasetach, w które wkłada się ramki po dwie nadstawkowe. No w tej chwili mamy nadstawkowe, to ich tutaj powstawiam, a jeżeli mamy ramki z gniazda, no to wkłada się w taką kasetę tylko jedną. Mamy napełnioną ramkę, miodarkę ramkami, no i będziemy próbować wirować. Wirówka jest elektryczna, obroty reguluje się prawo-lewo w sposób płynny, no i ruszamy. No i jak widać już w miodarce po boku zaczął ściekać miód, który z jednej strony ramek został odwirowany częściowo. Zaraz obroty zmniejszą się w miodarce i uruchomimy w drugą stronę. Wirowanie odbywa się w trzech etapach. Pierwszy opuszczamy w obojętnie którą stronę, w prawo lub w lewo, niezbyt duże obroty. Zatrzymujemy miodarkę i po jakimś czasie, jak obroty zatrzymają się do zera, puszczamy w przeciwną stronę i dajemy obroty już w miarę takie, no maksymalne można powiedzieć. I z drugiej strony ramek już odwirowanie miodu następuje całkowicie. I ponownie po zatrzymaniu miodarki do zera włączamy te same obroty, które były na początku i ta część wirowana początkowo, ta strona wirowana początkowo ramki zostaje odwirowana ostatecznie. No i wtedy już mamy te ramki odwirowane z jednej i z drugiej strony. Wyjmujemy z miodarki, te ramki idą już z powrotem do nadstawki, która ponownie zostanie użyta do składania miodu przez pszczoły w ulu. To zawiezie się do pasieki i tam stawi się na ul, no i pszczoły ponownie zaczną gromadzić miód w nadstawce. Po tym samym procesie wirowania miód, który został zgromadzony w miodarce, wypuszcza się przez kran w miodarce do naczynia. No tutaj mamy miód fajny, koloru takiego złocistego, miód z lipca, można powiedzieć, no nie można powiedzieć, że to jest taki jakiś gatunkowy miód w tym roku, ponieważ roślinność była tak bardzo wszechstronna, nie było miodu lipowego, zbyt mało tej było lipy, żeby określić jako miód lipowy. No i po spuszczeniu tego miodu trzeba ten miód jeszcze przefiltrować, przecedzić. To robimy wylewając do naczynia, cedzimy to przez sita stożkowe, które są bardzo, dosyć wydajne,

0: jest gorąco, ten miód jest zbyt rzadki w tej chwili. Po odwirowaniu miodu, miody przenosi się do pomieszczenia, gdzie ich się składuje. To jest takie pomieszczenie, w którym stoją miody. Przechowujemy to w pojemnikach plastikowych z atestem do artykułów spożywczych. Są miody skrystalizowane, które stały już wcześniej. No, może pokażę, że bardzo taki nietypowy sposób przechowywania miodu. Miody w pojemnikach ze skrzyń folii też bardzo dobrze się przechowują, łatwo później ich wyjmuje się z tego, przewracając taką skrzynkę, i ten miód po prostu można ciąć, jeżeli jest już twardy, skrystalizowany. Z tego pomieszczenia przenosimy miody dalej do rozlewania. W tym pomieszczeniu dokonujemy rozlewania miodu w pojemniki detaliczne. Stoją tutaj wszystkie rodzaje miodu, które rozlewamy. To na przykład jest miód z terenów kanału Augustowskiego, łąkowo-bagienny, o bardzo charakterystycznym kolorze, dosyć ciemnym, no i wyjątkowo ciekawy, atrakcyjny zapach i smak posiada. Posiadamy również inne rodzaje miodów w naszych pasiekach. Między innymi wywozimy pszczoły na rzepak w gospodarstwach, które sieją w naszych okolicy, tutaj Bożymy miejscowość. Stamtąd uzyskujemy miód rzepakowy, który no jest koloru, jak płynny, jest koloru jasnego, słomkowego, lekko żółty. Jak skrystalizuje, to raczej jest miodem najbielszym, jaki w ogóle można uzyskać. Dodatkowo jeszcze nasze miody w większości kremujemy. To jest taki proces uzdatniania do spożycia. To jest bardzo prosta metoda. Kremowanie polega na tym, żeby rozdrobnić kryształ. Mechaniczne mieszanie miodu powoduje skrystalizowanie miodu w sposób miękki, puszysty. Zaleta tego jest taka, że łatwo jego później, nawet i w zimę, nawet wyjmując z lodówki, łatwo smarować jego na bułkach, na pieczywo, bo jest miękki. Z miodów jeszcze posiadamy miód mniszkowy, jest koloru żółciejszego. Też to jest miód kremowy. Miód lipowy, lipcowy raczej, wielokwiat z lipca. Płynny to jest najbardziej świeży miód. Wielokwiatowy tutaj. Jest bardzo taki ogólny miód, ale można powiedzieć, że prawie i najsmaczniejszy, bo jest zbierany przez pszczoły z różnych kwiatów, które kwitną w okresie najbardziej bogatym w kwiaty. Tak samo miód wielokwiatowy, kremowy również posiadamy. No, jeżeli ktoś nie jest przekonany, może do tych miodów kremowych, posiadamy tak samo miody, które skrystalizowały w sposób naturalny. Krystalizacja jest twarda. Można sobie poskrobać ten miód i tak samo używać, jak ktoś sobie życzy. No i najbardziej teraz popularny miód, miód łąkowo-bagienny augustowski. Posiadamy jeszcze inne produkty, takie jak pyłek kwiatowy. To już na szerszą skalę jego odbieramy od pszczół. W ubiegłym roku skonstruowaliśmy maszynę do pozyskiwania pierzgi. Też jest to taki produkt bardzo zdrowotny. No i propolis, to jest na pewno znany każdemu, taki środek, no kit pszczeli do robienia nalewki, do bezpośrednio do odkładów. No i takie miody już składane. Miód z propolisem, miód z propolisem pyłkiem. No i atrakcje różnego rodzaju, jak miody w plastrze, niewirowane, zachowujące swój smak, zapach. W gospodarstwie naszym produkujemy również świece woskowe. Jako atrakcję, taki dodatek do produkcji pszczelarskiej, wykonujemy różne modele świec, i liturgiczne, i różne obrzędowe, i jako takie figurki z okazji świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia. No praktycznie mamy wszystko. Modele mamy swoje, własne, które no, córka wyrzeźbiła, później robimy do tego formy. Jak powstaje pyłek? To jest pytanie wielu klientów. i ludzi, no po prostu, którzy nie mieli z tym do czynienia. Pyłek, a później w dalszym procesie przetwórczym pszczoły pierzga. Po prostu jest specjalny poławiacz. Tak wygląda poławiacz do pozyskiwania pyłku. Pszczoła wlatując do ula, zawiesza się jego na wlocie do ula, na uliczce. I pszczoła musi pokonać taką barierę z tych otworków, przecisnąć się, wchodząc do ula. Ona pyłek niesie na tylnych obnóżach swoich, dwie jednakowe granulki i przechodząc przez te otwory, zgubi te granulki pyłku, które spadną przez otwory w tej powałce do pojemnika zasiatkowanego tutaj. Każdego dnia podchodzi się do ula i zabiera się to, wysypuje do pojemnika, suszy się te obnóża i później w tej formie, no jeszcze trzeba ich odwiać, przesortować i w tej formie można już używać, sprzedawać te właśnie obnóża, pyłek kwiatowy. Jak widać, są różne kolory. To jest termin zbioru. Na wiosnę jest bardziej kolorowy, później z czasem bardziej taki przybiera kolor jaśniejszy. W tym czasie bardzo ciemny kolor jest. No i tak samo jest różnorodność smaku. Do użytku najbardziej jest przydatny pyłek, który jest taki z całego sezonu, można powiedzieć, zestandaryzowany, który ma wszystkie właściwości kwiatów z całego roku. Wtedy najbardziej na zdrowie człowieka oddziaływuje. Ale jak już pszczoła przyniesie ten pyłek do ula i zdejmie ze swoich nóżek, to ubije to w ramkę, w komórkę. Głowo to wykonuje, ubijając kilka granulek tych obnóży do komórki, dodaje enzymów, konserwuje jego kwasem mlekowym i z tego produkuje pierzgę. To już jest pyłek przetworzony, który jest ułożony w ramkę. Dla pszczoły to służy jako pokarm dla niej. No po prostu chlebek pszczeli. My również możemy pozyskiwać tą pierzgę dzięki prostej maszynie, którą skonstruowaliśmy sami. Własny pomysł, no trochę podglądany u innych, na Litwie częściowo. To jest bardzo prosta maszyna, silnik zwykły, bęben z igłami, który pod wpływem obrotów rozbija plaster pierzgi, który się wkłada do niej. Plaster musi być zmrożony silnie. Wkładając plaster do tego bębna, zostaje rozdrobniony. Wentylator, który jest z boku, wydmuchuje odrobiny wosku do tyłu, a pierzga gromadzona jest w tej części tego młynka tak zwanego. No i później po odwirowaniu, po wybraniu tej pierzgi, ona mniej więcej wygląda w ten sposób. Trzeba, wiadomo, jeszcze ją trochę przesieć, przebrać, żeby pięknie wyglądało, żeby nie było zbyt dużo wosku. No tutaj mamy już taką oczyszczoną w pojemniku pierzgę, która no nadaje się, może powiedzieć, bezpośrednio do spożycia. Rozpuszcza się w wodzie najbardziej prostym takim sposobem do spożycia. Odrobiny wosku, które są po jakimś czasie po rozpuszczeniu, można przecedzić przez drobne sito. No jest to bomba witaminowa. W ogóle poprawia myślenie, dobrze działa na człowieka, no, na wszelkie problemy, które są związane ze zdrowiem. Co to jest propolis, kit pszczeli inaczej? Jest to taka substancja koloru, jak widać tutaj, ciemnego, brązowego. To jest gromadzona substancja żywiczna, zbierana przez pszczoły z pączków kwiatów roślin. Dla pszczoły służy to do uszczelniania ula, no i do zabezpieczania wszelkich takich szczelin, które pszczoła posiada w ulu. Gromadzone jest na obrzeżu ramek, najczęściej właśnie to brązowe to jest propolis. Jakiego się pozyskuje? No najprostszym sposobem to jest zeskrobanie. Zeskrobanie tego propolisu, no i to jest taka forma najbardziej prosta, odpowiednia. Można bezpośrednio używać, albo najpopularniejszą metodą to jest rozpuszczanie w roztworze alkoholu, spirytusu. większym pojemniku, no to wygląda tak. Teraz w lato, jak się pozyskuje propolis, no to dłutem pszczelarskim w ulu, jakieś ciepło, ściąga się z ramek, on klei się, no i wygląda tak bardziej zwięźle. A w sezonie zimowym kruszy się, tak jak to pokazywałem, z ramki, skrobiąc jego. To jest ramka hodowlana, która posiada mateczniki, z których wylęgną się młode matki produkcyjne, które podną się do uli, i nowa rasa pszczół, która no, jest bardziej produkcyjna, po to właśnie wymienia się matki.
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Co jak to temat z filmu Archiwum X, a my dzisiaj zajmujemy się tematem o nazwie Puma Punku. Cóż to takiego jest, moi drodzy? Analogowa kłopotwa zagląda w tajemnicę i dzisiaj zaglądamy właśnie w ten oto niezwykły zakątek Ameryki Północnej, który jest tak owiany taką tajemnicą. To jedne z najbardziej niezwykłych i starożytnych ruin na świecie. Ten gigantyczny kompleks świątynny znajduje się w ośrodku archeologicznym Tiwanaku w Boliwii. Od wielu lat archeolodzy i historycy zastanawiają się nad tym, jaka zaawansowana cywilizacja prekolumbijska mogła zbudować to miejsce. Puma Punku znajduje się 15 km na południowy wschód od jeziora Titicaca i 70 km od La Paz. Położona jest na wysokości 3800 metrów nad poziomem morza. Była niegdyś centralnym obiektem kultu w Imperium Inków. Miejsce to jest mało znane przez turystów, mimo że są to jedne z najbardziej niezwykłych ruin na całym świecie. Z Puma Punku wiąże się też pewna legenda. Według inkaskiej legendy to bóstwo Viracocha zawiesiło gwiazdy, słońce i księżyc na niebie, a następnie stworzyło Tiahanako pierwszych ludzi, a także w jedną noc świątynię Puma Punku. Istnieje też inna, że przy tworzeniu świata Viracocha pomagali dwaj synowie. Jak głosi dalej legenda, oprócz ludzi stworzyli także zwierzęta, w tym wielkie ptaki. Trwało to jakiś czas, jak rozrzucili wszystkich ludzi po różnych częściach świata. Viracocha postanowił wysłać swych synów, by ci sprawdzili sobie, jak żyją ludzie. Niebawem powrócili ze złymi wieściami, ponieważ ludzie nie docenili swojego stwórcy, oddając cześć stworzonym przez siebie figurom przedstawiającym innych bogów. Wkrótce też zaczęła ich ogarniać żądza władzy i złe zachowanie. Rozwścieczony Viracocha w odpowiedzi na ludzką niewdzięczność zrzucił na ludzi ogień i błyskawice. Tyle nam mówi legenda o Puma Punku. To może chwilka muzyki. Tak, i wracamy do naszego dzisiejszego tematu, Puma Punku. To niezwykły kompleks świątynnych ruin stanowiący ważną część ośrodka architektonicznego w Tiahuanaco w Boliwii. To miejsce, którego historia powstania wzbudza wiele kontrowersji, no i tworzy wśród badaczy wiele fantastycznych też i teorii. Znalezione tutaj megalityczne kamienne budowle należą do jednych z największych na świecie. W 1549 roku hiszpański konkwistador Pedro Cieza de León podczas swych podróży po andyjskich wyżynach odkrył dwa ogromne, niezwykłe zespoły kamiennych ruin znajdujące się na powierzchni 3 km kwadratowych w mieście Tiahuanaco lub Tiwanaco. To oczywiście odpowiednio w języku Quechua albo w miejscowym języku Aymara. O legendzie już słyszeliśmy przed chwileczką. Tiahuanaco leży nieco ponad 70 km od La Paz, miasta z siedzibą rządu Boliwii, blisko granicy z Peru, a w odległości około 20 km od południowego brzegu boliwijskiego jeziora Titicaca na wysokości prawie 3840 metrów nad poziomem morza. Obecnie opuszczony, zupełnie dziki płaskowyż otoczony jest od wschodu i zachodu przez dwa pasma górskie, które osiągają tutaj, patrząc na geografię terenu, spoglądając na mapę, 4700 i 6000 metrów wysokości, więc to już nie są przelewki, moi drodzy. Powietrze na tej wysokości jest rzadkie, dlatego też turyści mają tutaj problemy z oddychaniem. Warunki są tu naprawdę surowe. Według podań Indian Aymara raz do roku w Tiwanaku można zostać świadkiem cudu. Tego jedynego szczególnego dnia podczas wschodu słońca nastaje wiosna po to, aby w południe przemienić się w lato, a pod wieczór w jesień, a nocą
w zimę. Na terenie Tiahuanaku znajdują się dwa zespoły ruin, tak w zasadzie można dokładnie powiedzieć. Pierwszy charakteryzuje się przede wszystkim dwiema olbrzymimi kamiennymi strukturami, do których należą, no, tutaj widzę też na zdjęciu, nie umieściłem tego na Facebooku, chociaż może to zrobię jutro, należy 15-metrowa piramida Akapana oraz prostokątny duży budynek z centralnym dziedzińcem zbudowany z naprzemiennych kolumn kamiennych i prostokątnych bloków zwany Kalasasaya, który służył prawdopodobnie jako obserwatorium astronomiczne. W jego centralnym punkcie umiejscowiona jest brama Słońca albo brama Pumy, tak ona jest nazywana. Drugi kompleks, czyli Puma Punku, to ogromna ilość potężnych elementów budowlanych. No, spoglądając z boku, nie pasujących do całości, spoczywających na prostokątnym placu, długim na około 167 metrów i szerokim na 117. Odkryte konstrukcje przybierają różne geometryczne kształty, czym zachwycają i zdumiewają naukowców i archeologów z całego świata. Co w tym jest najbardziej intrygującego? No, najbardziej intrygującą rzeczą w Puma Punku jest kamieniarstwo, ponieważ jest to zespół stojących megalitycznych bloków kamiennych, w których większość waży do, i tutaj moi drodzy, naprawdę to jest duża wartość, do 65 ton, a największy ma proporcje mamuta. Jeśli pamiętamy z rysunków, czy też chociażby z Wikipedii, jak wygląda mamut, no to tu są naprawdę duże te bloki. Kamienne struktury przybierają różne skomplikowane kształty, wymagające używania wiedzy i geometrycznej, i przestrzennego myślenia przy ich tworzeniu. Każdy kamienny blok jest technicznie dopracowany, szczegółowo. Zachowano kąty proste, perfekcyjne otwory wiertnicze, idealnie obrobione krawędzie, czyli wszystko to, co wydaje się nieprawdopodobne do osiągnięcia przez cywilizację, która no, nie wiedziała o istnieniu koła, ani nie miała własnego systemu pisma. Najciekawsze struktury przypominające kształtę literę H są taką układanką, takimi no, kamiennymi puzzlami, idealnie dopracowanymi do siebie w swych poszczególnych elementach. Ze względu na rozmiar tych konstrukcji, sposób, w jaki kamienie zostały przetransportowane do Puma Punku, był kolejnym tematem zainteresowania archeologów. Analizy wykazały, że czerwone bloki piaskowca, piaskowiec często jest właśnie czerwony, mogły być transportowane ze stromego zbocza kamieniołomu znajdującego się w pobliżu jeziora Titicaca w odległości około 10 km od stanowiska Puma Punku. Mniejsze granitowe i diorytowe bloki mogły pochodzić z kamieniołomów na półwyspie Copacabana, oddalonym około 90 km od jeziora Titicaca. Ale wszystkie te bloki są cięte tak, że pasują do siebie jak układanka, dokładnie. Nie używano zaprawy. Największe kamienie tworzą czteropoziomowe struktury. Brak drzew w okolicy, które mogłyby służyć do zbudowania jakiegokolwiek ułatwienia w transporcie bloków kamiennych. Te argumenty według uczonych świadczą o tym, że w tworzeniu Puma Punku no, nie wiadomo, kto brał udział. No, oczywiście są teorie spiskowe, że no, któż by mógł nie zbudować tego jak kosmici. Tu oczywiście raczej oddalamy tą tezę, ten wątek, przynajmniej na razie. Cóż tam jest zagadkowego? Już za chwileczkę. Chwilka muzyki. To wróćmy jeszcze na chwileczkę do historii. Do historii, skąd pierwsze informacje do Europy na temat świątyni Puma Punku przywieźli ze sobą hiszpańscy konkwistadorzy. Jak wspomniałem,
w połowie XVI wieku hiszpański kronikarz i konkwistador Pedro Cieza de León określił Pumapunku jako jedno miejsce budowy. Napisał tak: z gigantycznymi posągami i ogromnym tarasem. Nikt nie widział tego niesamowitego miejsca w innym stanie, jak tylko w ruinie. Z kolei jego krajan Antonio de Castro del Castillo, który w 1651 roku był biskupem La Paz, napisał: a choć sądzono drzewniej, że ruiny owe dziełem są Inków, niczym twierdza na wypadek prowadzenia przez nich wojen, teraz wszakże uznano, iż przeciwnie, są to ruiny budowli sprzed potopu. Gdybyż to było dzieło Inków na równinie wody pozbawionej, a kopane tak głęboko, to Hiszpanie nie potrafiliby nigdy stworzyć budowli tak cudownej i o takiej piękności. Tym, co najbardziej podziwiam, są tak wspaniałe, dopracowane do siebie kamienie. Tyle biskup La Paz napisał w roku 1651, a w pierwszej połowie XIX wieku francuski paleontolog Alcide Charles Victor d'Orbigny podróżował po Ameryce Południowej. Pisał o znajdujących się w Pumapunku monumentalnych bramach stojących na poziomych kamiennych płytach. Podał, że jedna z tych monolitycznych platform ma 40 metrów długości. Dziś nie ma już tych płyt, rozpadły się zniszczone zębem czasu. To jednak, o czym napisał, no wzbudza naprawdę respekt. Pumapunku zbudowana jest na prostokątnym planie, jak już wspomniałem, o wymiarach około 167 na 117 metrów. W centralnym miejscu wznosiła się Brama Słońca, zwana też Bramą Pumy, stojąca na ważącej około 131 ton płycie z czerwonego piaskowca o wymiarach 7 metrów 81 cm na 5 metrów 17 cm i 1 m 7 cm. Cała konstrukcja ważąca według szacunków około 450 ton składała się z wielu ściśle spasowanych, przypominających przestrzenne puzzle monolitów o skomplikowanym bardzo kształcie, wymagającym stosowania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej. Przypominam, a nie znano koła. To jest ciekawostka. Największy z monolitów ma wymiary 871 na 517 na 107 cm, a materiałem budowlanym zastosowanym do budowy jest andezyt oraz dioryt. To są jedne z najtwardszych skał. Materiał ten występuje dopiero w pobliżu jeziora Titicaca, odległego o 15 km od tegoż zabytku. Kamienne wrota słońca w Pumapunku ważą około 15 ton, no i zostały wyrzeźbione z jednego kawałka andezytu, również twardej skały. Tutaj też patrzę sobie na zdjęcia tych wszystkich budowli. Najciekawsze elementy mają kształt litery H i przypominają rzeczywiście takie wielkie kamienne trony. No tak, ktoś by mógł tam sobie usiąść, z tym, że no oczywiście raczej nie za bardzo człowiek, bo to jest naprawdę ogromna budowla. Pierwotnie tworzyły one świątynię, która miała dla Inków szczególne znaczenie. Zdaniem części ekspertów, miejsce to uważane było za taki punkt graniczny na linii rzeczywistość za świat, za światy rzeczywistość. Te płyty są niezwykle precyzyjnie obrobione, co zadziwia nawet dzisiejszych inżynierów, moi drodzy. Ich zdaniem do wykonania tego typu prac byłoby konieczne teraz użycie urządzeń wiertniczych, które wyposażone są w końcówki diamentowe. Dopiero one byłyby w stanie przeciąć tak wytrzymały i twardy budulec. A tutaj naprawdę widzę, są to wszystko tak pięknie poprzycinane, że chyba by teraz tego nie zrobiono. Zagadką jest także to, w jaki sposób przetransportowano tak niezwykle ciężkie głazy. Jak zatem transportowano tak ogromne bloki skalne na tak dużą odległość? Przypominam, około 90 km. To możemy tylko domniemywać. Prawdopodobnie zaprzęgano do niewolniczej pracy tysiące ludzi. Kamienie umocowano do mocnych lin
wykonanych ze skór lam, a następnie ciągnięte były po drewnianych rampach, choć to tylko no, jedna z możliwych teorii, bo nie mamy żadnych zapisków, nie wiadomo jak to było, przekazów ustnych też już nie mamy. I co z tym wszystkim fantem zrobić? No to za chwileczkę, chwilka muzyki dla Państwa. Tak, wracamy do tych zagadek Pumapunku. Dużą tajemnicę i wątpliwości budzi już sam fakt powstania kompleksu, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy ten kompleks Pumapunku powstał. Powszechnie przyjęto, że zostało ono wybudowane na przełomie VI i VII wieku naszej ery. Jednak pochodzący z Polski boliwijski archeolog Artur Poznański uważał, że cała struktura może liczyć przeszło, i tu uwaga, ponad 15 tysięcy lat. Wielu innych boliwijskich archeologów prowadzących pracę na stanowisku Tiwanaku twierdzi, że jego początki sięgają XVI wieku przed naszą erą i podają, że wówczas znajdowała się tam prężnie działająca osada rolnicza. Jednak pełny rozkwit miasta przypadał na okres od III do VII wieku naszej ery, kiedy pełniło funkcję stolicy i też głównego ośrodka kultury rodu Tiwanaku. Inkaska z kolei. Legenda głosi, o czym już wspomniałem na początku, że w tworzeniu wszystkich świątyń Pumapunku, jednocześnie w stworzeniu pierwszych ludzi w Tiahuanaco odgrywał rolę Bóg Wiracocha. Tutaj tylko przypomnę w skrócie. Jednej nocy zawiesił na niebie słońce, księżyc i gwiazdę, a następnie stworzył człowieka i świątynne kompleksy, które miały stać się dla ludności miejscem religijnego kultu, gdzie składano ofiary. Niektórzy badacze zakładają, że 6 lub 7 tysięcy lat temu na terenach Boliwii istniała cywilizacja, która technologicznie przewyższała dzisiejszą. Erich von Däniken twierdzi, że Pumapunku było świadkiem zastosowania zaawansowanych technologii i można to udowodnić. No to jego słowa, choć do dziś nikomu tego udowodnić się nie udało. Inna teoria zakłada, że rękę do budowania Pumapunku przyłożyli starożytni kosmici. Pojawili się tutaj oni po to, by zostawić spuściznę ludzkości, aby nauczyć naszych przodków zaawansowanych technik budowlanych. W pewnym sensie potwierdzenie tej hipotezy miałoby zostać odnalezione u Arnolda Mostowicza, który w swojej książce Przybysze z gwiazd wspomniał o błyszczącym statku, który osiadł przy południowej części jeziora Titicaca. Tam pamiętam tą książkę, rzeczywiście kiedyś ją miałem i czytałem. Tak też w tej książce jest. Ale miejscowa ludność w swych relacjach zdawanych pierwszym hiszpańskim konkwistadorom mówiła także o tym, że Pumapunku istniało jeszcze wcześniej niż słońce świecące na niebie. Opowiadali o nadludziach, gigantach, bezbożnikach, którzy wobec nieposłuszeństwa i w gniewie Bożym zostali zamienieni w kamienie. Do dziś archeologowie opierają się tylko na przypuszczeniach i nie wiedzą tak naprawdę kto, jak i po co stworzył tę megalityczną zagadkę. Wrócimy za chwileczkę. No tak, wracamy do tego naszego Pumapunku. Taka ciekawostka, na ścianach świątyni Tiahuanaco znajduje się też wiele kamiennych głów. Mówi się, że prezentują one cechy wszystkich ras ludzkości. Od wydłużonych czaszek, ludzi noszących turbany, ludzi o szerokich lub cienkich nosach, grubych lub cienkich wargach itd. itd. Jednak niektóre głowy są szczególnie niezwykłe i odmienne. Przedstawiają one jakby inne czaszki, innej rasy, odkryte w pobliskim obszarze.
Tak, moi drodzy, ta zagadka jest, jak wspomniałem, naprawdę trudna do rozwikłania. Do dzisiaj wiek świątyni pozostaje zagadką i przedmiotem sporów. Jak już tutaj wspomniałem, urodzony w Wiedniu boliwijski archeolog polskiego pochodzenia Artur Poznański uważał, że budowle w Pumapunku mogły powstać od 14 do 15 tysięcy lat temu. Oszacował wiek na podstawie pozycjonowania i orientacji astronomicznej głównych elementów budowli w stosunku do Słońca, uwzględniając zjawisko precesji, czyli przesuwania się osi obrotowej Ziemi. Z kolei badania znalezionych szczątków organicznych wokół świątyni izotopem węgla C14 pozwoliły określić, że kompleks mógł powstać w przedziale od 536 do 600 lat naszej ery, 600 roku naszej ery. Mógł on być zbudowany przez kulturę Tiwunaka, która rozwinęła się około 1500 lat przed naszą erą, a upadła w XII wieku naszej ery. Pozostaje jednak pytanie, do czego służył ten kompleks świątyń? Badacze podejrzewają, że Pumapunku było miejscem religijnego kultu, w którym między innymi składano ofiary z ludzi. Może mieć to związek z dawnymi wierzeniami w życie pozagrobowe. Indianie Tiwanaku wierzyli bowiem, że pobliski szczyt Illimani był zamieszkiwany przez duchy zmarłych. Są to jednak hipotezy, które wymagają wciąż ostatecznego potwierdzenia. To tyle, moi drodzy, w dzisiejszym programie. Tyle dla Państwa przygotowałem. Jest 20:49. Ja powoli kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Serdecznie Państwa jutro zapraszam rano na poranek z Kuropatwą o godzinie 7. Tymczasem życzę Państwu spokojnej nocy, dobrych snów, dobrego odpoczynku. No i do usłyszenia w następnej analogowej Kuropatwie za tydzień, a jutro wtorek, zatem historyczna Kuropatwa. Tak te programy wszystkie się nazywają, zatem wtorek historyczna Kuropatwa, środa naukowa Kuropatwa, czwartek przyrodnicza Kuropatwa, a piątek Kuropatwa w kuchni, czyli program kulinarny. Może macie Państwo inne pomysły jeszcze na programy, które moglibyśmy zrobić. Czekamy, można do nas napisać, można zadzwonić. Można także napisać w formie komentarzu na naszej stronie na Facebooku. Serdecznie zapraszamy. Miłej, spokojnej nocy, dobrych snów.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

potem biały dranż. Spałem za krótko, bo żonka cichutko szepnęła: wstań, Zenek, wstań, rusz się, Zenek, śnieg na dworze. Mówię: wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę.

ktoś tam w cieplutkim dosypiał łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, kawkę z kożuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe

całuj, wtedy to byłeś och ty. Wolne soboty odrobisz nawiązką, będziesz pracował co kół. Pakuj się, jedziemy na ziemię śląską i żonka przywiozła mnie tu. I jeszcze mi w uszach żoneczki głos brzmi, to be Zenek or not to be. Zenek czeka cię o pole, pakuj miotłę, mój sokole. Zenek zostań się idolem, daj z siebie, daj. Hela, nie wiem czy wydolę. Trzym się Zenek, spisz się cudnie. W Montrealu będzie trudniej, graj Zenuś, graj. Hela, ja inne mam ciche marzenie, żeby tak kiedyś zebrać na scenie. Na przykład gdzieś w Sobotach Dolnych, cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje pierw krajowe, przyjadą młode chłopy zdrowe, potem przez pagard z całej Europy. Przyjadą młode, zdrowe chłopy i tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę, pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda, a potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy mój Zenek Blues.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć?
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw. Proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, filozofia dziejów, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze, to znaczy takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują.
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna, i o którym my też powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina, te nie uwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy, tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak po prostu czas został, świat został zniszczony, i te planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl